spark of love in a childish way.

must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

was the sweetest melody. I know I lost heaven, 'cause you were.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

obszarza. W oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

niezaspanych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster. To jest

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek dotyczący etykiety językowej, czyli różnym zasadom zachowania językowego. Jednym z ważniejszych takich zachowań są podziękowania. Kiedyś już o podziękowaniach rozmawialiśmy, ale tego nigdy dość. Bo podziękowania to jest temat wdzięczny. Skoro dziękujemy, to okazujemy wdzięczność. A przy okazji możemy powiedzieć wiele, wiele ciekawych rzeczy o tym, jak to się dzieje w języku polskim. Zresztą przy okazji tej rozmowy poćwiczymy słowotwórstwo, czyli tworzenie nowych wyrazów. Czy gdy rozmawiamy o etykiecie, to musi to być sztywna rozmowa? Oczywiście, że nie. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. No to zastanówmy się na początek, jakie mamy wyrazy, których możemy użyć do tego, żeby podziękować komuś. Macie jakieś propozycje? Macie? Mówicie słowo dziękuję. Oczywiście, to jest bardzo dobre słowo, które służy do tego, żeby komuś podziękować za coś. A czy jeszcze jakieś inne wyrazy znacie? Dzięki? Tak jest, dzięki. W ten sposób też dziękujemy. Dzięks? Słyszę taką podpowiedź. Oczywiście, dzięks to też jest bardzo dobre słowo do tego, żeby komuś podziękować. Dziękuwa też może być. Ktoś coś zrobił? Dziękuwa. Albo dziękowisko. Stare dziękowisko za to, co dla mnie zrobiłeś. Bardzo dobry wyraz. A czasami też słyszymy, że ktoś mówi podziękować, podziękować. Wtedy, gdy komuś dziękuję za coś. Czasami też może słyszeliście, niektóre osoby mówią stokrotne dzięki, a jeszcze inni mówią składam dzięki panu za to, co pan zrobił. Zobaczcie, ile różnych wyrazów mamy do tego, żeby komuś za coś podziękować. Bardzo dużo, a może ich być jeszcze więcej. Pomyślmy sobie jednak,

czy zawsze, w każdej sytuacji, możemy użyć dowolnego wyrazu z tych, które się pojawiły? Czy tak? Nie, bo to są słowa, które znaczą to samo, ale chodzą w różnych ubraniach. I tak jak my różnie się ubieramy, zależnie od sytuacji, tak też słowa mają takie swoje różne ubrania i pasują do różnych sytuacji. Wyraz dziękuję jest neutralny. To znaczy, że właściwie zawsze możemy podziękować komuś tym słowem. Na przykład mama coś dla nas zrobiła i mówimy do mamy dziękuję. Tata coś dla nas zrobił i mówimy do taty dziękuję. Siostra, koleżanka, kolega, brat też mogą usłyszeć dziękuję, bo to jest zupełnie neutralne, takie jakby przezroczyste słowo. A teraz pomyślmy, czy do każdego możemy powiedzieć dzięki, dzięks, dziękuwa, dziękowisko? Do każdego? Oj, chyba nie, prawda? To są takie słowa trochę żartobliwe. Dziękujemy, ale trochę też przy okazji żartujemy. I do koleżanki, albo do kolegi, albo do brata, do siostry możemy tak powiedzieć i nie powinni się obrazić. Do mamy, do babci jednak już nie wypada. Do pani albo do pana w przedszkolu, albo w szkole tym bardziej nie wypada. To są słowa takie domowe. Z kolei stokrotne dzięki albo składam dzięki to są wyrazy podniosłe, czyli takie bardzo uroczyste, takie trochę odświętne. Jeżeli chcemy być bardzo, bardzo, bardzo eleganccy, to w bardzo eleganckiej sytuacji możemy powiedzieć stokrotne dzięki, na przykład do nauczycielki za to, że nam postawiła dobrą ocenę albo coś dla nas zrobiła. Składam dzięki za to, co pani dla mnie zrobiła. Też tak może być. To są słowa niedomowe. Proponuję, żebyście teraz wymyślili sobie, właściwie pomyśleli, za co możecie podziękować różnym osobom ze swojej grupy. Podziękujcie każdy każdemu za coś. I przećwiczcie te różne sytuacje, w których możemy użyć różnych słów do dziękowania. Jeśli przyjdą Wam do głowy jeszcze inne słowa, to oczywiście też ich użyjcie. Powodzenia i do usłyszenia!

pani Literka. Mówi do was pani Literka w dniu etykiety językowej, czyli w takim dniu, który właściwie powinien być codziennie. No bo czym jest etykieta językowa? Rozmową o tym, jak grzecznie mówić, jak grzecznie rozmawiać z innymi. Bardzo często ważne

W rozmowie jest wyrażanie zdziwienia. I dzisiaj właśnie o zdziwieniu będziemy rozmawiać. Zastanówmy się nad tym, jakie mamy słowa do wyrażenia zdziwienia. Możemy na przykład powiedzieć o, albo ojej, albo no coś ty. Przychodzą wam do głowy jeszcze jakieś inne słowa do wyrażenia zdziwienia? Mówicie wow? Tak, jest takie słowo. Też możemy powiedzieć wow, żeby wyrazić zdziwienie, ale poczekajcie, nie cieszmy się tak szybko. Pomyślmy o jeszcze innych wyrazach. Na przykład możemy powiedzieć o rany, ale świetnie. O rany, coś niespotykanego. Albo rany Julek, nie spodziewałam się tego. Fiu, fiu. Naprawdę? Coś takiego. Wszystkie te słowa służą nam do tego, żeby pokazać, że bardzo się czemuś dziwimy. Ale pytanie brzmi, czy zawsze, czy w każdej sytuacji możemy użyć wybranego słowa, dowolnego? No oczywiście, że nie, bo słowa, tak jak ubrania, pasują do różnych sytuacji. No i zastanówmy się, do jakich sytuacji te nasze słowa pasują. Taki krótki wyraz o albo ojej pasuje chyba zawsze wtedy, gdy się czemuś dziwimy. Ale wow możemy powiedzieć właściwie tylko tak po cichu i tylko między kolegami. Nie dziwmy się tak wtedy, gdy pokazujemy to pani w przedszkolu albo babci czy dziadkowi. Albo fiu fiu też nie mówmy ani do pani w przedszkolu, ani do pana, ani do babci, ani do dziadka. Do mamy i do taty, no niech będzie. Są pewne wyrazy takie bardziej potoczne, takie domowe i są wyrazy bardziej eleganckie. O, ojej pasuje zawsze. Inne te słowa to są słowa bardziej domowe. Pomyślcie może jeszcze o innych wyrazach, którymi możecie pokazać, że się czemuś dziwicie i wymyślcie różne sytuacje, w których się właśnie dziwicie. Przećwiczcie wszystkie słówka dzisiaj poznane i te, na które sami wpadniecie, te, które sami wymyśliliście. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka jak lwica albo jak lew. Nie, żartuję, wcale nie jestem lwicą ani lwem, chociaż chcę wam dziś zaproponować rozmowę właśnie o tych zwierzętach i o słowie, które się z tymi zwierzętami wiąże. Chodzi o słowo lwi. Co to znaczy lwi? Na przykład należący do lwa. Lwia skóra to skóra lwa, czyli takiego dużego, dużego zwierzęcia, dużego kota, który mieszka w Afryce. Ale lwi to też znaczy taki jak u lwa. Na przykład, gdy ktoś, człowiek, jest bardzo, bardzo odważny, odważny tak jak lew. Bo lew to wiecie, że jest odważne zwierzę, prawda? Więc gdy ktoś jest bardzo, bardzo odważny, to mówimy, że ma lwią odwagę. A gdy ktoś jest bardzo, bardzo silny, tak jak lew jest silny, to mówimy, że cechuje go lwia siła, czyli taka jak u lwa. A jeśli jakieś dziecko w zabawie ryczy bardzo głośno, tak jak lew podczas zabawy, to mówimy, że to są lwie ryki, czyli takie jak u lwa. Czasem mówimy też, że ktoś ma lwią czuprynę albo lwią grzywę. Jak myślicie, co to znaczy? Możemy tak, macie rację, możemy tak po prostu nazwać tę grzywę, czuprynę, którą ma lew, zwierzę, bo lwy, ale tylko panowie lwy, mają dużo, dużo sierści wokół pyska. Ale gdy mówimy tak o człowieku, że ma lwią czuprynę czy lwią grzywę, to wcale nie chodzi o sierść wokół twarzy, tylko o co chodzi? No po prostu o włosy na głowie. Są ludzie, którzy mają dużo tych włosów i te włosy są puszyste, takie jak czupryna lwa. No i to jest lwia grzywa albo lwia czupryna. Mówimy też czasem o człowieku, że ma lwi pazur. I co to znaczy? Chodzi o wielki talent. Na przykład nie sądziliśmy, że ktoś jest, na przykład jakieś dziecko, tak utalentowane, tak piękne wierszyki układa. A niespodzianka, okazało się, że właśnie nasz Jaś albo nasza Małgosia ma wielki talent poetycki. Lwi pazur pokazał Jaś, lwi pazur pokazała Małgosia, bo pokazali, jak wielki mają talent. Być może Jaś i Małgosia mają też lwie serce, czyli takie mężne, waleczne serce, czyli są bardzo odważni. To jest też ważne i ładne powiedzenie, które warto zapamiętać. Lwie serce warto mieć, bo osoby, które mają lwie serce, są bardzo odważne, no i zasługują na podziw. Proponuję, żebyście pomyśleli o różnych scenkach, w których wystąpi lew i żebyście porozmawiali o swoich lwich cechach, bo na pewno w jakiś sposób do lwów jesteście podobni. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chcecie poznać trudne słowo? Proszę bardzo, trudne słowo to replika. Co to jest replika? Na przykład dialogowa? To jest po prostu odpowiedź. Dialog to jest

Rozmowa, może to słowo już znacie, a replika dialogowa to jest to, co powinniśmy powiedzieć, gdy z kimś rozmawiamy. Bo w ogóle rozmowa polega na tym, że ktoś coś mówi, a druga osoba powinna odpowiedzieć. Chodzi o to, żeby odpowiadać w specjalny sposób, to znaczy grzecznie i tak, jak wymaga tego sytuacja. No bo pomyślmy, gdy ktoś nas wita, na przykład mówi do nas: cześć Olu, cześć Maćku, to oczywiście odpowiadamy: cześć. Czasami też używamy imienia: cześć Kasiu, cześć Wojtku. I to, że odpowiadamy, to jest właśnie replika. Czyli już wiecie, że sami używacie replik dialogowych. Gdy ktoś nas żegna, na przykład mówi: cześć, do zobaczenia jutro, to co robimy? Oczywiście też odpowiadamy i też używamy wtedy repliki dialogowej, bo mówimy: cześć, cześć, do zobaczenia. Ale są też inne sytuacje, które wymagają od nas replik. Czyli są takie sytuacje, gdy też powinniśmy jakoś odpowiedzieć na to, co ktoś do nas mówi. Na przykład ktoś nam składa życzenia świąteczne. Na przykład mówi: wesołych świąt. To powinniśmy odpowiedzieć. Jak? No na przykład nawzajem. Albo: ja tobie też życzę wesołych świąt. Albo po prostu: wesołych świąt. Gdy ktoś nas komplementuje, czyli mówi nam różne miłe rzeczy, na przykład: Olu, pięknie dzisiaj wyglądasz, to jeśli chcemy być grzeczni, powinniśmy odpowiedzieć też komplementem, czyli na przykład: dziękuję, ty też bardzo ładnie wyglądasz. Dlaczego powinniśmy tak zrobić? No dlatego, że to jest właśnie grzeczne zachowanie. Skoro ktoś nam mówi coś miłego, to staramy się, żeby temu komuś też było miło. Ale nie zawsze musimy odpowiadać tym samym. Na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś nas częstuje, ale nie mamy już ochoty na nic, do picia ani do jedzenia. I ktoś mówi tak: napijesz się jeszcze soku? Nie musimy się na to zgadzać. Możemy powiedzieć po prostu: nie, dziękuję. Ważne, żeby w ogóle odpowiedzieć, czyli żeby zastosować co? Już wiecie? Replikę dialogową, czyli odpowiedź w rozmowie. Proponuję zatem, skoro już wiecie, czym są repliki dialogowe, żebyście wymyślili sobie trzy sytuacje wymagające właśnie replik, czyli wymagające odpowiedzi. Możecie przećwiczyć, jak grzecznie odpowiadać w rozmowie w różnych sytuacjach. Powodzenia i do usłyszenia!

0: katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie...
0: Od lat dręczy mnie, ale co mi tam?
1: Po nitce do kłębka.

0: to przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadąć wielki barani róg!
2: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
0: Cicho!

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym was dzisiaj zaprosić do rozmowy o pewnych małych, ale kłopotliwych wyrazkach. Są bardzo podobne, ale często się je myli i prowadzi to do strasznych skutków. Te wyrazy to i te. Dwa krótkie wyrazy. To, te. Jak ich używać? Zasada jest bardzo prosta i dziwię się, że niektórzy dorośli tej zasady nie znają. Oj, ci dorośli. Lepiej nie popełniać i nie powtarzać ich błędów, więc dobrze, żebyśmy my zasadę znali i żebyśmy my poprawnie mówili. Już mówię, jaka to zasada. Słówko to, małe słówko to, oznacza zawsze jedną osobę albo jedną rzecz. Na przykład to dziecko, to okno, to jabłko, to zwierzątko. Proste? Bardzo proste. A słówko te oznacza zawsze kilka osób albo rzeczy. Na przykład te dzieci, te okna, te jabłka, te zwierzątka. Bardzo prosta zasada. No to w takim razie, skoro zgadzacie się ze mną, mam dla was zagadkę. Czy takie powiedzenie te dziecko jest poprawne? Oczywiście, że nie. Bardzo dobrze mówicie. A dlaczego niepoprawne? No bo te oznacza kilka osób, a tutaj była mowa tylko o jednym dziecku. Więc jak poprawnie trzeba by powiedzieć? To dziecko, oczywiście. No to druga zagadka. Czy taki zwrot to kino jest poprawny? Oczywiście tak i też macie rację. A dlaczego? Bo mówimy o jednym kinie i użyliśmy słówka to, które właśnie oznacza, że czegoś jest jedna sztuka. Bardzo dobrze. To, co mówicie, pokazuje, że doskonale już opanowaliście tę zasadę. W takim razie wymyślcie, każdy z was niech wymyśli 5 takich zagadek językowych dotyczących słówek to i te, a potem zadawajcie sobie te zagadki nawzajem. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Słowo do słowa.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać o bardzo kłopotliwych dwóch głoskach, które są na końcu wielu wyrazów, ale to są takie głoski, że lubią się tak bardzo, że jedna zjada drugą. No i zamiast wymówić obie głoski, wymawiamy tylko jedną, przez co czasem dochodzi do nieporozumień. Te dwie głoski to kły. Kł, kł, kł. Powtórzcie, kł, kł, kł. Trudno się to wymawia, prawda? Samo k jeszcze jakoś ujdzie, jeszcze da się to wymówić. Samo ł też, ale kł, kł, kł to jest już naprawdę skomplikowane. Ci, którzy umieją poprawnie wymówić kł, są naprawdę mistrzami języka polskiego. W jakich wyrazach na końcu to kły występuje? Może się zastanawiacie, bo ja się zastanawiałam długo. No i wiecie, co wymyśliłam? Na przykład takie wyrazy. Mukł, Jasio mukł na deszczu. Pękł, na przykład balon pękł, gdy ktoś go przekłuł. Blakł na wietrze, na świetle, na niepogodzie jakiś obrazek. Ciekł, strumień wody z kranu. Miękł, chleb zamknięty w torebce. Jeszcze wiele, wiele takich wyrazów dałoby się wymyślić. Na przykład milkł, piekł, rzekł, siąkł, siekł, tłukł, ukląkł, wlekł, wlukł i tak dalej, i tak dalej. Uff, ja już się zmęczyłam. A wy? Jeśli nie, to jesteście lepsi ode mnie w języku polskim. W takim razie, skoro jeszcze nie jesteście zmęczeni, a słyszę, że mówicie, że nie jesteście, to proponuję, żebyście powtórzyli

powtarzali te wyrazy, które mają kły na końcu. Najpierw powoli, jak najstaranniej, jak najwyraźniej, a potem coraz szybciej. Mógł, pękł, blakł, ciekł, kląkł, miękł, milkł, piekł i tak dalej, i tak dalej. A potem wybierzcie 5 wyrazów. Mogą być te, które podałam, albo możecie sami wymyślić jakieś, które miałyby na końcu kły. Więc wybierzcie 5 wyrazów i zbudujcie z nimi historyjkę. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu objaśniamy nieznane, trudne wyrazy i od jakiegoś czasu zajmujemy się zawodami. Zawodami, czyli pracą. Zawód to jest to, co dorośli ludzie robią, żeby mogli sobie spokojnie żyć. Dzisiaj przygotowałam dla was taki zawód zapomniany. Zawód druciarz. Z czym wam się kojarzy druciarz? Macie jakieś pomysły? Pewnie z drutem, prawda? No, skojarzenie jest słuszne, ale ten zawód był o wiele bardziej skomplikowany niż tylko miałby polegać na robieniu na drutach albo robieniu czegoś z drutu. Mianowicie druciarz to był taki pan, kobiety tego zawodu nie wykonywały.

0: wykonywały. Więc druciarz to był taki pan, który po pierwsze wykonywał różne rzeczy z drutu, albo handlował drutem, czyli sprzedawał drut, albo też reperował garnki. Garnki dziurawe, takie, od których odpadły ucha, albo takie, które się jakoś przekrzywiły. On je reperował właśnie za pomocą specjalnych drutów. Dzisiaj nikt tego nie robi, prawda? Bo gdy jakiś garnek się zepsuje, to po prostu go wyrzucamy, kupujemy nowy. Ale kiedyś nie wszystkich było stać na nowe garnki i w ogóle na nowe naczynia, więc reperowano je. I właśnie tym zajmował się druciarz. Skoro o druciarzu i o drutach mówimy, może warto przypomnieć pewne powiedzenia, które mamy w języku polskim, powiedzenia związane właśnie z drutem. Mówimy czasem pogoda jak drut. Co to za pogoda? Co to znaczy pogoda jak drut? Czy taka prosta? Nie wiadomo, co by to miało znaczyć. Pogoda jak drut to po prostu piękna pogoda. Świeci słońce, nie jest ani za zimno, ani za gorąco. Wiatr jest taki w sam raz, nie pada deszcz. Czyli pogoda jest piękna, wymarzona. I mówimy też czasem, że coś jest proste jak drut, czyli jest zrozumiałe, jasne, nie wymaga wyjaśnień. Rozumiemy to, o co chodzi. Coś jest proste jak drut. Mam nadzieję, że historia z druciarzem jest teraz prosta jak drut. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, jakie rzeczy można robić z drutu. I byłyby to chyba inne rzeczy niż te, którymi się druciarz zajmował, ale też porozmawiajcie o tym, jak należy się obchodzić z drutem. Czy druty są bezpieczne, czy niebezpieczne? Co robić, żeby wszystko było proste jak drut? Powodzenia i do usłyszenia.
1: Cały rok dni ma bardzo dużo, wiele w nim jest dat. Jedna z nich

Dzień dobry, mówi pani literka. Ko. Już wiecie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Wiecie, o kurze. O kurze, czyli o czym albo o kim, chyba o czym, prawda? Kura to jest zwierzę, a mówiąc ściślej ptak, ptak domowy, hodowany. Dlaczego? Na przykład dlatego, że kury znoszą jaja, które jemy. No i kury jak mówią? Jakie wydają głosy? Ko. Właśnie takie. Kury gdaczą, czyli mówią ko. Ale kura, oprócz tego, że znosi jaja i oprócz tego, że gdacze, jest bardzo ważnym ptakiem dla języka polskiego. Kurę można znaleźć w wielu polskich powiedzeniach. Na przykład mamy takie powiedzenie w języku polskim: kura znosząca złote jajka. O czym tak możemy powiedzieć? Ano o tym, co daje nam duże zyski. Na przykład wyobraźmy sobie biznesmena, czyli pana, który ma własną firmę. No i ta firma naprawdę działa świetnie, przynosi znakomite zyski. Ten biznesmen zarabia dużo pieniędzy, może zatrudnić wiele osób, może zrobić bardzo wiele dobrego dla innych i ta firma, która przynosi takie zyski, to jest kura znosząca złote jaja, źródło bogactwa, źródło dobrobytu. Kurę znajdziemy jednak jeszcze w innych powiedzeniach, które dotyczą ludzi, a nie tylko firmy. Na przykład czasem mówimy, że ktoś wstaje razem z kurami. Co to znaczy wstawać razem z kurami? Czy trzeba spać w kurniku, żeby móc razem z kurami wstać? Oczywiście nie. Wystarczy spać we własnym łóżku, we własnym domu, a i tak niektórzy z nas wstają razem z kurami. To znaczy, wstają bardzo wcześnie, o świcie, czasem jeszcze przed wschodem słońca, bo kury to są takie ptaki, które właśnie tak wcześnie się budzą. I ci z nas, którzy wcześnie rano wstają, właśnie wstają razem z kurami. Ale można też kłaść się spać razem z kurami. Co to znaczy? No, też kłaść się spać bardzo wcześnie. Ledwo zajdzie słońce, już idziemy do łóżka i zasypiamy. To znaczy, że kładziemy się spać razem z kurami, bo kury tak wcześnie zasypiają. Skoro wcześnie wstają, to i wcześnie zasypiają. Czasem ktoś może wyglądać jak zmokła kura. Wiecie, jak wygląda zmokła kura? Widzieliście kiedyś taką kurę, która chodzi po deszczu, bo nie zdążyła się schować? O, wygląda jak siedem nieszczęść, czyli bardzo żałośnie. Pióra na niej wiszą, takie mokre strąki. Wygląda naprawdę jak jedna wielka bieda. Chciałoby się taką kurą zaopiekować. I gdy o kimś, o człowieku mówimy, że wygląda jak zmokła kura, no to znaczy, że ktoś wygląda bardzo niekorzystnie, no naprawdę niedobrze, po deszczu. Ktoś przemógł na deszczu i wygląda jak zmokła kura. Oj, powinien się osuszyć, przebrać, żeby wyglądać jak człowiek, po ludzku. Z kurą wiąże się też powiedzenie o jajku. Czasami mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury. Co to znaczy? Tak naprawdę to jest powiedzenie o dzieciach i o rodzicach. Gdy mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury, to tak naprawdę opisujemy, że dziecko chce pouczać tatę albo mamę. Czyli dziecko czasem uważa, niektóre dzieci tak uważają, że wiedzą więcej niż ich mamy i tatowie. Czy tak jest naprawdę? Zastanówcie się nad tym i porozmawiajcie o tym w grupie, w przedszkolu. Porozmawiajcie ze swoją panią albo ze swoim panem. No a przede wszystkim porozmawiajcie o tym ze swoimi rodzicami. Ciekawa

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła 7.30, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom, prosto z Rabki Zdroju. Martyna Chuderska, Filip Górski, Anna Jączyk, zapraszamy.

ci, którzy spędzają wakacje w lipcu w Rabce i którzy są słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom od wielu lat, wiedzą, że my też docieramy tutaj w związku z Międzynarodowym Festiwalem Literatury Dziecięcej Rabka Festival. W tym roku odbywa się pod hasłem Świat Emocji. Dziś drugi festiwalowy dzień. Pierwsze emocje już mamy za sobą, ale to się nie kończy, proszę Państwa, i nie będzie się kończyło co najmniej do soboty, bo potem te emocje i wrażenia zabieramy ze sobą w różne zakątki Polski. Pojawiły się już dzieci, pojawili się dorośli, ci, którzy przyjeżdżają do Rabki od lat, i za chwileczkę tacy goście usiądą w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom, które jest usytuowane w bibliotece publicznej. Więc jeżeli macie ochotę do nas zajrzeć, opowiedzieć i o festiwalu, i o literaturze, i o tym, za co kochacie Rabkę Zdrój, to zapraszamy Was bardzo serdecznie do godziny 10 dzisiaj poranek. W Rabce ze mną Ania Jączyk, a na miejscu w studiu Polskiego Radia Dzieciom Filip Górski. Oczywiście można do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55, jeżeli chcecie podzielić się jakimiś porannymi ciekawostkami, też będzie nam bardzo miło. Można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl, a my dziś będziemy w poranku opowiadać Wam o tym, co przed nami, co dziś, co jutro, co w sobotę będzie działo się w Rabce. No i będziemy też przyglądać się różnym rabczańskim zakamarkom, a także poszukiwać zwierzaków. Czy jest tu tylko dzika zwierzyna, taka jak na przykład wiewiórki, które biegają po parku zdrojowym, czy można odnaleźć jeszcze jakieś inne? No ja uwielbiam rabczańskie słonie, które wprawdzie nie są prawdziwe, ale bez wątpienia z Rabką się kojarzą i chyba nie ma osoby, która nie oglądała pięknej fontanny ze słonikami. One też mają swoją symbolikę, więc o niej dzisiaj kilka słów padnie. No i oczywiście będą pojawiać się także goście wśród zaproszonych, między innymi Malwina Hajduk, która dzisiaj poprowadzi w Bibliotece Publicznej warsztaty od godziny 9.30, ale tak naprawdę o 9.30 w kilku miejscach w Rabce ruszają spotkania dla dzieci, dla młodzieży. Przyjechało mnóstwo fantastycznych autorów. Na miejscu jest już Tomasz Samojlik, jest Boguś Janiszewski, Wojciech Widłak. Będzie Kasia Ryrych, Maciej Szymanowicz, Kasia Wasilkowska, Gosia Herba, Mikołaj Pasiński, Max Skorwider być może nas dzisiaj odwiedzi, no i Marcin Minor ze swoimi fantastycznymi minorkami, o których rozmawialiśmy w poranku Polskiego Radia Dzieciom wczoraj. Wczoraj odbyło się też spotkanie, które połączyło dorosłych i dzieci. Spotkanie z Witem Szostakiem wokół nagradzanej już Wylinki. No i Malwina Hajduk, do której nawiązywałam wcześniej, poprowadzi dzisiaj fantastyczne kocie warsztaty. My będziemy zerkać na to wszystko z góry w rabczańskiej bibliotece, która jest usytuowana na dworcu, i będziemy wszystko Wam relacjonować. Więc zapraszamy serdecznie do słuchania, ale także do współtworzenia audycji w Polskim Radiu Dzieciom. A za chwilkę w towarzystwie moich gości chyba sprawdzimy pogodę. No dzisiaj na niebie nie ma chmur, będzie bardzo dużo słońca. Jutro wprawdzie zapowiadany jest deszcz, ale jak to mawiają, w górach wszystko bardzo szybko się zmienia. Więc proszę się nie zrażać, tylko wsiadać do pociągu, nie byle jakiego, bo do Rabki, albo do samochodu, i pędzić tutaj do nas na Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej.

0: A ja dzisiaj o pogodzie prosto z Rabki Zdroju opowiem Wam w fantastycznym towarzystwie, bo mamy pierwszą gościnę w studiu Polskiego Radia Dzieciom o imieniu...
1: Misia.
0: Cześć, Misiu. My się już trochę znamy z Rabki, prawda? Misiu, który raz jesteś w tym mieście? Liczysz?
1: Rodziców? 10, 11. Nawet w brzuchu byłam w Rabce.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: A dlaczego wracasz do Rabki?
1: Bo to jest piękne miejsce i tam jest ciągle radość.
0: Od kiedy jesteś w tym roku w Rabce? Od wtorku czy od wczoraj? Kiedy przyjechałaś?
1: W tym roku jestem w Rabce już od piątku.
0: Ach, to długo. To za chwilkę będzie cały tydzień. No. Czyli takie wakacje zaplanowane nie tylko ze względu na festiwal, tak?
1: Tak.
0: O festiwalu za chwileczkę sobie troszkę opowiemy, no ale na razie spróbujmy zachęcić słuchaczy, żeby przyjechali do Rabki. Dzisiaj piękna pogoda. Sprawdzamy z Misią, jak sytuacja w Rabce. Słońce wstało o 4:57, a zerknijmy, o której zajdzie.
1: 20:43.
0: Tak jest. Oglądałaś wczoraj zachód słońca?
1: Nie, bardziej... Przełaziliśmy.
0: Po Rabce. Ja też trochę spacerowałam wczoraj i widziałam tęczę. Było pięknie, trochę padało.
1: Byliśmy wtedy na lodach.
0: Nawet tęczę udało nam się z Anią zarejestrować na zdjęciu. No, wyglądała imponująco. Dzień długi, będzie trwał 15 godzin 45 minut. Mieliśmy pełnię księżyca, a temperatura jaka wysoka w ciągu dnia? Sprawdzisz ile stopni?
1: 26 stopni.
0: Tak, a wieczorem będzie dużo, dużo słońca i tych stopni będzie 24, więc w ciągu dnia naprawdę cieplutko i pięknie. W tej chwili już mamy 15 stopni na termometrach. Jutro będzie troszkę padało, tak synoptycy prognozują, ale na razie się tym w ogóle nie martwimy, bo w Rabce się bardzo często pogoda zmienia. Wczoraj też miało więcej padać, a było dużo słońca. A poza tym sporo zajęć odbywa się w takich zamkniętych pomieszczeniach, prawda? W bibliotekach, w Galerii Malarstwa na Szkle, w Bibliotece Publicznej i Pedagogicznej, więc na pewno nie zmarzniecie i nie zmokniecie, proszę się tym w ogóle nie martwić. A jeżeli chodzi o ostrzeżenia, to na

0: Nadal obowiązują żółte i pomarańczowe alerty przed burzami i upałami też. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, więc jak wybieracie się na przykład w góry, to pewnie warto to sprawdzić. Misiu, ty tutaj chodziłaś po okolicznych szczytach? Chodziłaś po górach wokół Rabki? W tamtym roku. Mhm. I jakie masz wspomnienia? Przyjemnie?
1: No, pamiętam, jak z Olkiem szliśmy na jednej górze. Jechaliśmy, takiej łagodnej. Mhm.
0: Mnie się udało wdrapać tylko na Maciejową do tej pory. Jak przyjeżdżam do Rawki na festiwal, to jest tyle wydarzeń, tyle się tutaj dzieje, że nie ma kiedy człowiek iść w góry. Trzeba byłoby przyjechać tak jak ty, kilka dni wcześniej, albo dłużej troszkę zostać, żeby zobaczyć te piękne okolice. Do ciekawostek rabczańskich wrócimy za chwilkę. Gdybyście chcieli się z nami skontaktować i porozmawiać też z Misią, to proszę nie zwlekać, tylko dzwonić do studia. 22 645 2055, a w tej chwili 13 minut do godziny 8.

Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom dziś Zrabki Zdroju. I to nie jest kierunek przypadkowy, bo tutaj odbywa się piękny festiwal w studiu plenerowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej Misia. Misia, młoda dziewczyna, ale chciałoby się rzec weteranka tego festiwalu, bo

0: powiedziała nam, że już jak była w brzuchu, to pierwszy raz przyjechała na festiwal. Sporo wspomnień chyba, Misiu, co? Już udało Ci się uzbierać?
1: W sumie tak.
0: Mhm. A wspomnienie wczorajszego dnia? Takie najsilniejsze? Najfajniejsze warsztaty? Najciekawsze spotkanie? Coś Ci utkwiło w pamięci z wczoraj?
1: Jak czytaliśmy książkę wieczorem.
0: Ach, wieczorne czytanie. No, musimy Wam o tym troszkę opowiedzieć, bo te wieczorne czytania odbywają się w amfiteatrze, prawda?
1: Tak.
0: A Ty pamiętasz czasy, jak odbywały się w Altance, w Parku Zdrojowym? Musiałaś być bardzo maleńka.
1: Niezbyt.
0: Kiedyś tak to było właśnie organizowane. Ja pamiętam, że jak przyjechałam pierwszy raz do Rabki, to pan Jerzy Sztur właśnie w Altance czytał różne historie. No i było pięknie, tak bardzo kameralnie. Amfiteatr jest duży, więc można zająć takie miejsce, jakie nam odpowiada. I bliżej sceny, i nawet na scenę też można wejść, prawda?
1: Nadzieję się, jest tam miejsce, poduszki.
0: Tak, są poduchy, można sobie wygodnie usiąść. A pamiętasz, jaką książkę wczoraj czytał pan Tomasz Schimpscheiner?
1: Tak. O dziewczynce Uli.
0: Tak, to była Smart Ula. Książka, którą napisał Boguś Janiszewski. Boguś siedział sobie wygodnie na ławeczce, no potem został wezwany na scenę, ale tam się odbywało prawdziwe szaleństwo, bo jak pan Tomek przyjeżdża do Rabki, to tak właśnie to wygląda i pan Tomek angażuje dzieci do takiego wspólnego czytania. Podoba Ci się taka forma?
1: Tak.
0: Szalona odrobinkę. Te wieczorne czytania są takim znakiem rozpoznawczym festiwalu i będą odbywały się każdego dnia. Dzisiaj też będzie czytana książka i za chwilę powiemy Wam z Misią, jaka to będzie książka. Już zerkamy. Kasia Wasilkowska. Baltazar
1: wraca do domu.
0: Tak jest, Baltazar wraca do domu. W piątek będziemy słuchać Czarnuszki, którą będzie czytała Dorota Segda, a to jest książka Marcina Szczygielskiego, który także w Rabce się pojawi. No i w sobotę już czytania wieczornego nie ma, bo będziemy kończyć festiwal o godzinie 17, a wcześniej będzie odbywała się na przykład literacka gra miejska. Misiu, uczestniczyłaś kiedyś w grze? Czy jeszcze nie?
1: Chyba tak. Nie pamiętam.
0: Trzeba rodziców podpytać. Rodzice są razem z Misią. Zaraz ich tutaj zaprosimy do studia i zapytamy o te wspomnienia, które są najbardziej żywe. No, ja wiem, że w grze miejskiej uczestniczy sporo osób. Wszyscy łączą się w takie zespoły, czasami przyjacielskie, koleżeńskie albo rodzinne i wymyślają sobie też bardzo ciekawą nazwę. Zawsze i te nazwy są często śmieszne. A wracając do dzisiejszego festiwalowego dnia, masz jakieś plany? Od czego zaczniesz?
1: No, zaczęłam od radia dzieciom.
0: Ach, to bardzo dziękujemy, że tak wcześnie wstałaś, bo żeby przybyć tutaj do nas, to trzeba było nastawić budzik na którą?
1: Nie wiem, rodzice jakoś o 6 się obudzili.
0: Czyli rodzice pierwsi się obudzili?
1: Nie.
0: Ty, Misiu? Tak? Masz jakiś wewnętrzny budzik w brzuchu w takim razie. Ja sobie nastawiłam dzisiaj budzik na 5:45. Ach, i taki piękny widok za oknem, leśny. Ptaki śpiewają, aż chce się wstawać wcześnie rano. No to jak już tak ładnie zaczęłyśmy dzień, to co my teraz z tym dniem zrobimy, jak skończy się audycja?
1: Pokolorujemy.
0: Dobrze. A ty zostajesz tutaj w bibliotece na warsztatach pani Malwiny? Jeszcze nie wiesz nic na ten temat.
1: No nie, bo muszę na śniadanie iść.
0: A no tak, to trzeba o siebie zadbać. Czyli ty jeszcze nie jadłaś śniadania, Bidulku. A my tutaj mamy taki kącik w poranku, granie za śniadanie, ale to przed godziną 9:00 i polega na tym, że dzieci proponują nam jakieś pyszne śniadanie, przepis, a my gramy w zamian piosenkę. Ale możemy troszkę wcześniej też tę piosenkę zagrać, na przykład twoją ulubioną. Masz taką?
1: Nie mam.
0: No to może będziemy dzisiaj szukać piosenek zwierzakowych, bo sporo warsztatów będzie dotyczyło zwierząt. Malwina Hajduk będzie na przykład tworzyła dzisiaj tutaj pieski. A nie, przepraszam, koty. koty by się obraziły. To będzie Koci Świat Emocji, warsztaty lepienia kotów z gliny.

0: Także będzie można tutaj zerknąć na dół i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja zamierzam się przyłączyć potem do warsztatowiczów. O 9.30 startuje też warsztat rysunkowy Tomka Samojlika i to będzie komiksowy świat naturobocika i innych bohaterów. Wczoraj odbyło się spotkanie z Tomkiem. Max Skorwider będzie prowadził warsztaty ilustracyjne z Lamą i Emu. To są tacy bohaterowie serii O czym dorośli ci nie mówią. Znasz już te książki?
1: Nie czytam, ale byłam na warsztatach, których miał być Max Skorwider, ale nie dotarł.
0: To powiem ci, że on już jest i o 9.30 będzie w amfiteatrze. I podejrzewam, że to będą świetne warsztaty. Pozdrawiamy Maxa. No a w Galerii Malarstwa na Szkle pojawi się pani Gabriela Rzepecka-Weiss, która będzie prowadziła literacko-plastyczne warsztaty tworzenia zwierzaków z origami. Potrafisz jakieś zwierzę z origami stworzyć? Ja dawno nie próbowałam. To nie jest wcale takie łatwe, ta sztuka składania papieru.
1: Umiem takiego... Dawno nie próbowałam, ale umiałam kiedyś takiego bardzo łatwego, taką bardzo łatwą, chyba umiem jeszcze taką bardzo łatwą zakładkę pieska.
0: No to może odświeżymy sobie dzisiaj pamięć. Moi drodzy, zbliża się godzina 8, więc do rozmowy wrócimy za kilka minut. Zapraszamy Was serdecznie, Studio Plenerowe Polskiego Radia Dzieciom, na Międzynarodowym Festiwalu Literatury w Rabce Zdroju. Jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a poranek do godziny 10, więc jak macie ochotę nas odwiedzić, zapraszamy.

rym-cim-ci. A nade wszystko rym-cim-ci. Pleść trzy po trzy, rym-cim-ci. Stąd me przezwisko, które brzmi miś rym-cim-ci.

0: potem z nich, a potem z nich się śmiać.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
6: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
7: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
3: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
5: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
3: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
5: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja.
8: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Minęła godzina 8, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś prosto z Rabki Zdroju zapraszamy Was do naszego studia plenerowego. Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Orkana 27. Łatwo nas znaleźć. Wystarczy wejść do pięknego wnętrza biblioteki usytuowanej na dworcu. No i troszeczkę wyżej, na piętrze, takim przeszklonym, zobaczycie Polskie Radio Dzieciom i naszych wspaniałych gości. W studiu już przed 8, bladym świtem, pojawiła się Misia, która wcześniej wstała, więc jest

0: nadal z nami, ale dołączyli też chłopcy. Witam was serdecznie. Dzień dobry, jak macie na imię?
1: Jasiu.
2: Kuba.
0: Jasiu i Kuba też chyba wcześniej wstali.
1: Ja nie jestem radnym ptaszkiem, więc było to dla mnie bolesne.
0: Czy to ze względu na audycję? Pan dzisiaj przyszedł trochę wcześniej.
1: Też. Powinienem być na 9:30.
0: No to bardzo dziękuję. Słuchajcie, że nastawiliście jednak wcześniej budzik. Miło was poznać osobiście, chociaż ja wczoraj widziałam was chyba na jednym ze spotkań z Witem Szostakiem. Czy to możliwe? A potem na wieczornych. Tak, byliście. Na wieczornych czytankach też?
1: Tak.
0: A jesteście po raz pierwszy w Rabce, czy to już kolejne takie spotkanie?
1: Kolejne. My tutaj mieszkamy.
2: Tak, w okolicy, no.
0: Mieszkacie w Rabce, a na festiwalu?
1: To jest mój trzeci raz.
2: Mhm. Ja po prostu chyba 23, 24, 25, 24, mój czwarty.
0: No to wspaniale. No to mamy tutaj prawdziwych weteranów. Misia już mówiła o tym, że od wielu, wielu lat przyjeżdża do Rabki. Z jakiego miasta, Misiu?
3: Z Lublina.
0: Mhm. Kawał drogi? Jak długo się jedzie z Lublina do Rabki? 4 godziny. Ach, to mniej więcej tyle, co z Warszawy. Może mamy podobną trasę. Kto wie. A panowie tutaj bliziutko. Prawie, że na miejscu. No to cudnie. To za chwilkę porozmawiamy o programie i o tym, co wy byście chcieli dzisiaj zobaczyć, bo Misia wiem, że będzie pędziła jeść śniadanie i potem dopiero zdecyduje, tak? W jakich zajęciach będziesz uczestniczyła, Misiu? Przemyślisz sobie to?
3: No.
0: Mhm. No tak, to trzeba wybrać. To wcale nie jest takie proste, bo te zajęcia się odbywają często o tej samej porze. A wy już wiecie, chłopcy?
1: Już. Zapisy to już były od paru tygodni. Mhm.
0: I co wybraliście na dziś, na czwartek?
2: Na dziś...
0: Proszę zerknąć śmiało w rozpiskę, ja też się nią posiłkuję.
1: Wybraliśmy w amfiteatrze Maxa Skorwidera relacje warsztaty ilustracyjne z Lamą i Emu.
2: Potem następno 14:30 Wojciech Widłak,
1: Zbójcy, Wiedźmy i Skarby. Opowieści z Gór Świętokrzyskich. Później biblioteka publiczna o 16:00.
2: Relacje, dojrzewanie i emocje też od... tylko to już jest Boguś i Max.
1: Boguś Janiszewski i Max Korwider.
0: To znaczy, że wy jesteście fanami tego duetu? Tak. Znacie ich książki?
1: Ja mam książki, ale fanem nie jestem.
2: Mhm. Ja jestem fanem, ale... no nie wszystkie jeszcze książki z tej serii mam.
0: No, tych książek już jest całkiem sporo i mieliśmy niedawno jubileusz 10-lecia tej serii, o czym dorośli ci nie mówią, więc rzeczywiście tych tytułów jest mnóstwo. A taki ulubiony tytuł?
2: Nie mam jakiegoś konkretnego. Ogólnie lubię ten styl tych książek.
0: Misiu, ja wiem, że ty będziesz za chwilkę pędziła na śniadanie, ale zanim cię pożegnamy, to chciałabyś może polecić słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom jakieś miejsce w Rabce? A może jakąś książkę, którą ostatnio przeczytałaś?
3: Polecam jako miejsce w Rabce, polecam Rabkoland, park rozrywki, on jest super.
0: Tak? Lubisz takie zabawy?
3: No.
0: Ja jeszcze nie byłam tam nigdy.
3: Tam jest super, dla każdego wieku.
0: Mhm. Jest jakieś koło młyńskie, na przykład takie wielkie?
3: Tak, widać. Jejku,
0: karuzele też? Tak? Jest trochę strasznie, czy nie?
3: Nie.
0: Nie, no dzieci to się niczego nie boją, proszę państwa, więc do parku rozrywki też można przyjechać do Rabki Zdroju. Za chwilę zapytamy jeszcze chłopców, bo skoro oni tutaj mieszkają, no to na pewno dużo mogą powiedzieć o tych miejscach ulubionych. Misiu, ja ci pięknie dziękuję, że wstałaś i że dzisiaj nas odwiedziłaś w poranku. Oczywiście, jeżeli masz ochotę kogoś pozdrowić, to bardzo proszę.
3: Chcę pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkie moje zwierzęta, dzieci z mojej klasy i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: No bardzo ci dziękujemy. Przyłączamy się do tych pozdrowień, ale zanim cię wypuszczę, to jeszcze zapytam, jakie masz zwierzaki? Jakie pozdrawiasz?
3: Psa Arina, polskiego owczarka niezinnego i 3 koty dachowce, Kolina, Kaję i Koale.
0: Ciekawe, czy nas teraz słuchają. A kto się nimi zajmuje, jak ty jesteś w Rabce?
3: Moja siostra i mój brat.

0: a pies pojechał do babci.
1: Ach, no to są zaopiekowani, wspaniale. Do zwierzaków będziemy jeszcze dzisiaj nawiązywać, więc koniecznie zostańcie z nami. Gdybyście chcieli przyłączyć się do rozmowy, to proszę do nas telefonować pod numer 22 645 20 55. W studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie nad wszystkim czuwa Filip Górski, a z Rabki pozdrawiają Was Martyna Chuderska i Ania Jączyk. A do rozmowy wracamy zaraz po piosence.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Drodzy słuchacze, to, że wyjechaliśmy do Rabki Zdroju, nie oznacza, że porzucamy poranną gimnastykę, chronimy kości od starości, niezależnie od tego, w jakim miejscu audycje i w jakim miejscu Polskie Radio Dzieciom...
2: I w jakim wieku jesteśmy.
1: I oczywiście, w jakim wieku jesteśmy też. Więc postanowiliśmy razem tutaj z moją ekipą poranną, z Jasiem i z Kubą, zaproponować wam ćwiczenie, ale oczywiście otwieramy się także na wasze propozycje. 22 645 2055 to jest numer telefonu do studia. Proszę się zastanowić, jakie ćwiczenie chcielibyście nam zaproponować, ile powtórzeń. Tylko ja bardzo proszę o łaskawość jednak, bo my tutaj nie bardzo mamy warunki w bibliotece do tego, żeby się na przykład turlać po studiu, bo takie sytuacje już mieliśmy, oraz robić przewroty. Ale może państwo będą łaskawi i ewentualnie jakieś ćwiczenia na rozciąganie. Wiecie, chłopcy, że kiedyś zadzwonił do nas dorosły słuchacz i zaproponował takie ćwiczenie bardzo minimalistyczne, czyli zamykanie i otwieranie powiek o poranku. Na spokojnie. I tak też się możemy rozgrzewać. Ja tutaj nic nie sugeruję. Proszę się zastanowić. 22 645 20 55. A my już teraz z Kubą i

0: I z Jasiem może jednak spróbujemy coś poćwiczyć o poranku. Dorosłych też zachęcamy. Rozgrzewamy i chronimy kości od starości. Niezależnie od miejsca i niezależnie od wieku. Panowie, od czego my zaczniemy? Od jakiego ćwiczenia?
1: Od brzuszków. Ja myślę, że od brzuszków.
0: Brzusz!
1: 20 brzuszków.
0: 20 brzuszków. Jak my tutaj te brzuszki, Ania, zrobimy?
2: Tutaj, na podłodze.
0: Na podłodze?
1: Tak,
0: no. Dobrze. 20!
1: 20, tak.
2: Od podskoków? 20.
0: A że od podskoków? Tak?
1: Dobrze,
0: a
1: to
0: możemy
1: być,
0: od podskoków, jakby pan mógł.
1: No to może być następne ćwiczenie.
0: Dobrze. Tak. Słuchajcie, to w takim razie, no to nie ma żartów. To podskakujemy 20 razy i liczymy, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jest pierwszy sukces. Wspaniale. Z tymi...
3: Teraz...
0: Może być problem z tymi brzuszkami, słuchajcie.
3: To może teraz pajacyki?
0: Pajacyki, dobrze. To ja odkładam mikrofon. I pajacyki, proszę Państwa. A, muszę jeszcze odłożyć słuchawki. Dobra, to robimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ile tych pajacyków?
1: Znaczy, 50.
0: O nie, 50 nie damy rady. To może tak do 20.
1: 14, 23, 24.
0: Się zrobiło już 23.
2: Może się pichowa.
0: Słuchajcie, ja cały czas robię pajacyki. Nie liczę już, bo sobie straciłam rachubę. No dobra. Czy to już, panowie?
2: Możemy uczyć, że już.
0: Uff.
1: 40.
0: No dobrze, uratowali mnie. Nie wiem, ile zrobiliśmy pajacyków. Kto to liczył? I ostatni zestaw ćwiczeń?
1: Dobra, zróbmy te brzuszki.
0: Brzuszki? Ale gdzie my tu zrobimy brzuszki? Słuchajcie, to czy ja mogę być chwilowo wyłączona? Obiecuję, tak, że je zrobię w pokoju.
3: Nie trzeba. Nie trzeba obiecywać.
0: No, ale już słowa trzeba dotrzymywać, a ja jednak muszę ćwiczyć, bo muszę motywować, wiecie, słuchaczy.
3: My ich zmotywujemy.
0: Więc wy zmotywujecie. No bardzo są łaskawi, musicie przyznać. Dobrze, to ale będziecie robić brzuszki? Czy później w pokoju? Będą. No dobra, to słuchajcie, my liczymy z Anią te brzuszki. Już od teraz?
2: Tak.
0: No dobrze, to panowie robią brzuszki. My czekamy na słuchacza z zestawem, ale może takim jednym... Jejku, robią brzuszki, powa. Ale jesteście dzielni. Ile tych brzuszków chcecie zrobić? 20. 3. 4. 5.
2: Nie ociągać się tam.
0: 6. 7. 8. Wow. 9. Ale jest motywacja, jest moc. 10. 11, 12, 13, 14, 15, oj, pan już zabił, 16, 17, 18,
1: szybciej, szybciej,
0: 19, 20, no brawo, jestem pod ogromnym wrażeniem. Słuchajcie, ja patrzyłam na was, to się czułam sama, jakbym robiła te brzuszki, się sama zmęczyłam tym liczeniem. To usiądźcie, odpocznijcie, proszę. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, tak, proszę się napić wody, trzeba się nawadniać, szczególnie jak ćwiczymy, rzecz jasna. No to czekamy jeszcze na jakiegoś kolejnego śmiałka. Może ktoś będzie chciał zaproponować zestaw ćwiczeń, tylko bardzo prosimy, żeby wziąć pod uwagę, że my tutaj niekoniecznie mamy warunki do tego, żeby na przykład przewroty wykonywać.
2: Mamy tak z 2 metry szerokości?
0: Tak, 2 metry szerokości, bo tu balkonik w bibliotece publicznej, ale jestem ciekawa, muszę zapytać panią dyrektor, czy tu kiedyś ktoś ćwiczył tak w bibliotece, czy my jesteśmy pierwsi. To do rozmowy wracamy zaraz po piosence. Zachęcamy do odpoczynku.
1: Do zobaczenia.

0: W Polskim Radiu Dzieciom codziennie zachęcamy do tego, żeby schodzić z kanapy, żeby ćwiczyć, żeby aktywnie spędzać czas. I tak aktywnie można czas spędzać w Rabce Zdroju na festiwalu literackim, który kojarzy się z książkami, ale dużo się tutaj dzieje i ruchu też jest sporo. Nie wiem, czy potwierdzam to, Jasi, Kuba?
1: Tak.
2: Tak, trzeba chodzić z miejsca do miejsca, to jest bardzo wymagające.
1: Akurat my posiadamy samochód.
0: Aha, a przemieszczacie się tutaj po Rabce na pieszo, czy jeździcie samochodem?
1: Tak, na pieszo, bo po Rabce, no. Jego rodzice, znaczy się mama, się nami dwoma opiekuje.
0: Ach, rozumiem. I spacerujecie sobie. Tak. No, Rabka jest takim dość wymagającym miastem, bo rzeczywiście górek jest sporo i trzeba czasami pokonać taką trasę góra-dół. No i człowiek się może troszkę zmęczyć, ale to są przyjemne spacery. A wasze ulubione miejsca w Rabce, panowie, jakby na przykład wylądował ulubione tutaj miejsce. Ufoludek, tak, i w ogóle nie wiedziałby, dokąd się udać i co w Rabce zobaczyć, to co byście polecili?
2: Park Zdrojowy, ja myślę, że jest bardzo fajny do spacerów.
0: Park Zdrojowy jest cudny. Można poddychać przy tężni solankowej na przykład, prawda?
2: Tak, z tego akurat to nie korzystam, bo...
0: bo panowie są za młodzi chyba, ale wszyscy tak. Starsi korzystają chętnie.
1: Gdyby tutaj przyleciał ufoludek,
0: tak,
1: to poleciłbym mu wrócić na swoją planetę, bo ja ufoludków nie toleruję.
0: Naprawdę? A może nie to wiem. By był taki... Znaczy to, się... Słuchaj, może to by był taki... Może by się dało przekonać.
1: Znaczy się, no, oglądałem się Star Warsów, więc w sumie to nie do końca wiem, co o tym myśleć.
0: No widzicie, tak to jest. Czasami filmy i książki mocno wpływają na naszą rzeczywistość, na postrzeganie świata. A jak to by był taki bardzo przyjazny, zakładajmy. Taki jak z dawnej piosenki, nie wiem, czy słyszeliście, była kiedyś taka piosenka, to rodzice pewnie znają, zielone włosy, zielone budki, całe zielone są ufoludki i tam był taki sympatyczny ufoludek. Na festiwal może dałby się zaprosić.
2: W takim wypadku byśmy go wysłali do swojej planety siłą.
0: No to ja muszę z wami jeszcze trochę podyskutować.
1: Ja bym w takim wypadku myślę, że polecił mu...
0: Kubuś, prosto do mikrofonu, może, żebyście wszyscy słyszeli.
1: Może...
0: Co tu warto Mikołaja zobaczyć?
1: By sobie pochodził jak po planecie.
0: A tak, bo tutaj jest taki ciekawy
1: kula
0: pomnik.
1: Ziemska.
0: Kula ziemska.
1: No i nie jest Mikołaj. Po prostu są dzieci. No, Mikołaj jest patronem dzieci, a Rabka jest miastem dzieci. Przynajmniej tak mówią. Tak. Bo dorośli też tutaj mieszkają.
0: Tak jest. Ale tu jest jeszcze takie bardzo charakterystyczne miejsce. Mówię o fontannie słoniowej.
1: Tak.
0: Też wszystkim się te słonie z Rabką kojarzą, prawda? One czasami są też podświetlone. A powiem ci, że mi z Rabką od kilku lat, ale odkąd zaczęłam tutaj przyjeżdżać i po raz pierwszy zobaczyłam te słonie, to już tak jak myślę słoń, to od razu przypomina mi się Rabka. Ale to dlatego, że no bywam tutaj rzadko, bo tylko raz w roku, ale już od wielu lat sobie nie wyobrażam, żeby w wakacje do Rabki nie przyjechać. No dobrze, słuchajcie, to zajrzyjmy w takim razie do planu Rabczańskiego Festiwalu Literackiego. To jeszcze zanim powiemy o tym, co przed nami, to zapytam, wczorajszy dzień i takie wasze wspomnienie najsilniejsze i najfajniejsze.

0: najfajniejsze z tego festiwalu? Jakieś spotkanie, rozmowa?
1: Byliśmy na spotkaniu z Bogusiem Janiszewskim i mogliśmy rysować takie jakby kurzole. Mieliśmy rysować im twarze. Tak, i narysowaliśmy oboje taką twarz, jakby jest taka gra Roblox i narysowaliśmy takiej postaci tam twarz. Zabawne. Nie musi z tego pokazać.
2: Co nie?
0: Kurzol to jest taki śmieszny stworek, futrzasty, prawda? Kurzol był u nas kiedyś w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. Boguś go przyniósł.
2: I kurzol... Czekaj, czy to jest ten kurzol, czy tamten kurzol już dawno mu powyrywali te ręce?
0: Kłaczki, bo mu odpadają kłaczki.
2: Boguś mówił, że już mu prawie ręka wypadła, więc...
0: To trzeba w takim razie naprawić kurzola. A to ja porozmawiam z Bogusiem o tym, w jakim... Do lekarza. No jesteśmy w uzdrowisku. No to może uzdrowią kurzola. Mam nadzieję. Chłopcy, dzwoni do nas Zosia.
2: O!
0: Halo, halo. Dzień dobry, Zosiu.
2: Siema.
3: Dzień dobry.
0: No witamy cię serdecznie. A skąd ty do nas dzwonisz? Z jakiego miasta? Dzień dobry, Zosiu. Skąd dzwonisz? Z jakiego miasteczka?
3: Z Mielca.
0: Z Mielca dzwonisz. Rozumiem. A chciałabyś o coś zapytać? Chciałabyś z nami na jakiś konkretny temat porozmawiać? Czy chcesz powiedzieć po prostu, co u ciebie słychać w Mielcu?
3: Jeszcze raz.
0: Czy o czymś chciałabyś nam opowiedzieć? Jak mija ci poranek w Mielcu? Dawno wstałaś?
3: Nie dawno.
0: I słuchasz Polskiego Radia Dzieciom, jak rozumiem, tak? A zjadłaś już śniadanie, czy jeszcze nie?
3: Nie, bo ja nie miałam w ogóle śniadania.
0: Ach, nie jesz w domu śniadania. A ty się dzisiaj gdzieś wybierasz?
3: Tak, jadę samochodem do przedszkola.
0: Ach, rozumiem. A co ty robisz w wakacje w przedszkolu?
3: Jeszcze raz?
0: Inaczej troszeczkę. Pytam, co robisz w przedszkolu w wakacje? Czy te dni wyglądają tak samo, czy robicie coś innego?
3: Wyglądają tak samo.
0: A powiedz, droga Zosiu, czy ty byłaś kiedyś w Rabce Zdroju? W takim mieście, czy jeszcze nie?
3: Jeszcze raz.
0: Czy byłaś kiedyś w Rabce? Odwiedziłaś kiedyś to miasteczko? Chyba
3: nie.
0: Nas słyszysz z opóźnieniem, tak myślę. To my cię bardzo serdecznie pozdrawiamy z Rabki.
1: Pozdrawiam.
0: I zapraszamy cię tutaj, żebyś zobaczyła te
2: Kuba,
0: wszystkie
2: ja
0: wspaniałości. Tak, Kuba i Jaś cię serdecznie pozdrawiają. A ty chcesz kogoś pozdrowić?
3: Całej Radzie Dzieciom, jeszcze mam mamy tatę Radzie Dzieciom całe i całą moją nową szkołę i jeszcze przedszkole i dzieci z Diamond Can. I tyle.
0: To i my pozdrawiamy tych, których wymieniłaś i życzymy ci pięknego, słonecznego dnia w przedszkolu.
1: Jasiu.
0: Tak, Jaś pozdrawia.
2: I Kuba też.
0: I Kuba, i Martyna pozdrawiają, i Ania z Rabki. I wszystkiego dobrego. Mam nadzieję do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
3: Pa, pa.
0: A my wracamy do rozmowy. Panowie, jakie wy macie plany na najbliższe dni? Na jakie warsztaty się zapisaliście?
2: Właśnie.
1: Kuba, mów.
2: Właśnie chodzi o to, że jutro nic dla siebie nie wypatrzyliśmy, ale w sobotę to już jest dużo rzeczy.
0: Tak.
2: Bo najpierw idziemy do Macieja Szymanowicza, ale mina coś tam.
0: Ach, czyli to tutaj przydrepczecie.
1: Podobno najlepszym jest rysownikiem na świecie. Podobno.
0: Wspaniałym jest Maciej. Ojejku.
2: Podobno, ale nie wiadomo.
0: Aha, no trzeba to sprawdzić.
2: Trzeba sprawdzić.
1: Jego rysunki nie są najpiękniejsze, tak w moim guście.
0: No wiecie, każdy, każdy ma inny gust. No akurat w Rabce pojawiło się sporo ilustratorów.

0: kolorów, więc tak można sobie temu się poprzyglądać i które rysunki będą z wami jakoś tak najbardziej korespondować, czy Tomka Samojlika, czy Maxa Skorwidera, czy właśnie Macieja Szymanowicza. No i jeszcze jest Marcin Minor, też znakomity, który też jest w Rabce i dzisiaj, zdaje się, będzie miał zajęcia. Czyli wy wybieracie się na spotkanie, ale Mina, narysuj emocje.
1: Tak.
0: Maciej Szymanowicz.
1: Potem idziemy na cytrynową elektrownię pełną emocji.
0: Wow, co
1: do
0: to
1: Adama
0: będzie?
1: Mirka.
0: Adam Mirek. Znacie Adama Mirka?
1: Nie.
0: Jeszcze nie znacie? A oglądacie czasami jego filmiki?
1: Nie, ale ja książki czytałem.
2: My tą elektrownię nazywamy jako cytrynowa elektrownia jądrowa.
1: Tak, my wymyśliliśmy tą nazwę.
0: Słuchajcie, no to jest wspaniały naukowiec i on będzie prowadził, jeszcze tutaj doczytam, warsztaty konstrukcyjne, pełne eksperymentów razem z zespołem Fundacji Poznawczej. No, Adam Mirek i jego książki połykają, można tak powiedzieć, i dzieci, i dorośli bardzo, bardzo szybko i lubią. Ja też przyjechałam z książką Adama Mirka, zamierzam zdobyć autograf. Będę się ustawiała w kolejce.
1: Jaką, którą?
0: Tą ostatnią. Kręci co,
1: ja, co? Ktoś tu kręci.
0: Ktoś tu kręci, tak, ale tak. Ale bebechy są świetne też.
1: Nie, to jest chyba druga część. Mhm. Tego, kontynuacja tej poprzedniej.
0: Zgadza się. A gdybyście wy mogli polecić słuchaczom Polskiego Radia, dzieciom, książki, które wy najbardziej lubicie? Są takie?
2: Ja najbardziej lubię taką serię napisaną przez takiego Amerykanina o nazwisku Salvador? Jakoś tak?
0: Aha.
2: Legenda Drizda. Tylko to jest bardziej tak dla starszych. Mhm. W sumie to jest
0: taka młodzieżowa lektura.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy młodzieżowa, tak między dorosłymi i młodzieżowymi.
0: Aha, dobrze. Ania, to coś dla nas? Czy my już... Nie, nie za stare nie jesteś. No dobrze. A Kuba?
1: Masz jakieś... Ja już wcześniej mówiłem, że ta seria, to o czym dorośli ci nie mówią, bo często sami nie wiedzą, jest naprawdę bardzo fajna.
0: I to jest prawda. Często dorośli nie wiedzą.
1: Ten Legendę Drizda to właśnie będę próbować zaczynać.
2: Nie możesz polecać, bo tego jeszcze nie czytałeś.
1: No właśnie zaczynam. Właśnie spróbuję, muszę spróbować, bo jak polecasz, to też muszę spróbować. No więc...
0: Słuchajcie, to jeszcze na koniec was zapytam. A co musi być w książce, żeby was zainteresowała i żeście chcieli ją przeczytać? Taka wskazówka dla autorów.
2: To, że jakie z książką. Mi to wystarczy z książką. Ja uwielbiam książki i tyle. Ja nie mam żadnych wymagań.
1: No, ja też bardzo lubię książki, ale też czasami jak nie spasie mi książkę, to naprawdę jest łe. No.
0: A takie festiwale literackie są potrzebne?
1: No ciekawe są, fajne, no. Są. Fajne, ciekawe.
2: Ale do życia na pewno nie są potrzebne, ale czemu nie? Fajna rozrywka.
1: No, właśnie.
0: Jako taki cudny dodatek do życia, tak możemy powiedzieć. No to zapraszamy was na kolejną edycję, która już się rozpoczęła, potrwa do soboty, Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Zdrój. Proszę tutaj przybywać. Można przyjechać samochodem, pociągiem, prawda?
3: Rowerem,
0: hulajnogą.
1: I z Gdańska też można na nogach przyjść na przykład do Rabki.
0: No myślę, że są tacy. Są tacy śmiałkowie, którzy mogliby spróbować.
1: Ale chyba nie zdążyli do soboty.
2: Teraz by nie zdążyli, jakby wcześniej wyjechali, może by dali radę.
1: Wyszli.
0: Musielibyśmy to obliczyć. Musielibyśmy to obliczyć, słuchajcie.
1: Dobra,
0: jaka jest
1: teraz
0: prędkość ludzka i przeliczyć to na kilometry. Pewnie Adam Mirek by to raz, dwa, trzy, ciach, tak szybko obliczył. Nawet byśmy nie zdążyli pomyśleć.
2: Ja może, mi by to mogło dłużej zająć, komuś innym dłużej, komuś innemu krócej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Oczywiście, no ci co biegają też szybciej by dotarli do Rabki, tak? I jakieś sprinterzy teraz, dwa, trzy i ciach by dobiegli tutaj do nas.
1: Właśnie sprinterzy to mniej, bardziej maratończycy.
0: Maratończycy,
1: sprinterzy
0: ma pan
1: to tylko
0: rację.
1: Szybko przebiegną
0: krótki
1: dystans,
0: tak, i się męczą.
2: I
0: dokładnie. Niezależnie, słuchajcie, od tego, czy jesteście sportowcami, czy nie,
1: nie
0: zapraszamy
1: ja też
0: do
1: nie.
0: Rabki Zdroju. Panowie, a chcecie kogoś pozdrowić?
2: Śmiało. Ja chcę pozdrowić całą moją rodzinę, mamę, tatę, siostrę i tak dalej. Chciałbym pozdrowić wszystkich z mojej klasy. Chciałbym pozdrowić

0: Kubę Leśnego. Tutaj, tutaj jest. Jego mamę też chciałbym pozdrowić. Chciałbym też pozdrowić wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i życzę im miłego dnia. No i tyle.
1: Pięknie, Kuba, a ty?
2: Ja w sumie pozdrowić też podobnie, też całą klasę, Jasia Kawęckiego, jego mamę, rodzinę, moją rodzinę też. I co? I życzę miłego dnia wszystkim słuchaczom.
1: Bardzo wam dziękuję, że dzisiaj tutaj do nas wpadliście. No i pewnie te nasze ścieżki się będą przecinać w Rabce.
2: Może
1: na różnych zajęciach i w przyszłym roku, mam nadzieję, również. A w tym do soboty na pewno.
0: Ja to też przyjdę.
1: Proszę pana, już proszę czuć się zaproszonym. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję.

kleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak i efektem drugorzędnym.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś nie ze studia Polskiego Radia Dzieciom z Warszawy, ale z Rabki Zdroju. Jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Orkana 27. Tutaj nas znajdziecie, jeżeli macie ochotę zajrzeć, opowiedzieć i o festiwalu, i o tym, co wam w duszy gra, bo wiemy, że do Rabki między 15 a 18 dniem lipca w tym roku przyjeżdża sporo dzieci z różnych zakątków Polski, ale nie tylko Polski. I przyjeżdżają również wspaniali autorzy, ilustratorzy. To jest długa lista. O wielu z nich już dzisiaj wspominaliśmy w audycji. No i jedna z takich wspaniałych autorek pojawiła się już teraz w naszym studiu plenerowym. Gabriela Rzepecka-Weiss. Witam Cię, Gabrielo, serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Cię i witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Gabrieli, towarzyszą też dwie wspaniałe dziewczyny. Przedstawicie nam się, jak macie na imię?
2: Ja mam na imię Pola.
3: Ja mam na imię Flora.
0: Pola i Flora przyjechały na festiwal po raz pierwszy.
1: Tak, po raz pierwszy.
0: I ty też, Gabrielo, po raz pierwszy.
1: Też po raz pierwszy, ale już zdążyłam postanowić, że nie po raz ostatni.
0: To wystarczy tylko kilka godzin spędzić w Rabce, prawda?
1: Wystarczy popatrzeć przez okno rano.
0: Dokładnie. Tutaj mamy takie cudne widoki. A jak wam się podoba biblioteka? Bo ona jest taka nietypowa.
2: Bardzo.
3: Tak, jest coś innego raz.
1: Miałaś świetne schody do wchodzenia na górę, takie troszkę.
0: Tak, trochę się trzeba wdrapać jak na strych, prawda? Trochę tajemnicy. Ciach, i tutaj można usiąść sobie wygodnie przy oknie, poczytać książkę, bo biblioteka jest usytuowana na dworcu. W zasadzie była kiedyś takim dworcem, z tyłu tory. Pociągi można było słyszeć jeszcze do niedawna.
1: I te witraże, przepraszam, aż się chce siąść i przy nich czytać.
0: Prawda? No, urocze miejsce, tutaj się odbywają spotkania, odbywają się warsztaty. Między innymi o 9:30 tu będzie można wziąć udział w warsztatach, ale proszę Państwa, no trzeba będzie dokonać wyboru, bo 9:30 to są również warsztaty, które poprowadzisz ty, Gabrielo. A nie, przepraszam, tak, Galeria Malarstwa na Szkle. Bo patrzę, że i o godzinie 9:30 i o 11:00.
1: No tak.
0: Dla dwóch grup.
1: Razy dwa.
0: I to będą literacko-plastyczne warsztaty tworzenia zwierząt z origami.
1: Oba warsztaty będą oparte troszeczkę na ostatniej książce o Poli, jaka wyszła. Pola chce zwierzaka. Będziemy rozmawiać o zwierzakach, będziemy rozmawiać o ich uczuciach, będziemy rozmawiać o tym, jak słowa mogą pewne uczucia oddawać. No a żeby nie było tylko gadania, to chcemy też coś zrobić, dlatego będą też przy tym warsztaty plastyczne. O 9:30 będziemy robić zwierzaki z origami. Mam nadzieję, że się uda. A o godzinie 11:00 będziemy robić zwierzaki malarsko, wyklejano, wycinane. Zobaczymy, jakie wyjdą. Myślę, że będzie kolorowo i bardzo fajnie. No, a z tego origami się bardzo cieszę też, bo no, ja mam taki japoński element w życiorysie, więc tak zawsze mnie przyjemność ciągnie gdzieś tam tą stronę. Tak.
0: Słuchajcie, a jakie zwierzaki dzisiaj powstaną? Do jakich zwierzaków was, dziewczyny, ciągnie? Co byście chciały dzisiaj stworzyć?
2: Psa.
3: Też psa albo kota.
0: A wy już rybkę. Potraficie zrobić takie zwierzaki z origami?
3: Tak, ćwiczyliśmy je z mamą z domu.
1: Wczoraj o 11:30 w nocy.
0: To wszystko wiecie. To będziecie pomagać tym, którzy pierwszy raz spróbują. Ja to bym na pewno potrzebowała pomocy, żeby takiego zwierzaka.
1: Tak, i będziemy jeszcze robić rybki, żeby nam migotały zza szybki. I migotały nam tak zza szybki w samochodzie, że się rozpadły, więc musimy je jeszcze złożyć drugi raz. Ale mam nadzieję, że to nie będą tylko takie origami złożone, które będzie gdzieś tam stało. Albo może na przykład złożone może służyć za zakładkę w książce. Ale też chcemy zrobić takie mobilne, takie wiszące spod sufitu, żeby nam rybki pod sufitem pływały.
0: No, ale zobaczymy, jak się uda.
1: Nie będą świeciły, chyba że je podświetlimy czymś. No, nie będą świeciły, ale będą migotać coś, tak jak to rybki. No.
0: Jak to rybki. Ciekawe, czy to są takie rybki, które spełniają życzenia. Bardzo wam tego życzę.
2: Myślę, że tak.
1: Rybek spełniających życzenia to nie wiem, ale wczoraj mieliśmy żabę, która mogła spełnić życzenie.
0: Mieliście prawdziwą żabę?

0: pola ją złapała.
1: Tak? A ja wczoraj wyszłam wieczorem na spacer. Późno już było i też spotkałam żabę.
2: To pewnie ta sama.
1: Taką niedużą, ale była cudna. W ogóle zastygła i udawała, że jej nie ma.
2: Żaby nie przećwiczyliśmy, jak się składa z origami, ale mam instrukcję, więc jak ktoś bardzo będzie chciał składać żabę, która będzie skakać, to też damy.

0: czy były słodkie, czy były zdenerwowane. Mhm. No ale jak już się będzie chciało znać całą historię i dowiedzieć, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jakiego to zwierzaka Pola na koniec dostała albo nie dostała, no to będzie już musiał sięgnąć do książki.
1: A Polcia, to ty wskoczyłaś do książki? Jak to było?
2: Wiem. Ja nie wiem.
1: To mama pewnie wie.
2: Czyli
3: chyba tak. Taka jak Pola jest.
0: One chyba obie wskoczyły do książki, tylko troszkę wskoczyły na odwrót, dlatego że Pola jest taka troszkę bardziej jak Flora, chociaż też nie do końca, a Flora troszkę bardziej jak Pola. To jest naprawdę fajny duet, te moje dziewczyny. To tutaj trochę są dzisiaj zestremowane, ale one są fajnym duetem. Pola jest bardziej szalona, dowcipna, Flora jest bardziej rozważna i taka przestrzegająca zasad, ale dzięki temu zawsze się w rodzinie śmiejemy, że dzięki Poli obie coś przeżyją, a dzięki Florze przeżyją.
1: No, wspaniały duet dopełniający się. Dziewczyny, a wy macie zwierzaka w domu?
2: Ja będę miała królika, a jak mi królik zdechnie, to będę miała psa.
1: No rozumiem, no zwierzaki też odchodzą. Tak, tak to wygląda w naszym życiu. Nic na to nie poradzimy.
2: Ja nie mam zwierzaka, ale mamy na podwórku w mieszkaniu mamy jeże, więc w sumie też jak zwierzaki trochę.
1: No pewnie, ja bardzo chciałabym mieć jeże.
0: No mamy 3 jeże, żyją w naszych krzakach, mają zbudowane domki, mają zbudowane tabliczki, jeż 1, jeż 2, jeż 3, także tak to rozwiązaliśmy,
1: słuchajcie,
0: że jest jeże, nie ma.
1: Zdementować plotki, bo jak wy jesteście specjalistkami od jeży, jeże nie jedzą jabłek, prawda?
2: Nie jedzą.
1: Nie, tam jakieś robaczki różne, tak. Dżdżownice. Mhm.
0: Nasz jest dokarmiany przez sąsiada karmą dla kotów.
1: Tak? Lubi?
0: Ponoć lubi. Ja nie dokarmiam, ale ponoć lubi. Aha. Ale też dajemy mu wodę, bo to jest ponoć bardzo ważne, żeby zawsze miał źródło wody i te domki takie schowane w krzakach też są ważne, szczególnie dla jeży w mieście, które mają ten teren coraz bardziej ograniczony i troszkę coraz bardziej niebezpieczny przez ulice, przez samochody. Wiadomo.
1: No tak, biedaczki muszą tam uważać, szczególnie jak przechodzą na drugą stronę, prawda? Ta sygnalizacja świetlna dla jeża to nic nie oznacza tak naprawdę. Ale jeże potrafią dreptać i dość głośno tupią.
2: Tak, dopiero ostatnio na działce u babci słyszeliśmy jednego, coś w krzakach szumiało i tak, i tuptało, a wtedy zauważyliśmy, że tam jest mały jeż dzidziuś.
1: Ojejku, nie widziałam się takiego maciupkiego.
2: Taki rozmiaru, no, pół połowy butelki z wodą.
1: To tyciuni, rzeczywiście. A wy nazwałyście jakoś te wasze jeże? One mają... Nie, tylko jeden jeż, jeden, dwa, trzy,
0: na działce
1: tak?
0: Jest, na działce był jeden jeż, tylko przechodni, aha, więc go puściliśmy, a pod domem mamy jeża jeden, jeża dwa, jeża trzy. To takie bardzo kreatywne, jak na autora, bardzo kreatywne imiona. Jeden, jeż dwa, jeż trzy. No, ale to jest takie sympatyczne. Czasami jak się wieczorem wraca, to się jeża widzi. I zresztą ten jeż się pojawił w jednej z moich książek. I także jak się przeczyta wszystkie pole, to się będzie wiedziało, w której.
1: Dziewczyny, a wy miałyście okazję już pospacerować po Rabce, czy to przed wami?
2: Jeszcze przed nami. Mhm.
1: Może uda wam się jakiegoś zwierza wytropić. Dużo wiewiórek jest w Parku Zdrojowym.
0: Ja muszę powiedzieć, że do Rabki przyjeżdżałam jako dziecko na kolonie. Przez chyba byłam ze 3 czy 4 razy na tydzień. Niewiele rzeczy pamiętam. Jedne pamiętam fajniejsze, inne mniej fajne. Pamiętam, jak raz schodziliśmy z jakiejś góry, biegliśmy przez takie pole i tak fajnie się biegło, dokąd jedna z koleżanek nie poślizgnęła się na krowim placku i w nim nie wylądowała. Ale to też jest fajne.
1: To jest swojska okolica.
0: Tak, to jest fajne wspomnienie. I też jako dziecko jeździłam często w ogóle w Gorce z rodzicami. Mój tata bardzo lubi Gorce i pamiętam, że jedną z takich moich pierwszych wycieczek górskich, no pola w górach też jest, była wycieczka na Turbacz. I to była w takim okresie, gdzie pamiętam, że taniósł jeszcze nosiłki dla mnie na plecach i na jakimś tam etapie musiał mnie w tych nosiłkach na ten Turbacz wnieść, ale była to też pierwsza moja wycieczka, na której zobaczyłam dzikie sarenki biegnące przez las, więc też takie wspomnienie z tych okolic mam.
1: No tu najbliżej chyba na Maciejową.
0: To chyba jest to imię, które było związane z tym plackiem krowiem.
1: Ach, to ma Maciejowa. Maciejowa to jedyna góra, na którą ja się tutaj wdrapałam w okolicy, bo jak przyjeżdża się na festiwal, to nie zawsze człowiek ma czas, żeby w góry się wybrać, bo tyle się dzieje i tyle warsztatów i spotkań też odbywa się w tym samym czasie, więc można by było powiedzieć klęska urodzaju. No coś trzeba wybrać, na coś trzeba się zdecydować.
0: Właśnie, żebym ja się zdecydowała na właściwe
1: właśnie,
0: i trafiła
1: dziewczyny,
0: na swoje.
1: Czy wy już przeglądałyście program?
0: Przeglądałam, także tak? Jakby tam i od 9.30

0: 30 w Galerii Malarstwa na Szkle nie było, to znaczy, że coś innego wybrała.
1: To znaczy, że Gabrysia tak, jest, słuchajcie, może w bibliotece publicznej, a może w bibliotece pedagogicznej, a może w amfiteatrze, kto wie. A jak długo zamierzacie zostać w Rabce?
0: Za krótko.
1: Za krótko, ale że nie, że dzisiaj już.
0: No właśnie, niestety dzisiaj a to dlatego, że jeszcze oprócz Poli Flory jest jeszcze 3-letni Tadzio, którego nie odważyłam się tym razem wziąć na warsztaty, bo no nie wiem, czy bym ogarnęła warsztaty dzieci i Tadzia, który lubi wędrować swoimi ścieżkami, ale Tadzio jest bardzo nieszczęśliwy, że został sam bez sióstr, bez braci, więc musimy pędzić do Tadzia z powrotem. Ale tak jak mówię, jest mi naprawdę już tego szkoda.
1: No to pozdrawiamy Tadzia serdecznie i czekamy na niego też w przyszłym roku. To mam nadzieję, że to będzie taki dłuższy pobyt i będziemy sobie spacerować też po Rabce i może weźmiemy razem udział w grze miejskiej, bo taka gra jest organizowana w sobotę. No naprawdę dużo, dużo się tutaj dzieje, wspaniałości. A my wam, dziewczyny, życzymy wspaniałych warsztatów, co Poli zwierz czuje też, tak? Bo wiemy, że wszystkie zwierzęta czują.
0: Wszystkie zwierzęta czują, czasami są to dobre uczucia, czasami są to złe uczucia. Będziemy rozmawiać o wściekłym chomiku i o zaspanym kocie.
1: Chomik. Ja miałam 3 chomiki w życiu, a one były szalone. Nie wiem, czy by te wściekłe, znaczy może jak tam kot się do nich zbliżał, to tak. No ale są to wspaniałe zwierzątka.
0: Ja też miałam różne zwierzątka, ale przy moich zwierzątkach w dzieciństwie to nie było jakichś takich ekstremalnych przypadków, natomiast mój syn, którego tutaj nie ma, bo już jest trochę duży i w tej chwili uczy się pilnie do egzaminów w poniedziałek. Pozdrawiamy Kacpra. On bardzo kocha
1: uczyć
0: zwierzątka.
1: Uczyć się wakacje, skandal.
0: No niestety nie ma wakacji. On jako dziecko, do dzisiaj zresztą uwielbia zwierzęta i znosił mi do domu wszystko, co się dało. Łącznie z tym, że któregoś dnia wrócił z przedszkola z butelką i pyta się, że ma zwierzątko w tej butelce, czy możemy je zatrzymać, hodować, a w butelce był karaluch.
1: O, czyli można hodować karalucha.
0: A hodowaliśmy i takie prawdziwe zwierzątka typu, znaczy takie prawdziwe zwierzątka domowe typu chomik czy królik, ale mieliśmy też między innymi na przykład potrafił znaleźć na łące jajka modliszki albo jakieś gąsienice i hodowaliśmy z nich motyle albo właśnie modliszki i takie owadami też troszkę, także jak ktoś chce mieć zwierzaka, ale nie cały czas, tylko na krócej, to polecam właśnie sobie znaleźć właśnie jakieś tam gąsienice i wyhodować motyla na przykład.
1: Tak. A słuchajcie, jak słyszycie, karalucha też można oswoić. Co się Gabrieli Rzepeckiej-Weiss udało. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję.
0: My
1: dzisiaj
0: też dziękujemy
1: za to spotkanie. Tak, bo my poznałyśmy się na jednym z festiwali w Gdańsku. I gdzie się można spotkać?
0: Od morza po góry.
1: Od morza po góry, tak. Gabriela Rzepecka-Weiss, Flora Pola, bardzo wam dziękuję. A może chcecie jeszcze kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
2: Ja pozdrawiam moich rodziców i tatka.
3: Ja pozdrawiam tatka i Kacpra.
0: A ja pozdrawiam wszystkich moich czytelników.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: I męża.
1: Koniecznie.
4: A ja tak samo.
0: Też męża pozdrawiasz?
1: Też przyszłego.
4: Nie, ale pozdrawiam.
1: Męża mamy. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Śniadanie.
1: 7 minut zostało do godziny 9. Polskie Radio Dzieciom, tak jak wszyscy słuchacze, podejrzewam, że powolutku siada do śniadania. Niezależnie od tego, o której wstajemy, śniadanie zjeść trzeba, proszę Państwa, a my w ramach naszej najnowszej wakacyjnej zabawy za przepis śniadaniowy oferujemy piosenkę. Więc proszę śmiało telefonować 22 645 20 55. Na co macie dzisiaj ochotę?

0: świeci!
1: Tak jest!
2: Pięć minut zostało do godziny dziewiątej. Jeżeli macie chrapkę na ulubioną piosenkę, to jest taka możliwość. Wystarczy do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55 i zaproponować jakieś pyszne śniadanie. Granie za śniadanie. Co wy na to?

0: Polskie Radio dzieciom na dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Magiczna mapa?
3: Jest.
2: Perłowa szpila?
3: Przygotowana.
2: A smoci apetyt na podróże?
3: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
2: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
2: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
2: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
2: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
1: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła dziewiąta, Martyna Chuderska, Ania Jączyk z Rabki Zdroju. Filip Górski ze Studia Polskiego Radia Dzieciom. Witamy Was bardzo serdecznie. Już wiecie, gdzie znaleźć Miśka i Smoka. A nas znajdziecie dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce Zdroju przy ulicy Orkana 27, bo tutaj rozgościł się jak co roku Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Rabka, Festiwal 2026 już. Ania Gąsior, zamieszanie całe to tak pięknie rozkręca. Dyrektorka biblioteki, organizatorka festiwalu. Witam Cię, Aniu, bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam.
5: Ja witam Anię, a tak naprawdę to się tutaj wprosiłam do biblioteki. Trochę jestem gościem, ale tak się czuję, jakbym tutaj już była od lat, jakbym była częścią tego miejsca. Więc bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za gościnę.
6: A my zawsze bardzo serdecznie przyjmujemy Polskie Radio Dzieciom. Bardzo serdecznie witamy, no i gościmy zawsze chętnie.

0: Zapraszamy Was tutaj wspólnie do Rabki Zdroju, festiwal do soboty. Oj, dużo się tutaj dzieje od wczoraj. Mnóstwo wspaniałych spotkań. 9.30 rusza kilka warsztatów, bo i Tomek Samojlik pewnie już w Bibliotece Pedagogicznej, jak znamy Tomka, który jest zawsze perfekcyjnie przygotowany, będzie na Was czekał z komiksowym światem Naturobocika. Wczoraj Tomek też poprowadził tutaj spotkanie.
1: Tak, tak. Mieliśmy spotkanie z panem Tomaszem Samojlikiem o godzinie 14.30. Pan Tomasz Samojlik opowiadał nam o różnych przygodach leśnych. No i oczywiście w tym lesie okazuje się, że nie tylko są wielkie historie, ale i także wielkie emocje.
0: A, to prawda. Znamy tą osobę od budowania napięcia i nietoperzowego i związanego z różnymi innymi stworzeniami. Tomek Samojlik, na którego bardzo czekamy, bo on no, nieczęsto opuszcza Puszczę Białowieską, prawda?
1: Dokładnie.
0: Niełatwo go namówić, a wam się udało.
1: Bardzo zajęty. Spotkanie było niezwykle wyjątkowe, pełne humoru, anegdot. Także kogo nie było, niech żałuje.
0: No, żałujcie. Możecie to odrobinkę nadrobić. Dokładnie. Spotykając się z Tomkiem o 9.30. Można też równolegle pomknąć do amfiteatru, żeby sprawdzić, co przygotował Max Skorwider. Bo to będą warsztaty z Lamą i Emu, tak, bohaterowie serii.
1: Tak, tak.
0: O czym dorośli ci nie mówią.
1: Tak, tak, wokół książki, relacje. Ale będzie też później spotkanie, jeżeli ktoś nie zapisał się na te warsztaty o godzinie 9.30, a było bardzo dużo chętnych, zapraszamy na spotkanie autorskie, które odbędzie się o godzinie 16.00. Będzie nie tylko Max Skorwider, będzie także pan Boguś Janiszewski i tutaj będziemy rozmawiać o relacjach, o dojrzewaniu, o różnych innych rzeczach, o emocjach oczywiście, ponieważ emocje to nasz temat przewodni festiwalu w tym roku, tak. 13. edycji.
0: Co roku sobie wymyślacie jakiś ważny temat.
1: Tak, tak. W tym roku to są emocje i zajmujemy się szczególnie emocjami.
0: No, emocje wywołuje też ten festiwal. Dzisiaj podpytywaliśmy od samego rana, ale też wczoraj o te wrażenia, o wspomnienia związane z poszczególnymi edycjami. A ty, Aniu, masz takie swoje wspomnienia? Zapisały ci się w sercu jakieś może wyjątkowe spotkanie z autorem albo autorką?
1: Powiem szczerze, że te wszystkie spotkania, te warsztaty, to w jakiś sposób jednak się zapisują w pamięci, ponieważ warsztaty to są organizowane w różnych częściach miasta. Natomiast spotkania autorskie są tylko w bibliotece i my tak w zasadzie to bardzo czekamy na te spotkania, bo zawsze są wyjątkowe i zawsze ci autorzy, którzy przyjeżdżają, to są właśnie tacy naprawdę wyjątkowi.
0: No to jest niesłychane, że wy potraficie taką kameralność jednak zachować w takich dużych przestrzeniach. To się rzadko zdarza, że wszyscy się czują zaopiekowani, niezależnie od tego, czy jesteśmy w amfiteatrze, chociaż to też wybór konkretnych osób zapraszanych na festiwal, bo często dzieci siadają blisko, autora, autorki są przygotowane specjalnie poduszki, więc nawet w takich wielkich przestrzeniach amfiteatrowych czujemy się tak, jakbyśmy byli w domu.
1: Tak, staramy się. Szczególnie podczas czytania na dobranoc. Amfiteatr jest u nas troszkę duży, więc te dzieci po prostu zapraszamy na scenę i mają bardzo bliski kontakt zarówno z osobą, z aktorem, który czyta fragmenty, jak i ulubiony książek, bo wybieramy takie ulubione książki przez dzieci. No i mają też kontakt z autorem, bo koło osoby, która czyta, aktora, czyta siedzi osoba, która po prostu napisała tą książkę. Czyli
0: podwójna frajda, można zdobywać autografy. Aniu, ja mam wrażenie, że ty w ogóle osiągnęłaś taką zdolność bilokacji i jesteś w kilku miejscach równocześnie.
1: Staram
0: Nie wiem
1: się.
0: Zupełnie, jak ty to robisz. Więc bardzo ci dziękuję, że dzisiaj znalazłaś choć chwilkę, żeby tutaj do nas zawitać, do studia plenerowego, bo wiem, że za chwilę pędzisz, żeby towarzyszyć też różnym autorom podczas rozmaitych warsztatów, a tak jak słyszycie, część wydarzeń odbywa się równolegle, więc to nie jest proste. Czy w związku z tym...
1: Ale możliwe.
0: Ale możliwe. Ale czy w związku z tym ty łapiesz oddech taki festiwalowy jako organizatorka, czy cały czas jesteś w zadaniach?
1: Cały czas jestem w zadaniach, oddech łapię dopiero w niedzielę.
0: Ach, no dobrze.

0: To życzymy w takim razie też pofestiwalowego oddechu, ale też cudownych wrażeń podczas tej 13. edycji. Będziemy sobie też czerpać z tego. A ponieważ my mamy tutaj w poranku taki nowy kącik wakacyjny. Jadłaś już śniadanie?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. To bardzo dobrze się składa. A na co byś miała ochotę? To na razie zwizualizujmy sobie takie najlepsze śniadanie świata w mieście dzieci świata.
1: Jajeczniczkę na masełku.
0: Bardzo dobre rozwiązanie. Jajecznica, dobrze.
1: I do tego kawa.
0: Kawka. Jakiś tam pomidorek, coś masz
1: może
0: być, jakieś warzywa?
1: Tak. Może być pomidorek, może być cebulka.
0: Bardzo dobrze. Kawa dla dorosłych, dla dzieci może jakaś inka albo kakao. Lubisz?
1: Nie lubię właśnie.
0: Nie, ty nie bardzo. No dobrze. To zostawiamy tę inkę. A jakieś owoce na drugie śniadanie? Może byśmy tak od razu też
1: może być
0: zaplanowały?
1: Jabłko. Normalnie jabłko.
0: Dobrze, to proszę o siebie dbać. Dzisiaj zapowiadany jest upał w Rabce.
1: No mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj padało.
0: Trzymamy kciuki za pogodę. Jest bardzo przyjemnie. Wczoraj padało, ale za to była tęcza. Wieczorem. Tak. Mamy udokumentowaną, nie martw się, pokażemy ci zdjęcia.
1: Dobrze.
0: Taka piękna tęcza, więc i deszcz ma swoje plusy, no a przyroda potrzebuje i trochę słońca, i trochę deszczu, tak jak my. Serdecznie dziękuję. Śniadanie zaproponowane, słowo się rzekło, więc w ramach naszej zabawy granie za śniadanie zagramy ci, Aniu, piosenkę. Psią?
1: Psią.
0: Masz psa w domu?
1: Mam.
0: A jak się nazywa?
1: Zorkę.
0: Zorkę. To dla Zorki może specjalnie w takim razie. Piosenka. I bardzo dziękuję raz jeszcze za spotkanie.
1: Dziękuję.

jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szum.

Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce Zdroju. Jesteśmy przy ulicy Orkana 27. Poranek oczywiście do godziny 10, więc jeżeli macie ochotę do nas zajrzeć, będzie nam bardzo miło. A jeżeli ktoś spaceruje jeszcze po Rabce, no to może dostrzegł w tym mieście Dzieci Świata słonie. Słonie bardzo charakterystyczne, które mieszkają tutaj już od pewnego czasu w centrum miasta, fontanna, na czterech rogach 7 słoni, proszę Państwa, a wszystkie oczywiście mają trąby podniesione do góry. Słonie duże, małe słoniki przytulone do mam, rzeźby trochę jak plastelinowe figurki, ale wszystkie mają rozbawione miny. Monumenty solidnie odlane, no dorosłych troszkę dziwi. Takie przedstawienie słoni i w ogóle obecność słoni w Rabce, no ale ta fontanna to nie dla dorosłych, proszę Państwa. Ona w pierwszej kolejności była robiona dla dzieci. I kiedy powstawały elementy fontanny, dopracowano

0: rysowni, artysty, który stworzył to dzieło. Zostały zaproszone rabczańskie dzieci, żeby oceniły figurki glinianych słoni, gotowe rzeźby do wykonania gipsowych form. Potem musiały oczywiście tę akceptację dzieci uzyskać, żeby odlewy i żeby taka fontanna w takiej właśnie postaci powstała. Dzieciom, jak się okazało, słonie bardzo się spodobały i to ich uczestnictwo w ogóle w procesie powstawania słoni miało bardzo duży wpływ na to, jak rabczańska fontanna ostatecznie wygląda. Jak będziecie spacerować po Rabce, koniecznie przyjrzyjcie się tym pięknym stworzeniom. Często latem fontanna jest podświetlona i to jest takie miejsce, które koniecznie w Rabce trzeba zobaczyć. Takich miejsc jest dużo, dużo więcej. Zajrzyjcie też do Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo to jest biblioteka usytuowana na dworcu kolejowym, więc takie elementy dworca kolejowego, specjalne stoliczki, można tutaj znaleźć, no i też piękne witraże, taka kojąca kolorystyka Miejskiej Biblioteki, którą możecie zobaczyć i w mediach społecznościowych, i na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom, które festiwal w Rabce odwiedza już od wielu lat, festiwalowi patronuje. Nie wyobrażamy sobie tego, żeby spędzać wakacje nie odwiedzając rabczańskich przestrzeni, ale oczywiście warto też wybrać się, proszę Państwa, do Parku Zdrojowego, który tutaj nieopodal, i pooddychać przy tężni solankowej. To jest bardzo przyjemne, szczególnie o poranku. I zapraszamy także do Biblioteki Pedagogicznej, w której odbywają się zajęcia. Między innymi Tomasz Samojlik dzisiaj poprowadzi komiksowy świat Naturobocika i innych bohaterów, ale także w amfiteatrze miejskim, w którym słuchamy wieczornych czytanek. Spotkania się odbywają dziś Max Skorwider, Galeria Malarstwa na Szkle i Gabriela Rzepecka-Wajs, Poli Zwieszczuje też, o tych warsztatach dzisiaj już Wam wspominaliśmy. Do innych przestrzeni i na inne spotkania będziemy Was jeszcze dzisiaj zapraszać, ale ponieważ w tej chwili już 19 minut po godzinie 9, to ja mam nadzieję, że dorośli czekają na nasz stały punkt porankowego programu.
1: Rozgryzienia.
0: Czy wśród dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest ktoś, kto chciałby rozgryźć naszą poranną zagadkę? Jeśli tak, proszę nie zwlekać. 22 645 20 55 w studiu Polskiego Radia Dzieciom nad wszystkim czuwa Filip, który za chwileczkę odbierze od Państwa telefon. No a potem to już zgodnie z naszym rozkładem jazdy. Pytanie, fanfary krasnoludkowe, niespodzianka, która do Was pofrunie, sława, chwała i oklaski. Także proszę śmiało telefonować. Jeżeli Państwo nie są jeszcze zdecydowani, to ja proszę o pomoc dzieci. Namawiamy rodziców już teraz do tego, żeby wybrali numer telefonu do studia.

0: jest do zgryzienia.
1: Bardzo serdecznie w Polskim Radiu Dzieciom witamy panią Magdalenę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Wojtka oraz Anię, tak? Towarzyszy pani taki duecik?
2: Tak,
1: pani Magdo?
2: Tak, to nie wiem, czy słychać Wojtka, ale...
1: Słychać was wspaniale. A skąd wy do nas dzwonicie?
2: Z drogi.
1: A gdzie wy jesteście teraz? Co to za droga? Mam nadzieję, że to jest droga do Rabki, czy nie?
2: Nie, jedziemy do nad morze.
1: Ach, to w drugą stronę, my w górach, a wy nad morze zmierzacie. No dobrze, dzisiaj góry się łączą z morzem w takim razie. Daleko tam jeszcze nad to morze?
2: 4 godziny dopiero zaczęliśmy jechać.
1: No to mam nadzieję, że będziemy wam umilać czas i że szybciutko wam ta droga minie, bo ja wiem, że to nie jest takie proste, taka długa podróż z dziećmi, więc pani Magdo, no wytrwałości życzymy. Kto jak nie pani?
2: No, uda się. Jedno czyta, drugie słucha, więc...
1: Na pewno, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Słuchajcie, czy wy tam po drodze widzicie jakiegoś słonia może przez okno?
2: No, lasy.
1: Lasy. Na słonia pewnie nie ma szans, żeby zobaczyć,
2: no
1: chyba, że taką chmurę na niebie słoniową. Kto wie? Także trzeba się rozglądać uważnie, bo my dzisiaj słoni poszukujemy w Rabce. No, są takie słonie, które sobie siedzą przy specjalnie skonstruowanej fontannie. Byliście kiedyś w Rabce?
2: Byłam raz, ale ja z Anią, Wojtek nie był.
1: Mhm. A pamięta pani te słonie, pani Magdo?
2: A one były w tym takim parku zdrojowym?
1: Tak, tak, blisko parku zdrojowego. A tak troszeczkę niżej. Tak.
2: To chyba.
1: Blisko już teraz amfiteatru. Pięknie podświetlone słonie wieczorami, szczególnie latem, to jak będziecie w Rabce, to sobie pewnie zobaczycie. No, w związku z tym, że my na poszukiwania słoni wyruszyłyśmy z Anią i z Filipem, no to poszukałyśmy też słoni w przysłowiach. I czy pani Magdo mogłaby wytłumaczyć naszym słuchaczom, co oznacza, że słoń komuś nadepnął na ucho?
2: Słoń komuś nadepnął na ucho.
1: Tak. Co to może znaczyć? Ma pani jakiś pomysł? A możemy prosić jeszcze raz? Bo gdzieś nam pani tam zaniknęła na trasie.
2: Może ktoś nie ma poczucia rytmu?
1: No, myślę, że tak, że tam ze słuchem rzeczywiście i poczucie rytmu pewnie też i słuch muzyczny, tak, czasami tak się mówi. A słoń w składzie porcelany? Takie powiedzonko?
2: Taki niedelikatny, tak?
1: Tak, tak jest, taki trochę nieporadny. Wszystko się zgadza. A pamięta pani, jaki słoń miał problem z pamięcią?
2: Trąbalski.
1: No, a ta metoda? Co ten słoń tam wymyślił? Pamięta pani może, pani Magdo, żeby odzyskać pamięć? Ktoś mu tam doradzał? Wojtek, pamiętasz, co tam się działo z tym słoniem trąbalskim?
2: Niestety też nie, za bardzo.

0: Podobno trzeba zawiązać supełek na trąbie. Dla pamięci. Ale to się chyba jednak nie sprawdza.
1: No nie udało się.
0: No nie udało, ale wam się udało zdobyć niespodziankę. Także pozdrawiamy was serdecznie. Bijemy tutaj brawa prosto z rabki. Dla was, dla waszego zespołu. No i wysyłamy niespodziankę, tylko gdzie my was znajdziemy teraz? Dokąd ten listonosz ma biec?
1: Do Wrocławia.
0: Do Wrocławia. Ach, to widzicie, gdybym ja wiedziała, że wy jesteście z Wrocławia, to pytania by były krasnoludkowe, a nie słoniowe. Ale daliście radę. I ze słoniami również. Pani Magdo, to ja życzę spokojnej drogi, bezpiecznej przede wszystkim nad morze, żeby wam to szybciutko minęło, bez stresów takich podróżniczych i żebyście się zachwycali morzem, odpoczywali, łapali dużo dobrej energii. A chciałaby pani kogoś pozdrowić, a może Wojtek, Ania?
1: To dam Wojtka do telefonu.
0: A bardzo proszę.
2: Mamę, tatę, Anię, tak. Siostrę, babcię, dziadka i cały świat.
0: No piękne pozdrowienia, Wojtku. I my pozdrawiamy i ciebie, i Anię, i twoją mamę. I mamie też życzymy odpoczynku i wam na wakacjach. No i dużo cierpliwości podczas jazdy samochodem nad morzem. To kawał drogi. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia. Pozdrowienia z Rabki Zdroju.
2: Do usłyszenia.

0: Uwaga, uwaga.
1: Uwaga, uwaga.
0: Uwaga, uwaga. Tu Polskie Radio Dzieciom.
1: Tutaj Polskie Radio Dzieciom.
0: I Martyna, i kto?
1: I Lew.
0: I Lew. Cześć, Lew. A skąd ty się tutaj wziąłeś? W bibliotece? Przyszedłeś na warsztaty? Tak? A co ty tu będziesz robił za chwilkę? A z kim przyszedłeś? Bo ja wiem, z tatą. Ale nie tylko z tatą, prawda? Jeszcze tu jest jakiś pluszak fajny z tobą. Kto to jest?
1: Stitch.
0: Stitch? Ciekawe, czy słuchacze znają taką bajkę Lilo i Stitch. Stitch jest fajny. I ma taki ładny kolor. A on potrafi coś mówić?
1: Nie wiem.
0: Rozmawiasz czasami ze Stitchem?
1: Nie, on tylko się... On... Wszystkie zabawki we moim domu tylko ożywiają się, kiedy śpimy.
0: Ach, to my nie możemy podsłuchać, o czym one rozmawiają. Mhm. A jak myślisz, co te zabawki robią w nocy, jak my śpimy?
1: Bawią się u mnie.
0: Mhm. A czym się można u ciebie bawić w pokoju?
1: Bardzo samymi zabawkami.
0: A jakie ty masz tam zabawki? Ja sobie spróbuję wyobrazić.
1: Samochodziki takie... No, różne pluszaki też mam, bardzo ich dużo. Są zwierzęce.
0: Lubisz zwierzaki i
1: tak.
0: Pluszaki?
1: Tak.
0: A powiedz, ty mieszkasz w Rabce czy w jakimś innym mieście?
1: Mieszkam we Krakowie.
0: Ach, w Krakowie, to nie tak daleko do Krakowa z Rabki, prawda? Przyjechałeś samochodem czy pociągiem?
1: Samochodem.
0: Mhm. I przyjechałeś tutaj na festiwal? A ty już wczoraj byłeś na festiwalu, prawda?
1: Aha.
0: Nie pokręciło mi się nic, bo ja byłam na wieczornym czytaniu, w takim wielkim amfiteatrze i ty chyba tam siedziałeś na scenie, na poduszce.
1: Aha.
0: Tak było?
1: Tak.
0: Mhm. I słuchałeś książki, jak pan czytał?
1: Tak.
0: A podobało ci się to czytanie?
1: Tak.
0: A dzisiaj też będziesz szedł na wieczorne czytanki o zachodzie słońca? Tak? Ale wieczorne czytanki to dopiero naprawdę wieczorem. Po 19. A co będziesz robił przez cały dzień?
1: Coś tam. Nie pamiętam, jakie mieliśmy plany.
0: Trzeba tatę chyba podpytać. Ale najpierw będziesz tutaj się bawił na zajęciach. O, tam się już coś dzieje. Pani coś rozdaje. Może spojrzymy przez okienko i opowiemy dzieciom, co tam się dzieje. Jest pani Malwina. To jest taka pani... Co ta pani rozdała?
1: Kubeczki i farby.
0: Tak, i kubeczki, farby i chyba jakieś pędzelki, prawda?
1: Tak. I będą malować na plastelinie.
0: Tak mi się wydaje. I mają robić jakieś koty.
1: No właśnie.
0: A ty lubisz koty?
1: Tak. A nawet mam dwa w domu.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: A jak twoje koty się nazywają?
1: Misza i Cukier.
0: Ale ładnie. A kto teraz się nimi zajmuje?
1: Esterka.
0: Ach, no to są pod dobrą opieką pewnie, prawda?
1: Tak.
0: Ciekawe, czy chciałyby przyjechać na taki festiwal. A to są takie koty, które spacerują, czy tylko w domu mieszkają?
1: One też muszą mieć taką wieżę potrójną ze wysokością. I one żyją w domu, tylko Cukier z czasem wychodzi za nami na pole. Mamy ogródek.
0: Ach, no to mają wymarzone warunki do życia. Czyli ta wieża to taka do wspinania się dla kotów, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Koty się lubią wspinać.
1: Tak.
0: Ciekawe, czy te koty, które dzisiaj powstaną na warsztatach, też się będą wspinały. To będą jakieś gipsowe koty. Albo gliniaste. Lepiłeś kiedyś z gliny?
1: Nie, tylko lepiłem kaczówki kiedyś z mamą.
0: A dzisiaj będziesz lepił te koty też?
1: Nie, ja lepiłem tylko kaczuszki.
0: A rozumiem, bo myślałam, że może wybierasz się tutaj na te warsztaty. A powiedz, Lwie, ty już spacerowałeś po Rabce? Jeszcze nie? A widziałeś słonie w Rabce? Tam jest taka fontanna blisko parku ze słoniami, takimi fajnymi, śmiesznymi.
1: Zaraz, byłam tam przy tych słoniach kiedyś.

0: Ja też byłam kiedyś przy tych słoniach, bardzo mi się podobało.
1: One psikały tą tam wodę.
0: Tak, bo to taka fontanna, prawda? A ty lubisz fontanny?
1: Tak. Tylko ona była taka zabawna za tymi słoniami, to nie?
0: Tak, masz rację. A tutaj się można gdzieś wykąpać w Rabce?
1: Tak.
0: Można wskoczyć do jakiejś wody?
1: Chyba nie.
0: Nie można? Widziałam, że tu jest taka mała rzeka, Poniczanka.
1: A ja dzisiaj podsłuchał, a tata mi dzisiaj mówił, że jest też prysznic.
0: W Rabce! Bardzo dobrze, prysznic się czasami przydaje, szczególnie jak jest gorąco. Dzisiaj ma być bardzo ciepło, bo jutro będzie padał deszcz, to trochę jak prysznic z nieba.
1: Ale mnie tutaj raziło najpierw oczy. Coś musiałam widzieć, ale ciągle miała w oczy i musiałam tak patrzeć.
0: Czyli tak musiałeś mrużyć oczy, tak, żeby ci słońce nie przeszkadzało. A masz okularki?
1: Mam, tylko zostawiłam je wszystkie w domu.
0: To tak jak ja. Ja też nie mam okularków. Trzeba się będzie jakoś schronić przed tym słońcem.
1: Tak.
0: Tak.
1: Nawet trzeba się schronić. Musimy też chronić tę głowę.
0: Tak, a masz czapeczkę?
1: Nie wiem.
0: Jejku, ja też nie mam czapki, w ogóle się nie przygotowałam.
1: Ja też nie mam.
0: A musimy sobie sprawić jakiś kapelusz, kapelinderek taki, żeby nam słońce nie świeciło. Tak, bo dzisiaj ma być naprawdę bardzo ciepło. O, tu przychodzą kolejne dzieci na warsztaty i coś już się tutaj zaczyna dziać. Będziesz do nich dołączał?
1: Ej, ona zrobiła sobie ze miski.
0: Co tam się dzieje? Kocie uszy, rzeczywiście. Dzieci mają kocie uszy. Ale to są takie opaski chyba.
1: Tak, ze kocimi uszami.
0: No, chciałbyś mieć takie kocie uszy? Mhm. Ja też bym chciała. Może pani Malwina nam da takie opaski, jak ją ładnie poprosimy. A one są w różnych kolorach. Można być czarnym kotem albo białym kotem. A nie, jeszcze można być niebieskim kotem. Zobacz.
1: Można być takim opaskiem.
0: Tak, i można mieć paseczki. A ktoś tutaj na nas patrzy z dołu, żeby im pomachać.
1: Ej, oni mają takie same.
0: Tak. A to są takie, te niebieskie paseczki, to chyba z takiej książki Kocia Szajka. Słyszałeś kiedyś o takich kotach?
1: Tak. I nawet mamy to mama do słuchania i bardzo lubię Kocią Szajkę.
0: Ja też lubię. Tam jest Morfeusz, prawda? I bracia Piksele.
1: Tak. Mhm. I jest jeszcze taki kot Precelek.
0: Tak, masz rację. A wiesz, że te koty wszystkie narysowała ta pani właśnie? Ta tutaj, która sobie chodzi po bibliotece. Pani Malwina Hajduk się nazywa. I to ona te wszystkie koty rysuje. A ty kiedyś narysowałeś kota może?
1: Tylko kiedyś tutaj były takie zajęcia o dzieciństwie. I wtedy narysował mój tata mojego kota, Miszę.
0: A tobie się z dzieciństwem też kojarzą koty?
1: Nie, ja nie.
0: Nie, coś innego?
1: Teraz on ma taką samą.
0: Co oni tam robią? Opowiemy jeszcze szybciutko słuchaczom, którzy nas słuchają. Co tam te dzieci jeszcze mają w rączkach?
1: Popatrzmy.
0: No popatrzmy. No. Plastelinę mają chyba kolorową.
1: Co oni robią? Gąsienice? Czy co tam robią?
0: Wygląda trochę jak gąsienica. Takie wałeczki robią, prawda?
1: Tak.
0: Wałeczki i z plasteliny, i z gliny. I ubijają. Taka glina to musi być bardzo twarda.
1: A potem maczają w wodzie.
0: Przydaje się trochę wody, bo wtedy możemy lepiej glinę uformować.
1: On rzucił przytulankę do niej.
0: Tak, tu są jeszcze latające przytulanki na dodatek. Co się tutaj dzieje? I króliki latają. Tak, słuchajcie, latające króliki to tylko w Rabce. Jak chcecie zobaczyć, to musicie tu przyjechać.
1: Ej, popatrz, można zrobić złotą.
0: Można sobie wybrać, jaki się chce kolor. Lwie, a powiedz, jak ty długo w tej Rabce zostaniesz?
1: No.
0: Jaki masz plan?
1: Za 3 dni.
0: A, jeszcze 3 dni, czyli przez cały festiwal tutaj będziesz, tak? Tak? No to chyba się jeszcze spotkamy, mam nadzieję, na jakichś warsztatach. Idziemy zaraz robić koty z gliny.
1: Ale co będą robić ze tymi minu...
0: Za żółtymi.

mi. No nie wiem, musimy chyba iść to sprawdzić. To idziemy zaraz sprawdzać, a zanim pobiegniesz, to chcesz kogoś pozdrowić? W radiu? Kogo my możemy

0: łatwo. Mm-hmm.
1: No to chyba pozdrowimy Stitcha. Nie wiem, czy nas słyszy teraz. Jak mówisz, że on ożywa tylko w nocy.
2: On ma duże, że oczy na pewno.
1: Uszy ma spore, to może nas słyszy. I króliki też mają duże uszy.
2: Tak.
1: To króliki też możemy pozdrowić.
2: Tak, i jeszcze koty, popatrz, widzę.
1: No koty to koniecznie.
2: Popatrz, widzę tam różowe te uszy, bardzo duże.
1: Rzeczywiście, to pozdrawiamy wszystkie koty świata, które nas słuchają. I te w twoim domu, które nas słuchają.
2: Tylko one mieszkają w takiej kamienicy.
1: Rozumiem. No, mam nadzieję, że spędzają miło wakacje. I pewnie na ciebie czekają stęsknione. To pozdrawiamy koty i pozdrawiamy wszystkie zwierzaki, króliki, Stitcha i zapraszamy wszystkich na warsztaty do rabki i na spotkania.
2: Tak. Jest takim kosmitą.
1: No nie, znaczy to takim trochę jest jakby, bo takiego zwierzaka drugiego na świecie to nie ma, prawda?
2: Tak. Tylko i lata statkiem kosmicznym jak kosmita, prawda?
1: Prawda. A ty chciałbyś polecieć statkiem kosmicznym? Nie chciałbyś zobaczyć, co tam w górze? Wysoko, wysoko, wysoko?
2: Nie. Ja tylko latam samolotami tam we chmurach.
1: Jasne. To bardzo przyjemne patrzeć tak na wszystko z góry. Wszystko jest maciupkie, prawda?
2: Tak. A nawet ludzie są jak mrówki.
1: To prawda. Takie maciupki z samej góry. Fajnie, że ktoś wymyślił samolot.
2: My kiedyś z mamą lecieliśmy takim dużym.
1: Zamierzasz jeszcze kiedyś wsiąść do samolotu? Lubisz latać? No to ja ci życzę wielu, wielu podniebnych podróży, a na razie jesteśmy tu na ziemi.
2: Już mam tylko jedną podróż samolotem. Mhm.
1: Ale może jeszcze kiedyś polecisz, jak będziesz miał ochotę. I wszystko zorganizujesz z rodzicami, to kto wie? To ja ci życzę, Lwie, żebyś poleciał tam, dokąd będziesz chciał, a na razie stąpamy po ziemi i biegniemy na warsztaty, tak? Aha. Kocie, bardzo ci dziękuję.

Król Lew i Krąg Życia. 8 minut zostało tylko audycji porannej w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś poranek z Rabki Zdroju, z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mamy tutaj zbudowane nasze studio plenerowe na podwyższeniu, na balkonie. Balkon jest przeszklony, a na dole dzieci uczestniczą w warsztatach organizowanych przez Malwinę Hajduk. No na pewno wszyscy fani kociej szajki, ale także precelka, no i również znakomitych kalendarzy, pięknych plakatów. Tę wrocławską artystkę znają. Dzieci w tej chwili lepią z gliny koty, mają też takie piękne kocie uszy, więc my za chwileczkę pobiegniemy, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda.

ogląda z bliska i jak będą prezentowały się te postaci kotów, jakie powstaną dzisiaj na Festiwalu Rabczańskim. To jest oczywiście tylko jedna z aktywności, jakie się tutaj dzieją od wczoraj. Festiwal do soboty, do 18 lipca, więc jeżeli znajdziecie przestrzeń, żeby uczestniczyć w spotkaniach, to zapraszamy serdecznie. No wprawdzie na wiele warsztatów już nie ma miejsc, bo ta liczba była ograniczona, ale jest wiele spotkań otwartych, w których na pewno warto uczestniczyć. To są różnego rodzaju spotkania, między innymi tutaj w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Orkana 27, ale także w Rabczańskim Amfiteatrze, a mowa o czytaniach na dobranoc. Dziś między innymi Katarzyna Wasilkowska i Baltazar wraca do domu, a jutro Marcin Szczegielski, Czarnuszka, czytać będzie tę historię Dorota Segda. W sobotę na pewno warto uczestniczyć nie tylko w spotkaniach autorskich, warsztatach, ale także w grze miejskiej. A wszystkich dorosłych gorąco zapraszamy od jutra, od godziny 9 na wręczenie Nagrody Zwiertała 2026 za najlepszy pomysł promujący czytanie. Będzie też zaprezentowany ten nagrodzony pomysł. No i na spotkania, które poprowadzą Wanda Matras-Mastalerz, profesor Anna Czabanowska-Wróbel, Małgorzata Swędrowska, Aleksandra Piotrowska, Joanna Piekarska i Marcin Szczygielski. A ja gorąco zapraszam przede wszystkim na audycję Kultura nie śpi. Między 18 a 20 spotykamy się w przestrzeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej, żeby rozmawiać o literaturze. No a tych z Was, którzy nie będą mogli przybyć do Rabki, zapraszam bardzo serdecznie do słuchania. No i jednocześnie przypominam, że równolegle we wszystkie weekendy lipca odbywa się festiwal Anima, festiwal w Olsztynie, festiwal teatralny, dodam. Więc jeżeli spędzacie wakacje w tym mieście, no to myślę, że zdecydowanie warto przyglądać się propozycjom Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek. Do Olsztyna przyjechali wspaniali artyści z różnych zakątków świata, więc na pewno warto z tej okazji skorzystać. A ten najbliższy weekend też będzie obfitował w różne wydarzenia. Jutro między innymi Błyskawica Teatru Gili Gili, Manuela z Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, a w sobotę Szewczyk Dratewka, Bracia Polarnej Zorzy, Który to Rabin, czy Szczera. To są spektakle, które są też tłumaczone na polski język migowy, więc większa dostępność. No i w niedzielę będzie można też zobaczyć Don Quixota, a także Teatr Malabar, który przyjedzie z odległego zakątka świata. Więc zaglądajcie na stronę internetową teatrlalekolsztyn.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące programu, a tych z Was, którzy spędzają wakacje w Rabce, zapraszamy na festiwalowe wydarzenia Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka 2026. To już 13. edycja. Buzują tutaj emocje. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Kłaniamy się z Rabki. Dziękuję Filipowi Górskiemu, który nad wszystkim czuwał w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. No i zapraszam już teraz na kolejną audycję, która zacznie się punktualnie o godzinie 10. Śpiewnik turystyczny, hej, poprowadzi Jacek Zawada. Martyna Chuderska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Śpiewnik turystyczny.
5: Na zegarach 10:00 to jest śpiewnik turystyczny Jacek Zawada, Filip Górski i gitara. Wszyscy są w komplecie, za chwilę dołączą do nas nasi goście, radiosłuchacze z Lublina. Rozpoczynamy dziś tematem śpiewnika turystycznego, piosenki o wędrowaniu.

Śpiewnik turystyczny, rozdział trzeci, a my już tu nieopodal witamy naszych gości i za chwilkę powitamy ich w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Naszych gości, którzy w ubiegłym tygodniu zadzwonili do nas prosto spod Lublina. O, nie z Lublina, tylko spod Lublina. Przyjechali dzisiaj prosto z Lublina, ale wtedy byli w pewnym oddaleniu od miasta, a nawet w ogromnym oddaleniu, bo z tego, co mi mówili telefonicznie jeszcze w ubiegłym tygodniu, w kompletnej ciszy, w kompletnej dziczy, w kompletnym lesie dookoła. Ach, i to jest właśnie klimat, to jest atmosfera jak najbardziej pasująca do naszej audycji Śpiewnik Turystyczny. Dzisiaj, przypominam, rozdział trzeci, piosenki do wędrówek. Albo inaczej, piosenki wędrownicze. Lub jeszcze troszkę inaczej, piosenki do wędrowania. Drodzy radiosłuchacze, my już za chwilę stworzymy tutaj w naszym studiu z naszymi radiosłuchaczami z Lublina koncert piosenek turystycznych, piosenek wędrownych. Ale ciekaw jestem, jakie wy polecacie w wakacje piosenki do wędrowania, piosenki turystyczne, piosenki na taką wspaniałą pogodę jak dziś. I wiecie, co ja zrobiłem? Jak tylko się obudziłem i sprawdziłem, jaka jest dzisiaj pogoda, to postanowiłem, że będę dwudniowym turystą właśnie dziś. Zaraz po naszym śpiewniku turystycznym udaję się na dwudniowy, ależ długi, urlop, ale zawsze, po prostu,

Uważam, że dzień trzeba chwytać, szczególnie w wakacje, szczególnie przy znakomitej pogodzie i po prostu wędrować, wędrować przed siebie, podziwiając piękno polskiej przyrody, czy to jeziora na Mazurach lub Suwalszczyźnie, czy to góry nasze piękne na południu Polski, czy też wspaniałe morze, do którego wstąpię stopą prawą i stopą lewą już za kilka godzin. Mamy mnóstwo przepięknych krajobrazów, przepięknych terenów, wspaniałych tras rowerowych, jeśli ktoś lubi jeździć rowerem, i w tym wszystkim dobrze by towarzyszyła nam dobra muzyka. A skoro dobra muzyka, to właśnie takie piosenki jak dziś, czyli piosenki do wędrowania, śpiewane podczas spacerów, podczas górskich wypraw, podczas biwaków i przy ogniskach. Jaka jest wasza ulubiona piosenka do wędrowania? Taka, która umila wam czas w trakcie długiej, wakacyjnej, letniej wędrówki po polach, łąkach, lasach, plażach. 22 645 2055. Zapraszam, dzwońcie do nas i śpiewajcie swoje ukochane piosenki do wędrowania, których historia sięga dawnych czasów, gdy ludzie przemierzali przez długie szlaki, wielogodzinne były to wędrówki, to właśnie wtedy wspólny śpiew pomagał utrzymać równe tempo marszu, dodawał energii, dodawał odwagi. Z czasem takie piosenki zaczęli śpiewać turyści, harcerze, miłośnicy gór i w ogóle miłośnicy wakacyjnych wojaży, wakacyjnych wędrówek. W Polsce rozwinęły się takie piosenki do wędrowania, szczególnie w tej pierwszej fazie rozwoju, tak mógłbym powiedzieć, prawie 100 lat temu. Tak, prawie 100 lat temu. Powstawały i rozwijały się takie wędrowne piosenki na zlotach i wyprawach studenckich, na rajdach studenckich. I dzisiaj o takim festiwalu piosenki turystycznej, studenckim festiwalu piosenki turystycznej, też porozmawiamy. A o czym opowiadają te wędrowne piosenki? No właśnie o czym? O tym, co jest wokół nas, o przyrodzie, ale też o tych, którzy są wokół nas, czyli o naszych przyjaciołach, o naszych przyjaźniach, o wolności, o marzeniach, które chyba szczególnie latem jeszcze bardziej w naszych głowach i w naszych sercach pracują. Pracują te marzenia ze zdwojoną siłą. To teraz mapa w dłoń i nie GPS, tylko właśnie mapa w dłoń, drodzy radiosłuchacze, i ruszamy na wyprawę. Ruszamy na wędrówkę razem z piosenką o mapie w wykonaniu Zejmana i Garkumpla. Zresztą Zejman i Garkumpel to byli nasi goście pierwszego rozdziału śpiewnika turystycznego, ale pierwszy rozdział już za nami. Dzisiaj rozdział trzeci. Słuchamy, śpiewamy i zapraszamy. Zapraszamy gości z Lublina, którzy są tuż, tuż i za chwilę będą w studiu Polskiego Radia Dzieciom.

0: ubiegłym tygodniu mieliśmy drugi rozdział śpiewnika turystycznego. To były piosenki... Zaraz, jakie to były piosenki? Pierwszy rozdział to były piosenki, to były szanty, a drugi rozdział to były piosenki w ubiegłym tygodniu górskie chyba. Nie, już wiem, ogniskowe i harcerskie. Tak, tak, podpowiedział mi nasz gość. Ja wtedy zadzwoniłem, to znaczy ja nigdzie nie zadzwoniłem. Ja podałem numer telefonu, tak jak to robię zwyczajowo, zapraszając was, drodzy radiosłuchacze, do tego, żebyście telefonowali do nas. I wiecie, co się stało? Prosto ze środka lasu zadzwoniła wtedy do nas Małgorzata Gawrońska i jej córka Kasia Dunia. Wtedy rozmawialiśmy spod płotu, tak? Tam, gdzie panie były, już za chwilę o tym opowiedzą, a dzisiaj siedzą naprzeciwko mnie, bo zadałem im wtedy jedno proste pytanie. Dziewczyny, to co, przyjedziecie do nas za tydzień? Przyjedziemy. Witam was serdecznie.
1: Witamy serdecznie.
2: Witamy.
0: Słuchajcie, to jak było w tym środku lasu? Opowiadajcie, co to za miejsce przecudowne i dlaczego wybieracie taki środek lasu, gdzie nie ma żadnych gier, żadnych zabaw, nie ma kina plenerowego, popcornu. Co to za pomysł?
1: To są takie miejsca, które bardzo kochamy, lubimy, bo blisko natury. My zawsze takie wybieramy, nie Kasia?
2: Tak, no. Zawsze.
1: Właśnie z daleka od wszystkich straganów, atrakcji, dyskotek, hałasu. Lubimy się wyciszyć i lubimy fajnie spędzić czas. I to jest takie miejsce.
0: Kasiu, powiedz, co jest takiego dla ciebie fantastycznego w takim cichym, spokojnym miejscu? Jakie emocje takie miejsce też wzbudza w tobie?
2: No, czuję się potem taka wypoczęta, taka zregenerowana.

0: ona, tak, no super jest po prostu. I ten zapach lasu, cudownie.
1: Kawa na tarasie o poranku. Bocian leci.
2: Wy co, musicie zostać jakimiś takimi poetkami, wierszy, tworząc wiersze o najpiękniejszych miejscach do spędzania wakacji. Bo ja pamiętam, pani Gosiu, jak wtedy rozmawialiśmy tydzień temu i ja się po prostu tak zasłuchałem w tę waszą opowieść o tym lesie, że śmialiśmy się jeszcze wtedy na antenie, że ja muszę od was koniecznie wziąć kontakt do tego miejsca, bo dokładnie o tym opowiadacie. No dobrze, czy to była taka pierwsza lokalizacja w tegoroczne wakacje, czy już wcześniej gdzieś byłyście, nie wiem, pod koniec czerwca, na początku lipca, czy to były pierwsze wakacje poza domem w tym sezonie?
1: W sumie to chyba zaczynamy, prawda?
0: Tak,
1: dopiero nasze podróże.
0: No.
1: Wybieramy się nad morze, a teraz byłyśmy właśnie tydzień na Polesiu. Trafiła nam się wspaniała pogoda, wszyscy narzekali, a my cieszyłyśmy się, że jest taka pogoda. Był deszcz, było powietrze świeże, była cisza, mało turystów, więc dla nas po prostu idealnie.
0: Idealnie.
2: I to rzeczywiście był jakiś domek w środku lasu, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak. To jest dom w środku lasu.
2: No ale to, słuchajcie, to nie jest takie nudne siedzieć przez tydzień w domku w środku lasu, Kasia?
0: No nie. Absolutnie nie można sobie pospacerować. A zresztą tam były też ścieżki przyrodnicze, była też restauracja, no... Było jakby dużo takich wyciszających atrakcji.
1: I nie było telewizji.
0: No.
2: Czyli rzeczywiście...
1: Słuchałyśmy radia.
2: Można było i tak dosłuchałyście się śpiewnika turystycznego w Polskim Radiu Dzieciom. To powiedzcie proszę, czym są takie ścieżki turystyczne? Kasia, co to takiego? Bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą. Jak to wygląda?
0: To zależy, ale czasami są takie kładki, na przykład nad torfowiskami i są jakby takie mostki, gdzie są przepiękne widoki, a czasami po prostu takie oznaczone szlaki, jakby drogi leśne.
2: Pani Małgorzato, co się odkrywa, idąc takimi ścieżkami leśnymi, właśnie takimi szlakami przyrodniczymi?
1: No my to jesteśmy friki takie przyrodnicze, więc my to zawsze polujemy i liczymy, ile zwierząt na danej ścieżce nam się uda spotkać, a że zawsze zwiedzamy te ścieżki, podróżujemy z naszym psem. Dzisiaj go tu nie przewiozłyśmy, więc siedział smutny w domu. No, został.
2: Trzeba było go zabrać.
1: No, nie wpadłam na to, więc siedział smutny w domu, siedzi smutny w domu, ale wędrował z nami i spotkałyśmy węża. Na ostatnie. Ja narobiłam takiego rabanu na cały ten las, bo już go tam nosem dotykał.
2: To jest moja największa fobia zwierzęca.
1: Był. I to taki sporawy.
2: Ale zaskrońce nie są niebezpieczne.
1: Ale wyglądał nie jak zaskroniec. Wyglądał jak żmija i po prostu był duży, miał wzory w ogóle na tym grzbiecie swoim. Jak...
2: Chyba musimy zmienić temat, ja tego nie dźwignę. No dobrze, ale to... A jakieś takie bardziej przyjazne zwierzątka, to jakie spotkałeś?
1: Łosia widziałyśmy, nie?
2: O.
1: Łosia.
0: Sarenkę też widziałeś.
1: Sarenki. Bardzo dużo żurawi tam jest i słychać po prostu rano te żurawie. To jest klimat.
2: Pamiętam, pani o tym wspominała wtedy, jak rozmawialiśmy.
1: Rano i wieczorem słychać je, także no przecudny, po prostu przecudny głos. Co my tam jeszcze spotkałyśmy? Bocianów bardzo dużo, tam bocianów jest dużo też. Jest nawet takie przytulisko dla bocianów. Tam w muzeum, dla takich, które nie mogą odlecieć, bo są schorowane, jakieś tam...
2: Tak, i opiekują się tymi bocianami tam. Ale...
1: I żółwie są błotne.
0: Żółwie błotne. My w muzeum w Urszulinie i tam normalnie są takie małe żółwiki.
1: I mają ogony.
2: Co wy opowiadacie?
1: Naprawdę?
2: Żółwie z ogonami. Jakie żółwie z ogonami?
1: No mam,
0: no naprawdę.
2: Proszę nam wyjaśnić szybko, jak ten żółw wygląda. Mały, duży, średni?
0: Taki mały, malutki. Największy to był chyba tak, wielkości połowy ręki.
2: Mhm. I podziwiałyście te wszystkie skarby przyrody.
1: Tak.
2: A roślinność?
1: Oj, tam w ogóle jest jak w dżungli. Szczególnie na tej ścieżce, której byłyśmy ostatnio, to jest ścieżka Perechod. I to jest taka ścieżka, która wygląda naprawdę jak Amazonia. Idzie się przez takie szuwary, one są bardzo takie wysokie, więc jak Kasia idzie, to tak jak w takim tunelu. I tam właśnie są i mokradła, i piękne wrzosowiska, więc na pewno we wrześniu będzie czad. Te wrzosowiska są cudne. I mamy i dużo brzus jest i są lasy brzozowe, takie delikatniejsze, ale są i takie ciemne, że się wchodzi i naprawdę jest taki dreszczyk trochę. My tam wędrujemy, to teraz

0: Byłyśmy latem, a my tam wędrujemy zimą. My tam jesteśmy na tych ścieżkach, na przykład w listopadzie i w grudniu, gdzie nie ma zupełnie nikogo oprócz nas.
1: I to jest najlepsze.
0: I to jest najlepsze.
2: To miejsce jest w bliskim położeniu od waszego domu?
0: Tam mamy godzinkę.
2: To jest wielka wypra-
0: godzinkę, półtorej, w zależności od ścieżki, bo to jest po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, po lesie lubelskie, więc taka wyprawa, zimą musimy wcześniej tam jechać, bo wcześniej zapada zmrok, więc tak już trochę robi się strasznie, ale jest klimat niesamowity. Listopad polecam, są mgły, jest jeziorko piękne.
1: Tak tajemniczo
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
2: Do listopada jeszcze troszkę nam zostało, teraz też jest miesiąc na L, tylko lipiec, o wiele bardziej słoneczny
0: tak.
2: I dzień jest tak długi i tak wspaniały, a w ten piękny lipcowy dzień, dzisiaj w czwartek 16 lipca, zadzwoniła do nas Marysia, Hania, Asia i Alinka. Cztery dziewczyny zadzwoniły. Drogie panie, załóżcie proszę słuchawki na uszy, bo wtedy będziecie słyszały, o czym nasze wspaniałe radiosłuchaczki chcą nam powiedzieć, a może zaśpiewać. Cześć dziewczyny.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Tak, witamy was serdecznie. Czy wy dzwonicie do nas, żeby pośpiewać?
3: Nie. My chciałyśmy prosić o piosenkę.
2: O piosenkę, jakąś turystyczną?
3: Golden of Country.
2: Golden. Słuchajcie, a wiecie co, bo my mamy tu w studiu gitarę i ukulele, to możemy na gitarze i ukulele zaśpiewać Golden?
3: Tak!
2: Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Dobrze, dziewczyny, to umówmy się tak, że Golden usłyszycie w najbliższych 15 minutach. Może tak być?
3: Tak!
2: Kogo chcecie najbardziej na świecie pozdrowić?
3: Mamy Everdeen.
4: Mamy i tobie. I siostra. I jeszcze Maćka i Maja.
2: A czy ma...
4: I Asia.
2: Dobrze. Pozdrawiamy serdecznie za pośrednictwem Polskiego Radia Dzieciom. A czy macie może jakieś pytania do naszych gości, do pani Małgosi
4: tak.
2: I Kasi? Proszę
4: jak
2: bardzo.
4: Jak się czują? I gdzie poszli na wakacje?
2: Jak się czujecie dziewczyny i gdzie jeszcze wybierzecie się na wakacje?
1: No czujemy się...
4: My właśnie idziemy razem na jezioro teraz.
2: O!
4: Jesteśmy w aucie.
2: A gdzie jedziecie? Na jakie jezioro?
4: Krystyn, no.
2: To są...
4: Koło Krakowa to jest.
2: Aha, koło Krakowa, no proszę. A wy macie tak. Dużo wolnego czasu w wakacje?
4: Tak! Możemy rysować, robić bransoleki i rozmawiać i grać w bambingtona.
5: Tak,
4: możemy rozmawiać ile chcemy, bo na lekcjach tego nie można.
2: No to fajnie, cieszymy się bardzo razem z wami, że będziecie miały tyle atrakcji. A chcecie do nas wpaść za dwa tygodnie?
4: Nie. Mówimy, czy mama się zgodzi.
2: Macie już plany, rozumiem. To nie będziemy tych planów burzyć. Natomiast jednym z waszych planów jest usłyszeć Golden i to się stanie w najbliższych 15 minutach. A teraz was razem z naszymi gośćmi pozdrawiamy. 3, 4.
1: Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy za was telefon. Do usłyszenia. Wydaje mi się, że dziewczyny powinny stworzyć kwartet po prostu. Bo razem odpowiadają w czworogłosie.
0: Super. No. Super brzmiał.
2: My już też troszkę gadamy, ale ja zapomniałam jeszcze trzeciego gościa przedstawić. Ukulele prosto z Lublina. Czy to ukulele, Kasiu, ma jakieś imię?
1: Nie,
2: po prostu ukulele.
1: Tak.
2: Jasno-brązowe, piękne, chyba nowiutkie, czy nie?
1: No już jakiś rok ma.
2: Ale wygląda, jakbyście odebrały je dopiero ze sklepu muzycznego. My za chwilę posłuchamy najpierw piosenki na wyprawy, a potem będzie Golden dla naszych wspaniałych radiosłuchaczek, ale zanim to nastąpi, to wiem, Kasiu, to znaczy wiem, no w 100% wiem, że razem z mamą przywiozłaś śpiewnik z różnymi piosenkami, z akordami na ukulele. Czy możemy was, dziewczyny, poprosić o fragment pierwszej piosenki, nie ostatniej w dzisiejszej audycji, prosto z waszych serc, z waszych wakacyjnych głów, tak?
0: Pierwszy Katarzyna ma solo, a drugi będzie w duecie.

0: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
1: Jaką wyprawę?
0: No, taką wielką.
1: No, ale co to jest wyprawa?
0: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
1: No, a jak się zgubimy?
0: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
1: No to...

0: myślę sobie.
1: No dobrze, to ty sobie pomyśl, a ja wracam do domu.
2: To była piosenka Na wyprawy, bo dzisiaj rozmawiamy o piosenkach wędrowniczych. O piosenkach do wędrówek, o piosenkach turystycznych, przy których bardzo dobrze zwiedza się, przemierza się szerokie, długie, wielogodzinne szlaki. A naszymi gośćmi w dalszym ciągu są nasze radiosłuchaczki z Lublina, Małgorzata Gawrońska i jej córka Kasia Dunia i gitara i gitara Filipa jest za mną i ukulele prosto z Lublina. Kasi jest z nami, ale ja mam jedno pytanie, dziewczyny. Gdzie jest Bogusław? I kim jest go Bogusław? Gdzie on jest? Dlaczego go tu nie ma?
3: Bogusław to nasz mężczyzna życia, nie?
4: Tak.
3: To jest pies.
2: Czworonożny, tak?
3: Tak, rasy chihuahua i nikt nie wierzy, że jest chihuahuą, bo jest duży.
4: I wygląda jak krówka.
3: No, kupiłyśmy go z papierami, ale myślałyśmy, że on urośnie jak taka chihuahuka, prawda? Mała. A on tak rósł.
4: I wygląda jak Jack Russell.
3: I wygląda tak. I okazało się, że to jest rasa chihuahua taka druga, która nazywa się jeleń, tak a propos.
2: Jeleń?
3: Jeleń.
2: No to zdecydujcie się, to macie Bogusława, chihuahua czy jeleń.

0: Bogusława.
1: Trochę, po trochu wszystkiego, ale jest cudownych, więc obiecamy, że kiedyś wpadniemy tu z Bogusławem.
2: Naprawdę, zapraszamy.
1: Po prostu najlepiej w dzień psa jakiś.
2: Tak, zapraszamy, nasze progi są gościnne.
1: Tak.
2: Dla wszelkich zwierząt oprócz
1: tego. No wiadomo.
2: Oprócz wiadomo, tego wspomnianego wcześniej. Dobrze, nie będziemy wracać pamięcią do tych pełzających zwierząt, ale Bogusław był z wami w lesie. Na tej wyprawie wakacyjnej.
1: Tak,
2: to
1: tak.
2: Co Bogusław robił? Czy on też z wami wędrował przez las? Czy odpoczywał w domu? Czy słuchał ptaków?
0: Wędrował przez las.
1: Bogusław nawet z nami przemierza ścieżki górskie. Mhm. Więc miałyśmy taką fajną przygodę rok temu w Dolinie.
0: Nie, dwa lata temu.
1: Dwa lata temu, w Dolinie Chochołowskiej, mhm. gdzie wybrałyśmy się na spacer i to był taki pierwszy długi spacer Kasi, no i oczywiście z Bogusławem. I wyczytałyśmy, to było gdzieś w połowie wakacji, że jeździ tam taka kolejka. No i mówimy sobie, dobrze, to jedziemy w jedną stronę, idziemy na piechotę, wrócimy kolejką. Jak się okazało, potem na tej polanie, gdy doszłyśmy, gdzie nie było w ogóle zasięgu, to jak mijałyśmy kolejkę, to był jej ostatni kurs.
0: Już się robiło ciemno.
1: Wracałyśmy potem, ja ciągnąc Kasię za rękę i jeszcze psa ciągnąc, bo już chciał po prostu na rączki cały czas. No i te 7 kilometrów wracałyśmy z Bogusławem, który miał już wszystkiego dosyć, ale dzielnie przemierza. Ścieżki te poleskie przemierza.
0: Jego nie rekord, tylko.
1: Jego rekord to chyba 14 kilometrów w ciągu
0: tak,
1: jednego dnia.
0: 14 kilometrów.
1: Na tych nóżkach malutkich.
2: Tak. Ile lat ma Bogusław?
0: 3,5.
1: Już więcej, we wrześniu będzie miał 4 teraz.
2: Już wiecie, co w prezencie podarujecie Bogusławowi?
0: Jeszcze nie, ale w tamtym roku robiłyśmy mu tort.
1: Cała impreza jest urodzinowa. Psy są u sąsiadów zapraszane w ogóle.
2: Nie, naprawdę?
1: Tak.
2: I wszystkie Saigon psy mają domu. Takie czubki mają, na głowie, takie daszki?
1: Mają. Miały takie złote, pamiętasz, czapeczki?
2: No, to przyślijcie nam zdjęcia, dobra, jeżeli możemy piszemy. Prosić z najbliższych urodzin Bogusława. A my na przykład puścimy mu jakąś ulubioną piosenkę. Nie wiem, czy to będzie... No, wybierze sobie Bogusław na pewno coś dobrego. Czy oprócz Bogusława jakieś inne wasze zwierzaki? Bo wiem, że macie chyba też kota, Kasiu, prawda?
0: Tak, mamy.
2: Czy kociak też z wami podróżuje, czy nie?
0: Tak, kociak też z nami podróżuje, tak samo jak pies. Tylko, że kot zostaje w domu, a my z Bogusławem idziemy na ścieżki.
1: On taki ma leniwy tryb życia.
0: Tak, bardzo.
2: A powiedzcie, skąd w ogóle pomysł na, żeby Bogusław był Bogusławem?
1: A to już Kasi zasługa.
0: Ja chciałam suczkę i myślałam, żeby nazwać ją Bogatka.
1: Wyszło.
0: Jak się dowiedziałam, że będziemy miały właśnie chłopaka, to myślę, jakby tu poszukać jakiegoś imienia męskiego dla psa. No i wpadło mi do głowy Bogusław.
2: I jest Bogusław. I Bogusław przyzwyczaił się szybko do swojego imienia?
1: Reaguje szybko.
2: Tak. Reaguje szybko.
1: Szybko. Bogusław umie kilka komend, prawda?
0: Tak.
1: Tak. I dzisiaj, jak powiedziałyśmy tą, której nie lubi, to po prostu autentycznie był taki smutny i taki zawiedziony. Powiedziałyśmy, zostajesz. I to było...
0: No.
2: A czy zostawiłyście... Radio, Polskie Radio dzieciom.
1: Tak, Bogusław na pewno słucha.
2: Radia słuchał i tej audycji?
1: Na pewno. Pozdrawiamy Bogusława.
2: Pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Pozdrawiamy
2: cię serdecznie. Dziewczyny, w jaki sposób się dzisiaj do nas dostałyście? Pociągiem, autobusem, samochodem?
0: Samochodem.
2: To jak jechałyście samochodem? O, widzę Bogusława na zdjęciu, ale fajny. To zaraz jeszcze więcej zdjęć pooglądam.
1: Smutny.
2: Niedługo już oddamy was Bogusławowi, ale zanim to nastąpi, to powiedzcie, jadąc dzisiaj do Warszawy, jakie piosenki turystyczne nuciłyście sobie?
1: Dzisiaj jadąc tutaj, Kasia zarządziła rozgrzewkę, po której dostałam takiej chrypy, że myślałam, że nic tu dzisiaj nie zaśpiewam. Powiedziała, że tak trzeba i rozgrzewka trwała ile? 25 minut.
0: Ale to
1: ja
0: tylko.
1: Wytrzymałam z 10.
2: Kasiu, dlaczego trzeba rozgrzewać się przed występami, przed śpiewaniem piosenek? Powiedz nam, bo ty na pewno o tym wiesz dużo, chodząc na lekcje ukulele i śpiewu też, czy?
0: Mm-hmm.
2: No właśnie.
0: No, trzeba się rozgrzewać, ponieważ rozgrzany głos na występie to jest podstawa, bo jak mamy nierozgrzany głos, to jak będziemy robić jakieś wysokie dźwięki, to może nam na przykład nie wyjść i możemy zabrzmieć jak osioł.

0: A możemy puścić wtedy tak zwanego koguta.
1: Tak, no.
0: Że tak 100 lat, 100 lat. Na przykład jakieś takie krzywe dźwięki, prawda?
1: Tak.
0: I wy jesteście już dobrze rozśpiewane, prawda?
2: Tak. Ja w połowie, Kasia dobrze.
1: Ja jestem dobrze.
0: No to pani Gosiu, to pani się teraz rozśpiewa przy tym duecie. Czy my możemy poprosić o fragment duetu w waszym wykonaniu?
2: Fragmencik, tak?
1: Tak.
0: Jaki to będzie duet, jaka piosenka, jaki tytuł?
1: Wody mi daj, kwiat jabłoni.
0: Czy wody mi daj, czy ten utwór jest śpiewany przez was w czasie wakacyjnych wędrówek?
2: Ten tak.
1: Tak.
2: Lubimy go bardzo.
0: No to świetnie się wpisuje w temat dzisiejszej audycji.
2: I temperaturę.
0: Temperatury. Już za chwilkę macie wodę, czy jeszcze mamy więcej wody? Nawiązując do tytułu, Gosia, Kasia, ukulele i wody mi daj, słuchamy.

0: studiu nasze wesołe, optymistyczne, rozśpiewane, rozegrane gościnie prosto z Lublina, Małgorzata Gawrońska i Kasia Dunia i ukulele, i pozdrawiamy Bogusława i kota. A kot jak ma na imię?
1: Ziko.
0: I pozdrawiamy Ziko. Mam nadzieję, że Ziko też słucha nas. Dziewczyny, jesteśmy już po dwóch fragmentach piosenek, które tak pięknie wykonałyście. To teraz posłuchajcie, co przygotowały specjalnie dla was krasnoludki. Ja wiedziałem, że wy nie przyjechałyście do mnie, że wy nie przyjechałyście do Filipa, wy przyjechałyście, żeby krasnoludki usłyszeć. Ale nie jesteście pierwsze, które właśnie chcą krasnoludki usłyszeć prawie że na żywo. Cieszymy się cały czas, że jesteście z nami. Powiedzcie nam, powiedzcie naszym radiosłuchaczom, jak to jest z tymi piosenkami do wędrowania. Od kiedy one wam towarzyszą? Czy lubicie śpiewać w czasie wyjazdów, w czasie wędrówek? Jak to u was wygląda?
1: U Kasi to chyba zaczęło się wtedy, kiedy ja śpiewałam jej chodząc po osiedlu jeszcze z wózkiem. Bo ja pamiętam, że od małego ona lubiła, jak jej śpiewam. I śpiewałam taką piosenkę, Był sobie raz balonik. I brałam ją, tak kołysałam i zawsze śpiewałam tą piosenkę, Był sobie raz balonik. I ona potem tak zawsze patrzyła tymi oczkami i widać było, że od dziecka lubi muzykę. Bardzo. I tak śpiewałyśmy potem, to praktycznie cały czas śpiewam. Nie wiem, jak tam sąsiedzi, ale śpiewamy.
0: No na pewno się cieszą.
1: Pytałyśmy kiedyś w windzie jednych, to mówią, tak, chyba ukulele masz, Kasia, prawda?
0: Ale to było bardziej takie, chyba ukulele masz, Kasia, czy bardziej takie, chyba ukulele masz, Kasia?
2: To pierwsze.
0: To pierwsze, no to super. To macie dobrych sąsiadów,
1: tak,
0: w takim razie.
1: Tak, bardzo dobrych.
0: Kasiu, a ty pamiętasz może jakąś swoją pierwszą piosenkę, taką harcerską, albo piosenkę do wędrowania, czy piosenkę turystyczną, którą usłyszałaś, albo zaśpiewałaś sama, czy razem z mamą?
2: Ogólnie
0: i to samo pytanie będzie za chwilę do pani Małgosiu.
2: My bardzo dużo śpiewamy piosenek, no ale...
1: Katujemy chyba tą Krainę Lodu, nie?
2: Mhm. Tak. I ogólnie bajki z Disneya.
1: Tak. Wajana.
2: I piosenki. Zaplątani.
1: O.
0: No bo to jest to wspaniały repertuar, nie tylko filmowy, ale i muzyczny, prawda?
1: Tak.
0: Czy my coś dzisiaj usłyszymy z Krainy Lodu? I nie martwimy się tym, że jest lato i lipiec i prawie 30 stopni. No, naprawdę, bo ja słyszałam nieraz, będąc w górach latem, że rodzice przechodząc z dziećmi śpiewali, mam tę moc, mam tę moc.
1: To Kasia właśnie śpiewała i to do tej pory dziadek Kasi zawsze wspomina, że
2: który
1: Kasia
2: słucha?
1: Który słucha.
0: Pozdrawiamy
1: właśnie.
0: Dziadka.
1: Pozdrawiamy.
2: I babcie.
1: Tak, słuchają na pewno. I Kasia, jak była malutka i jeszcze nie wymawiała cy. To śpiewała, mam ten mocz. I zawsze przyjeżdżała, właśnie tam było. W ogóle chodziła po osiedlu w takiej pięknej
2: sukni Elzy.
1: Tak.
2: Z warkoczem doczepionym.
1: I z różdżką i tak do spożywczego. Od rana.
0: Ale czarowałaś tam w tym spożywczym, czy robiłaś takie, wiesz, zwyczajne zakupy?
2: Czarowałam.
1: Kasia w ogóle jest taką osobą, którą zawsze każdy pamięta.
2: Tak.
0: My też będziemy pamiętać, Kasiu, i o tobie, i o twojej mamie dzisiaj, ale my się nie żegnamy jeszcze.
2: No nie,
0: słuchajcie.
2: No nie, absolutnie.
0: To wracam do tych piosenek, Kasia, turystycznych, takich do wędrowania na przykład, bo one dzisiaj są tematem naszej audycji. Kasia już tu troszkę powiedziałaś o tym repertuarze, po prostu takim bajkowym. I
2: tak.
0: To on jest świetny do śpiewania na szlakach, prawda?
2: Mm-hmm. Odstraszamy dziki.
0: Świetny pomysł.
1: Naprawdę.
0: Tak, trzeba się chronić, prawda?
1: Żyjemy w takim miejscu w Lublinie, gdzie mamy pod balkonem stado 40 dzików. I jak chodzimy z Bogusławem dzisiaj rano na przykład, to albo mam przy kluczach zawsze takie serduszko i ono dzwoni, albo śpiewamy.
2: Tak.
0: I jaka jest piosenka numer jeden na odstraszanie dzików w Lublinie? To ja sprawdzę dzisiaj, czy ta piosenka zadziała na odstraszanie dzików w Sopocie, bo będę.
2: O, Skarb Oceanu, Wajana.
0: A jak to leciało?
2: Patrzę w wodę i to fale na brzeg.
0: Aha,

0: Już
1: tak,
0: wiem.
1: Tak. I dzięki tam.
0: Boją się wajany? Czy mają trans taki muzyczny,
1: trans,
0: tak?
1: Tak. Nie atakują.
0: No dobrze, to ponawiam pytanie. Pani Małgorzato, jakie piosenki do wędrowania, piosenki turystyczne, może ze swojego dzieciństwa pani pamięta, jako takie pierwsze z tego kręgu piosenek wakacyjnych właśnie?
1: Bursztynek.
0: Znalazłam numer jeden. Go
1: tak,
0: na plaży.
1: Tak, to w ogóle zawsze jak jedziemy nad morze, to po prostu gdzieś mi to...
2: Tak.
1: Gdzieś mi to... Fantazja, uwielbiam. I dzisiaj jechałyśmy tutaj, właśnie słyszałyśmy w radiu, było... Ona też, tak jak ja, w głowie same fiołki ma.
2: Nie znam
1: robi
2: tej.
1: Ja nie pamiętam. Miny, robi miny, jako tu było w tym radiu.
0: Chyba w poranku była
1: tak,
0: ta piosenka dzisiaj,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: To Martyna prosto z Rabki wysyłała tę piosenkę. Ja nie mam takiego dobrego słuchu, żeby będąc w Warszawie usłyszeć piosenki z Rabki.
1: Z Lublina trochę bliżej to. To jeszcze słyszałeś.
0: Było wam łatwiej.
1: Tak.
0: Dziewczyny, dwie piosenki za nami. Jaka będzie trzecia? Znowu o fragmencik jakiś poprosimy. Najchętniej w duecie oczywiście.
1: Mhm. Postaramy się, tak. Trochę tu pomogę Katarzynie.
0: Co teraz usłyszymy? I w ogóle chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteście z nami, bo ja tę radość, którą dzisiaj widzę i słyszę w was, ja już wtedy usłyszałam w słuchawce. Mimo, że zasięg był
1: kiepski.
0: Na jedną kreskę, tak?
1: Tak. Pod płotem.
0: To co pośpiewamy sobie teraz?
2: W zielone gramy.
0: O! Tak. Agnieszka Osiecka.
1: Tak.
0: No to jest taki utwór, że po prostu nic tylko słuchać. Kasia, Małgosia, ukulele. Pozdrawiamy Bogusława, kota. Pozdrawiamy dziadka. I gramy w zielone.
1: Gramy.

0: Drodzy radiosłuchacze, to było Golden, o który prosił nasz kwartet dziewczyn. Nie pamiętam teraz już imion, bo po prostu tyle imion tych dzisiaj mam w głowie, że nie zdążyłem spamiętać wszystkich, ale dziewczyny serdecznie pozdrawiamy razem z panią Małgorzatą, razem z Kasią
1: pozdrawiamy.
0: I z ukulele, prawda?
1: Pozdrawiamy.
2: Tak,
0: i prostujemy od razu, jeszcze w zielone gramy. Tak, tekst bardzo jakby przywołuje klimat i atmosferę tekstów Agnieszki Osieckiej, no bo to napisał Wojciech Młynarski. Dlatego się pomyliliśmy, no, prawda?
1: Tak,
0: bo
1: tak.
0: I jeden twórca, i druga twórczyni byli znakomici, wybitni i tak te teksty pisali, że wzruszały one kiedyś, wzruszają dzisiaj i pewnie jeszcze będą wzruszać bez względu na to, czy sztuczny inteligent, jak to mówią niektórzy, będzie znał i wypluwał na pamięć wszystkie teksty tych piosenek. To te teksty zawsze będą wzruszać, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: Macie w sercach swych jakiś jeden taki utwór, który was szczególnie wzrusza? Pani Małgorzato, może panią teraz zapytam.
1: Taki, który śpiewamy razem.
0: Mhm.
1: Z tej Krainy Lodu.
0: Tak.
1: Ale,
0: tak.
1: Ale. Jak to się nazywa? Jaki jest tytuł? Tam, gdzie może. Gdy nie masz nic, to wszystko masz. Ja po prostu uwielbiam tą piosenkę.
2: Ja też.
1: I śpiewamy z Kasią ją często. Nawet teraz, jak byłyśmy na Polesiu i wędrowałyśmy, to właśnie. Ja wiem, że tam tak. W lesie trzeba cicho.
2: Ale ją śpiewałyśmy.
1: Ale śpiewamy ją, tak. Więc uwielbiamy tą piosenkę.
0: Dlaczego w lesie trzeba cicho być? Oto bardzo, bardzo tak. Ciekawy wątek.
1: Tak. No, żeby nie płoszyć zwierząt, prawda?
2: Tak, bo tam była nawet taka tabliczka, że żółwie czasami się przemieszczają.
1: Tak, trzeba uważać.
2: Trzeba uważać.
0: Gdzie wy byłyście? Wy byłyście w jakimś magicznym lesie. To żółwie, wcześniej mówiłyście, że to wygląda jak dżungla, jak Amazonia.
1: Tak, to jest taki klimat. Tam jest po prostu przepięknie. Zapraszamy wszystkich na Polesie.
0: Jak ja tam nie trafię w tym roku...
1: Nas nie zrobią ambasadorem Polesia, to...
0: Tak,
2: no,
0: powinnyście mieć po prostu przynajmniej tydzień w roku
1: tak.
0: Tam jako ambasadorki Polesia za darmo.
1: Tak, my to wszystko tam.
0: Łoś i kto tam jeszcze był?
1: Będzie nas witał chlebem
0: tak,
1: i solą.
0: Tak, a żurawie powinny wam pierwsze dania takie powitalne przynosić.
1: A jakie tam są pierogi z jagodami?
2: Przepyszne.
0: A wiecie co, ja tu mam jagodziankę. Zaraz wam powiem, gdzie można obok radia kupić pyszne jagodzianki.
1: Super.
0: I takie naprawdę nieoszukane,
1: super.
0: Z dużą ilością jagód.
1: Tak, a tam są najpyszniejsze pierogi, jakie jadłyśmy w życiu z jagodami.
2: Po prostu.
1: I takie prawdziwe.
0: W tej restauracji, o której Kasia wspominałaś, tak?
2: Tak, to jest Przystań Spławy się nazywa.
1: To jest przy ścieżce przyrodniczej Spławy, więc...
0: No to po prostu ja się rozmarzyłem teraz. Co dobrego jeszcze zjadłyście na Polesiu? No bo fajnie jest podróżować... Na Cypr,

0: do Bułgarii, na Wyspy Kanaryjskie, moje ukochane, ale przecież my często zapominamy, że my w Polsce mamy tyle miejsc pięknych przyrodniczo i tyle ciekawej kuchni, też regionalnej, którą nie każdy zna, mieszkając w innych częściach Polski. Co oprócz przepysznych pierogów z jagodami jadłyście na Polesiu?
1: Ja jadłam naleśniki, po prostu przepyszne.
0: Też z jagodami?
1: Nie, to było z serem i z owocami i ze śmietanką.
2: Są też pierogi polesiaki i sałatka z puławy, polecamy.
0: O, a co to jest sałatka z puławy?
2: Sałatka z puławy jest z mięskiem trochę, ale są tam takie fajne przyprawy.
0: Tak.
2: Nie miałam odwagi pytać, co to, ale chodziłam nakręcona cały dzień.
1: Przepyszne grzanki.
0: Czyli nie, rozumiem, że nie trzeba kawy, tylko tak. Sałatkę z puławy.
2: Sałatkę z puławy polecam.
0: O, może to będzie...
2: Hasło reklamowe.
0: Tak jest. No dobrze, pysznie. A jakie są jeszcze wasze plany wędrownicze na pozostałą część wakacji? Bo jeszcze wakacji przed nami jeszcze więcej niż za nami.
2: Tak.
1: No planujemy pojechać właśnie
2: Do
1: Goździówki.
0: Do Goździówki, tak. Goździówka, wieś niedaleko Warszawy?
2: Tak, tak. To jest magiczne miejsce.
1: To jest najlepsze miejsce na ziemi, po prostu lepsze niż wszystkie inne kraje.
2: Kasia zawsze płacze, jak stamtąd wyjeżdżamy.
0: Tak? No to co tam, Kasia, takiego jest wspaniałego?
1: No jest po prostu super domek. Naokoło jest las, a sąsiad jest dopiero jakieś 50 metrów od nas.
2: Z Lublina, pozdrawiamy.
0: Słuchajcie, to Goździówka będzie... pierwszym punktem na mapie, który rozpoczniemy tuż po 11.
1: Tak.
3: Autopromocja.
4: Czemu w studni woda dudni?
5: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
6: A burczy bas na pewno burczy basem?
7: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
8: A co jeszcze w audycji?
4: Ciekawe wydarzenia.
8: Wartościowe książki.
9: I niepowtarzalne nagrody.
10: Posłuchamy też opowieści.
11: Usłyszymy dawne melodie.
12: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
4: I z wami.
13: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
14: Jolanta Kossakowska, Monika Gigier,
15: Patrycja Cisz,
4: Mateusz Dobrowolski
16: i Piotr Piszczatowski.
3: Autopromocja.
17: Śpiewnik turystyczny.

0: Śpiewnik turystyczny, część trzecia, czyli piosenki do wędrowania. Jesteśmy z wami jeszcze do godziny 12, na zegarach 11:03, a w naszym studiu cały czas nasze wspaniałe gościnie prosto z Lublina, Małgorzata Gawrońska i jej córka Kasia Dunia i ukulele. Dzień dobry dziewczyny, po raz
1: dzień
0: chyba
1: dobry,
0: czwarty.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy się tak witać cały czas do godziny 12. Wątek, który nam się urwał tuż przed 11, po to, by teraz uroczyście 3 minuty po 11 go rozpocząć, to Goździówka. Cóż to za magiczne miejsce? Co tam jest? Co się dzieje? Dlaczego tak je kochacie, Kasiu?
2: To jest najlepsze miejsce na ziemi według mnie, bo jest normalnie klimatyczny domek w środku lasu. Są światełka, jest jacuzzi, jest sauna. Zawsze właściciele są po prostu kochani, bo zawsze dadzą jakieś maseczki, jakieś prezenty. Na przykład mi na urodziny dali takiego pluszaka. No, super są.
0: Wy znacie fajnych ludzi. Mogę się z wami zakolegować i jeździć z wami na te wyprawy wakacyjne?
3: Zapraszamy.
0: I w Goździówce będziecie w tym roku, tak?
2: Tak, no, będziemy w sierpniu.
0: Czy tam też będą wędrówki?
2: Oczywiście.
3: Tam są wędrówki do sklepu, który jest oddzielony
2: 2 kilometry
3: od tego miejsca, w którym mieszkamy. W tamtym roku wybrałyśmy się pociągiem w ogóle do Goździówki, żeby po prostu poczuć klimat taki 100% lata na wsi. I rzeczywiście, żeby w ogóle tam coś zjeść, to musiałyśmy codziennie przemierzać te 2 kilometry w jedną, w drugą, żeby sobie coś przygotować, ugotować. I po drodze miałyśmy różne przygody, łącznie z urządzeniem osy, tak?
2: Tak.
3: Z puchniętą ręką, wracaniem z zakupami w 30-stopniowym upale, ale po prostu...
2: I z Bogusławem.
3: I z Bogusławem oczywiście. Z Bogusławem, bo Bogusław jest razem z nami tam w tej Goździówce. Jest tam tak zmęczony, bo tam właśnie wędrujemy. I są piękne lasy. I też jest łoś, którego nie mogłyśmy wytropić 2 lata chyba prawie.
2: Tak, chodziłyśmy, wstawałyśmy o 4 rano. Widziałyśmy wszystkie możliwe zwierzęta, ale łosie nie. A tu w ostatnim wyjeździe, jak byłyśmy, to myjemy sobie normalnie zęby. Przez okno patrzymy, a tam łoś przechodzi. Tak normalnie, powolutku.
3: Ja z wrażenia złamałam sobie palca u nogi wtedy, pamiętam.
2: Na spokojnie.
3: Tak. Nie wiedziałam, co robić. A on tak przechodził obok. Ja mówię, ciekawe, ile raz tak przeszedł, a my go tam tropiłyśmy. I to czy zima, czy lato, to Kasia nastawia budziki, 4 rano i my na to pole idziemy i tam go tropimy. Po śladach.
0: Kasia, o 4 tak. Nie chce ci się spać w wakacje? Wolisz tropić po śladach?
2: Tak.
0: Zwierzynę wspaniałą?
2: Ja lubię czerpać wakacje. Czerpać normalnie siły, żeby korzystać z nich jak najwięcej.
3: Trzeba mieć dużo siły, żeby z Katarzyną żyć. To jest wulkan energii.
0: Słuchajcie, ale w ogóle to jest fascynujące, jak was słucham, bo zazwyczaj, tak sobie myślę, zazwyczaj to nie jest jakiś standard, ale wielokrotnie wydaje mi się, że lubimy spędzać wakacje w głośnych miejscach, w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, w miejscach, gdzie może czasem sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale czasem zmęczymy się jeszcze bardziej niż będąc w domu. A u was to brzmi tak, jak opowiadałyście o Goździówce i o Polesiu, że wy uciekacie, niedobre słowo, że wy wybywacie do takich miejsc, gdzie można naprawdę odetchnąć, po pierwsze, i po drugie zatopić się w swoje myśli trochę, prawda?
3: Tak, dokładnie.
0: I uciec od takiego codziennego pędu.
3: Tak.
0: Dobrze zrobić sobie taki reset. Taki mały reset?
2: Cudownie, naprawdę. Potem tak odpoczywa głowa, ja to po prostu żyję tymi wakacjami jeszcze tydzień po wyjeździe.
0: No pięknie. A jakie macie najpiękniejsze wspomnienie związane z wakacjami? Może z ogniskiem jakimś wakacyjnym, przy którym śpiewałyście piosenki, albo z jakąś inną sytuacją, gdzie też muzyka się pojawiała?
3: Muzyka u nas towarzyszy tak już od 6 rano. Jak Kasia tylko wstaje, to zaczyna, ja tak zawsze pilnuję, żeby była chociaż zachowana cisza nocna. Ale czy to na wakacjach, czy w domu.
0: A Kasia już od 4 pewnie czeka z ukulele.
3: Kasia w ogóle do 2 roku życia wstawała 4:30, więc ona jest przyzwyczajona do takiego rannego wstawania i lubi rano wstawać, więc pospać z Kasią to...
2: No ale teraz zdrowo. Bez przesady. No. O 6:30
3: wstaje. 6:30 wakacje to bez przesady.
2: Ale to jest późno już.
3: Późno to jest. Tak, bardzo.
0: Ja 2 dni temu wstałam o 5, więc Kasia, przebiłem cię.
3: No.

0: Ale ja dzisiaj wstałam w piątej.
1: Z wrażenia. Ale tak, to śpiewa, co śpiewamy tak na wakacjach? Cały czas to wyjdzie na to, że cały czas tą Krainę Lodu tak
2: bardzo
1: katujemy.
2: Bardzo dobrze, jeżeli tak to wam katujemy. W sercu gra, to dlaczego nie?
1: Chyba.
2: Kraina Lodu na pewno, Wajana na pewno,
1: tak.
2: Prawda? A czy organizujecie lub bierzecie udział w jakichś wakacyjnych ogniskach? W Goździówce będzie ognisko?
1: Ach, zawsze jest ognisko.
0: Tak.
1: W Goździówce zawsze jest ognisko. Zawsze. Zawsze są pianki, zawsze są kiełbaski, na które czeka Bogusław.
2: Nie wątpię.
1: Zawsze jest pierwszy przy ognisku. więc tam mamy ognicho. Oj, tam w ogóle jest. Wszystko mamy, nie? Mm-hmm. Tam mamy wszystko.
2: Kasiu, a ty powiedz nam jeszcze teraz na koniec już naszej rozmowy, bo zdradziłaś mi przed chwilą poza anteną, że jesteś autorką dwóch piosenek swoich, stworzonych przez ciebie. Od początku do końca tekst i muzyka Kasia Dunia, prawda?
0: Mhm.
2: Jak tworzysz te piosenki? W jakich sytuacjach? Co musi się stać, żebyś usiadła do ukulele i wyczarowała dźwięki swojej piosenki?
0: Tak praktycznie to nic, po prostu muszę mieć ochotę, bo jak nie mam ochoty albo mam jakiś zły dzień, to po prostu nic nie wyjdzie i ja to wiem. Muszę mieć dobry dzień, muszę być radosna i wtedy po prostu w 15, tą piosenkę, moją drugą, to napisałam po prostu w 15 minut.
2: Ja myślę, że piosenki, które się pisze w tak krótkim czasie, naprawdę to są najlepsze piosenki, bo twórca, artysta nie kombinuje wtedy jakoś bardzo długo, tylko jest taki...
1: zaoferowany.
0: Tak,
2: jest takie pstryknięcie, jest takie natchnienie i chwilę później jest piosenka. Powiem wam szczerze, że ja piszę piosenki do moich autorskich bajek, spektakli teatralnych i piosenka, z której jestem zadowolony najbardziej, a mieszkam na 8 piętrze, powstała w połowie, jak kiedyś zepsuła nam się winda, zbiegałam z 8 piętra na parter, bo chciałam pójść po zakupy i nagle to, że ja rytmicznie zbiegałem po tych schodach, uruchomiło w mojej głowie rytm, potem melodię tej piosenki, a potem już słowa same poleciały i ja szybko pobiegłem po zakupy, zrobiłem zakupy, wróciłem do domu, włączyłem dyktafon, nagrałem 15 minut, tak jak Kasia u ciebie było po piosence. Ale nie mojej piosenki dzisiaj będziemy słuchać, tylko twojej. Jaki to będzie tytuł tej piosenki?
0: Gwiazdy.
2: Gwiazdy. Mhm. Czy to jest, Kasia, dobra piosenka do wędrowania? Czy bardziej tak do słuchania przy ognisku?
1: Chyba przy ognisku.
2: Przy ognisku.
0: Do wyobrażania sobie.
2: Do wyobrażania sobie. To my teraz zamykamy oczy, drodzy radiosłuchacze, i wyobrażamy sobie gwiazdy, które jeszcze przed nami zaświecą na niebie wakacyjnym, a ja tylko powiem, że wspaniałymi gośćmi Polskiego Radia Dzieciom, tym razem bez Bogusława, ale następnym razem proszę koniecznie z Bogusławem tu być, były Małgorzata Gawrońska, Kasia Dunia i wspaniałe ukulele prosto z Lublina. Pozdrawiamy Bogusława, kota, a najserdeczniej dziadka pozdrawiamy, prawda?
0: I babcię.
2: I jeszcze kogoś.
1: I jeszcze
2: właśnie,
1: kogo. Dawaj,
2: powiedzcie
1: szybko.
2: Kogo. Pozdrawiamy. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
0: Panią Danusię, która w ogóle nauczyła mnie grać na ukulele. Ciocię Anię, moją koleżankę Blankę.
1: Bartusia. I wujka Sławkę.
0: Tak. I ciocię Marysię i
1: Hanie.
0: Mhm.
1: Z Biskupic.
0: Tak.
1: I kogo jeszcze? I wszystkich, całą klasę.
0: Radiosłuchaczy.
1: Tak? I wszystkich radiosłuchaczy.
2: A ja i wszyscy radiosłuchacze. Filip również. O, i krasnoludki też mi napisały, że one też będą słuchać. Wysłał wiadomość. Słuchamy piosenki Gwiazdy w wykonaniu Kasi. Dziewczyny, to była ogromna przyjemność z wami się spotkać. Ja życzę wszystkim takich gości z taką po prostu energią.
1: Dla nas też,
2: tak? Słoneczną. Mhm. Dziękuję wam
1: super, bardzo.
2: Bardzo
1: dziękujemy za zaproszenie.
2: Tak jest. I dobrych wakacji dla was.
0: O,
2: i dla całej waszej rodziny.
0: Dziękuję.
2: Słuchamy teraz Kasi.

Może i mam 10 lat, ale wciąż czuję jakieś wołanie z oceanu. Gwiazdy pojawiają się na niebie, a ja siedzę na piasku i patrzę w swoje odbicie. Gdy tak siedzę i siedzę, to czuję lekki dreszcz.

0: Kiedyś trochę inaczej patrzyłam na gwiazdy. Myślałam, gwiazdy to gwiazdy, zwykłe zjawisko tam. Ale dziś mam wrażenie, że gwiazdy rozmawiają ze mną w świetle księżyca.
1: A my, słuchając tej pięknej piosenki, życzymy sobie, żeby ten świat był trochę lepszy, prawda? Dziękujemy wam bardzo. Załóżcie jeszcze na chwilkę słuchawki, szczególnie Kasia. Ale pani Gosia też. Uwaga, uwaga, Kasia i pani Gosiu, to dla was.
2: Ha ha ha ha!

Ależ wspaniali goście do nas dzisiaj przyjechali. Pani Małgorzata, jej córka Kasia. Pozdrawiamy jej jeszcze serdecznie. Już za chwilę będą wracać do swojego rodzinnego Lublina. A my wracamy do naszego tematu dzisiejszej audycji. Piosenki do wędrowania, piosenki na szlaku. Co lubicie śpiewać, będąc na szlaku? Na takim wakacyjnym, letnim szlaku. Czy to są może, tak jak u Kasi, piosenki z Krainy Lodu, z Wajany, czy z jakiejś innej znanej bajki? Czy właśnie piosenki związane jak najbardziej z tą tematyką turystyczną, z tematyką wędrowania? 226452055. Bardzo, bardzo ciekawi jesteśmy razem z Filipem, dlatego dzwońcie do nas i opowiadajcie, jak

jaka jest wasza ulubiona piosenka do wędrowania lub wasze ulubione piosenki do wędrowania. Możecie opowiadać albo możecie po prostu zaśpiewać. 226452055, a ja przypominam jeszcze, że te piosenki do wędrowania opowiadają o górach, lasach, jeziorach, przyjaźni, radości ze wspólnego podróżowania, której tak dużo dzisiaj usłyszeliśmy w rozmowie z naszymi gośćmi, a korzenie tych piosenek do wędrowania sięgają dawnych pieśni harcerskich i dawnych pieśni studenckich, a takie właśnie piosenki turystyczne i między innymi piosenki do wędrowania, bo również piosenki górskie, również szanty, również piosenki ogniskowe powstawały, rozwijały się i rozwijają się nadal na kilkunastu co najmniej festiwalach, w turystycznych, wakacyjnych festiwalach. Jednym z takich najważniejszych festiwali piosenki turystycznej jest ogólnopolski turystyczny przegląd piosenki studenckiej Bazuna. O nim wam opowiem już niebawem, a teraz krótka przerwa na podróżniczą, wędrowną piosenkę od Fasolek. A ja przypominam, czekamy na wasze telefony, na wasze typy, na najwspanialsze, najlepsze dla was piosenki do wędrowania.

Tak, cieszymy się. Cieszymy się, że jeszcze do 12 jesteśmy z wami i liczymy na wasze pomysły, na wasze dzielenie się z nami swoimi inspiracjami muzycznymi, tymi inspiracjami, które związane są z piosenkami do wędrowania, żeby nam się lepiej po prostu przebywało na szlaku, na turystycznym, wakacyjnym szlaku. Wracamy teraz do ogólnopolskiego turystycznego przeglądu piosenki studenckiej Bazuna. Uf, jaka długa nazwa. Nazwa tego festiwalu właśnie Bazuna pochodzi od dawnego kaszubskiego instrumentu, takiej długiej, drewnianej trąby, której używało się kiedyś do przekazywania sygnałów na odległość. I dziś ta nazwa kojarzy się przede wszystkim z muzyką, z przyjaźnią, ze wspólnym śpiewaniem. A festiwal narodził się już ponad 50 lat temu w Gdańsku i bardzo szybko stał się festiwalem wędrownym, dlatego dzisiaj o nim wspominam. Oznacza to, że niemal każda kolejna edycja słynnej turystycznej i studenckiej Bazuny odbywała się w innym miejscu, na Pomorzu, na Kaszubach, przy zamkach, w lasach, nad jeziorem. I dzięki temu uczestnicy tego festiwalu, ci, którzy występowali na scenie, ale też goście festiwalu i wszyscy, którzy chcieli po prostu posłuchać tych pięknych, wakacyjnych, wędrownych piosenek w roli widzów, przemieszczali się z miejsca na miejsce za każdym razem, w każde

wakacje. Każdego roku Bazuna zmieniała swoje miejsce, ale od 2 lat stałym gospodarzem wydarzenia jest Grodzisko Owic na Pomorzu. Podczas Bazuny można usłyszeć mnóstwo wspaniałych koncertów, m.in. konkurs dla młodych artystów, a tegoroczna Bazuna niestety jest już za nami. Odbyła się w ostatnich dniach czerwca, ale przed nami jest inny festiwal, również bardzo ważny, bardzo popularny festiwal, Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie. I jest to festiwal o 3 lata starszy od Bazuny, zatem już za chwilę garść ciekawostek prosto ze Szklarskiej Poręby i ważna informacja dla wszystkich miłośników piosenek turystycznych, piosenek do wędrowania. Do Szklarskiej Poręby będzie można pojechać na początku sierpnia, żeby wziąć udział w tymże festiwalu, a my za chwilę po krótkiej piosence porozmawiamy z szefową artystyczną i organizacyjną tego festiwalu. Zostańcie z nami i cały czas zachęcam Was do tego, byście dzwonili do nas i powiadamiali nas o swoich wspaniałych piosenkach wakacyjnych.

0: No i tak do Warszawy dojechaliśmy, ale już z niej wyjeżdżamy. I teraz pociągiem, naszym radiowym oczywiście, pociągiem wyobraźni, z Warszawy wyjeżdżamy i przemieszczamy się w ciągu kilku sekund prosto do Szklarskiej Poręby, bo właśnie tam już za kilkanaście dni odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej turystycznej giełdy piosenki studenckiej. A my dzisiaj rozmawiamy w Polskim Radiu Dzieciom z Beatą Jelonek, szefową artystyczną i organizacyjną tegoż festiwalu. Dzień dobry pani Beato.
1: Dzień dobry.
0: Pani Beato, bardzo się cieszymy, że możemy chwilkę z panią porozmawiać. Proszę nam powiedzieć w ogóle, co to takiego jest ta giełda, giełda piosenki studenckiej. Jak można to wyjaśnić naszym młodym radiosłuchaczom?
1: Giełda piosenki studenckiej, właściwie ogólnopolska turystyczna giełda piosenki
0: studenckiej, jest
1: to najstarszy festiwal plenerowy w Polsce, który właśnie zajmuje się piosenką turystyczną, poetycką, studencką, wędrowną. Bardzo wiele różnych tutaj nurtów możemy znaleźć. Nawiązując do pociągu, który przed chwilą jechał, pan Marek Grechuta dawno, dawno temu napisał piosenkę. Pierwsza zwrotka jest przeurocza. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie. Puszcza dymu szare kłęby, powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, bo ja do Szklarskiej Poręby.
0: No proszę.
1: I to jest piosenka właśnie dla dzieci. Pan Marek Grechuta wydał, to jest bardzo stara płyta, właśnie dla dzieci, a ta piosenka Jadę pociągiem prawdziwym jest jedną z nich, no i bardzo się cieszymy, że Szklarska Poręba też tam się znalazła. Festiwal jest bardzo stary, ponieważ w tym roku odbędzie się po raz 59.
0: 100 lat.
1: W przyszłym roku właśnie będziemy mieli 60. edycję, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Jest to rzeczywiście

0: festiwal z tradycjami długimi. Zaczynali, przypuszczam, dziadkowie naszych słuchaczy, mhm. dlatego że no, to jest jednak bardzo długi czas, właśnie nieprzerwanie to wszystko się dzieje. Tutaj z kręgów takiej piosenki właśnie turystycznej i harcerskiej zaczynali tacy wielcy jak Wolna Grupa Bukowina, jak pani Elżbieta Adamiak, mnóstwo cudownych piosenek, pan Jerzy Filar, Nasza Basia Kochana. To są piosenki, które teraz śpiewamy i niekoniecznie wiemy, że to właśnie są piosenki autorstwa tych ludzi, a one wdarły się tak na stałe, przede wszystkim do śpiewów ogniskowych. Ognisko jest bardzo ważną częścią naszego festiwalu, mhm. ponieważ przez 4 dni odbywają się tam koncerty dzienne i wieczorne, do późnych godzin wieczornych, a po każdym koncercie jest ognisko, które praktycznie do rana płonie. Wokół siadają ludzie z gitarami, znają te piosenki, te same piosenki lub uczą się od siebie i jest wspólne śpiewanie tak naprawdę do świtu.
1: Mhm. Czy to jest dobre miejsce, by spędzić takie 4 wakacyjne dni całą rodziną? Mama, tata, dzieci, pies lub kot?
0: Miejsce jest bardzo dobre, dlatego że sama Sztalska Poręba leży w sercu Karkonoszy. Można odwiedzić nasz festiwal, być na bardzo fajnych koncertach, również tych popołudniowych, jeżeli, jeżeli tutaj myślimy o dzieciach. W czwartek odbywa się w samo południe spotkanie przy ognisku, gdzie jest pieczenie kiełbasek i właśnie śpiewanie takie wspólne, bo jest to spotkanie grup śpiewankowych z całej Polski.
1: Znakomite.
0: Cały ten festiwal to jest właściwie z jednej strony prezentacja pięknych nowych piosenek, bo mamy wielu młodych wykonawców, którzy startują w konkursie, ale również przyjeżdżają te wszystkie gwiazdy, które zaczynały na tym festiwalu i dają nam wieczorne, wspaniałe koncerty. Mhm. Oczywiście Karkonosze są świetnym miejscem do wycieczek. To mogą być wycieczki takie całodniowe, wysoko w góry, ale również kilkugodzinne z ogromem atrakcji, wodospady, piękne szlaki, wieża widokowa. Myślę, że jest tam co rzeczywiście robić. W kierunku Sztalskiej Poręby Dolnej mamy złoty widok, coś przepięknego, jeśli chodzi o obserwację krajobrazów górskich. Nieopodal alpaki do odwiedzenia, także naprawdę jest co robić,
1: a to wszystko w atmosferze wspaniałych piosenek turystycznych i takich też piosenek pewnie do wędrowania między innymi, prawda?
0: Oczywiście, piosenka turystyczna właśnie na tym polega, że albo śpiewa się ją przy ognisku, albo z radością wędruje po szlakach górskich i nizinnych.
1: Pani Beato, czy ma pani jakąś swoją ukochaną piosenkę turystyczną, taką na przykład do wędrowania właśnie?
0: Oj, trudno mi powiedzieć, bo tych piosenek rzeczywiście znam bardzo dużo. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo rzeczywiście jak siadam ze znajomym przy ognisku, to są dziesiątki piosenek, które śpiewamy z pamięci. Także to jest też fajna sprawa, że może być ciemno, może płonąć ogień, a gdzieś te piosenki w nas sobie istnieją i przede wszystkim bardzo dobrą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś zarazi się taką piosenką, takim nurtem, to może bardzo szybciutko sięgnąć po świetny instrument, czyli po gitarę lub po ukulele. Tak, jeśli chodzi o ukulele, u nas są też warsztaty i można podszkolić, albo poznać instrument, albo podszkolić się troszeczkę. Każdego roku mamy inne warsztaty, w tym roku będą warsztaty gitarowe i warsztaty ukulele, więc też takie miejsce, taki moment, że można się czegoś nowego nauczyć, ale też spotkania z ludźmi, z tymi starszymi wykonawcami, z tymi całkiem młodymi, przynoszą bardzo dużo opowieści o historii tej piosenki, o historii turystyki, bo przecież to się zmieniało mocno i na pewno warto odwiedzić to miejsce.
1: Uh-huh. W jakim wieku trzeba być, by móc wziąć udział w konkursie

0: w czasie waszego festiwalu?
1: To jest tak, właściwie jest to impreza studencka, ale przyjęliśmy, że taki wiek 16 lat to jest w tym momencie taka dolna granica, żeby zgłosić się do konkursu. Nie ma w tym momencie już takich koncertów, znaczy takich konkursów dla dzieci, bo bardzo dawno temu robiliśmy takie koncerty w samym centrum Szklarskiej Poręby, ale już nawet nie wiem, czy może pogoda, która wtedy nie służyła, nie sprzyjała, czy może czasy się troszkę zmieniły, ale odeszliśmy od tego i zapraszamy dzieci właśnie z rodzicami do uczestnictwa w ogniskach, w tym naszym spotkaniu śpiewankowym. Jest to też bardzo fajne miejsce. Tam, bo Baza pod Ponurą Małpą, czyli miejsce, gdzie odbywa się ten festiwal, on jest tak na granicy. Dojeżdża się do Szklarskiej Poręby i najpierw mija się Bazę pod Ponurą Małpą. Ale też organizujemy koncerty w centrum miasta, żeby właśnie ktoś, kto wyjdzie na spacer w mieście, mógł sobie też posłuchać. Jest w centrum miasta scena ustawiona i też będzie się tam dużo fajnych rzeczy działo.
0: Pani Beato, czy w Bazie pod Ponurą Małpą jest jakaś małpka bez humoru?
1: Ta ponura małpka to jest małpka, która mieszkała tam 60 prawie lat temu.
0: Jak to?
1: I teraz podczas 50. giełdy mieliśmy taki rajd śladami ponurej małpy. Szukaliśmy tych śladów i tak wydaje nam się, że ta małpa gdzieś tam jest, że ona przysłuchuje się temu wszystkiemu, co tam się u nas dzieje, ale tak naprawdę tam na ponure miny nie ma miejsca.
0: Czyli dużo radości, dużo pozytywnych wrażeń, a przede wszystkim dużo takiej wspaniałej, wakacyjnej, turystycznej muzyki, prawda?
1: Tak, dużo muzyki i dużo przyjaźni, spokoju i przyjaźni. To jest chyba takie najważniejsze słowo, które tam panuje. Tam przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a nawet z zagranicy. Mhm. I serdecznym powitaniom nie ma końca, a później serdecznym pożegnaniom, oczywiście z takim słowem, to do zobaczenia najpóźniej za rok. Bardzo dużo przyjaźni tam się rodzi, przyjaźni, które trwają później. I myślę, że to jest chyba na równi ważne, to piosenka. Mhm.
0: Czy dzieciaki z pani obserwacji, które są z rodzicami przy takim ognisku, przy którym jest dużo muzyki, szybko zapamiętują teksty piosenek, chętnie je śpiewają?
1: Oj, dzieci najszybciej zapamiętują te piosenki. Rzeczywiście bardzo, bardzo szybciutko uczą się. Natomiast wśród naszych chociażby dorosłych już konkursowiczów, mamy takich, którzy przyjeżdżali na giełdę, kiedy mieli kilka lat, przyjeżdżali z rodzicami. Wśród organizatorów mamy takich młodych, wspaniałych ludzi, którzy na giełdę przyjeżdżali ze swoimi rodzicami kilkanaście lat temu. I tak fantastycznie to wszystko wsiąkli, że w tej chwili nie wyobrażają sobie lata bez tego, żeby odwiedzić Bazę pod Ponurą Małpą. Mm-hmm.
0: To na koniec, pani Beato, powiedzmy jeszcze wszystkim naszym radiosłuchaczom, kiedy konkretnie, w jakim terminie odbywa się tegoroczna ogólnopolska turystyczna giełda piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie?
1: Giełda w tym roku rozpoczyna się takim przedgiełdowym koncertem 29 lipca. 30 lipca w Bazie pod Ponurą Małpą jest oficjalne otwarcie i odśpiewanie hymnu giełdowego, a kończymy 2 sierpnia w niedzielę koncertem laureatu.
0: Zapraszamy wszystkich, a pani serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Gościem Polskiego Radia Dzieciom była pani Beata Jolonek, szefowa artystyczna i organizacyjna ogólnopolskiej turystycznej giełdy piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie. Dobrej pogody wam życzymy w czasie całego festiwalu. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, teraz właśnie posłuchamy piosenki o zajączku w wykonaniu jednego z najważniejszych zespołów, które narodziły się w czasie właśnie tej giełdy piosenki studenckiej, o której rozmawialiśmy z naszym gościem.

Wędrujemy, wędrujemy powolutku, jeszcze przez 14 minut nasza wędrówka trwa, tak by dowędrować do południa, a później już stery Polskiego Radia Dzieciom w naszym studiu przejmie Marta Powałowska. Ale póki co trzeci rozdział naszego śpiewnika turystycznego, piosenki do wędrowania trwa w najlepsze i jak się okazuje, nie wędrujemy sami. Wędrują z nami nasi radiosłuchacze, Małgosia i jej córka Kasia, które dzisiaj przywędrowały do nas z Lublina. Wędrują z nami cztery dziewczyny, które zadzwoniły w pierwszej godzinie naszej audycji i jechały sobie na wakacje i wędruje z nami słynna grupa Arfik. Grupa Arfik ze Szczecina, która w krótkiej wiadomości mailowej napisała do nas tak. Dzień dobry, tu grupa artystyczna Arfik. Dzień dobry, cześć. I czołem odpowiadamy my, czyli Polskie Radio Dzieciom. Co dalej Arfik na to? My też sobie wędrujemy i śpiewamy. A jeśli jeszcze ktoś nam zagra, to już w ogóle. Pozdrawiamy serdecznie, wakacyjnie grupa Arfik, Barbara Stenka i Ryszard Leoszewski. No to nie może być inaczej. Już za chwilę posłuchamy piosenki Wędrowanie zespołu Arfik. Pozdrawiamy cały Arfik i pozdrawiamy cały Szczecin, bo to właśnie tam działa nasz słynny Arfik, a my teraz na chwilkę przeniesiemy się do świata, który był dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważny w mojej młodości i również w moim dzieciństwie, ale przede wszystkim w mojej młodości, czyli w tych ostatnich latach podstawówki, a później szkoły średniej. Nie mogłoby nie paść to nazwisko w dzisiejszej audycji o piosenkach do wędrowania. Jakie? Edward Stachura. Edward Stachura, nasze dobro narodowe. Myślę, że tak należy powiedzieć o tym znakomitym poecie, pisarzu, pieśniarzu i wielkim, wielkim miłośniku wędrówek. Choć sam Stachura nie pisał takich typowych piosenek turystycznych, to jego wiersze i jego teksty stały się inspiracją dla wielu wykonawców, którzy śpiewają i śpiewali przy ogniskach, na obozach, na koloniach, na rajdach, na festiwalach piosenki studenckiej, takich jak Bazuna czy ten festiwal Giełda Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie. Najbardziej Edward Stachura ze wszystkiego, co robił w swoim życiu, kochał właśnie wędrowanie, nasze dzisiejsze wędrowanie w śpiewniku turystycznym. Potrafił przemierzać setki kilometrów.

w pieszo, spać w schroniskach, rozmawiać z ogromną radością z ludźmi, których spotykał przypadkowo na swojej drodze i uważnie, naprawdę bardzo uważnie obserwował przyrodę, która też była dla niego bardzo ważna i tutaj skojarzenie z dzisiejszymi gośćmi, dla których przyroda też jest ważna. Małgosia i Kasia z Lublina, tak pięknie o niej mówiły. Edward Stachura wierzył, że właśnie poprzez wędrówkę, poprzez wędrowanie najlepiej poznaje się świat i samego siebie. Dlatego w jego utworach tak często pojawia się motyw, temat wędrówki. Pojawiają się leśne ścieżki, pola, rzeki, deszcz, wiatr, góry, ale też dużo takiej prostoty, która jest w wędrowaniu, no bo przecież nie zabieramy ze sobą jakichś drogich butów, plecaków, torebek, kapeluszy, tylko takie najprostsze rzeczy, które nam się przydadzą w drodze, których nie będziemy szkodować, jeżeli na przykład wpadną do kałuży albo się wybrudzą w trakcie takiej podróży. I właśnie Edward Stachura ukochał sobie takie proste życie z piosenką i z wędrówką. My za chwilę posłuchamy Edwarda Stachury. Uwaga, uwaga, w moim wykonaniu. Filip dzisiaj pożyczył mi gitarę, z której nie zawaham się skorzystać, ale najpierw wędrowanie w interpretacji zespołu Arfik.

0: Dziennik turystyczny.
1: Wędrówką jedno życie jest człowieka. Idzie wciąż, dalej wciąż. Dokąd, skąd? Tak pisał Edward Stachura, który będzie zamykał naszą dzisiejszą opowieść, nasz dzisiejszy trzeci rozdział śpiewnika turystycznego. W kolejnej audycji już za tydzień wspaniali goście prosto z gór, a ja teraz zaśpiewam wam fragment ballady dla potęgowej Edwarda Stachury, piosenki, którą stworzyłem kilkadziesiąt lat temu, mając kilkanaście lat, o tak powiem. Będzie to fragmencik, oczywiście, wybaczcie, jeżeli nie będzie to najdoskonalsze wykonanie, ale nie grałem i nie śpiewałem tego bardzo, bardzo długo. W każdym razie, skoro dzisiaj o wędrówce rozmawialiśmy, to nie mogłem zapomnieć właśnie o Edwardzie Stachurze, który kiedyś towarzyszył mi bardzo, bardzo mocno. Przypominam, to jest ballada dla potęgowej. Piękna piosenka znowu o wędrowaniu, a ja kiedyś stworzyłem do niej taką oto muzykę.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Startujemy naszą rakietę i ruszamy na radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom, rzecz jasna.

Witajcie, witajcie ponownie. Jeszcze raz mówię wszystkim dzień dobry. Mam nadzieję, że faktycznie ten dzień dla wszystkich jest dobry, bo ja tak czuję w kościach, że to jest naprawdę, przynajmniej dla mnie, fantastyczny dzień, więc tą fantastycznością chętnie się z wami podzielę. Witam oczywiście w radiowych półkoloniach. Śpiewającego Jacka już powolutku pożegnaliśmy, ale powiem wam szczerze, że byłam pod ogromnym wrażeniem wykonania piosenki, którą zaśpiewał przy wtórze gitary, żegnając się z wami. Och, jakie to było piękne. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś Jacek nas tutaj odwiedzi w Polskim Radiu Dzieciom z gitarą i trochę nam pośpiewa. Może zrobimy sobie takie tutaj wspólne radiowe ognisko, na przykład na zakończenie wakacji. Och, i wtedy ta gitara, te śpiewy będą jak znalazł. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Muszę tylko podzielić się nim z innymi członkami naszej redakcji Polskiego Radia Dzieciom, ale wydaje mi się, że oni też zaakceptują ten pomysł. No i oczywiście na to ognisko, radiowe ognisko, zapraszamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Będziecie mogli uczestniczyć w nim razem z nami, słuchając takiej specjalnej ogniskowej audycji. O, tak to sobie właśnie wymyśliłam. No ale to na koniec wakacji. A co dzisiaj? Dzisiaj, moi drodzy, odwiedzimy rajskie wyspy pośrodku Oceanu Spokojnego. Spotkamy bohaterów uwielbianej przez dzieci bajki i wybierzemy się, no nie powiem wam gdzie, bo to będzie zagadka specjalnie dla was, w jednej z naszych zabaw, do udziału w których zapraszamy was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. No i pytanie dnia. Rączki zacieram, bo wy pewnie też na nie czekacie. Gdybyście mogli zamienić się rolami z dorosłymi, tak na jeden wakacyjny dzień, to co byście zrobili jako pierwsze? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie, bo bardzo jestem ciekawa waszych pomysłów.

0: Gdybyście mogli zamienić się rolami z dorosłymi na jeden wakacyjny dzień, to co byście zrobili jako pierwsze? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia, które kieruję w waszą stronę. Oczywiście nie musicie od razu odpowiadać, możecie się też zastanowić. Do godziny 15 macie czas, by do nas zadzwonić i swoje pomysły nam przedstawić, ale oczywiście możecie dzwonić także natychmiast, dokładnie w ten sposób, jak zrobiła to Oliwka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oliwko, ile masz lat?
1: 9.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Myślenic.
0: Z Myślenic. I jaka tam pogoda dzisiaj u was jest?
1: Słonecznie.
0: Och, no to super. No to prawdziwa wakacyjna pogoda, co?
1: Tak.
0: I jakie masz plany na ten dzień? Przepiękny wakacyjny dzień?
1: Przychodzi do mnie koleżanka.
0: Ale super. I co będziecie robić?
1: Bawić się i może będziemy zjeżdżać na ślizgu.
0: A co to znaczy zjeżdżać na ślizgu? To jakaś zabawa?
1: Takim wodnym.
0: Wow, taka wodna ślizgawko-zjeżdżalnia.
1: Tak.
0: Ale fajny pomysł. No to naprawdę musi być u was ciepło, skoro sobie takie wodne zabawy urządzacie na podwórku, bo rozumiem, że to jest zabawa raczej na podwórku, nie w domu.
1: Tak.
0: No w domu to raczej byłoby chyba później dużo sprzątania, co? A jak się mieszka w bloku, no to jeszcze chyba wiele odwiedzin sąsiadów by nas czekało z przeprosinami ewentualnymi, gdyby sufit zaczął przeciekać tym sąsiadom, a nam podłoga. Nie, takich zabaw to my nie polecamy. Nie. Na podwórku jak najbardziej takie konstrukcje można tworzyć. A kto wam zbudował taką właśnie konstrukcję?
1: Właśnie kupiliśmy.
0: Ach, rozumiem, no to też bardzo sprytnie, no i fantastycznie. Powiedz mi proszę, Oliwko, czy chciałabyś się zamienić rolami z dorosłymi? Tak na jeden wakacyjny dzień?
1: Tak.
0: Naprawdę? No a powiedz, a z kim chciałabyś się zamienić?
1: Z mamą.
0: Z mamą. A co takiego fajnego robi mama, że chciałabyś się z nią zamienić?
1: No chciałabym mieć dzieci.
0: A, chciałabyś mieć swoje dzieci do przytulania, do kochania, do karmienia, tak?
1: Tak.
0: No dobra, to co jako pierwsze byś zrobiła, gdybyś nagle jutro obudziła się jako twoja mama?
1: Gdybym poszła zrobić śniadanie i bym obudziła dzieci.
0: No, to jest bardzo, powiem ci, dobry plan. Fantastyczny. No a jeżeli to nie byłby poranek, tak po prostu nagle zamykasz oczy, otwierasz oczy i okazuje się, że jesteś twoją mamą, no to co robisz jako pierwsze?
1: Poszłabym się chyba pobawić z dziećmi albo...

0: sprzątać dom.
1: Pobawić się z dziećmi albo sprzątać dom. A jak myślisz, co jest ważniejsze?
0: Pobawić się z dziećmi.
1: No, też mi się wydaje, że to jest i ważniejsze, i fajniejsze do tego wszystkiego, bo można ten czas spędzić razem. A powiedz mi, czy jest jakaś taka zabawa, za którą twoja mama nie przepada, a ty, gdybyś była na jej miejscu, to od razu byś na nią pozwoliła?
0: Nie wiem. Chyba nie.
1: Chyba nie. Mama lubi się we wszystko bawić.
0: Tak.
1: No to fantastyczną masz mamę, to pozdrawiamy oczywiście mamę bardzo, bardzo serdecznie. Machamy do niej wprost ze studia Polskiego Radia dzieciom i uśmiechamy się szeroko. Bardzo mi się podobają, Oliwko, twoje odpowiedzi. Słyszę, że są niezwykle przemyślane i konkretne, no i fantastycznie. Chociaż tak się zastanawiam, czy ten twój telefon do nas, on bardzo szybko nastąpił, a to oznacza, że ty już kiedyś musiałaś chyba o tym myśleć, co?
0: Tak.
1: No też mi się właśnie tak wydawało. Powiedz mi proszę, Oliwko, kogo masz ochotę pozdrowić, oprócz mamy oczywiście?
0: Tatę, babcię, dziadka, moją koleżankę Olę, koleżankę Emmę, panią ze szkoły, kuzynki, kuzynów, moje koty. I tyle.
1: No i to są super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych wakacji. Pa, pa, pa!
0: Pa!

Ale się roztańczyłam, aż nie zdążyłam dobiec tutaj do mikrofonu. Ale spokojnie, spokojnie, jestem na swoim stanowisku. Tylko no wiecie, jak jest taka wakacyjna nuta, to od razu najpierw zaczyna tańczyć jedna nóżka, później druga nóżka, później jedno kolanko, drugie kolanko i tak dołączają dłonie, łokcie i całe ciało i już w ogóle wtedy tańcom nie ma końca. Ale na moment jednak postanowiłam sobie przysiąść, bo wiem, tak sobie pomyślałam, że może zaproszę Was.

0: was do udziału w jakiejś zabawie. Co wy na to? Och, wiem, że także uwielbiacie nasze zabawy, a dzisiaj, moi drodzy, zaczniemy od... właśnie od której zabawy? A nie powiem wam, przekonacie się sami za moment.
1: Następny przystanek.
0: Ha, ha, ha, wyruszamy w podróż, tak, pakujemy walizki i lecimy, och, bardzo daleko dzisiaj się wybieramy, bardzo daleko, zdecydowanie, ale z tego, co się orientuję, to cel naszej podróży no, jest takim wakacyjno-podróżniczym marzeniem wielu osób, więc super, że możemy się tam wspólnie wybrać podczas naszych radiowych półkolonii. No to pierwsza podpowiedź. Już wiecie, że opuszczamy kontynent europejski, skoro wybieramy się bardzo, bardzo daleko, a moja pierwsza podpowiedź jest następująca. Można zobaczyć tam czynne wulkany. Co to za miejsce? Jeżeli macie jakiś pomysł, 22 645 20 55, zadzwońcie.

0: O właśnie, właśnie, jaki będzie następny przystanek w naszej zabawie, w naszej radiowo-wakacyjnej podróży. No, na takie podróże to ja zapraszam was codziennie, byście razem z nami w nie wyruszyli i poznawali przepiękny świat. Czasami ten nam bardzo bliski, taki wręcz prawie można byłoby się pokusić o stwierdzenie za progiem naszego domu, a czasami taki bardzo, bardzo daleki. No i dzisiaj poszukujemy właśnie takiego bardzo dalekiego miejsca. Wiecie już doskonale, bo wam o tym powiedziałam, że można tam zobaczyć czynne wulkany. No i jeszcze raz na wszelki wypadek przypomnę numer telefonu, bo być może gdzieś tam się wam zawieruszył, albo może rodzice wymienili telefony i jak wcześniej było na szybkim wybieraniu, tak teraz jeszcze nie mają wprowadzonego tego numeru telefonu, więc na wszelki wypadek jeszcze raz wam go przypominam. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. O! Łupaj, siupaj, łupaj, słupaj, tu się liczy skok.

0: Ciupaj, łupaj, ciupaj w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
0: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

0: Nie, maleństwo, teraz ja! Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Tak nazywa się piosenka, która przed momentem gościła w naszych radiowych półkoloniach. Tutaj rozbrzmiewała w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Przyznam się wam szczerze, że trochę czasu upłynęło, zanim nauczyłam się tytułu tej piosenki, ale teraz, jak już go znam, to bardzo chętnie się nim z wami dzielę. No dobra, ale słuchajcie, wracamy do naszej zabawy. O, właśnie do tej następny przystanek, czyli do naszej zabawy z podróżą w tle, chciałoby się tak śmiało nawet powiedzieć. Z pierwszą propozycją dodzwoniła się do nas Hania. Cześć, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Haniu, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz proszę, jaka pogoda jest dzisiaj u ciebie?
1: U mnie dzisiaj jest w miarę słonecznie. Troszeczkę wietrzyk wieje, lecz jest w miarę ciepło.
0: Ale taki przyjemny wiaterek.
1: Tak.
0: No to super, no to z tego co ja słyszę od naszych słuchaczy, między innymi od ciebie, no to rzeczywiście pogoda znowu wraca na te takie wakacyjne tory. No i super, prawda? Bo już chyba wszyscy mieli dosyć trochę tych chłodów, burz, deszczów i pochmurnego nieba, na które patrzyliśmy w nasze wolne, wakacyjne dni. Haniu, pamiętasz, jaka podpowiedź pojawiła się do tej pory w związku z naszą zabawą? Halo?
1: Halo?
0: A, no ja ciebie słyszę. Pamiętasz tę podpowiedź? Czy ci pomóc? Podpowiedź, która przed momentem się pojawiła, która miała was nakierować na to miejsce, do którego się wybieramy, była następująca, że jest to miejsce oddalone od nas całkiem, no, sporo i że można tam zobaczyć czynne wulkany. I jaka jest twoja propozycja?
1: Sycylia we Włoszech.
0: Już sprawdzam. To nie jest to miejsce, ale wiesz co, Sycylia też jest przepiękna. Byłaś tam?
1: Dopiero będę jechała.
0: Naprawdę? Podczas tegorocznych wakacji?
1: Tak.
0: Ale super! A masz już plan, co chcesz zobaczyć?
1: Jeszcze nie mamy.
0: A pamiętasz z Sycylią, jaki wulkan jest najbardziej związany?
1: Etna.
0: Tak. I wybierasz się tam?
1: Tak.
0: Naprawdę? Można ją zwiedzić, czy można tylko na nią popatrzeć trochę z oddali?
1: Popatrzeć.

0: No to pewnie jest jeszcze do doprecyzowania, ale super, że Etna również na waszej turystyczno-podróżniczej liście się znalazła, no bo faktycznie będąc tam i nie zobaczyć Etny, no to tak trochę, no tak trochę byłoby szkoda. A czy są jeszcze jakieś miejsca, które chciałabyś zobaczyć, będąc właśnie na Sycylii?
1: Chyba jeszcze takich większych planów nie mam, ale na pewno dużo ciekawych miejsc zwiedzę.
0: No, jestem tego w 100% pewna. No i oczywiście sama kuchnia jest w ogóle wspaniałą poezją i artystycznym doznaniem. No, tak słyszałam. Lubisz kuchnię sycylijską?
1: Bardzo.
0: No to fantastycznie, to bardzo się cieszę, że takie świetne wakacje się tobie zapowiadają. Bardzo proszę, byś zadzwoniła, jak z nich wrócisz, aby poopowiadać nam, co takiego ciekawego widziałaś, co skosztowałaś i co może najbardziej ciebie zaskoczyło podczas tej podróży, dobra?
1: Dobrze.
0: No bardzo się cieszę również z tego. Haniu, czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Mamy tatę, brata, moich kuzynów Szymka i Misie, koleżanki z klasy oraz babcię Lidię.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do tych twoich pozdrowień przyłączamy, wysyłamy je w świat i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy cudownych wakacji, fantastycznych przygód. No i ja już się nie mogę doczekać twoich opowieści, więc bardzo proszę, byś pamiętała później o telefonie do nas. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Ale jest z nami jeszcze Natalka. Cześć, Natalko.
2: Cześć.
0: Jak tam twój dzień? Dzisiaj ci mija?
2: No.
0: Mija? Powolutku jakoś?
2: No tak.
0: Czy pędzi jak szalony?
2: Klocki układam.
0: Ach, jesteś w trakcie zabawy. I co będziesz konstruowała z tych klocków?
2: Harry'ego Pottera.
0: No czyli tutaj jest cały plan, budujesz puzzle. Postać. Ach, to są puzzle, no to puzzle czy klocki?
2: Puzzle.
0: To są puzzle, czyli taka układanka. No to też super, to jest taki fantastyczny pomysł na odprężenie, na odpoczynek, na relaks, takie układanie puzzli, zgadza się?
2: Tak.
0: Też mi się tak wydaje, też bardzo lubię poświęcać czas właśnie na ten rodzaj zabawy. A powiedz proszę, Natalko, jakie są wasze wakacyjne plany? Wybieracie się gdzieś w tym roku jeszcze, czy może skądś wróciliście?
2: Nie, nie wybieramy.
0: A może gdzieś już byliście?
2: Jeszcze nie byliśmy.
0: No ale wiesz co, tak sobie myślę, że w domu też mogą być super wakacje. Och, i to jakie fantastyczne, bo tak naprawdę to każdy wakacyjny dzień może być świetną przygodą. Wszystko tylko i wyłącznie zależy od naszej fantazji, naszej wyobraźni, no i tego, w jaki sposób ją wykorzystamy, ewentualnie połączymy siły, na przykład z rodzicami, z rodzeństwem, ze znajomymi, więc myślę, że nawet jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, tak jak ty, nigdzie nie wyjeżdża, to i tak może mieć superanckie wakacje. Ja jestem o tym przekonana w 100%. No dobra, Natalko, ale lećmy z naszą zabawą. Jak według ciebie nazywa się miejsce, gdzie można zobaczyć czynne wulkany i które jest oddalone od nas, no, no całkiem sporo?
2: Filipiny.
0: Czy są to Filipiny? Już sprawdzam. To nie jest to miejsce. A czy ty byłaś na Filipinach?
2: Byłam, się tam urodziłam.
0: Oj, no to wspaniale, ale pamiętasz, jak ono wygląda?
2: Tak.
0: Mam taką gorącą prośbę, Natalko, byś wyciszyła radio i rozmawiała ze mną przez telefon, wtedy na pewno nie będzie opóźnień i będziesz mnie super słyszała. No i to powiedz mi, z jakimi kolorami kojarzą się tobie Filipiny?
2: Żółte.
0: Ale to dlatego... Aha, to dlatego, że

0: Jest tam dużo słońca i przepiękne niebo?
1: Tak.
0: A co byś nam poleciła na przykład do zjedzenia, gdyby ktoś z naszych słuchaczy właśnie na Filipiny się wybierał?
1: Ryba.
0: Ryby. Co? Ryby. O, fantastyczny pomysł. A jakieś miejsce do zobaczenia, do odwiedzenia?
1: Dolina Manila.
0: A twoim zdaniem, no myślę, że odpowiedź na pewno będzie twierdząca, ale dlaczego, bo najpierw chciałam się zapytać, czy warto, ale zdecydowanie zapewne warto, więc trochę przemienię to moje pytanie i poproszę ciebie o takie trzy powody, dla których zdecydowanie warto odwiedzić Filipiny.
1: Pogoda.
0: Pogoda, to jest na pewno super pomysł, tak, i powód. Co jeszcze?
1: Mili ludzie.
0: Mili ludzie, och, to jest doskonały powód, naprawdę. Zdecydowanie, nawet przed pogodą wskakuje. I jeszcze trzeci?
1: Ocean.
0: I przepiękne widoki. Wiesz co, mnie dłużej nie musisz zachęcać. Naprawdę, gdybym mogła, to już jutro bym tam się udała. No ale nie mogę, bo muszę się z wami spotkać w radiowych półkoloniach. To też jest super, bo dzięki takim rozmowom możemy odbywać niezwykłe podróże, tak naprawdę siedząc cały czas w jednym miejscu. Natalko, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Siostrę.
0: Czy kogoś jeszcze?
1: Mamę, tatę i babcię.
0: I zamykamy listę z pozdrowieniami?
1: Tak.
0: No to fantastycznie. My się oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy uśmiechu, który będzie cały czas gościł na twojej buzi, cudownych, słonecznych, przepięknych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa!
0: A ja pędzę z kolejną podpowiedzią. No bo tak, wiemy, że miejsce, do którego się wybieramy dzisiaj, no jest bardzo daleko. Wiemy, że można zobaczyć tam czynne wulkany, ale jeszcze nie wiecie, bo wam o tym nie powiedziałam, że rosną tam palmy kokosowe. Ha! No i co wy na to? Jeżeli macie jakąś propozycję, co to za miejsce, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: No jaki on będzie ten następny przystanek? Mam nadzieję, ba ja jestem o tym przekonana i wierzę w to bardzo, bardzo mocno, że za moment odkryjemy wspólnymi siłami to miejsce, do którego chciałabym, byśmy się dzisiaj razem wybrali. Przypomnę szybciutko podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły. Wybieramy się bardzo daleko. Można zobaczyć tam czynne wulkany i rosną w tym miejscu także palmy kokosowe. No i dodzwonili się do nas Staś i Anielka. Cześć!
1: Dzień dobry.
0: O, jaki zgodny chór z was, moi drodzy. Co tam u was słychać?
1: Fajnie.
0: A co dzisiaj zabawnego się wydarzyło?
1: Jedziemy do babci.
0: Och, no to pięknie, to ja zaraz zapytam o to, jakie danie obiadowe na was zapewne już czeka, bo podejrzewam, że zamawialiście u babci obiad.
1: Niespodzianka.
0: Obiad niespodzianka, super opcja, bardzo mi się podoba ten pomysł. Ale babcia wie doskonale, co wy lubicie najbardziej? Wie czy nie wie?
1: Tak.
0: Wie, no i co lubicie najbardziej?
1: Kluski śląskie.
0: Och, ja też bardzo lubię kluski śląskie, ale w ogóle super pomysł mi teraz podsunęliście. Kluski śląskie są super łatwe w przygotowaniu, a ja zupełnie zapomniałam, że przecież, ale mi teraz smaka narobiliście. Och, już wiem, co ja będę dzisiaj robiła po powrocie do domu. Będę lepiła kluski śląskie. Koniecznie pozdrówcie babcię ode mnie, jak już dojedziecie i kiedy będziecie raczyć się tymi kluskami śląskimi, które podejrzewam, że skoro najbardziej je lubicie, to babcia dla was przygotuje, to pamiętajcie również o mnie. No ale ja zapytałam się także wcześniej, o już ślinotoku dostałam, no proszę. Zapytałam się wcześniej o to, czy dzisiaj wydarzyło się coś zabawnego u was?
1: Nie.
0: A, to dopiero połowa dnia, to jeszcze wszystko przed wami, jeszcze może się coś zabawnego wydarzyć. Co takiego mogłoby się zabawnego wydarzyć, żebyście śmiali się tak mocno, że aż po prostu musielibyście trzymać się za brzuchy?
1: Gdyby kury uciekły babci z kornika.
0: Nie, no nie życzymy babci, żeby jej kury uciekły. Ale wy chyba pomagacie babciom później te kury złapać, co?
1: Tak.
0: A, rozumiem, czyli tutaj jeszcze dodatkowa zabawa się robi. A to teraz to ma sens, zdecydowanie. No, jednak mimo wszystko pozwólcie, że nie będę trzymała kciuków za to, żeby kury pouciekały, bo pewnie babcia się wtedy denerwuje troszkę, co?
1: Tak.
0: No, bo się martwi o te kury, dlatego nie ma co. Ale życzę wam za to, by inne sytuacje zabawne się wydarzyły, które też wam poprawią humory i spowodują, że będziecie się tak miło śmiali jak przed momentem. Ale moi drodzy, ja się bardzo cieszę, że wy jesteście teraz w drodze do babci, jednak ja chciałabym was zabrać nieco dalej w podróż za sprawą naszej zabawy pod tytułem Następny przystanek. Tylko no nie mamy nazwy tego miejsca. I tutaj jest wasza rola do spełnienia. Jak może brzmieć nazwa? Indonezja. O, już sprawdzam, czy to jest to miejsce. To nie jest to miejsce, ale wiesz co, tak sobie myślę, że Indonezja to też jest miejsce warte polecenia, zwiedzenia i nie tylko w wakacje, ale właśnie właściwie to zazwyczaj o każdej porze roku można się tam udawać i podziwiać to niesamowite miejsce. Wy mieliście okazję się tam kiedyś wybrać?

A może planujecie tam podróż? Jeszcze nie. Jeszcze, bo po naszej rozmowie może zaczniecie.

0: przeczytać, co tam można zobaczyć i wtedy będziecie mogli podjąć taką już przemyślaną decyzję, czy macie ochotę się tam wybrać, czy nie. I to jest takie moje zadanie, wyzwanie dla Was na te wakacje, dobra?
1: Dobra.
0: Ale się cieszę. No to słuchajcie, jak uda Wam się rozgryźć te różne ciekawostki związane z Indonezją, to koniecznie zadzwońcie, by mi o nich nieco więcej opowiedzieć. A teraz czas na pozdrowienia. Kto pozdrawia pierwszy? Staś czy Anielka?
1: Anielka może.
0: To zapraszam.
1: Ja całe polskie radio dzieciom i jestem wszystkich słuchaczy polskiego radio dzieciom.
0: Bardzo pięknie. Tak, tak.
1: I jestem panią i babcią.
0: Bardzo pięknie, dziękuję w imieniu swoim, naszych słuchaczy i całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Nisko się kłaniamy, pięknie dziękujemy, a do pozdrowień babci się rzecz jasna przyłączamy jak najbardziej. Staś, a ty kogo dopisujesz do tej listy, Stasiu?
1: Babcie, dziadka, Jacka Zawadę i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Ale super pozdrowienia. My też pozdrawiamy Jacka i machamy do niego. On ze swoją gitarą już pokicał gdzieś dalej w poszukiwaniu przygód, ale spotka się z Wami, z tego co pamiętam, w najbliższą niedzielę o godzinie 12. Tak, tak, dlatego pokicał właśnie w poszukiwaniu przygód, bo audycję Hej Przygodo będzie miał okazję prowadzić właśnie w tę najbliższą niedzielę. Ciekawe, jakie przygody dla Was przygotuje, jak je złapię przez te kilka dni, by Wam o nich opowiedzieć. Do wszystkich zresztą Twoich pozdrowień, Stasiu, również się przyłączamy i Was, moi drodzy, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji, przepysznego obiadu, chociaż tutaj chyba nie ma wątpliwości, że on będzie przepyszny. No i oczywiście pamiętajcie, by wakacje spędzać także w naszym towarzystwie. No i czekam na ciekawostki związane z Indonezją. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa, do widzenia!
0: Ale jest z nami jeszcze Franek. Cześć, Franku!
2: Cześć!
0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie i od razu pytam o Twój wiek.
2: Urtan są w Hawajach.
0: Ale ja najpierw chciałabym posłuchać, ile masz lat.
2: 1,
0: 2, 3, 4, 5,
2: 5.
0: Całe 5 lat masz?
2: Tak.
0: Super.
2: To jeden palec mam schowany.
0: A, rozumiem. Dlatego tak troszeczkę musiałeś się zastanowić, jak to ogarnąć. I udało się teraz. Udało się teraz wyliczyć. No to świetnie. Franku, ja tutaj słyszę, że ty wyrywasz się z tą odpowiedzią, więc może rzeczywiście sprawdźmy ją. Tylko najpierw muszę się zapytać jeszcze raz. Jakie jest miejsce, które według ciebie poszukujemy, jest przez nas dzisiaj poszukiwane?
2: Hawaje.
0: Hawaje. Już sprawdzam. No brawo, super, fantastyczna odpowiedź. Powiedz proszę, która podpowiedź ciebie nakierowała na to miejsce?
2: Piję też wodę kokosową.
0: Aha, pijesz wodę kokosową. I te kokosy ciebie tak nakierowały?
2: Tak.
0: No proszę, proszę. A wiesz, jaka była moja kolejna podpowiedź przygotowana dla was? Że mieszkańcy tego miejsca witają się słowem aloha. No i wtedy to chyba to już w ogóle wszystko byłoby jasne, prawda? No bo to się wszystko zgadza. Hawaje są bardzo daleko, rosną tam palmy kokosowe, można tam zobaczyć czynne wulkany i mieszkańcy witają się mówiąc słowo aloha. Bardzo sprawnie, bardzo fajnie to odgadłeś. Powiedz mi, czy ty chciałbyś się wybrać kiedyś na Hawaje?
2: Tak.
0: I co ty byś tam robił?

0: z mamą, z tatą i z moją rodziną bym wyjechał i bym na falach surfował.
1: Surfowałbyś, no tak, rzeczywiście, to też jest świetna podpowiedź. Widzisz, ja o niej zapomniałam, że faktycznie Hawaje są też super miejscem do surfowania. Czyli ty lubisz tak wakacje spędzać aktywnie, na sportowo. No to świetnie. A jakie masz plany na te tegoroczne wakacje?
0: Najpierw pojedziemy na namiot. Chyba pójdziemy do kina. Później na morze.
1: A na końcu?
0: A na końcu do Wrocławia.
1: Nie, no to ja słyszę, że tutaj są bardzo konkretne wakacyjne plany. Świetnie. A na któryś z tych punktów szczególnie czekasz?
0: Tak.
1: Na który?
0: Na namiot.
1: Na namiot, żeby pojechać pod namiot. Czyli...
0: Ale pojedziemy.
1: No to świetnie, ale to będzie taka wyprawa blisko domu, czy jakaś taka dalsza?
0: Bliska, bardzo bliska.
1: Do ogródka. Nie, trochę dalej.
0: Pojedziemy na pole namiotowe.
1: Ale super, no powiem ci, że to jest zapowiedź fantastycznej przygody. Jak wrócicie z tego biwaku, to koniecznie ja bardzo proszę, Franku, zadzwoń, żeby opowiedzieć, jak było, dobrze?
0: Dobrze.
1: Och, bardzo się cieszę, bo ja też bardzo lubię biwakować. No i tak nawet sobie pomyślałam, że nie wiem dlaczego nie uwzględniłam tego w swoich planach na te tegoroczne wakacje. Dziękuję ci bardzo. Przypomniałeś mi o tym. Muszę rzeczywiście troszeczkę pozmieniać jeszcze swoje wakacyjne plany, żeby umieścić tam również biwak. A teraz czas na pozdrowienia. Franku, kogo pozdrawiamy?
0: Chcę pozdrowić tatę, mamę, moje dobrawce i moją tuzynkę, bo jedziemy dzisiaj na basen.
1: Ale świetnie. No to słuchaj, oczywiście my do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy. Życzymy udanej, fantastycznej zabawy na basenie. Udanych w ogóle całych wakacji. Czekam na informacje, jak było na biwaku. A tymczasem bardzo ci pięknie dziękuję za udział w naszej zabawie i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

Witamy, witamy Was bardzo serdecznie. Razem z Kasią otwieramy kolejną, drugą godzinę naszego radiowo-wakacyjnego spotkania, oczywiście w radiowych półkoloniach. No i przypominam nasze pytanie dnia. Gdybyście mogli zamienić się rolami z dorosłymi, tak na jeden wakacyjny dzień, to co byście zrobili jako pierwsze? 22 645 2055 to jest numer telefonu, który jest oczywiście do Waszej dyspozycji, jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na pytanie dnia, ale jeżeli macie ochotę na przykład opowiedzieć nam o swoich wakacjach tylko, albo o wakacyjnych planach, albo o tym, co się do tej pory podczas tegorocznych wakacji Wam przytrafiło, jakie przygody Was spotkały, albo może chcielibyście nam zdradzić, jakie są Wasze wakacyjne marzenia, to oczywiście jak najbardziej również możecie skorzystać z tego numeru telefonu. Zachęcamy i polecamy.

Och tak, warto otwierać się na świat, warto otwierać swoje oczy, zwłaszcza podczas wakacji, żeby nie przegapić jakiejś przygody, która zapewne czeka za rogiem na każdego z nas. Tak, tak, to nie jest tak, że się nudzicie albo że właśnie dopada was wakacyjna nuda. Nie, te przygody tam są, naprawdę. Wystarczy się rozejrzeć, wystarczy zerknąć za lewe ramię, za prawe ramię, pod lewym butem sprawdzić, pod prawym butem sprawdzić, a może gdzieś tam za progiem, za drzwiami ta przygoda na was czeka. A może ona czeka, aż zaczniecie jej szukać w jakimś towarzystwie, na przykład z bratem, z siostrą, z waszymi opiekunami, z dziadkami. No, to wszystko jest tutaj możliwe. Czasami takie przygody potrafią nas wziąć z zaskoczenia. No tak, jedziecie na przykład właśnie do babci, jak Staś z Anielką i nagle ni stąd, ni zowąd u babci rachu ciachu prachu przygoda was dopada. No tak, to nigdy nie wiadomo. Dlatego zwłaszcza w wakacje trzeba być otwartym na najróżniejsze możliwości i dobrze się rozglądać, bo tak jak mi się wydaje, to te przygody naprawdę tam są. Zdecydowanie.

poprawi, zażalenie małe złoże. Bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia. Bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem już, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto. Nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem...

0: Mamy śpiewamy, tak nazywa się zespół, który przed momentem wyśpiewał nam piosenkę Kolorowo. I wiecie co? W naszym studiu, studiu Polskiego Radia Dzieciom, tutaj w naszych radiowych półkoloniach zrobiło się bardzo kolorowo, a to wszystko za sprawą moich gości. Dzień dobry, dziewczęta.
1: Dzień dobry.
0: Razem z nami jest Pola i jest Gaja, ale macie kolorowe ubranka. Czy to są wasze ulubione kolory?
2: Tak.
1: Tak.
0: Pola, kolor czerwony jest tym, który najczęściej wybierasz?
2: Tak.
0: A i widzę, że jeszcze masz taką ozdobę we włosach.
2: No,
0: i ona też jest czerwona, z elementami żółtego, ale więcej jest czerwonego. No to rzeczywiście to potwierdza teorię o twoim ulubionym kolorze. Gaja, a ty masz różową koszulkę, czy to jest sukienka?
1: Nie, mam koszulkę i spódnicę na sobie.
0: I różowy też jest tym kolorem, po który najczęściej sięgasz?
1: Tak.
0: Ach, no proszę. A ja mam czarny na sobie. Ale wiecie co? Niektórzy myślą, że czarny jest nudnym kolorem, ale ja uważam zupełnie

0: inaczej. Och, i ty też masz ozdobę we włosach. Tak. I ona jest taka jasno-zielono...
1: Świeci w ciemności.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ale numer, to może i twoje też,
1: nie.
0: Pola?
1: Twoje moje nie. Jest takie zwykłe.
0: Twoje jest takie, że mogłabyś jak ninja się w ciemności poruszać i nikt by tego nie zauważył. No. A Gaja z kolei jak takie jaszczurki fluorescencyjne mogłaby się poruszać, albo żabki.
1: Tak.
0: W nocy takie znaczniki by się ruszały, ale super. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak to się stało, że wy dzisiaj zawędrowałyście tutaj do nas na radiowe półkolonie?
1: Chciałyśmy do was zadzwonić, ale się nie udało, nie odbierało. I później mama weszła na waszą stronę i zobaczyła, że można odwiedzić i napisała maila. No i też było tak, że jeszcze dwa goście byli tutaj w radiu i wtedy mama, bo ty powiedziałaś, że można tutaj odwiedzić, mama powiedziała, że może pojedziemy i teraz jesteśmy tu.
0: Ale mi się bardzo podoba ten pomysł. Nie mogliście się dodzwonić, to przyjechaliście.
1: Tak.
0: No i to jest super myśl, jak najbardziej, zwłaszcza jeszcze podbita tym, że faktycznie my zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Tym bardziej się cieszę, że uwzględniliście wizytę tutaj u nas podczas swojej wakacyjnej wizyty w Polsce, bo przecież wy na co dzień w Polsce nie mieszkacie.
1: Tak, no.
0: To gdzie można was na co dzień spotkać w roku szkolnym?
1: W Szwajcarii. Lucernie.
0: Mm-hmm. No i czy taka szwajcarska szkoła bardzo się różni od polskiej? Wiecie coś na ten temat?
1: No, tak. Trochę, ale nie całkiem.
0: Tak rozmawiacie ze znajomymi tutaj w kraju?
1: No.
0: I porównujecie różne rzeczy,
1: czasami,
0: elementy?
1: No. Mm-hmm. Na przykład świetlicy tam nie ma. Jak nie ma, jak jest?
0: No już się przestraszyłam, ale na całe szczęście w Polskim Radiu Dzieciom jest radiowa świetlica, więc zawsze możecie u nas tutaj dołączyć do naszej radiowej świetlicy. Ale wiecie co? Może zostawmy tematy szkolne. No nie będziemy w wakacje rozmawiać o szkole przecież. Co to w ogóle za pomysł? Ale kiedy mówimy o wakacjach, to dotarły do mnie ostatnio słuchy, że niestety w Szwajcarii te wakacje są dużo krótsze.
1: Tak.
0: No, dramat.
1: Mamy miesiąc i pół wakacji, czyli 6 tygodni tylko. Ale za to mamy wolne, później jeszcze w jesień. Mamy 2 tygodnie wolnego.
0: A, czyli tam jeszcze odrobinę tych dni takich wolnych uda wam się uszczknąć. No i jak tutaj stworzyć taki wakacyjny plan, by w tak krótkim czasie zrealizować tyle pomysłów? Jak to wygląda? Siadacie wszyscy rodzinnie przy stole i każdy daje swoje pomysły, a później losujecie, który z nich zrealizujecie?
1: Nie, w sumie robimy wakacje co roku prawie to samo, a często robimy to samo. Ale dzisiaj to jest pierwszy raz w radiu tu być.
0: A, czyli tak. Nie co roku to samo. No. No proszę, proszę. Poza tym wiecie co, mam takie wrażenie, że nawet jeżeli odwiedza się te same miejsca, no to można na przykład nowe przygody przeżyć, tak. Albo w tych miejscach spotkać, poznać nowych ludzi, albo na przykład odkryć jakieś rzeczy, na które wcześniej się nie zwróciło uwagi. No bo to też prawdą jest to, że jesteście co roku też starsze i na inne rzeczy właśnie bardziej zwracacie uwagę, a niektóre już was po prostu nie interesują. Odkryłyście coś takiego u siebie?
1: Tak. No, na przykład w zeszłym roku byłyśmy w Małpim Gaju, a w tym roku nie poszłyśmy.
0: Ale zaraz, co to jest jakiś Małpi Gaj, jakieś przedszkole dla małpek?
1: Nie, że tam był taki jakby park, bo nad morzem był taki rynek i tam było różnych straganów dużo. To jest taki mały dom, na przykład zjeżdżalnia, do której się jedzie z balia z kulkami.
0: Ach, czyli to jest takie miejsce skonstruowane dla dzieciaków, w którym można się bawić do woli i to takie najbardziej szalone zabawy, też takie ze skakaniem, z jakimiś dziwnymi elementami, układankami, tak?
1: Tak, no. Wtedy masz określony czas, ile możesz się bawić tam.
0: Mhm. I to jest coś, co bardzo się tobie podobało do tej pory, a w tym roku już tak przestało ciebie interesować,
1: już, tak.
0: Gaju. A co innego zatem zwróciło twoją uwagę?
1: Takie bursztyny, różne bryloki, takie rzeczy. No, bo Gaja sobie

0: kupiła taki
1: serce.
0: Serce jasny na bursztyn, który kosztował bardzo dużo.
1: 125 zł.
2: To rzeczywiście sporo. No. Ale za swoje kupowałaś, czy rodzice zasponsorowali?
1: Pił i muszę mu teraz załatwić lody.
2: No słuchaj, to się nazywa barter, czyli taka wymiana. No. Ktoś coś za coś daje, ale super, że możecie wspólnie swoje wakacyjne marzenia spełniać i realizować. A Pola, a ty zaobserwowałaś u siebie jakieś takie zmiany?
1: No, tak.
2: No i z czym one są związane?
1: Że zainteresowałam się bursztynami, bo w tamtym roku się w ogóle nie interesowałam.
2: Aha, czyli tutaj podobne, mam wrażenie, takie zainteresowania związane z biżuterią, z wyglądem, no z takimi rzeczami się pojawiają.
1: No, no i ja kiedyś spotkałam panią nad morzem, która nam pokazała...
2: Ja myślałam, że mnie spotkałaś.
1: Nie, która mi pokazała, jak mam szukać bursztynów tak w morzu.
2: Zdradziła tobie taki sekret, taką tajemnicę, a chciałabyś się nią z nami podzielić?
1: Nie.
2: Ach, zatrzymasz to dla siebie. No dobrze,
1: bo
2: ale
1: ja
2: to rozumiem.
1: Wiem.
2: Ty też wiesz. Ach, czyli wy po prostu się szykujecie, zacieracie rączki, żeby rachuciachu wszystkie bursztyny w te wakacje wyzbierać.
1: No, w sumie już nie możemy, bo już byłyśmy nad morzem.
2: Ale następnym razem przecież.
1: Tak. No.
2: Poza tym to nie jest tak, że te bursztyny nagle znikną. No. Skoro są tam od tylu set lat, to myślę, że jeszcze trochę pobędą.
1: No.
2: Tak, zdecydowanie. Ale czy to jest to, co najbardziej wam się podobało podczas tegorocznych wakacji? Poszukiwanie bursztynów?
1: No, podobało mi się wszystko.
2: No to po kolei. Gaja, co tobie się najbardziej podobało?
1: Plaża, morze, a jeszcze zobaczę wiele, bo jadę później do dziadka i babci.
2: Ale co takiego fajnego jest na plaży, co takiego fajnego jest w morzu, że sprawia tyle frajdy?
1: No możesz na się kąpać, bawić w piasku.
2: No ale poczekaj, w piasku można się bawić w piaskownicy, a kąpać się można w wannie.
1: Ale tam są muszelki. No właśnie, możesz zbierać muszle.
2: Mm-hmm. I do tego muzyka wyśpiewana przez mewy.
1: Tak.
2: I człowiek od razu odpoczywa. Mm. A powiedz mi, proszę Pola, ty też masz takie wrażenia?
1: Tak.
2: I tobie też najbardziej podobała się plaża i morze? Czy może coś innego?
1: No też, jeszcze to, że warkoczyki mogliśmy zrobić i że mogę teraz być w radiu dzieciom.
2: Och, to bardzo miłe, bardzo pięknie wam dziewczyny w ogóle dziękuję, że rzeczywiście uwzględniliście liście, bo jeszcze tata jest tutaj w naszej rodzinnej, naszej, waszej, ale to już prawie jak nasza rodzinna ekipa, że uwzględniliście w swoich planach właśnie Polskie Radio dzieciom. No tak. Ale słuchajcie dziewczyny, ja was nie zapytałam, bo wy jesteście tutaj po raz pierwszy. Czy tak sobie wyobrażałyście to miejsce? Czy zupełnie inaczej? Pola.
1: Inaczej. Myślałam, że to taka scena tu i że mikrofony i tak.
2: No ale czekaj, no mikrofony są?
1: No,
2: są. Ile mamy mikrofonów? Policzysz?
1: 5.
2: A po jakiemu liczysz?
1: Po polsku, po niemiecku i po angielsku.
2: No to możesz po niemiecku policzyć na głos, ile mamy mikrofonów?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Gaja, a ty w jakich językach potrafisz liczyć?
1: No, uczę się po niemiecku.
3: Tych samych, tych z Polski, co ja.
1: No to w angielskim też.
2: No to po angielsku teraz poproszę, żebyś policzyła te mikrofony.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: I jaki język dla mnie zostanie? Język polski. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Nawet ja to też policzyłam po polsku. Ja no. W szkole nawet czasem liczę po polsku, bo nie umiem po niemiecku.
2: A to jest niesamowite, prawda, że czasami tak jest, że mówimy w jakimś języku, ale myślimy w jeszcze innym języku. No. To jest, wiecie co, mam wrażenie, że to jest w ogóle taka trochę językowa magia. Mm. A w jakim języku macie sny?
1: Po polsku. Ja po niemiecku i po polsku. Chociaż mama mówiła, że mówię przez sen po niemiecku.
2: No. Niesamowite.
1: Tak.
2: A wiecie co, ja słyszałam kiedyś taką teorię, że ma się sny dokładnie takie, w jakim łóżku się śpi.
1: Bo ja też miałam taki sen,

0: Mówimy w Szwajcarii.
1: Że ja, moje łóżko poleciało i tak do góry, do kosmosu i tam wtedy była, widziałam kosmitów i kiedy tak popatrzyłam na nasz kraj, Szwajcaria i na Polskę, to tam była szwajcarska flaga i na polska flaga.
2: Niesamowite, a kosmici w jakim języku mówili?
1: Nie wiem, takie
2: w kosmickim. No. To był język kosmicki. No to słuchajcie, ustaliłyśmy, że rzeczywiście są mikrofony, tak jak sobie wyobrażałaś. No, ze sceną to rzeczywiście trochę tutaj tak kiepsko, ale jak przymkniemy oczy, to możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy na scenie. Widzisz to?
1: No.
2: Widzisz? Czujesz? Wielka ta scena, prawda?
1: No.
2: Wyobraź sobie, że cały świat teraz nas słucha. Cały caluteńki, naprawdę. Bo przecież Polskie Radio dzieciom dociera wszędzie tam, gdzie dociera internet.
1: No.
2: Więc tak sobie myślę, że no taka scena, to jest rarytas niesamowity. A co do wyobrażeń Gai związanych z Polskim Radiem dzieciom, no to o to zapytam zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

Książę Czaruś, tak nazywa się bajka, z której pochodzi ta piosenka, Tylko mój. No i mogę wam zdradzić, moi drodzy, że to jedna z ulubionych piosenek naszej Kasi. A wy, dziewczyny, macie swoje ulubione piosenki. Mówię to oczywiście do

0: Gai i do Poli, które nas dzisiaj odwiedzają w naszych radiowych półkoloniach.
1: Tak, mam ulubioną piosenkę.
0: To która, Polu, piosenka jest twoją ulubioną?
1: Golden.
0: A, też z bajki.
1: No.
0: A Gaju, twoja?
2: Ja lubię Sodę Pop. Z tej samej bajki.
0: Rozumiem. No, wcale mnie to nie dziwi, bo to rzeczywiście jest teraz bardzo popularna bajka wśród waszych rówieśników. I wiecie co? Nie tylko wśród waszych, wśród moich też. Wszyscy oglądają teraz tę bajkę, no i super fajnie.
1: Typowa łowczynie demonów.
0: Otóż to, no nie wiem jak wy, ale ja chciałabym być taką łowczynią.
1: Ja bym trochę chciała być Rumi, bo ona jest demonem.
0: Wow. Ale to jak to jest, słuchajcie, bo wszyscy mówią, och, nie straszcie dzieci, nie straszcie dzieci. A ja mam takie wrażenie, zwłaszcza teraz, kiedy rozmawiam z wami, że wy lubicie się czasami troszeczkę bać.
1: Tak.
0: A dlaczego lubicie się bać?
1: Nasza mama na tego nie pozwala oglądać.
0: A bo może mama sama się boi?
1: Tak.
0: Słuchajcie, to może trzeba mamę przytulić albo złapać za rękę wtedy. Nie? Tak, jest, no. Bo tak sobie myślę, że no to też jest prawda, że czasami niektórzy ludzie się boją rzeczy, których my się nie boimy i na odwrót. No ale przecież skoro mamy siebie nawzajem, to możemy się wspierać. Właśnie chociażby w taki sposób. Podać komuś rękę, przytulić kogoś. Jak jeszcze możemy się wspierać?
1: Powiedzieć, że nic się nie dzieje, to nie jest prawdziwe.
0: Tak, albo to ja wyłączę i dokończę sobie później, żebyś się nie bał, nie bała. Też tak może być, prawda?
1: Tak.
0: Czasami. Słuchajcie, ale przed piosenką ja obiecałam naszym słuchaczom i wam zresztą również, że wrócimy i teraz właśnie wracamy do wyobrażeń związanych z naszym studiem, studiem Polskiego Radia Dzieciom. No i właśnie, Gaju, teraz pytanie do ciebie. Czy ty tak sobie wyobrażałaś to miejsce?
1: No nie całkiem. Myślałam, że będziemy tak siedzieć wszyscy razem na jednym takim gładkim stole.
0: Na stole chciałaś siedzieć?
1: Nie. Przy krzesłach, na krzesłach. I że będziemy gadać sobie przy takich normalnych mikrofonach.
0: Takich trzymanych w dłoni?
1: No.
0: Ale to by było, słuchaj, męczące. Wyobrażasz sobie, my będziemy prawie godzinę rozmawiały, żeby tak trzymać cały czas mikrofon w dłoni. Nie, co ty, łokieć by się zmęczył, ręka by się zmęczyła. A tak zobacz. Wygodne, kręcące się krzesła, prawda? No wiadomo, że wszyscy lubią krzesła, na których można się pokręcić.
1: No i to chyba też takie mamy.
0: Otóż to, dużo bardziej niż taka ławka, na której się siedzi. No mam nadzieję, że ciebie trochę przekonałam. A słuchajcie, dobra, gdybyście miały tak przez jeden dzień otrzymać taką funkcję jak dekoratorka studia Polskiego Radia Dzieciom. To wow, no. To co tutaj byście jeszcze umieściły? Pola, co byś tutaj jeszcze może nie zmieniła, a co dodała?
1: Girlandę tutaj z napisem Polskie Radio Dzieciom. I obrazek jakiś taki z wami wszystkimi.
0: Całego naszego zespołu, całej redakcji.
1: Na przykład tu.
0: Fajny pomysł, świetny, bardzo mi się podoba. Gaja, a twoje pomysły?
1: Ja bym chciała jakąś tapetę, by było trochę bardziej wesoło.
0: A jaką, taką w ciapki?
1: Tak.
0: Różnokolorowe?
1: No.
0: No to rzeczywiście by było kolorowe. Coś jeszcze?
1: No nie.
0: No, kwiaty mamy, prawda? Może trochę więcej tych kwiatów.
1: Tak.
0: Ewentualnie, tak. Myślę, że... A co do maskotek, to wystarczająco jest tutaj ich dużo, czy jeszcze trochę?
1: Tak, tym bardziej, że z tym misiem.
0: O, miś jest wielgachny i on rzeczywiście robi chyba za 50 takich małych maskotek, albo nawet i więcej. Tak jak teraz na niego zerkam, to rzeczywiście. Moje drogie panie, zdradziłyście mi, że jeszcze mnóstwo atrakcji wakacyjnych przed wami, ale nie zdradziłyście, co to takiego? Co was jeszcze czeka?
1: Pojedziemy do dziadka, gdy skończymy tutaj rozmowę na 3 dni, później do babci i dziadka na 2 tygodnie, a później wracamy do Szwajcarii.
0: I co będziecie robić u dziadków?
1: No, spotkamy się z kuzynami, pójdziemy tam na nocowankę.
0: Ale super! Tak. Co będziecie robić podczas tej nocowanki? Macie tutaj już jakieś pomysły?
1: Nie wiem, bo rodzice na szybko mówią, że trzeba iść spać. Ja wiem.
0: Co będziecie robić, Pola?
1: Będziemy... Tego nie może zdradzić, prawda? Nie zdradzę tego.
0: A to ja powiem, pokażę rodzicom, żeby zatkali uszy. Proszę zatkać uszy. 1, 2, 3. O, bo rodzice tam w reżyserce z Kasią sobie siedzą i nas podsłuchują, ale nie ma co. Zatkali uszy, możecie mówić.
1: Zatykajcie uszy. Będziemy...

0: Oglądać K-popowe łowczynie demonów.
1: I będziecie jeszcze tańczyć i śpiewać K-pop?
0: Tak.
1: Ale będzie imprezka. Super. Ale tak sobie w ogóle myślę, że to jest taki dosyć ciekawy rodzaj muzyki, ten K-pop. Czy wy tak wsłuchiwałyście się kiedyś w tę muzykę tak troszkę bardziej?
0: No, bardzo.
1: I taki, że naprawdę aż sam tak zachęca i porywa do tańca.
0: Tak, no.
1: Też tak macie. No to czy nie jestem osamotniona w tym? No to wszystko okej, wszystko w porządku. Czyli nocowanka z kuzynami i imprezka K-popowa przed wami. Co jeszcze? Tak.
0: No, nie wiem. Bo w Szwajcarii to będziemy się spotykać na pewno z kolegami i koleżankami.
1: No i przygotowywać się już do szkoły.
0: Tak, chociaż to w Polsce zrobimy.
2: A ja nie będę ze wszystkimi kolegami i przyjaciółkami, bo oni idą do innych klas.
1: Ach, właśnie, Pola, bo ty kończysz, właściwie już skończyłaś przedszkole i idziesz teraz do pierwszej klasy. Ale numer, i jak tam się czujesz?
0: Trochę się boję, a trochę się nie boję.
1: Ale rozmawiałaś z Gają na ten temat, czego można się spodziewać?
0: Tak.
1: No i Gaja, powiedziałaś, że jak jest tam w pierwszej klasie?
0: Dobrze, tym bardziej, że to sama nauczycielka, co moja.
1: O, no to fajnie.
0: Pani Limacher.
1: No to bardzo fajnie. Nie, no ja tak, wiecie co, prawda jest taka, znaczy ja się w ogóle nie martwię, na pewno będzie super wszystko, a prawda jest taka, że zazwyczaj jak coś nowego się dzieje w naszym życiu, no to tak czasami mamy mieszane uczucia. No jest tak czy nie?
0: No, tak.
1: Jest, no właśnie, ale trzeba dać temu szansę, spróbować i zobaczyć. Ja jednak nie chcę na razie jeszcze wracać do tematu szkoły, nie, jeszcze wakacje niech tutaj nam królują, zwłaszcza w naszych radiowych półkoloniach. I teraz chciałabym się zapytać was, dziewczyny, po kolei, jak wy lubicie spędzać swój czas wolny, ale o tym porozmawiamy sobie, kiedy? Po piosence, no oczywiście.

0: pojawiła się piosenka Golden, o której sobie rozmawiałyśmy i chyba mogę zdradzić naszym słuchaczom, co się tutaj działo. Działa się po prostu półkolonijno-radiowa dyskoteka. No. Super się tańczyło, super się śpiewało, ale widzę, że uśmiechy cały czas na buziach. No już pewnie się zastanawiacie teraz myślami, powędrowałyście na tę nocowankę, co?
1: Tak.
0: Też tak sobie właśnie pomyślałam. Dziewczyny, a powiedzcie mi proszę, co wy robicie, kiedy macie czas wolny? Kiedy nie trzeba się uczyć, kiedy nie trzeba robić najróżniejszych obowiązków, zajmować się takimi obowiązkami różnymi domowymi, to co wy wtedy robicie? Gaja.
1: Oglądamy bajkę, rysuję, jeżdżę na rowerze, czasami do sklepu.
0: Mhm.
1: Ja maluję i robię plastyczne rzeczy, idę na dwór i tyle.
0: Ale zaraz, zaraz. Co się robi na dworze, jak się wychodzi we wolnym czasie?
1: Można pograć w piłkę na przykład. I pochuśtać się na huśtawce.
0: No ale z tego, co słyszę, to wy bardzo lubicie i z tego, co wiem, malować, rysować, czyli takie sprawy artystyczne są wam bardziej bliższe. A co najczęściej na tych waszych rysunkach się pojawia, Pola?
1: Ja ludzi maluję i psy. Bo ja nie mam psa, dlatego marzę sobie o nim.
0: I jakie pieski pojawiają się na tych twoich rysunkach?
1: Cocker Spaniele, angielskie.
0: I to jest właśnie pies z twoich marzeń. A jakbyś miała takiego psa, to jak on by się nazywał?
1: Popik.
0: I czego byś go chciała nauczyć?
1: Aportować i się turlać.
0: Myślałam, że powiesz i się tulić.
1: No
0: też by się przydało, prawda? No. Chociaż psów ponoć nie można za mocno przytulać, bo one za tym nie przepadają.
1: Tak.
0: Ale to słyszę, że doskonale o tym wiesz. A co się na twoich rysunkach, Gaju, często pojawia?
1: Najczęściej łąka.
0: Czyli takie krajobrazy.
1: Tak.
0: Ach, i co na tej łące można spotkać?
1: No, kwiaty, motyle, drzewa, ludzi.
0: Na łące, kicające dwa zające.
1: U Gaja może namalować wszystko.
0: Naprawdę?
1: Serio? Chcę.
0: Ale czym malujecie?
1: Mazakami,
0: kredkami, farbami?
2: Ołówkiem, kredkami,
1: kredkami i ołówkiem.
0: Mhm, rozumiem. Czyli tutaj to wszystko też zależy od tego, co chcecie przedstawić na rysunku, jaki macie nastrój i jaką macie wizję na tę pracę artystyczną, tak?
1: Tak, no. Na przykład, gdy jest coś trudno namalować, to biorę ołówek, bo farbami to jest jeszcze trudniej.
3: A wczoraj namalowałem mojego tatę.
0: Taki portret? Och, będzie jak znalazł na urodziny. Kiedy tata ma urodziny?
1: Nie pamiętam.
0: No to jeszcze doprecyzujecie, z mamą się dopytacie i będzie jak znalazł prezent.
1: No.
0: A zresztą wiecie, to tak sobie myślę, że to są w ogóle świetne prezenty, takie wykonane własnoręcznie i podarowane bliskim nam osobom. Czy wy takie prezenty czasami robicie?
1: Tak.
3: Tak.
0: Ale właśnie takie rysunki?
1: No, najczęściej.
0: Czy coś jeszcze?
1: Ja najczęściej rysunki i na przykład na paczuszkach coś domalowuję.
0: Ach, takie drobne elemenciki, rozumiem. Ale powiedz mi, Gaju, czy ty chciałabyś swoją przyszłość związać właśnie z takimi artystycznymi tematami?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No. Ja chcę zostać malarką.
0: Chciałabyś zostać malarką? Tak. A co taka malarka robi na co dzień?
1: Maluje.
0: Myślisz, że cały czas maluje? To przecież ręka może rozboleć.
1: No najczęściej.
0: Mhm. Może jeszcze czasami się zastanawia, co ma namalować.
1: No.
0: Prawda? No dobra, ale samo malowanie obrazów to jest chyba tylko połowa zadania. No bo dla kogoś te obrazy trzeba
1: zrobić,
0: prawda? Albo komuś je sprzedać.
1: Tak.
0: I co, i to też malarka się tym zajmuje, czy już ktoś inny?
1: Myślę, że też.
0: Też. Mhm. No bo kto najlepiej opowie o swoich pracach, jak nie sam autor?
1: Tak.
0: No, otóż to. Słuchaj, a czy ty masz wśród

0: swoich prac jakąś ulubioną?
1: No nie. Wszystkie mi się podobają.
0: A jakaś kolejna jest już w twojej głowie, którą chciałabyś stworzyć?
1: Tak.
0: I co to będzie?
1: Tego jeszcze nie jestem pewna, bo jest dużo pomysłów.
0: No, a takie trzy, gdybyś nam zaproponowała?
1: Na przykład psa namalować, bo nasi dziadkowie mają psa. Namalować taki las z ludźmi w środku i na przykład kwiata, taki piękny kwiatka, róże.
0: O proszę, super pomysły. Wszystkie trzy mi się podobają. Sama nie mogłabym wybrać, które najpierw, za który się wziąć. A ty, Polu, kim chciałabyś zostać w przyszłości? Masz już jakiś plan?
1: Taka osoba, co się wspina po górach i szuka diamentów i kryształów.
0: Czekaj, chyba słyszałam o takim zawodzie, ale teraz zapomniałam, jak on się nazywa. Co się wspina i szuka diamentów i kryształów. Słuchaj, tak sobie myślę, że wiesz co? To nie ma co się wpasowywać w jakieś ramy. Ty sama sobie wymyśli, jak ten zawód się będzie nazywał. No jak on mógłby się nazywać?
1: Wspinaczka po górach.
0: Diamentowy wspinacz. O, albo błyszcząca wśród skał.
1: Tak,
0: też pomyślałam, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Wiecie co? My dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach mamy takie pytanie dnia. Wiecie, czym jest pytanie dnia?
1: Nie, bo przed tym byliśmy na spotkaniu.
0: Tak, pytanie dnia to jest takie pytanie, które nam towarzyszy przez całą audycję. I dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Gdybyście mogli zamienić się rolami z dorosłymi na jeden wakacyjny dzień, to co byście zrobiły jako pierwsze? No i teraz moje pytanie jest takie, czy wy chciałybyście się zamienić z dorosłymi?
1: Tak.
0: Rolami?
1: Tak.
0: No to po kolei. Gaja, z kim ty byś się chciała zamienić?
1: Nie wiem.
0: Może z mamą, z babcią?
1: Z mamą. Ona jest nauczycielką.
0: No i co byś zrobiła jako pierwsze?
1: Poszła do szkoły i trochę pouczyła dzieci.
0: A myślisz, że to jest przyjemne uczyć dzieci?
1: Tak.
0: Tak?
1: No.
0: No to super, no to bardzo mi się podoba ten pomysł. Polu, a ty?
1: A ja chcę z naszą nianią.
0: A ty byś się zamieniła rolami z waszą nianią i co byś robiła? Co byś zrobiła właściwie jako pierwsze?
1: Najpierw na stronę, gdzie jakaś inna pani mogła mnie wybrać i wtedy bym się zajmowała jednym dzieckiem albo dwoma.
0: Czyli pierwsza rzecz, którą byś zrobiła, to zamieściła ogłoszenie, tak? Że chętnie zaopiekujesz się dziećmi.
1: No.
0: Wiecie co? Macie takie, powiem wam szczerze, bardzo konkretne propozycje co do tego, co byście zrobiły, gdybyście się rolami zamieniły z dorosłymi. No ale weźcie pod uwagę, że zamieniacie się tymi rolami tylko na jeden dzień.
1: Tak.
0: No to może warto coś szalonego zrobić. Czy nie? Czy lepiej nie ryzykować?
1: Lepiej nie ryzykować.
0: Gaja nie ryzykowałaby, ale Pola, widzę, że coś tam w oczku jej się taka iskierka świeci, że trochę byś poszalała.
1: Tak, bym poszalała.
0: Co byś na przykład zrobiła?
1: Zabrała Didzie na cały spacer i przez noc też.
0: W taką podróż 24-godzinną? Och, no to faktycznie szalony pomysł, iść szalony, chciałoby się powiedzieć. Dziewczyny, jakich wakacji możemy wam życzyć?
1: Wesołych, myślę.
0: Jakich jeszcze? Bo wiecie, jak ja się żegnam z naszymi słuchaczami, to zawsze mówię, że życzę wesołych, kolorowych, uśmiechniętych, radosnych, słonecznych i wypełnionych najróżniejszymi przygodami. Czy takie wakacje by was satysfakcjonowały?
1: Tak.
0: No to ja takich wakacji wam właśnie życzę. No i jeszcze jedno. Przecież obiecałam wam, że będziecie mogły kogoś pozdrowić.
1: Tak.
0: Kogo chcecie pozdrowić i przede wszystkim w jakim języku?
1: Po polsku.
0: No to kogo pozdrawiamy? To pierwszy Gaja, tak?
1: Mamę, tatę, Polę, babcię, dziadka, drugiego dziadka, moją przyjaciółkę,

0: i całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Och, bardzo pięknie. Dziękuję w imieniu całej naszej redakcji. Kogo ty dopisujesz, Polu, jeszcze do tej listy?
0: Wszystkie ciocie, moją mamę, całą moją rodzinę i kuzynów. Kuzynków i całe radio dzieciom.
1: Och, również bardzo pięknie. Dziękuję za te pozdrowienia. Słuchajcie, my do wszystkich waszych pozdrowień się oczywiście przyłączamy. Bardzo wam dziękuję za odwiedziny, za to, że znalazłyście czas, by przyjechać tutaj do naszych radiowych półkolonii, poopowiadać o was, o waszych wakacjach. No i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkania. Tak swoją drogą, czy tym osobom, które nas słuchają i zastanawiają się, czy warto tutaj przyjechać, to polecacie to, czy odradzacie?
0: Tak, polecamy.
1: A dlaczego?
0: No bo to jest taka przygoda wakacyjna.
1: Pola, coś byś dodała?
0: No, bo to jest taka przygoda wakacyjna.
1: To jest wakacyjna przygoda, którą możemy wspólnie spędzić. Jeszcze raz pięknie dziękuję wam za wizytę i... do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Pa, pa, pa! Yeah.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

0: Wiecie co, tak sobie myślę, że rysunkowa postać, o której przed momentem śpiewał zespół Lady Punk, to jest bardzo fajny pomysł na to, byśmy teraz i inspiracja pobawili się w naszą kolejną zabawę, która króluje w radiowych półkoloniach, a mianowicie...
1: Detektyw.
0: Tak, tak, tak. Teraz bawimy się w bajkowego detektywa. A co dzisiaj nasz bajkowy detektyw tropi? Tytuł jednej z najpopularniejszych bajek świata. No to bardzo proszę teraz wytężyć swój słuch, bo zaraz po piosence pojawią się podpowiedzi, które mają was naprowadzić na to, jakiego tytułu bajki poszukujemy razem z naszym bajkowym detektywem.

0: Naukowy detektyw.
1: O, właśnie tak nazywa się zabawa, do udziału w której was zaprosiłam przed momentem. No i przed piosenką obiecałam, że teraz zdradzę podpowiedzi, które mają was naprowadzić na tytuł bajki, którego dzisiaj w bajkowym detektywie poszukujemy. Tak, tak, dzisiaj stawiamy na tytuł. A oto moje podpowiedzi. Głównymi bohaterami tej bajki są bardzo odważne psiaki, z których każdy ma inne umiejętności i własny specjalny pojazd. A ich główne zadanie to pomaganie mieszkańcom Zatoki Przygód. Co to może być za tytuł bajki? Jeżeli macie jakiś pomysł, to śmiało do nas zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: 15 minut po godzinie 14, a to oznacza, że jeszcze prawie 45 minut wspólnej naszej zabawy i naszego towarzystwa nam pozostało, ale to dzisiaj, bo spokojnie, jutro też się słyszymy, robimy sobie przerwę na sobotę i niedzielę i od poniedziałku znowu radiowe półkolonie startują. Ale na razie jeszcze się bawimy i to wybornie się bawimy, bo...
1: Bajkowy detektyw.
0: No właśnie, bo kto nie chciałby zostać bajkowym detektywem? Ja bardzo bym chciała, dlatego tym bardziej się cieszę, że do udziału w takiej zabawie mogę Was codziennie zapraszać od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. Dzisiaj w naszym bajkowym detektywie poszukujemy, tropimy, śledzimy tytuł pewnej bajki. Jest to bajka, a zresztą za chwilę sobie przypomnimy te podpowiedzi, bo dodzwoniła się do nas Helenka. Cześć!
2: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, Helenko, miło mi Ciebie słyszeć. Jak się
2: to
0: masz?
2: Jest Pikachu!
0: Ale to poczekaj, to najpierw musimy sobie taki small talk, czyli taką rozmowę zafundować, a dopiero później, wiesz, główna odpowiedź. Jak się dzisiaj czujesz?
2: Dobrze.
0: Bardzo mnie to cieszy. A jak mijają ci wakacje?
2: Dobrze.
0: No to jeszcze lepiej. A czy wyspałaś się dzisiaj?
2: Trochę tak.
0: Ale jeszcze byś trochę pospała?
2: Tak.
0: Na całe szczęście są wakacje, więc możesz to nadrobić jutro. Spróbujesz?
2: Jutro możemy dopiero w sobotę, bo mamy 2 tygodnie.
0: A, dopiero w sobotę. Rozumiem, rozumiem. No to rzeczywiście trochę nam komplikuje sprawę, ale rzeczywiście na całe szczęście do soboty już niedaleko. Jeszcze tylko tak jak sama zauważyłaś, Helenko, jutro i w sobotę będzie można już spać. Będziesz do 12 spała? Do samego południa.
2: Ja nie, to jest za długo. Ja czasem... W weekend wstaję o 6, a o 7 normalnie w tym tygodniu.
0: Aha, no to do południa spanie to za długo.
2: Ale jak byłam jeszcze w Turcji, to wstawałam o 8 albo 7 i w normalne dni tygodnia. I mama mówiła, dlaczego tak długo śpię? A ja się jeszcze nie przestawiłam.
0: No i słuchaj, i ty mi wytłumacz, Helenko, dlaczego to jest takie niesprawiedliwe, że jak człowiek musi iść do przedszkola, to chce mu się spać, a jak mógłby się wyspać w weekend, to wstaje o 6 rano. No dlaczego tak jest?
2: Po prostu ja tak mam i się przyzwyczaiłam w życiu.
0: Ach, po prostu postanowiłaś już nie walczyć z tym i zaakceptowałaś to takie, jakim jest.
2: Tak.
0: Rozumiem.
2: A wszystko jest na szczęście od 8 otwarte.
0: A, no to znaczy, że rzeczywiście nie musisz się też tak skoro świt zrywać. Ale jak słusznie na początku naszej rozmowy, Helenko, zauważyłaś, my dzisiaj tropimy tytuł pewnej bajki w naszym bajkowym detektywie. Jaka jest Twoja propozycja? Co to może być za tytuł? Uważasz, że to jest psi patrol. Rozumiem. To słuchaj, to teraz sprawdźmy, przejdźmy te podpowiedzi jedna po drugiej i zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj się wszystko zgadza. Czy głównymi bohaterami psiego patrolu są odważne psy?
2: Tak.
0: A tam nie występują pandy?
2: Tak ładnie, ale...
0: No. No skoro psi patrol, to raczej psy, no to super nam się tutaj wszystko zgadza. Czy każdy z tych psiaków ma jakieś inne umiejętności i swój własny specjalny pojazd?
2: Tak.
0: I jakie to są umiejętności na przykład?
2: Latania.
0: Mhm, to chyba Sky w psim patrolu lata, tak?
2: Tak.
0: A Chase co robi?

0: Dziękuję.
1: Tak, on chyba jest policjantem. A Rubble?
0: Budowniczym.
1: Budowlaniec, tak i tak, od budów, od tworzenia, konstruowania różnych rzeczy. No to też tutaj nam się super wszystko zgadza. I trzecia moja podpowiedź była taka, że zadaniem tych bohaterów jest pomaganie mieszkańcom Zatoki Przygód. No i teraz właśnie pytanie najważniejsze. Czy te psiaki z psiego patrolu mieszkają w Zatoce Przygód?
0: Nie wiem.
1: Wydaje mi się, że tak, no bo przecież tam jest woda, prawda? Jest pani burmistrz i ona ma swój ratusz właśnie w Zatoce Przygód, więc to by pasowało, tak mi się wydaje. Ale wiesz co? Słuchaj, no to zobaczymy, czy faktycznie, czy to jest ten tytuł, czy to nie jest ten tytuł. Sprawdzamy?
0: Tak.
1: No to sprawdzamy. Brawo, brawo, brawo! Fantastycznie udało ci się odgadnąć od razu, o jaki tytuł bajki nam dzisiaj chodziło w bajkowym detektywie. Czy to była trudna zagadka?
0: Łatwa. To kiedyś to oglądałam.
1: Ach, i doskonale wiedziałaś, od razu połączyłaś te podpowiedzi, jak puzzle poukładałaś, jak układankę właśnie, i od razu wyświetlił się w głowie tobie tytuł tej bajki.
0: Tak.
1: Tak było, no też mi się tak właśnie wydawało. No gratulacje ogromne, Helenko. Bardzo się cieszę, że dzięki tobie udało nam się rozwiązać tę zagadkę dotyczącą tytułu poszukiwanej bajki. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamy. Tatę, bo miałam w tej wiosce urodziny.
1: No to jasne, tak, że trzeba pozdrowić.
0: Mhm. Tak. Drugą babcię, drugiego dziadka, trzecią babcię, trzeciego dziadka i cały świat.
1: No piękne pozdrowienia, Helenko, super! I my ciebie też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji, tego, żebyś się wyspała nareszcie, no i żeby uśmiech nie schodził z twojej buzi. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Pa.

0: oczywiście, no bo to jest tak, że możemy sobie porozmawiać, możemy się pobawić, ale też trochę ruchu nie zaszkodzi, a taniec to przecież jest ruch w najczystszej postaci, więc ja zawsze bardzo, bardzo serdecznie i gorąco będę Was zapraszała i zachęcała do wspólnego tańczenia. Zerkam na zegarek i co ja widzę? Widzę, że jeszcze pół godziny pozostało nam do godziny 15 i jeszcze jedna nierozwiązana zagadka, jeszcze jedna zabawa nam pozostała, do udziału w której bardzo serdecznie również chciałabym Was zaprosić, ale to za moment, bo teraz chciałabym przypomnieć pytanie dnia, które dzisiaj króluje w naszych radiowych półkoloniach. I do odpowiedzi, na które bardzo gorąco Was zachęcam. Gdybyście mogli zamienić się rolami z dorosłymi na jeden wakacyjny dzień, to co byście zrobili jako pierwsze? Jeżeli macie ochotę się z nami podzielić swoimi przemyśleniami w tym temacie, to śmiało zadzwońcie i opowiedzcie. 22 645 2055. A jeżeli nie możecie do nas zadzwonić, to może możecie poprosić kogoś dorosłego, by wysłał do nas wiadomość w tej sprawie. Jeżeli tak, to przypominam nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A zabawa, o której przed momentem powiedziałam, ta do udziału, w której już za moment Was zaproszę, to oczywiście...
1: Wakacyjna zgadywanka.

0: Proszę, proszę.
1: Mały Maui z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie nazywa się zabawa, którą rozpoczynamy teraz. A ponieważ to jest ostatnia zabawa, do udziału w której was zapraszam, to tak, to właśnie w niej będzie dzisiaj do

do bycia upominek Polskiego Radia Dzieciom, którym będzie bidon. Zatem śmiało dzwońcie, jeżeli znacie prawidłową, właściwą odpowiedź w naszej wakacyjnej zgadywance, bo ten bidon Polskiego Radia Dzieciom może w wasze ręce właśnie trafić. 22 645 2055 to jest numer telefonu, który będzie wam niezbędny do tego, byście mogli swoją propozycję nam przedstawić. Natomiast kategoria, która dzisiaj króluje we wakacyjnych zgadywankach, to zabawa. Zabawa. Poszukujemy dzisiaj zabawy. A słowo, które kojarzy mi się z tą zabawą, której poszukujemy, to kryjówka. Nie ryjówka, tylko kryjówka. 22 645 2055. Zadzwońcie śmiało ze swoją propozycją, a może bidon Polskiego Radia Dzieciom w wasze ręce powędruje.

0: No i wracamy, do naszej zabawy, która nazywa się...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: A dzisiaj poszukujemy zabawy w naszej wakacyjnej zgadywance. I to takiej zabawy, która kojarzy nam się ze słowem kryjówka, nie mylić z ryjówka, bo to zupełnie co innego. Dodzwonił się do nas w tej sprawie Roch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, bo ja wiesz, na początku to najpierw muszę taki mały wywiad przeprowadzić z tobą. Jak się dzisiaj czujesz?
2: Dobrze.
0: Wszystko zgodnie z planem?

0: A gdybyś mógł sobie pozwolić na coś szalonego, to co byś dzisiaj zrobił?
1: Przeszedł przez płot.
0: I gdzie byś przez ten płot chciał dojść? Do sąsiada? Co za tym płotem mogłoby się znajdować?
1: Do sklepu.
0: Och, sklep! Albo jakaś w ogóle taka, wiesz, tajemnicza kraina fantazji, wyobraźni, w której na przykład królowałyby dżdżownice wyglądające jak kulki lodów.
1: Tak.
0: To by było zabawne. W ogóle to byłaby taka kraina dziwnych stworzeń. Jakie stworzenie ty byś wymyślił, które mogłoby tam zamieszkać?
1: Pół dinozaur i pół człowiek.
0: O, ciekawe, ciekawe. I jaka byłaby nazwa tego stworzenia?
1: Dino człowiek.
0: Dino człowiek. No, powiem ci, że ciekawie to brzmi. Podoba mi się. Podoba mi się ta zabawa. I właściwie, tak szczerze mówiąc, chętnie bym się z tobą w nią dalej pobawiła, ale najpierw musimy rozwiązać inną zabawę, czyli wakacyjne zgadywanki. Dzisiaj kategoria zabawa, tak jak wspominałam. No i jaka zabawa kojarzy ci się ze słowem kryjówka?
1: Chowanego.
0: No to zaraz zobaczę. Świetnie. Super. A co to za zabawa wchowanego?
1: Że się inni kryją, a jeden liczy do 10 albo do nie wiem ile i potem się szuka.
0: I stąd ta kryjówka, tak? Że trzeba znaleźć kryjówkę taką, żeby osoba, która szuka nas, nie odnalazła.
1: Tak.
0: A jakie jeszcze słowa kojarzą się tobie z zabawą wchowanego?
1: Na przykład się chować, jeśli jest zagrożenie.
0: Czyli zagrożenie. O, no to też fajne słowo. No co jeszcze ci wpadnie do... Jeszcze liczenie może, co? No bo tak jak sam mówiłeś, prawda, ta osoba musi policzyć tam na przykład do 10, czy na ile się umówicie, żeby zacząć szukać. O, samo szukanie, to też fajne słowo, też by pasowało tutaj. A w jakim miejscu najlepiej się bawić wchowanego, jak myślisz?
1: Na osiedlu.
0: Ach, że nie w domu, bo tam za mało miejsc do ukrywania się, tylko lepiej na zewnątrz. No ale to wiesz co, dobrze, że powiedziałeś, że na przykład, że na osiedlu, bo rzeczywiście warto sobie najpierw ustalić, gdzie są granice tego miejsca, gdzie można się chować, żeby ktoś nie pobiegł hen daleko, no bo później zabawa może się już skończyć, a ten ktoś dalej będzie się ukrywał, bo będzie myślał, że zabawa trwa. No i to wtedy rzeczywiście może być mały problem. Rochu, bardzo miło mi ogłosić, że bidon Polskiego Radia Dzieciom w twoje rączki wędruje. Gratulacje ogromne. To była właściwa odpowiedź, że zabawa wchowanego jest tą zabawą, której dzisiaj poszukiwaliśmy w wakacyjnych zgadywankach. A powiedz proszę, jakie masz jeszcze wakacyjne plany na ten rok?
1: Jadę z Antosią, jadę się w góry i jeszcze potem jadę do kraju all inclusive.
0: Do kraju all inclusive? A co to za kraj?
1: Nie wiem.
0: Ale chyba bardzo ciekawy, skoro taki inclusive, czyli bardzo taki elegancki. Jak myślisz? Ja myślę, wiesz co, że chętnie też bym się przejechała do takiego kraju. Daj mi koniecznie znać później, jak wrócisz z tych wakacji, jak było i czy rzeczywiście polecasz, dobra? No to fajnie, bardzo się cieszę, bardzo ci dziękuję, bo ja bardzo sobie cenię takie polecajki od naszych młodych słuchaczy, także tym bardziej będę czekała na wieści od ciebie po powrocie z tych wakacji, ale nawet jeżeli wyjedziesz z Polski, to nie oznacza, że musisz się rozstawać z Polskim Radiem Dzieciom, bo wiesz, my docieramy wszędzie tam, gdzie jest internet, więc tylko kwestia tego, żeby sprawdzić, czy w tym kraju All Inclusive też mają internet, dobra? No i pięknie, i to mi się podoba. Rochu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tata, mamę, tatę, Mikołaja, Olafa, cały

Cały Wszechświat i Grecję i Polskie Radio Dzieciom i dziadku i mam dwie dziadku. Dwie dziadki i jeszcze dwie dziadki i jeszcze i

0: Oczywiście do tych Twoich pozdrowień przyłączamy. Tobie również życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, spełnienia wakacyjnych marzeń. A właśnie, jakie masz wakacyjne marzenie?
1: Bym pojechał na Antarktydę.
0: Wow, w wakacje? Letnie?
1: Nie, zimowe.
0: A, zimowe, no to rozumiem, no bo w letnie to może dlatego, żeby się troszeczkę ochłodzić, to faktycznie można byłoby się tam wybrać. No to ja będę trzymała kciuki, żeby się Twoje wakacyjne marzenia spełniły, żeby uśmiech zawsze gościł na Twojej buzi, no i do szybkiego usłyszenia. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa, pa!
0: No i proszę bardzo, zakończyliśmy naszą trzecią zabawę, taką flagową zabawę, która w radiowych półkoloniach gości codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 12 do godziny 15, czyli dokładnie w tym czasie, kiedy nasze radiowe półkolonie trwają w Polskim Radiu Dzieciom. Ale ponieważ powolutku zbliża się godzina 15, to i my będziemy musieli się za chwil kilka żegnać. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze sobie pośpiewajmy.

No tak to się czasami kończy, kiedy igra się z lwem. My w naszych radiowych półkoloniach nie igramy z lwami, ale lwy zapraszamy do naszej wspólnej zabawy. Zresztą, no co do tego, to chyba nikogo nie muszę przekonywać, że w Polskim Radiu dzieciom dobrej zabawy nie brakuje. No i co? No i teraz już pozostaje mi tylko zaprosić Was na jutro, kiedy to znowu usłyszymy się punktualnie o godzinie 12. Tak, tak, w samo południe rozpoczniemy kolejną odsłonę naszych radiowych półkolonii. Będą kolejne zagadki, nowi goście i oczywiście wakacyjna podróż. Gdzie tym razem się wybierzemy? No, o tym się przekonacie już jutro, jeżeli do nas dołączycie, do czego bardzo gorąco już teraz Was zapraszamy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to były radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.
1: Gdy każdy chce grać jazz i kotem być. Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość. Ty ten styl już znasz. O, ryki, tyki, tyki. A w tym, co wapniak gra, znajdzie

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden chodź, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: Rzuć to fakt!
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt!
2: To jasne, że...
0: Każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt!

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej...

0: Lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

0: tańczy, marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie chmieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan tyje.

Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
2: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę.

0: oraz czego potrzebuje.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
2: Autopromocja.
3: Polak Mały.
4: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której odwiedzamy miejsca, które każdy Polak znać powinien. Dziś będziemy w wyjątkowym miejscu. W 1331 roku kończyło się właśnie pierwsze posiedzenie Sejmu, chociaż jeszcze wtedy się tak ten Sejm nie nazywał. To było po prostu takie zgromadzenie szlachty na zamku w Chęcinach. Zebrała się szlachta wokół Władysława Łokietka i obradowała, co też zrobić z tymi krzyżakami. I w końcu postanowiono wydać im bitwę. Bitwę, którą znamy jako bitwę pod Płowcami. No i to właśnie wydarzenie, czyli te obrady szlachty na zamku w Chęcinach, od 26 maja do 14 czerwca 1331 roku, to jest początek naszej demokracji. Demokracji szlacheckiej. A jak dzisiaj wygląda ten niezwykły zamek? Ten zamek, w którym obradowała szlachta po raz pierwszy? Byliśmy tam i zaraz wam opowiemy.
5: Zamek w Chęcinach widać z daleka, kiedy jedzie się trasą numer 7 z Warszawy do Krakowa. Widać go zarówno od strony Warszawy, kiedy wyjeżdżamy z obwodnicy Kielc i wyrasta przed nami góra zalesiona, na szczycie której znajdują się trzy wieże.
4: Ja na początku myślałem, że to są kominy.
5: Wiele osób ma takie skojarzenie, bo to rzeczywiście wygląda jak takie stare murowane kominy, ale są to po prostu okrągłe baszty zamkowe. Zamek w Chęcinach jest również widoczny bardzo dobrze od strony Krakowa. Wygląda przepięknie, a kiedy stajemy w miejscowości Tokarnia, która jest u stóp wzgórza zamkowego, no to widzimy go tak od strony szczytowej. To też robi z tamtego miejsca bardzo duże wrażenie. Zresztą robi wrażenie również po zmroku, dlatego że jeszcze do niedawna można go było podziwiać tylko i wyłącznie za dnia. Natomiast już dzisiaj po rewitalizacji, ponieważ zamek w Chęcinach przeszedł gruntowną rewitalizację i odświeżenie, tak od 2013 roku, to trwało prawie 2 lata i teraz zamek w nowej odsłonie jest wieczorami przepięknie iluminowany, w związku z tym z tej krajowej siódemki możemy podziwiać jego bryłę podświetloną i ukazującą piękno i potęgę tego miejsca.
4: No, mówisz o pięknie i potędze, ale ktoś inny mógłby powiedzieć, że patrząc na to samo zobaczy po prostu ruiny. Trochę to jest smutne, że tak ważne dla Polski miejsce, tak historycznie istotne, jest ruiną, ale to też trzeba przyznać, jest ruiną od XVI wieku.
5: No jest ruiną i oczywiście nigdy nie wróci do tej świetności, która była dawniej, bo możemy oglądać na zamku makiety pokazujące, jak on wyglądał, kiedy był jeszcze zadaszony, kiedy te dziedzińce, dziś puste, były wypełnione przez budynki mieszkalne. Ale ta rewitalizacja, o której mówiłam, rzeczywiście zmieniła oblicze zamku. Każdy, kto był tam z wycieczką szkolną i pamięta taką pustkę, takie, no te mury takie niezagospodarowane i w zasadzie miejsce, po którym te wycieczki się snuły i oglądały no przepiękne, świętokrzyskie widoki i słuchały przewodników, teraz zamek wygląda zupełnie inaczej.
4: Ale wchodzimy na wzgórze, wspinamy się na wzgórze zamkowe.
5: Wspinamy się na wzgórze zamkowe, możemy podejść z dwóch stron albo takim bardziej stromym podejściem od rynku chęcińskiego.
4: Dlatego, że pod zamkiem też jest miejscowość Chęciny, która jest równie stara jak i zamek.
5: Jest to historyczna miejscowość z przepiękną zabytkową zabudową i takie bardziej strome wejście po skałach jest od tamtej strony. Natomiast jeżeli są młodsze dzieci, jeżeli idziemy całą rodziną, no to lepiej jest podjechać od strony takiego dużego, darmowego parkingu i tam wejść takim łagodnym wejściem, wchodzić około 15 minut
4: i co zobaczymy?
5: Drogą królewską, ponieważ...
4: I co zobaczymy w środku? Czy

0: Zobaczymy jakąś na przykład białą damę.
1: Zanim jeszcze wejdziemy do środka, no to wchodzimy drogą królewską, gdzie widzimy drewniane posągi królów najważniejszych dla naszej historii. Widzimy też wielkie armaty, z których niegdyś strzelano, a później wchodzimy do środka na górny dziedziniec, no i możemy już wypatrywać białej damy, no bo oczywiście zamek w Chęcinach ma swoją białą damę.
0: A co też ta biała dama zrobiła, że stała się biała? Jak straszy w Chęcinach? O tym usłyszycie po piosence.
2: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której tropimy miejsca, które są bardzo ważne dla Polski i które każdy Polak znać powinien. I ten mały, i ten duży. Jesteśmy w Chęcinach, gdzie weszliśmy na dziedziniec zamkowy. Rozglądamy się w prawo, w lewo. Widzimy basztę przed sobą, studnie, piękne widoki z murów na Góry Świętokrzyskie. No i słuchamy historii o białej damie.
1: Ta biała dama, która jest na zamku w Chęcinach, to jest bardzo historyczna i całkiem prawdziwa biała dama, ponieważ tutaj miano białej damy zyskała królowa Bona, najprawdziwsza postać z polskiej historii, która przez kilka lat mieszkała na zamku w Chęcinach i przechowywała w nim swoje skarby. Dopiero po śmierci swojego męża, króla Zygmunta Augusta, postanowiła wrócić do swoich rodzinnych stron.

0: czyli do Włoch.
1: No i tam właściwie mogła zostać białą damą, dlatego że po roku ją otruto polecenie Habsburgów. A dlaczego straszy w Chęcinach?
0: No bo zanim to nastąpiło, zanim wyjechała na południe do swojej ojczyzny, to postanowiła zabrać z Polski swoje skarby, a skarby miała przemożne, przeogromne, jak to królowa. Jej skarby zapakowano na 24 wozy, które ciągnęło 140 koni. Jednak kiedy przeprawiała się z całym tym swoim dobytkiem, klejnotami i majątkiem przez rzekę Nidę, to pod ciężarem tych wszystkich kosztowności załamał się most. Dzisiaj ta miejscowość, w której to się wydarzyło, nazywa się Mosty. No i cały jej skarb wpadł do wody. Królowa wysłała wtedy do zamku w Chęcinach posłańca z prośbą o ratunek, żeby natychmiast załoga zamku przybiegła, przyjechała konno i ratowała jej kosztowności, ale załoga zamku nie wpuściła posłańca na dziedziniec, a skarby zatonęły. No i do dzisiaj ich jeszcze nie odnaleziono.
1: Wiesz, że królowa Bona to jest jedna z moich ulubionych postaci historycznych z naszej historii, być może dlatego, że jest taka trochę kontrowersyjna. Na pewno bardzo wiele dobrego zrobiła dla Polski, ale miała fatalną prasę, między innymi dlatego, że Habsburgowie właśnie rozpuszczali mnóstwo plotek na jej temat, ale to była też niezwykła królowa, to była pierwsza w zasadzie taka królowa, która naprawdę zajęła się rządzeniem. Była żoną Zygmunta Starego, który tak, jeżeli chodzi o sprawy państwowe, to najbardziej lubił ucztować, lubił dyskutować, spotykać się z przyjaciółmi. Natomiast sprawy wagi państwowej, no, wielka polityka. On już miał taką opinię króla, który nie jest specjalnie wojowniczy, ze wszystkimi wolał się dogadywać. Sprawy służbowe zdawał się na swoją żonę i w sumie miał rację, dlatego że Bona, księżniczka mediolańska, która pochodziła ze słynnego rodu Sforców, miała tą dyplomację we krwi, no, wychowanka jakby dworu mediolańskiego. Wszyscy słyszeliśmy o Machiavelli, prawda? Ona doskonale się obracała w meandrach polityki, trochę ją wkurzało to, co się tutaj działo, taki bezchołowie harmider. Każdy miał coś dużo do powiedzenia, ale niewiele robił. Ona bardzo mocno rzeczywiście zaznaczyła się w dyplomacji, czego Polacy nie lubili, nie lubili nigdy Bony. Ona naprawdę postawiła kasę państwa na przykład. No, dbała o to, żeby wszystkie dochody wpływały do królewskiego skarbca, żeby można było później korzystać, żeby można było budować miasta, żeby można było budować mosty, drogi. Także bardzo mądre decyzje podejmowała, ale również też była znana z tego, że przekupuje swoich wrogów, dlatego że wolała zamiast walczyć, zamiast iść z wojskiem, na przykład oblegać jakiś zamek, wolała kogoś przekupić, żeby to załatwić, to co chciała załatwić. Również doprowadziła do tego, że jej syn, Zygmunt August, został królem jeszcze za życia swojego ojca. To się w Polsce praktycznie nie zdarzało. Zależało jej po prostu na tym, żeby przejął władzę, przekupiła właściwe osoby, ale też miała pecha, dlatego że tak naprawdę nie lubiła żadnej z żon Zygmunta Augusta, a najbardziej nie cierpiała tej słynnej Barbary Radziwiłłównej. I o to właśnie się pokłóciła najbardziej ze swoim synem i dlatego właśnie zamieszkała w Chęcinach. Dlatego, że nie mogła znieść tego, że na Wawelu panoszy się ta Litwinka, która uwiodła jej syna ukochanego. No i najpierw się wyniosła na zamek w Chęcinach, a potem postanowiła wyjechać. Wyjechać z kraju razem z tymi kosztownościami. Żeby ją wypuszczono, to musiała się zrzec wszystkich swoich majątków, które miała w Rzeczpospolitej. To na pewno bardzo ją bolało. A wcześniej naprawdę nie doceniamy Bony, bo na przykład ona chciała wymienić swoje rodowe księstwo Bari na Śląsk. Był taki pomysł. Śląsk wtedy nie należał do Polski, ale ona mówiła, dobrze, zamieńmy się z Habsburgami. Damy im moje księstwo Bari we Włoszech, które jest daleko, a żeby przyłączyć do Rzeczpospolitej Śląsk. No ale Zygmunt Stary wolał się bawić w tym czasie i w końcu ta okazja przepadła, a skarby Bony pozostały. Będziemy

0: Tu Polskie Radio 10, słuchacie audycji Polak Mały, w której tropimy miejsca, które są niezwykłe, które każdy Polak znać powinien, a nie są jeszcze do tej pory aż tak oczywiste i znane każdemu. Na przykład zamek w Chęcinach, na którym mieszkała królowa Bona.
1: Mieszkała królowa Bona i pokazała się mieszkańcom Chęcin i załodze zamku jako bardzo przebiegła osoba. Opowiadałeś o niej, że była świetną dyplomatką, że była lepszym politykiem niż jej mąż. A wydarzyła się kiedyś taka historia, że kiedy królowa Bona jechała do zamku w Chęcinach podczas podróży, jej orszak już, który dojeżdżał do warowni, nagle jej konie się spłoszyły. Powóz, którym jechała królowa Bona, został poniesiony w las przez rumaki, a cały orszak stracił głowę. Nikt nie wiedział kompletnie, co się dzieje i było już o krok od tragedii, gdyby nie jeden dworzanin, bardzo odważny, młody człowiek, ruszył za nią, spiął swojego konia, wyprzedził pędzący powóz i zatrzymał królową, ratując jej w ten sposób życie. Ona postanowiła go wynagrodzić, a sama dobrze wiedziała, że najlepszą nagrodą dla dworzanina będzie ziemia, jego własna ziemia, którą może jej darować. No ale że była sprytną królową, no to nie chciała aż tak bardzo dzielić się majątkiem, więc powiedziała dworzaninowi, że dostanie tyle ziemi, ile założy jedną skibą pługa, orząc od świtu do zmierzchu. Czyli można powiedzieć, że miał cały dzień na to, od kiedy wstało słońce, dopóki nie zaszło, żeby jedną skibą pługa, to znaczy, że raz przeciągając ostrzem pługa przez ziemię, miał zaorać. Królowa wiedziała, że w ten sposób nie będzie w stanie zaorać zbyt dużo ziemi, no więc nie będzie musiała się pozbywać swoich włości. Ale okazało się, że jej dworzanin był równie bystry jak królowa i tak orał ziemię sprytnie, że zrobił

0: wielkie, wielkie koło, tak jak cyrklem. I dzięki temu orząd z tą jedną skibą pługa zaorał olbrzymi kawałek ziemi, bo zażądał tego, co jest w środku.
1: No, sprytne.
0: Sprytne, bardzo fajna legenda. Zresztą tych legend na temat królowej Bony na zamku w Chęcinach usłyszymy bardzo wiele od miejscowych przewodników, dlatego że teraz zwiedzanie zamku w Chęcinach to jest naprawdę niezwykła przygoda. Są tam przewodnicy ubrani w stroje z epoki. Jest koń, na którym możesz usiąść i zrobić sobie zdjęcie. No, głównie dzieciaki z tego korzystają. Jest miejsce skazań. Jest taka klatka na środku dziedzińca, w której trzymano skazańców. Jest miejsce, straszne, gdzie możesz postrzelać z łuku. Jest miejsce, gdzie możesz wyrabiać dawnymi metodami rękodzieło. Możesz kupić pamiątki, możesz odwiedzić nawet loch i to jest dopiero przeżycie.
1: No nie wiem, czy bym chciał odwiedzić taki loszek, zwłaszcza że wiem, kto w tym lochu siedział. Siedział na przykład kiedyś wielki mistrz krzyżacki, albo siedział na przykład brat naszego króla Władysława Jagiełło, Andrzej Garbaty. No nie najlepiej chyba to wspominają.
0: No chyba nie najlepiej, dlatego że jak opowiedział nam przewodnik zamkowy, ten loch, zresztą jak w Chęcinach schodzi się do lochu, no to są takie kręte schodki prowadzące jakieś 10 metrów w dół i na samym dole, na zimnej, gołej posadzce jest taki maleńki wiecheć słomy, a na nim leżą kości, kościotrupa. To jest taka aranżacja zamkowa, natomiast przewodnik zdradził nam, że to wcale nie było tak, że on sobie schodził po tych schodkach ten skazaniec i potem tam siedział, tylko zrzucano go po prostu od otworu drzwi w dół te kilka metrów, więc nie był chyba w najlepszej formie, kiedy się tam już znalazł, a potem czekała go już tylko zimno, chłód, głód, chleb i woda.
1: No to nie lekkie życie skazańca.
0: No jest tam jeszcze klatka również w tym lochu, bo jedna jest na zewnątrz, na dziedzińcu zamkowym, a jest taka klatka, w której trzymano skazańców również w środku, w lochu. No i to jest ciekawa historia, którą również zdradzają przewodnicy w Chęcinach, że skazańcowi taką klatkę na odbywanie kary musiała sfinansować jego rodzina.
1: Nie dość, że jeszcze go skazano, to jeszcze musiał za to sam zapłacić?
0: Tak. Dokładnie tak. No i takich ciekawostek dzieci dowiedzą się, zwiedzając zamek w Chęcinach, a na fotografiach w tej wieży zobaczą również historię zamku i można zobaczyć na zdjęciach na przykład z międzywojnia albo z czasów po II wojnie światowej, jak zamek wyglądał. I wtedy dopiero zrozumiemy, jaka olbrzymia była praca konserwatorska, polegająca na tym, żeby doprowadzić zamek do obecnego wyglądu, dlatego że po wojnie nie było praktycznie, nie stał tutaj kamień na kamieniu, a w tej chwili ta trwała ruina wygląda naprawdę imponująco. Można ją zwiedzać zarówno w dzień, jak przyjedziemy tam z wycieczką szkolną albo z rodziną, ale jest również zwiedzanie nocne. I to jest naprawdę super zabawa.
1: Z zamku w Chęcinach w takim razie ewakuujemy się pod osłoną nocy i jedziemy do pobliskiej tokarni.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której jeździmy po Polsce i szukamy takich miejsc, które były związane z naszą historią i każdy Polak powinien te miejsca poznać. Byliśmy na zamku w Chęcinach i teraz zjeżdżamy do pobliskiej Tokarni, gdzie również sporo się dowiemy o historii i to tak z pierwszej ręki.
1: Dowiemy się o historii przede wszystkim regionu, dlatego że ten skansen w Tokarni, to jest miejsce, do którego zwożono chałupy z całego Świętokrzyskiego. Jest tam nawet kościół, który jest odbudowany, zabytkowy kościół, w którym odprawiane są msze, dlatego że to jest ciekawe, że bardzo często na terenach skansenów kościoły są konsekrowane, czyli znowu są to miejsca święte, mimo że zostały rozłożone na części, potem odbudowane w nowym miejscu, czyli w skansenie, czyli w takim muzeum. Ale mimo tego, że jest to kościół w muzeum, to jest on konsekrowany i można w nim mszę odprawiać. Mamy domy, na przykład dom Zielarki, w którym poznamy tajemnice takich, no to w końcu Góry Świętokrzyskie, więc i czarownice, i zielarki mają swoje sposoby i
0: czyli
1: różne.
0: Czyli od kościoła do domu Zielarki jest kilka kroków.
1: Jest zaledwie. Bardzo niedaleko, także zarówno te święte miejsca, jak i te takie ciemniejsze moce znajdują tutaj zainteresowanie turystów, dlatego że wiele dzieci przychodzi i patrzy, z których to ziół rosnących normalnie na łąkach można robić różne napary zdrowotne. A na przykład młode dziewczyny to najbardziej lubią te historie, które zielarka opowiada o tym, jak tutaj rośliny ugotować, żeby zakochał się chłopak w takiej dziewczynie. No, takie historie można poznać, ale można poznać również pracę kowala czy snycerza. Można zobaczyć takie miejsce, gdzie koło żarna w młynie były napędzane przez woły. Czyli woły chodziły w kółko i taką wielką machinę.
0: Taki młyn półautomatyczny.
1: Tak, można tak powiedzieć i rzeczywiście to robi duże wrażenie, bo poznajemy taką konstrukcję bardzo przemyślną, mimo że powstała dawno, dawno temu.
0: Można też zamieszkać w skansenie?
1: Można zamieszkać w skansenie w ośmiorakach. To takie zabudowania, zresztą z literatury znamy to, że w czworakach często ubodzy ludzie mieszkali.
0: Na folwarkach.
1: Na folwarkach, tak, a tam można zamieszkać w ośmiorakach, które wcale nie są ubogie, są naprawdę fajne, klimatyczne, a przede wszystkim to jest takie miejsce, gdzie jesteś kompletnie, czujesz się odcięty od świata, dlatego że jedzie się przez ten skansen, jedzie z 5 minut. Po drodze mijamy stare zagrody, na których na płotach drewnianych suszą.

0: się gliniane garnki.
1: Może nawet nie ma sieci telefonów komórkowych.
0: No jest, ale bardzo, bardzo słaba, dlatego że jest tylko las, są stare folwarczne budynki i my zostajemy tam na noc. Można rano, jeżeli obudzimy się o świcie, to można chodzić bosymi nogami po rosie, można oglądać żaby, zajączki, ptaki, które tam przylatują. Jest taka niesamowita przyroda. Naprawdę przenosimy się przynajmniej 100 lat wstecz, mieszkając w skansenie.
1: Skoro mówimy o zwierzątkach, no to myślę, że spróbujemy po przerwie muzycznej odwiedzić też i inne zwierzęta, które zamieszkują tamte rejony Kór Świętokrzyskich.

miłość.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Są z wami Magda i Sergiusz. Jesteśmy pod Chęcinami, w miejscu niebywale historycznym, ale też i ciekawym pod różnymi względami. Na przykład można tutaj spotkać różne dziwne zwierzęta. Jakie?
1: Leśne Zacisze to jest takie niezwykłe miejsce w środku lasu, 20 minut drogi od Chęcin, i to jest takie mini zoo. Prywatnych ogrodów zoologicznych są w Polsce w tej chwili 2 prywatne ogrody zoologiczne, więc jest ich niewiele. Ten ogród zwierząt stara się o status prywatnego ogrodu zoologicznego, a póki co dzieci mogą tam oglądać ponad 100 zwierząt, wielkiego wielbłąda.
0: Wielbłąda?
1: Tak, najprawdziwszego wielbłąda.
0: Czyli to nie są tylko takie zwierzęta, które żyją naturalnie w puszczach świętokrzyskich.
1: Nie, są to zwierzęta z całego świata. Są tam również kangury, są guźce, są lamy, kilka gatunków koni, mnóstwo antylop, takich

0: maleńkich kuzek, wiele zwierząt afrykańskich. Każda z nich ma swoją zagrodę, każda jest oddzielnie, mają spore tereny wybiegowe.
1: Czyli takie safari w zasadzie?
0: Tak, takie, no safari oczywiście można oglądać, zebry, bardzo piękne, ale jest również sektor poświęcony faunie z naszego regionu, czyli po tym takim spacerze, po tych bardziej egzotycznych rejonach świata. Przechodzimy do, zresztą bardzo pięknie to jest zaaranżowane w lesie sosnowym, są takie bardziej swojskie zwierzęta i naszemu synkowi ten właśnie fragment parku najbardziej się podobał, bo jakoś te zwierzęta egzotyczne...
1: Guźce i kangury nie?
0: Nie zainteresował się nimi, ale kiedy zobaczył nasze swojskie dziki, które ryją w błocie, bo rzeczywiście mają ogromną powierzchnię błotnistego lasu, gdzie tarzają się w tym błocie, ryją, parskają radośnie. To jest naprawdę ogromna radość obserwować takie dziczki w swoim żywiole. No więc nasz synek stanął po drugiej stronie płotu i też pochrumkiwał do nich.
1: Też by chciał poryć w tym błocie.
0: Oj tak, jak go znam, to najlepiej by się bawił właśnie po tej drugiej stronie ogrodzenia. Oglądał też jelenie, bardzo piękne, no i zagroda z kolorowymi ptaszkami. To była absolutna rewelacja, bo te egzotyczne zwierzęta, bażanty różnokolorowe można było oglądać. No i maleńkie kózki, które karmił trawą, to była wielka atrakcja, ale największą atrakcją dla wszystkich dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami do tego miejsca, jest gigantyczny plac zabaw. Gigantyczny dla dzieci w każdym wieku, bo jest tam, to jest właśnie taki fajny pomysł na całodzienną wycieczkę, że rano można sobie poznawać zwierzęta, wszystkie te gatunki są bardzo dokładnie opisane, więc możemy się wiele dowiedzieć na ich temat, a później zakończyć na wielkiej polanie, na której jest mnóstwo zabawek, karuzel, taka beczka na przykład, w której dzieci kręcą się jak chomiki, sprawia im to wiele radości, ale jest też taka kolejka linowa, na którą wsiada się i zjeżdża się bardzo szybko pomiędzy drzewami. Ona się jakoś nazywa chyba...
1: Tyrolka?
0: Tyrolka, właśnie. To taka wielka atrakcja, na której dzieci te starsze najchętniej, ale te młodsze też się pchają, żeby zakosztować adrenaliny. Rodzice w tym czasie mogą sobie grillować i przyrządzić dzieciom coś dobrego, dlatego że nie jest to takie typowe miejsce, gdzie jest na przykład restauracja, gdzie coś ci podają. Nie. Tam przynosisz swoje jedzenie, rozkładasz swój kocyk i szykujesz sobie wszystko sam, a dzieciaki w tym czasie biegają, kręcą się na karuzeli, zjeżdżają do basenów wypełnionych kolorowymi piłeczkami. No to nie tylko my jako rodzice mieliśmy problem, kiedy już park był zamykany, z tym, żeby wyciągnąć naszego synka, ale kilkanaścioro różnych dzieci krzyczało i płakało: mamo, ja jeszcze nie chcę stąd wychodzić.
1: Czyli leśny zakątek, prawdziwe miejsce do zabawy. Zakątek jak zakątek, to widzę, że się rozrasta do całkiem niezłego parku rozrywki. Trzymamy kciuki, a po przerwie schodzimy pod świętokrzyską ziemię.

0: Słuchacie audycji Polak Mały, w której opowiadamy o skarbach naszej ziemi i o takich miejscach, które każdy Polak znać powinien. Jednym z takich miejsc jest jaskinia, której sama nazwa wskazuje, że jest to miejsce bardzo wyjątkowe, chociaż nie wiem, czy chciałbym tam trafić za życia. Ale poszliśmy.
1: Jaskinia Raj znajduje się kilka kilometrów od Chęcin, więc można to połączyć, zwiedzanie zamku i poznawanie historii królowej Bony. Można połączyć z taką niezwykłą wyprawą w czasie, bo kiedy wchodzimy do jaskini Raj, to jest moim zdaniem najpiękniejsza jaskinia krasowa w Polsce, z niezwykłą, bardzo bogatą szatą naciekową.
0: Jaskinia krasowa, czyli tak naprawdę taka, którą wyrzeźbiła woda, tak?
1: Tak, wyrzeźbiła ją woda, a wiesz, kiedy powstały korytarze jaskini Raj, ile lat temu?
0: Na pewno 100 milionów lat temu?
1: 360 milionów.
0: No, pomyliłem się, o ledwie 260 milionów lat.
1: Wtedy właśnie w wapieniach środkowego Dewonu powstały na dnie płytkiego morza te korytarze, którymi teraz możemy przechodzić z przewodnikiem, wędrując po jaskini Raj. Ale zanim wejdziemy do jaskini Raj i zanim będziemy te wszystkie jej skarby oglądać, to musimy przygotować się przede wszystkim na to, żeby nawet jeżeli będziemy jechać tam w środku lata, to musimy bardzo ciepło się ubrać.
0: Bo tam jest stała temperatura.
1: Bo tam jest stała temperatura i na przykład nie możemy się dziwić, jeżeli w środku lata przyjdziemy ociepleni słońcem wakacyjnym, a zobaczymy, że przewodnik wychodzi z jaskini Raj, ten, z którym zaraz mamy wejść do środka, i ma na sobie czapkę i kurtkę. Dlatego, że w środku panuje stała temperatura od 8 do 10 stopni Celsjusza. Dlatego musimy pamiętać zawsze o tym, żeby przede wszystkim mieć ciepłą kurtkę albo bluzę, albo jakiś sweter, najlepiej długie spodnie, no i zakryte buty. Dlatego, że jaskinia, trzeba o tym pamiętać, ona cały czas żyje. A
0: co to znaczy, że jaskinia żyje?
1: Jaskinia żyje, czyli jaskinia cały czas przecieka. Zwłaszcza kiedy są duże deszcze, no to po dużym deszczu ten strop jaskini, coraz więcej tych kropli spada, jest bardzo mokro. No a właśnie te wszystkie nacieki w jaskini tworzą się...
0: Stalagmity, stalaktyty i stalagnaty, z tego co pamiętam.
1: Tak, bardzo dobrze pamiętasz. I wszystkie inne formacje, czyli perły jaskiniowe, kolumny, pola ryżowe i tak dalej, no to są wszystko efekty cieknącej wody. Czyli kiedy mówię, że jaskinia żyje, to znaczy, że cały czas coś tam w niej kapie. I dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby mieć zakryte buty, żeby po prostu nie wyjść z mokrymi nogami.
0: Albo kalosze na przykład.
1: Albo kalosze, jeżeli w środku lata będziesz pamiętał o tym, żeby mieć przy sobie kalosze. Jaskinie zwiedza się zawsze z przewodnikiem. Korytarze, naturalne korytarze mają 240 metrów długości, a sztuczny chodnik 40 metrów. Natomiast trasa turystyczna, tą, którą będziemy pokonywać, wcale nie jest taka długa, bo ma tylko 180 metrów długości.
0: No to króciutko. I natomiast to jeszcze wszystko jest oświetlone na pewno.
1: No, nie wszystko jest oświetlone, ale tam przewodnik włącza światło, a ma przy sobie również latarkę, żeby pokazywać najciekawsze elementy jaskini. Bardzo piękne. Naprawdę ta szata naciekowa jest obłędna. Stalaktyty, tak jak mówiłeś, to są te sopelki skalne, wiszące ze stropu, z sufitu, i są takie komory, gdzie tych sopelków są po prostu tysiące. Wygląda to przepięknie. Stalagmity to są te wyrastające z dołu, a stalagnaty to są te formacje skalne, które
0: łączą,
1: które tworzą się po połączeniu stalaktytu i stalagmitu. Najfajniej jest, kiedy na moment zapada cisza, kiedy przewodnik przestaje opowiadać i możemy posłuchać takich miarowo spadających kropli. Wtedy czujemy, że ta jaskinia cały czas narasta i cały czas się rozwija.
0: No, to naprawdę niezwykłe.
1: A naprawdę niezwykłe to tam jest, kiedy nagle nad głową przeleci ci nietoperz. Dlatego, że w jaskini Raj, jaskinia

kraj ma swoich mieszkańców. Przede wszystkim są to nietoperze, które tam zimują, a kiedy obudzą się ze snu zimowego, to raźnie latają sobie

0: Tu Polski Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, w której tropimy różne miejsca, które każdy znać powinien, no ale czasami naprawdę jest to dla nas zaskoczenie. Na przykład byliśmy w Jaskini Raj, a obok Jaskini Raj jest też miejsce niezwykłe, które na pewno było bardzo, bardzo modne jakieś 15 tysięcy lat temu?
1: Jest centrum Neandertalczyka. To jest taki obiekt, w którym dzieci mogą na przykład zobaczyć prawdziwego mamuta. Mamut jest bardzo duży. Ja nie mogłam uwierzyć w to, że te mamuty naprawdę tak wyglądały, no bo przecież widzimy teraz słonie, porównujemy sobie jakoś, no, że ten słoń to, że ten mamut to taki słoń, tylko taki owłosiony i z trochę większymi kłami, ale że w zasadzie to jest jedno i to samo.
0: Ale to nie jest to samo.
1: No nie, bo mamut, a w centrum Neandertalczyka mamut jest odtworzony w skali 1:1, jest naprawdę ogromny. Ma jakieś 3,5 metra wysokości i 6 metrów długości. Jest naprawdę wielki. No i mamy, oprócz tego mamuta, mamy taką trasę, którą pokonujemy śladami stóp neandertalczyków rozrysowanymi na podłodze, które nam pokazują kierunek zwiedzania i tam oglądamy sobie, jak wyglądało życie i jak wyglądała codzienność takich neandertalczyków. Możemy tam również zobaczyć, jak wyglądały zabawy neandertalskich dzieci.
0: Jak wyglądały takie zabawy neandertalskie dzieci? Czym się bawiły? Na pewno nie bawiły się kołem, na pewno nie bawiły się ogniem. To czym się bawiły?
1: Bawiły się tym, co znalazły, czyli kamyczkami, patykami, no i pewnie fragmentami mamuta, które pozostały po rodzinnej kolacji.
0: No a czym się bawią dzisiaj mieszkańcy tych ziem? To możemy sprawdzić w Muzeum Zabawek.
1: Muzeum Zabawek w Kielcach, bo Kielce to stolica regionu świętokrzyskiego, a w regionie świętokrzyskim poruszamy się podczas naszego dzisiejszego programu. Muzeum Zabawek to jedno z najciekawszych miejsc dla dzieci. Znajduje się w samym sercu miasta, w zabytkowym budynku i na tamtej ekspozycji. Ekspozycja zaczyna się jeszcze zanim wejdziemy do środka, dlatego że zabytkowe samochodziki mogą, czy motorki, nasz synek jeździ na takim współczesnym motorku, a tam mógł wsiąść na prawdziwy zabytkowy motocykl. Można też grać w wielkie szachy, więc już jest taki wstęp do zwiedzania.
0: To trochę jak z Harry'ego Pottera.
1: Trochę tak, bo Muzeum Zabawek w Kielcach jest rzeczywiście niezwykłe. Kiedy wchodzimy do środka, no to cofamy się w czasie i eksponat z numerem 1, który znajduje się w pierwszej sali wystawowej, to laleczka z utwardzonego wosku, która ma aż 300 lat.
0: 300 lat? I kto się bawił taką lalką?
1: Pewnie jakieś dziewczynki z przełomu XVII i XVIII wieku.
0: Czyli taka Barbie?
1: Taka Barbie, tak, to prawda. Tylko w pięknej sukni i taka właśnie starodawna. No, natomiast dzisiaj można tylko na nią spojrzeć. Tak samo jak można spojrzeć na laleczkę w tej samej sali, którą dla dzieci zarządcy swoich dóbr przywiózł z wyprawy Henryk Sienkiewicz. Bo Henryk Sienkiewicz też mieszkał na ziemi świętokrzyskiej, dostał od państwa w dowód zasług za swoją twórczość literacką dworek w Oblęgorku. No i kiedy był na jakiejś wyprawie zagranicznej, to właśnie dla córki zarządcy swoich dóbr przywiózł laleczkę i tą laleczkę można też oglądać w Muzeum Zabawek w Kielcach.
0: Dla coś dla chłopców?
1: Na przykład kolejka, która makieta kolejki, która jeździ, można też ją oglądać, są klocki, pociąg,

0: kształcie pociągów. Jest cała sala z samolotami zawieszonymi pod sufitem. Tam się naszemu synkowi podobało najbardziej. A mnie najbardziej podobała się ekspozycja regionalna, dlatego że można w Muzeum Zabawek w Kielcach oglądać zabawki inspirowane sztuką ludową. I to jest piękna rzecz, która łączy nie tylko coś do zabawy dla dzieci, ale także pozwala nam poznawać różne regiony Polski, ich ozdoby, ich specyfikę, ich kolory, których tradycje. Używają, tradycje. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Tuż obok tej ekspozycji ze sztuką ludową znajduje się wielka sala, w której można się bawić tysiącami klocków. No i tam nasz synek został już do końca zwiedzenia.
1: Ale co było potem, dowiecie się po przerwie muzycznej.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, w której odwiedzamy miejsca, które każdy Polak znać powinien. I każdy na pewno z nas słyszał o tym, że gdzieś tam w środku Polski, w województwie świętokrzyskim jest najwspanialsze królewskie drzewo. Dąb Bartek. Jak to dzisiaj wygląda? Gdzie można to drzewo odnaleźć?
1: Dąb Bartek znajduje się w Zagnańsku. To jest na terenie województwa świętokrzyskiego, niedaleko od Kielc, jakieś 20 kilometrów. I jest to jeden z najstarszych dębów w Polsce, chroniony prawem jako pomnik przyrody. Mówiło się w zasadzie w czasach przed II wojną światową, w okresie międzywojennym, że dąb Bartek może mieć nawet 1200 lat.
0: No ale tyle chyba nie ma.
1: No nie ma, chociaż oficjalnie świętowało się kilka lat temu tysięczne urodziny Bartka, ale jednak według ostatnich badań i publikacji dendrologicznych no to mówi się, że ma około 600-700 lat.
0: Ale to wygląda, tak jest. Wygląda sędziwie, jest taki podparty różnymi konstrukcjami, które mają zabezpieczyć go przed upadkiem przy jakiejś wichurze. W środku ma takie dziuple wielkie, można byłoby się tam schować, gdyby oczywiście można było tam podejść, bo nie wolno, bo to jest pomnik przyrody. Ale ma zielone liście i to zawsze jest takie pozytywne, prawda, że patrzymy na coś, co jest tak niezwykle starego, tak historycznego. Tu widziało tyle niezwykłych rzeczy, które się działy wokół, a w dalszym ciągu zielone listki wypuszcza pędy.
1: Tak, no a te konstrukcje, o których wspomniałeś, te słupy i liny, które go chronią, no to dlatego, że dąb Bartek ucierpiał od pioruna i od pożarów w trakcie swojej historii najnowszej, więc rzeczywiście to drzewo nie jest już w najlepszym stanie, dlatego warto jest tam pojechać i go zobaczyć. Ma 28,5 metra wysokości. To jak taki niezły blok, prawda, mieszkalny. A z kolei obwód pnia wynosi około 10 metrów.
0: 10 metrów.
1: A przy samej ziemi nawet 13,5 metra. Także naprawdę jest to olbrzymie drzewo.

0: Natomiast rozpiętość korony, ten taki parasol liści, gałęzi i liści nad naszymi głowami ma 20 na 40 metrów. No to wyobrażasz sobie, że jest to prawdziwy olbrzym.
1: Ale jest też ważne dla naszej historii. Tutaj przyjeżdżano, żeby oglądać to drzewo, podziwiać od stuleci.
0: No tak, a głosi nawet jedna z legend, że Jan III Sobieski i Marysieńka ukryli w pniu Bartka swoje skarby. Widzisz, znowu jakieś ukryte królewskie skarby na ziemi świętokrzyskiej.
1: No ale lepiej chyba od razu powiedzieć, że tam nie ma żadnych skarbów w pniu, nie można...
0: No tak, więc lepiej nie szukać.
1: Lepiej nie szukać tam. Szukać możemy skarbów w Chęcinach. Tam rzeczywiście może coś tam jest, albo na przykład w miejscowości Mostki, prawda? Ale o tym mówiliśmy już wcześniej.
0: No a warto jest pojechać niedaleko od Bartka. Znajduje się taki nowy ośrodek. To jest ośrodek Polanika. Takie miejsce, centrum uzdrowiskowe, w którym znajduje się wiele turystycznych atrakcji, między innymi Park Miniatur Świętokrzyskich, gdzie zobaczymy przepięknie odtworzone w skali 1 do 20 budynki, wszystkie najważniejsze budowle świętokrzyskie, między innymi zamek w Chęcinach, ale co ciekawe, te budowle są stworzone nie tak, jak wyglądają teraz, czyli zamek w Chęcinach, który wygląda jak trwała ruina, tylko tak, jak wyglądał w czasach świetności.
1: Czyli jak był prawdziwym zamkiem.
0: Tak, wiele wspaniałych budowli świętokrzyskich umieszczonych w tym parku miniatur, tak jak wyglądają w rzeczywistości, czyli na przykład klasztor na Świętym Krzyżu, który stoi na Łysej Górze.
1: To w parku miniatur też stoi.
0: Właśnie, stoi na wielkiej górze z odłamkami skalnymi, wyglądającymi jak gołoboże. Wiele jest tych budowli, bardzo, bardzo to jest ciekawe miejsce, ale jeszcze ciekawszy ośrodek Polanika jest pod tym kątem, że znajduje się tam trzecie w Polsce oceanarium. I można tam zobaczyć prawdziwego rekina.
1: Naprawdę? W górach świętokrzyskich?
0: Tak. Setki gatunków ryb egzotycznych, no ale to co najfajniejsze, to oczywiście wielka zatopiona łódź, wokół której pływają drapieżne, krwiożercze rekiny.
1: Dzisiaj byliśmy na ziemi świętokrzyskiej w okolicach Chęcin. To jest takie miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić, a zobaczymy je bardzo łatwo, jak będziemy jechać drogą pomiędzy Krakowem a Warszawą, to wypatrujmy takich kominów w okolicach Kielc. To właśnie są te Chęciny, to miejsce, gdzie zaczął się polski parlamentaryzm, gdzie mieszkała królowa Bona, gdzie być może ukryła swoje skarby i gdzie w okolicach Chęcin zobaczymy...
2: Autopromocja!
3: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
4: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Zapraszam. Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
5: Radio Dzieciom.

Jestem samolot transportowy, taki skrzydłaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

machnę szczotką tu i tam. A jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem! Grozi

chmur wiatru upałów, departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę o

jest wydział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek. Nic nie dzieje

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
5: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
5: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
5: Jolanta Kossakowska,
8: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
9: Mija właśnie 18.
10: Letnie poczytanki.
9: Czyli audycja o tym, czego w żadnym wakacyjnym plecaku, ani w żadnej wakacyjnej walizce, już nie mówiąc o torbie plażowej, nie powinno zabraknąć. O książkach, o czytaniu, o chrupaniu, użyję tego sformułowania, którego często używa Agnieszka Kunikowska, doskonale wam znana. Ona lubi chrupać książki i myślę, że jest wiele takich, które się do tego idealnie nadają. Na przykład książka, w której tytule coś chrupiącego jest i o której to książce będziemy rozmawiać po godzinie 19, bo szykujcie się na dwugodzinne spotkanie z książkami. Będą zagadki, będą poczytanki i będą goście. I zapraszamy was do godziny 20. Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak.

0: To jest audycja.
1: Letnie poczytanki.
0: A tu jest, o właśnie, szeleszczący i kuszący stosik książek. Pewnie będzie rósł ten stosik podczas naszego dzisiejszego spotkania, bo przecież nie chodzi w letnich poczytankach o to, żeby wam tylko i wyłącznie polecać książki, ale też, żeby słuchać waszych opowieści o książkach i przyjmować wasze rekomendacje. Przydadzą się i nam, i myślę, że wielu, wielu naszym słuchaczom. A dzisiaj zajrzymy do książek, których bohaterami są... Spokój, spokój. Ale się cieszą. Merdają ogonami, szczekają wesoło, biegają po studiu. No i po książkach oczywiście też biegają te psy, które dzisiaj będziemy tropić w książkach, których będziemy w książkach szukać. I jestem przekonana, że macie jakieś ulubione może nawet książki, których głównymi bohaterami są psy. Takich książek chciałabym razem z wami dzisiaj poszukać na waszych półkach z książkami, może nawet na nocnych stolikach jakaś w tej chwili leży, a może wpadła do plecaka, bo psy są dobre na wakacyjne wędrówki. Może już ktoś z was chciałby podać jakiś tytuł książki z psem w roli głównej, 22 645 2055. Można też do nas oczywiście pisać dzieci@polskieradio.pl. A my czekamy w takim razie na książki o psach od was. A jeżeli na razie rekomendacji nie będzie, to my coś dla was poszczekującego będziemy miały z Darią.

0: To są letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Wczesny wieczór. Można powiedzieć nawet jeszcze nie wieczór, tylko późne popołudnie. 10 minut po godzinie 18. 226452055. A do nas dzwoni Marysia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Marysiu. Czy ty masz rysia, czy masz psa?
1: No to
0: taki żarcik. Pozwoliłam sobie na taki żarcik. Może mało śmieszny. Chciałam zapytać, czy ty masz jakiegoś psiaka, który mieszka razem z tobą w domu, albo może po sąsiedztwie?
1: Nie.
0: Nie masz.
1: Nie, jeszcze nie. Ale może będę miała w tym roku.
0: O, to w takim razie bardzo się cieszę w twoim imieniu. Jak byłam w twoim wieku, marzyłam o psie i niestety nigdy się go nie doczekałam w moim dzieciństwie. A jakby to miał być jakiś pies, to masz już wymyślonego psa? Wiesz, jak będzie się nazywał albo jak będzie wyglądał?
1: Za bardzo to nie.
0: No dobrze, czyli jesteś gotowa na wszystko. Jakikolwiek pies wpadnie w twoje ręce, to przyjmiesz go z radością, prawda? No tak, pewnie będzie. Marysiu, my dzisiaj rozmawiać będziemy o książkach, które związane są z psami, których bohaterami są psy. I ty dzwonisz do nas, żeby opowiedzieć o którejś z takich książek, prawda?
1: Aha.
0: A co to za książka?
1: To jest Dalmatyńczyków.
0: O, to jest klasyka. Czy ty 101 Dalmatyńczyków znasz z książki, czy z wersji filmowej?
1: Książki.
0: O, a pamiętasz może jak miały na imię te dwa dorosłe Dalmatyńczyki, które tam się spotkały i potem obdarzyły się 101 i swoich opiekunów z 101 Dalmatyńczykiem?
1: Za bardzo to nie.
0: Ja też nie pamiętam, ale może ktoś z naszych słuchaczy pamięta, jak one się nazywały. Coś tam mi dźwięczy, ale nie chcę użyć jakiegoś złego imienia. A co lubisz w tej książce? Za co ją lubisz, Marysiu?
1: Za to, że tam psy mają bardzo dużo przygód.
0: I bardzo dużo ciapek, prawda? Takie Dalmatyńczyki mają.
1: No.
0: Mhm. Wiesz, mam wrażenie, że rasa psa Dalmatyńczyka wraca troszkę do łask, bo kiedyś te psy były dość popularne, a potem przestałam je widywać na ulicach w towarzystwie ich dwunożnych opiekunów, a teraz znowu zaczynam widzieć, powiem ci, że nawet mam zaprzyjaźnionego Dalmatyńczyka. Dalmatynkę właściwie, bo to jest dziewczyna Dalmatynka.
1: No to fajnie.
0: Bardzo, bardzo to jest przyjazne stworzenie. No, chociaż jeszcze niedawno się nie znałyśmy, to właściwie powitała mnie tak, jakbyśmy były starymi znajomymi. Nie wiem, czy zwąchała we mnie miłośniczkę psów, czy co. W każdym razie bardzo była wobec mnie przychylna. To może Marysiu Dalmatyńczyk w twoim domu?
1: Nie wiem jeszcze.
0: No dobrze, lepiej, masz rację, lepiej się nie nastawiać specjalnie, lepiej być gotowym na wszystko, co przyniesie los. To ja ci bardzo dziękuję za pierwszy tytuł, który się pojawił w naszej audycji, 101 Dalmatyńczyków. Gdyby ktoś pamiętał, jak one się nazywały,

0: O, ja zaraz sobie poszperam, poszukam, znajdę, ale gdyby ktoś chciał się do nas w tej sprawie odezwać, to proszę bardzo, 226452055, można zrobić to, co zrobiła przed chwilą Marysia, czyli wykręcić do nas numer i do nas zatelefonować. A ja ci bardzo, bardzo dziękuję, Marysiu, za rozmowę i życzę ci w takim razie zaczytanych wakacji, bo mam nadzieję, że lubisz książki, prawda? Nie tylko o psach.
1: Nawzajem.
0: Bardzo ci dziękujemy. No i jeszcze uwaga, uwaga, ta nasza rozszczekana sfora chce też się z tobą pożegnać i cię serdecznie pozdrowić. Do usłyszenia i do zaczytania, Marysiu.

chcesz, to nie kot, chociaż trzpiot. Kto to taki, chyba wiesz? Kto to taki, chyba wiesz?

taki zwierz przypomina trochę psa, ale o tym dzisiaj sza. To nie koń, to nie słoń, nie małpiszon, nie jesz też. To nie kot, chociaż spion, kto to taki chyba wiesz. Kto to taki chyba wiesz.

Jestem przekonana, że wy też wiecie, o kim była ta piosenka. Piosenka zatytułowana Kudłaty Zwierz. I przekonana jestem, że za chwileczkę uporacie się bez najmniejszego trudu z zagadką, którą dla was przygotowałyśmy. Przypomnę tylko, że w letnich poczytankach dzisiaj w czwartek, w czwartkowy wieczór rządzą psy. Możecie tę dobrą wiadomość przekazać swoim psim ulubieńcom. Nawet jeśli nie macie swojego psa, tak jak Marysia, która na razie o takim psiaku marzy i ma nadzieję, że w tym roku to jej marzenie się spełni, no to może jakiś pies mieszka w okolicy, na przykład u sąsiada z pierwszego piętra albo w domu po drugiej stronie ulicy. Jak ja myślę o mojej rodzinnej klatce schodowej, klatka trzecia w bloku numer 9, to tam było, poczekajcie, na parterze psotka, na pierwszym piętrze radar, na drugim piętrze tofik i na czwartym piętrze był Cezar. Cztery psy na czteropiętrową klatkę schodową i na 8 mieszkań. Niezły wynik, prawda? W co drugim mieszkaniu jakiś pies mieszkał. No niestety, w moim domu nie, w związku z tym wyprowadzałam Kubę na spacer.

0: Kuba był z sąsiedniej klatki i mieszkał na drugim piętrze. No w każdym razie możecie swoim znajomym psiakom powiedzieć, że dzisiaj o nich właśnie jest nasza audycja i że szukamy psów, które zawędrowały albo nawet wbiegły do książek. A ja teraz wam podrzucę jeden z takich tytułów, bardzo popularny. Zdaje się, że to nawet chyba lektura szkolna jest jedna z części tej książki. Może rozpoznacie tę książkę nie po okładce, ale po jej fragmencie. Uwaga, uwaga, czyta Jarosław Boberek.
1: Pralka dygotała w swoim kącie, warcząc i w ogóle okropnie hałasując. Kręciła tymi biednymi rzeczami, starając się pewnie je przeżuć i pogryźć. Siedziałem długo, czuwając przy tej wstrętnej pralce i licząc na to, że duży i młody szybko wrócą do domu. Aż podskoczyłem, gdy znienacka zaczęło jej okropnie bulgotać w brzuchu. Potem podskoczyła, szczeknąłem raz, jeżąc sierść na grzbiecie. Potem jeszcze kilka razy, ale w odpowiedzi ta złośliwa pralka zaczęła się przesuwać w moją stronę w drobnych podskokach. O psia matko, co tu się dzieje? Pralka wyszła już prawie na środek łazienki, ja zaś szalałem wokół niej, ujadając ostrzegawczo. Nic to nie dawało. I wtedy zobaczyłem, że pralka ma dwa ogony. Jeden dość gruby, a drugi całkiem cieniutki. Z głuchym warkotem zatopiłem zęby w tym grubszym ogonie. Szarpnąłem raz, potem drugi. A wtedy stało się coś strasznego. Pralka zaczęła tym ogonem sikać prosto w moje oko. Szczeknąłem krótko i gniewnie, ale w sumie się ucieszyłem, bo istniała nadzieja, że posikała się ze strachu.
0: No właśnie, tak to było, słuchajcie, tak to było z tą przygodą z pralką, a jaki pies przeżywał tę przygodę w oczekiwaniu na swoich dwunożnych opiekunów, czyli na dużego i młodego, kto pamięta? Może nawet autora jesteście w stanie wymienić? Znany jest z tego, że kocha wszystkie zwierzaki, ale zwłaszcza psiaki. 226452055. Ciekawa jestem, czy rozpoznaliście fragment tej książki.

To są bardzo muzykalne psiaki, jak słyszycie. Muzykalne psiaki odzywają się wtedy, kiedy gra w Polskim Radiu Dzieciom muzyka. No świetnie, świetnie, naprawdę taki chór. Chór na różne psie głosy, i grubsze, i cieńsze, bo jak pewnie się zorientowaliście, w tym statku, w tej sforze psów są psy różnych wielkości, różnych ras, różnych umiejętności również. Tak, o was mówię właśnie. Bo dzisiaj o psach rozmawiamy i psów szukamy, żeby nie powiedzieć tropimy. Psy w książkach. Marysia już nam jeden tytuł książkowy podrzuciła. Sposób na... co ja mówię? Podrzuciła nam tytuł książki 101 Dalmatyńczyków, a ja sprawdziłam i już wiem, że te psy z książki, Marysiu, nazywają się Pongo i Chica. On to Pongo oczywiście, a ona to Chica. I to te dwa psy przeżywają tak wiele, wiele przygód, no i mają tak dużo, dużo potomstwa. A teraz przywołałam jeszcze jednego psa w tym fragmencie, którego mogliście posłuchać. To był fragment opowiadający historię z pralką, jak to pralka okazała się być ogoniasta, no i po przegryzieniu jednego z tych ogonów zaczęła sikać wodą. A co to za pies? To jest pies, słuchajcie, który trafił do książki dzięki temu, że najpierw trafił do domu swojego przyjaciela ludzkiego. Został wzięty ze schroniska, przygarnięty do domu. No i najpierw trzeba było powalczyć z różnymi jego strachami, lękami, ale się udało. No i potem to był najdzielniejszy z dzielnych, nawet kiedyś wytropił złodzieja. No i tylko jedna tęsknota została mu z tego schroniska. Tęsknota za siostrą Erką. A jak ma na imię ten pies, którego przygarnął pan Marcin? No już imię zdradziłam. Opiekuna tego psa, więc może teraz ktoś się zorientuje. To jest lektura szkolna, jedna z części opowieści o tym właśnie psiaku. 226452055. No to co? Coś wam teraz więcej podpowiedziałam?

0: co budzić ze snu psa.
1: To piosenka w wykonaniu zespołu Mamy Śpiewamy, który to zespół odkurzył wiersze Ludwika Jerzego Kerna i okazuje się, że to są wiersze na każdą okazję i na każdy temat. I nie mogło zabraknąć oczywiście piosenki o psie, tym bardziej, że autor tego wiersza i tych wierszy był wielkim psiarzem, miłośnikiem psów i w ogóle nie wyobrażał sobie, żeby mógł żyć w domu, w którym nie byłoby przynajmniej jednego czworonoga, albo nawet dwóch par czworonogów. Nie, co ja mówię, to już trochę za dużo, ale dwóch psów, gdyby nie było w takim domu. Zresztą nie tylko w wierszach opisywał pan Kern psiaki, ale bardzo dobrze znany wam jest pewnie Ferdynand Wspaniały, czyli pies, który zamienił się prawie w człowieka, chociaż zachował w sobie dużo, dużo z takich psich nawyków. Tak jak Ludwik Jerzy Kern lubił psy, tak lubi je pan Marcin Pałasz. Znacie to nazwisko? No na pewno znacie. I na pewno znacie też psa, którego Marcin Pałasz przygarnął ze schroniska i bardzo, bardzo długo cieszyli się swoją przyjaźnią. Pies nazywał się Elf. No i był jak elf, zjawiskowo piękny, z ogromnymi oczyma i z wielkimi uszami był elf. No i wpadł z rozpędu elf do książek pana Marcina Pałasza. Wiele tomów przygód elfa powstało, a ten fragment z pralką w roli głównej był z książki Gdzie jesteś, elfie? No właśnie. Gdzie jesteście, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom? Pewnie na wakacjach, pewnie na plaży jeszcze plażujecie. Dzisiaj pogoda idealna na takie plażowanko, a może właśnie skądś wracacie i nie możecie sięgnąć do swojej półki z książkami, ale może macie jakieś tytuły w pamięci i chcielibyście nam je podrzucić, bo przypomnę, że tutaj jest taki stosik książek związanych właśnie z czworonogami. No i bardzo na was liczę, że ten stosik zacznie rosnąć. Już urósł o jedną książkę, o książkę o 101 dalmatyńczykach. A co będzie dalej? Teraz dokładam tam cykl książek o elfie Marcina Pałasza. A jeśli wy chcielibyście nam coś podrzucić, to zapraszamy 22 645 20 55. Aha, i jeszcze adres mailowy dzieci@polskieradio.pl.

0: 24 minuty zostały do godziny 19. Co mają wspólnego kafelki, o których śpiewała przed chwilą Natalia Lesz, z książkami?
1: Letnie poczytanki.
0: No a łazienka to przecież idealne miejsce do czytania książek, prawda? Zgadzacie się? Książki zresztą są świetne w każde miejsce, dlatego zachęcamy Was nieustająco do tego, żeby nie zapomnieć o książce, kiedy wyjeżdżacie na wakacje. Ale jest też inny sposób. Zamiast czasami upychać książkę na siłę w bardzo, bardzo wypełnionym już plecaku albo no, dopychać walizkę, ponieważ zachciało nam się tam włożyć 3 opasłe tomy jakiegoś dzieła. No więc jest taki sposób, który nazywa się biblioteka. Ja całkiem niedawno podczas swoich wakacji korzystałam z takiej lokalnej biblioteki. Wcale nie trzeba się tam zapisywać na zawsze, na stałe. Po prostu

0: prostu można zapisać się na czas swojego pobytu w jakiejś miejscowości i korzystać z tego księgozbioru. Wyobraźcie sobie, że jesteście 3 tygodnie na jakimś wyjeździe i macie 3 tygodnie, czyli 21 dni na czytanie. No to przecież można przynajmniej 3, 4, 5 może nawet książek przeczytać podczas tych wakacji. A my Wam dzisiaj podrzucamy tytuły książek związanych z psami. I już była seria książek o Elfie Marcina Pałasza. Znacie? Czytaliście? No to może sięgniecie, jeśli jeszcze Wam jest ta seria nieznana. A teraz uwaga, uwaga, będzie jeszcze jeden tytuł. Tytuł, który znany powinien być także Waszym rodzicom, a nawet dziadkom. Więc jeśli w tej chwili spędzacie wakacje w towarzystwie dziadków, to niech oni pilnie przyłożą ucho do odbiornika radiowego albo do telefonu, z którego właśnie słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. No i niech posłuchają fragmentu słuchowiska, które powstało właśnie na podstawie tej książki, o którą Was pytam.
1: Co robi przyzwoity pies w taki upał? Śpi.
2: A dlaczego ty nie śpisz?
1: A bo muszę uważać na ciebie, boś smarkacz.
2: A ty niby jesteś dorosły. Sisi, głupiego lorda się boisz.
1: Takiś ty, taki. To uważaj.
3: A wy psiaki utrapione, coście zrobiły z moim praniem? Kury, kaczki wystraszone, bielizna ze sznura zerwana. Jezus Maria! A bodaj was! Tylko wodą podać! A bodaj was!
0: To Katarzyna się włączyła do tej psiej awantury, awantury na wiejskim podwórku, jak mogliście się domyślić, skoro tam nawet kury się rozbiegły podczas tej bijatyki dwóch psów. Imiona tych dwóch psów są w tytule tej książki. A ta pani to Katarzyna, to już mówiłam, a oblała te psy mydlinami. I tak właśnie zaczyna się pierwsze spotkanie z tymi psami czytelników. Ja chyba wsiąkłam w tę książkę po uszy, ponieważ pamiętam różne sceny z niej do dzisiaj. Prawdopodobnie również dlatego, że często do tej książki wracałam, bo są takie książki, do których lubimy wracać. Dario, poznałaś? Co to za książka? Daria mówi, że nie. No to może wy oświecicie Darię i ucieszycie nas swoim telefonem. 22 645 20 55. Przypomnę, że akcja tej książki dzieje się na wsi i tam przyjeżdżają goście. I nic więcej nie powiem, po prostu. 22 645 20 55.

0: Wujek Ogórek w audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. I chyba jakaś zaczytana para do nas telefonuje. Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zdaje się, że rozmawiam z Kingą. Cześć, Kingo.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I z Wiktorem. Witaj, Wiktorze.
2: Dzień dobry.
0: Czy wy jesteście czytelnikami?
1: Tak.
0: Lubicie czytać. O, to nas bardzo cieszy. A jesteście teraz na wakacjach, czy jeszcze spędzacie czas wakacyjny w domu?
1: W domu, w domu.
0: No, no na pewno jesteście otoczeni książkami, prawda?
1: Mhm, tak.
0: A są wśród tych książek jakieś książki o psach, psiakach?
1: Tak.
0: Co na przykład?
1: Sposób na elfa.
0: Właśnie, no tak, szkoda, że teraz się do nas odzywacie, ponieważ to była jedna z naszych zagadek. Sposób na elfa to jest książka, od której rozpoczęła się przyjaźń Marcina Pałasza z elfem i od której rozpoczyna się seria książek o elfie. Lubicie tego elfa?
1: Tak.
0: Właśnie tak, myślałam.
1: I czytaliśmy bardzo duże części.
0: No bo ten elf miał co niemiara przygód i wszystkie te przygody spisywał jego opiekun, pan Marcin Pałasz. No cieszę się w takim razie, że jesteście wielbicielami tego cyklu, a ja przed chwilą przypomniałam fragment jeszcze innej książki, w której w tytule są dwa psy, a potem pojawiają się jeszcze dwa. Pamiętacie tytuł tej książki?
1: Pod bursztyn i goście.
0: No właśnie, tak, o tę książkę mi chodziło. Napisał ją Jan Grabowski, który w ogóle był miłośnikiem zwierząt i napisał niejedną książkę o zwierzętach, ale szczególną miłością darzył właśnie psy. Czytaliście Puca, Bursztyna i Gości?
1: Tak.
0: A pamiętacie może, jak na imię miały te dwa psy, które pojawiły się w ich domu?
1: Sado.
0: Tak. Świetnie. Pamiętacie doskonale, że jeden, ten szczuplutki na chudych nogach, na imię miał Tuesdayek, czyli wtorek po polsku, a drugi pies, który był, kto pamięta jakiej rasy, był Mikado. O, Mikado był takim psem takiej rasy, która przywędrowała do Europy z dalekiej Azji, z Chin. To takie małe, ozdobne psiaki.
1: Spaniel.
0: Spaniel chyba przywędrował z Europy do Europy, wiesz, tak myślę. Natomiast ten pies jest dużo mniejszy od spaniela. Ma taki spłaszczony pyszczek.
1: Chihuahua
0: też przywędrował z daleka, ale on...
1: Pekińczyk.
0: Tak, jest, Pekińczyk, właśnie. Pekińczyk z Dalekiego Wschodu przywędrował do Polski i podobno to był taki piesek, którego mandarynowie, tacy władcy chińscy, nosili w swoich szerokich rękawach, bo jak ktoś spojrzy na ilustrację przedstawiającą mandaryna, no to zobaczy, że ich stroje miały takie bardzo szerokie, ozdobne rękawy i podobno ten piesek był idealny, żeby tam wsunąć do takiego rękawa i siedział sobie tam taki mały Pekińczyk w rękawie mandaryna. A tym razem przyjechał na wieś, żeby poznać Puca i Bursztyna. I jak się w tej książce ich znajomość zakończyła, pamiętacie?
1: Zombie skoczył z pociągu.
0: No tak, na szczęście nic mu się nie stało, natomiast to, że wyskoczył z pociągu, świadczyło o tym, że bardzo się ze sobą te psy zaprzyjaźniły, prawda?
1: Tak, tak.
0: Chociaż ta przyjaźń na początku była taka dość szorstka i

No, awantura się tam jakaś odbyła na samym początku ich znajomości. No cieszę się, że jesteście takimi czytelnikami, że tak można z wami rozmawiać o książkach.

0: psem w roli głównej, to jeszcze w dodatku pojawi się tutaj we własnej psiej osobie kto? Pies! Będzie gościł w naszym studiu. My to wszystko będziemy dokumentować i na pewno potem, kto zajrzy na facebookowy profil Polskiego Radia Dzieciom i na Instagrama, prawdopodobnie znajdzie portrecik zdjęciowy naszego dzisiejszego gościa. Ups, patrzy na mnie Daria takim trochę karcącym wzrokiem, że chyba się za bardzo wygadałam. No ale mam nadzieję, że kto dopiero włączył się do... Też macie psa?
1: Tak.
0: Przepraszam, że o to nie spytałam. No to opowiadajcie o waszym psim przyjacielu.
1: Jest kundelkiem. Nazywa się Iskra.
0: Iskra? Czyli to jest dziewczyna?
1: Tak, tak. Jest taka żółta i na górze ma taki czarno-szary kolor.
0: A kto ją tak ładnie nazwał? Kto dał jej imię Iskierka?
1: Ja.
0: No brawo, bardzo mi się to imię podoba. A jak na to wpadłeś, Wiktorze?
1: Nie wiem.
0: Po prostu spodobało ci się to imię, albo pasowało do Iskry prawdopodobnie to imię, prawda?
1: Z bajki.
0: Ach, z bajki. A czy Iskra jest bardzo żywa, taka energiczna i wesoła?
1: Tak, tak.
0: Tak myślałam. Tak myślałam, że...
1: Jest szalona.
0: Szalona zupełnie. A, szalony pies. Ale zaprzyjaźniona z wami na pewno jest bardzo, prawda?
1: Tak.
0: A kto wyprowadza Iskrę na spacery?
1: Razem.
0: Brawo w takim razie, czyli jesteście za Iskrę odpowiedzialni. Bardzo mnie to cieszy. W takim razie podrapcie Iskierkę za uchem, jak się z nią zobaczycie po powrocie do domu, dobrze?
1: Dobrze.
0: I powiedzcie jej, że opowiadaliście dzisiaj w audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Ciekawa jestem, co ona na to wam opowie. Pozdrawiam was serdecznie, no i życzę wam wielu wspaniałych lektur z psami w roli głównej albo z innymi zwierzętami w roli głównej. Do zaczytania, do usłyszenia, pa pa.
1: Do widzenia.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

Co się dzieje? Co się dzieje? Co to za ożywienie nagłe na... A, już chyba wiem, o co chodzi. To jest powitanie dla gościa, który pojawi się w studiu już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Letnie poczytanki.

0: Dzień dobry, ponowne dzień dobry. Mówimy wam, nasi słuchacze, słuchacze Letnich Poczytanek. No i dzień dobry, mówimy gościowi, który zaraz, on mnie, o właśnie, przyszedł do mnie. Wbiegł do studia w podskokach, obwąchał wszystkie kąty. Czuję się tu chyba bardzo już zadomowiony, ale myślę, że to między innymi dzięki temu, że razem z naszym czworonożnym gościem, imieniem, możemy to zdradzić, Precelek albo Precel, tak bardziej dostojnie, weszli jego dwunożni przyjaciele, opiekunowie, Marta Maj. Cześć Marto.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Mateusz Rus. Dzień dobry, Mateuszu. Gdzie w tej chwili Precelek jest? Kto go tam...
2: Tutaj obok mnie.
1: Precelek sobie zwiedza tutaj.
0: Jest gdzie krążyć po tym studiu, prawda? On podobno to już kiedyś był u nas.
1: Był.
0: Ciekawa jestem, czy po jakiejś przerwie swoim nosem wyczuwa znajome zapachy, które już kiedyś wyczuwał.
1: Może coś wyczuwa to, co było wtedy, ale myślę, że dużo zapachów jest też nowych i dlatego nam tutaj tak chodzi naokoło non-stop. Więc jest co wąchać.
0: Kiedy poznałam Precelka bliżej, weszłam do reżyserki, to tak zrobił takie tak fuknął na mnie, jak się, powiedziała Daria.
2: Potrafi się przywitać i to jest jego znak rozpoznawczy. Myślę, że z nowymi osobami musi się konkretnie przywitać.
0: A moglibyście powiedzieć parę słów o Precelku? Nasi słuchacze go w tej chwili nie widzą. Obiecałam, że jego zdjęcie pojawi się w naszych mediach społecznościowych, ale zanim go zobaczę, to może opowiedzmy parę słów o Precelku, Marto.
1: Oczywiście. Precelek jest kundelkiem, takim, można powiedzieć, wilczastej maści. Tak to określają też weterynarze. Czyli taki właśnie ni to brązowy, ni czarny, ni szary. Taki różnokolorowy, bardzo ładny. Precelek jest takim pieskiem, który waży 11 kilo. I do połowy...
0: Sporo.
1: No tak w sam raz. Mhm. Tak nam mówią, że w sam raz. I tak do połowy łydki jest
0: właśnie,
1: wysokości.
0: Jest takim całkiem dużym pieskiem.
1: Tak, no takim dużym, niedużym, takim dla nas w sam raz. Jest naprawdę kochanym. O, bardzo ważne jest też to, że ma pomarszczone czoło.
0: Właśnie chciałam to powiedzieć, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy zdjęcie Precelka, to pomyślałam sobie, myślący pies.
1: Tak, on myślący bez przerwy pies. Siedzi, myśli. To czoło rzadko mu się prostuje, ale też czasami się prostuje. I myślę, że to... To czoło zmarszczone nie wynika z tego, że ma jakieś zmartwienia, tylko on po prostu tak już ma.
0: Myśli.
1: No, zastanawia się nad sensem psiego życia.
0: Tak, no jestem przekonana, że psy mają dużo różnych myśli w swoich psich głowach. Być może nie są one podobne do ludzkich myśli, prawda? Różne inne sprawy pewnie je zajmują, interesują, ale są też takie sprawy, które są zbieżne. Na przykład, czy Precelek ma przyjaciół? Mateuszu?
2: Tak, ma przyjaciół, ma taką garstkę wiernych przyjaciół. Co prawda nie mieszkamy już aktualnie w Warszawie, ale mieliśmy na warszawskim osiedlu, mieszkając na Bielanach czy na Pradze, miał taką grupę znajomych, z którymi wychodził w podobnym czasie. Teraz mieszkamy już poza Warszawą aktualnie i mamy pieski też w okolicy, ale ciężko powiedzieć, czy to są jego tacy prawdziwi kumple teraz.
0: A po czym się poznaje takie prawdziwe psie przyjaźnie? Jak to oceniacie? Jak to widzicie?
2: Myślę, że tutaj Precel pokazuje to swoim ciałem przede wszystkim i tym, jak jest zainteresowany drugim pieskiem. I są pewne takie charakterystyczne elementy, które tutaj też pokazują.
1: Też jeżeli pieski się lubią, to one widzimy, że lubią ze sobą

0: wychodzić na spacery i te spacery nie są takie gwałtowne, tylko one potrafią obok siebie iść spokojnie, wąchać sobie, jeden wącha trochę trawę tu, drugi tam, że ten ich kontakt jest taki właśnie spokojniejszy. Nie jest taki właśnie gwałtowny, natarczywy i właśnie to zauważymy u precelka, jak on polubi jakiegoś pieska, to właśnie tak się zachowuje. Już nie ma takiej takiej ochoty ciągle właśnie tam sprawdzania, co ten piesek drugi robi, tylko tak sobie idzie i właśnie jest taki chill.
1: A ja myślę, że to może być też specyfika wieku. Ile lat ma precelek, wiadomo?
2: Tak, precel jest u nas od początku i ma aktualnie prawie 6 lat. W sierpniu skończy, 5 sierpnia.
1: Do szkoły
2: sierpnia.
1: Idzie.
2: Tak, dokładnie.
1: Od września do szkoły.
0: Dokładnie. Ciekawa, i niedługo będzie miał urodzinę.
1: Może ktoś z naszych słuchaczy ma jakiś pomysł, gdyby można było taką szkołę, psią szkołę założyć, to jakie psedmioty mogłyby się w takiej szkole znaleźć? Czy to jest dobre pytanie? Jak
0: no pewnie, czekamy. Czekamy.
1: Może ktoś ma jakiś pomysł, jakie psedmioty mogłyby być w takiej psiej szkole? Oczywiście mamy dla was upominki, a te upominki to książki z serii Przygody psa Precla autorstwa naszego gościa, Marty Maj. To właśnie powiedziałabym, że ty spisujesz przygody,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, precel je tutaj nam pokazuje, razem z nim je przeżywamy, a ja je spisuję.
1: Precelek w tej chwili ułożył się w moich nogach, że tak powiem, pod stołem, bliziutko. Co robisz, precelku? Och, słuchajcie, on
0: drzemie sobie?
1: Tak, on chyba się poczuł bardzo swojsko, skoro już tak zapadł w drzemkę. Wiem, bo czytałam tę opowieść, że jak pies się tak ułoży, to nie należy mu przeszkadzać.
0: Dokładnie, niech sobie śpi.
1: Prawdopodobnie trochę się zmęczył tym wąchaniem, zwiedzaniem i teraz potrzebuje chwili odpoczynku. No my też w takim razie odpoczniemy przy piosence Mateusza Cerana, ale wy bądźcie czujni, bo za chwileczkę książki się pojawią, no i telefony, mam nadzieję, też się rozdzwonią w sprawie psydmiotów, czyli przedmiotów szkolnych, które można by na przykład psom w psiej szkole zaprezentować. 22 645 20 55.

0: i tę samą prośbę. Psa, psa, psa, psa, psa, psa, psa. Ciekawa jestem, czy psa ma Marysia. Cześć Marysiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 22645-2055 to jest numer telefonu, który wykręciła Marysia. Niezły numer, prawda Marysiu? Najlepszy numer do Polskiego Radia Dzieciom. Marysiu, jak byś się przywitała z precelkiem, który tutaj leży u naszych stóp? Co można by zrobić, żeby tak się z psiakiem przywitać?
1: Można by go pogłaskać.
0: Jakby się zgodził, prawda? Bo też psy pewnie mają swoje chęci lub też braki chęci.
2: Oczywiście, tak jak my.
0: No właśnie, żeby może tak, na przykład są takie psy, które są trochę bardziej ostrożne i tak muszą najpierw się oswoić z obecnością kogoś nowego, nowego dwunożnego.
2: Dokładnie.
0: Tak to może być. Marysiu, czy masz jakiś pomysł na przedmiot, który mógłby być w szkole dla psów?
1: Tak.
0: I co to by było?
1: Ta matematyka.
2: I co by liczył ten piesek?
1: Przysmaki,
2: dobra.
0: No powiem ci, że były tutaj przysmaki. Jak tylko wszedł do studia, to zaraz się pojawiły, prawda? Smaczki, przysmaczki. I co jeszcze mógłby liczyć taki pies?
2: Może kumpli? Jak myślisz, Marysia?
1: Piwłew
2: też, o, dobra.
0: A co na psim WF-ie? Jakie ćwiczenia gimnastyczne byś zaproponowała pani nauczycielko WF-istko, psiego WF-u? Co tam by pieski robiły na tym WF-ie?
1: Skakały?
0: Mogłyby skakać.
1: Przez przeszkody?
0: A może czołgałyby się? To jest niezłe zadanie. Myślę, że nie każdy człowiek sobie z czołganiem tak fachowo poradzi, a psy zdaje się, że z czołgania są niezłe. Patrzę na Martę.
2: Precelek akurat umie się czołgać.
0: O.
2: Tak. I nawet tutaj, że tak powiem, na zawołanie.
0: Tak?
3: Ale nie wiem, czy jest to jego ulubione zajęcie, no. Bo zawsze warczy w czasie
0: czołgania.
2: Tak właśnie, no nie podoba mu się za bardzo to zadanie, ale jakby miał WF z czołgania, to pewnie by zrobił takie ćwiczenie.
0: A może biegi mogłyby też być, Marysiu, na takim psim WF-ie?
1: No, mogłyby być.
0: Biegi dookoła stadionu na przykład. O, są psy, które naprawdę trzeba się wysilić mocno, albo człowiek i tak nie daje rady, żeby je dogonić. Czy precelek jest szybkim psem?
2: Jest szybciutki. Tak, tak. Jak właśnie biega czasami z moją chrześnicą, no to Klarcia moja ma problem, żeby go dogonić.
0: No właśnie, tak. Myślę, że ja też bym miała problem, żeby dogonić nie tylko precelka, ale parę innych psów. No i też psy są takimi długodystansowcami. Czasami jak wpadną w bieg, to trzeba je zatrzymywać, żeby nie stała się jakaś krzywda psom, bo one potrafią podobno tak biegać i biegać za piłką na przykład.
2: Tak, tak. Właśnie my musimy jakby być takimi opiekunami, którzy wiedzą, w którym momencie zastopować, żeby ten piesek nasz właśnie też no, aż tak się nie zmęczył, szczególnie na przykład jak jest gorąco.
0: Marysiu, ja mam teraz jakieś takie, chyba przez obecność precelka jestem trochę rozkojarzona i nie pamiętam, czy zadaliśmy ci pytanie, czy ty masz psa? Czy jeszcze cię o to nie pytałam?
1: Ja nie miałam pytań.
0: Ale czy ty masz pieska w domu, jakiegoś czworonoga?
1: Nie mam.
0: Nie masz. A chciałabyś mieć pieska?
1: Chciałabym.
0: Ktoś tam mówił, że będziecie mieć pieska. Dobrze słyszałam?
4: Odpowiadam.
0: A, no proszę bardzo, to witamy też mamę w takim razie. Powiem wam.
4: Siostra też podpowiada, że planujemy mieć pieska, cała nasza rodzina marzy od poronogu.
2: O, wspaniale.
4: I chciałybyśmy też podkreślić, że kiedyś czytałyśmy przygodę o precelku. Pozdrawiamy serdecznie panią autorkę.
2: Super, bardzo nam miło.
1: Dostałam przez koluk książkę właśnie jak były święto Bożego Narodzenia.
2: O, super. Czyli to my się widziałyśmy kiedyś?
1: Nie.
2: Nie, okej. Okay. Bo my też jeździmy do przedszkoli, to myślałam, że i może u ciebie byliśmy.
0: Słuchaj, to w takim razie spotkanie z precelkiem i z panią

0: Martą i z panem Mateuszem jeszcze przed tobą, natomiast już niebawem będziesz mogła spodziewać się książki, bo myślę, że skoro marzysz o psie i jak mówi mama, to wiadomo, że to obiecane, kiedyś pies pojawi się w waszym domu i myślę, że takie książki o precelku są świetnym wstępem do prawdziwej przyjaźni.
1: Pewnie, że tak. Zdecydowanie. Z taką myślą właśnie je pisałam.
0: To będzie specjalny prezent w takim razie dla ciebie, Marysiu. A siostrzyczka jak ma na imię?
2: Zuzia.
0: Dobrze. To w takim razie poproszę panią Martę, żeby zadedykowała tę książkę dla ciebie i dla Zuzi. I wyślemy ją
2: Dziękuję.
0: Pocztą.
3: I precelek to się podpisze.
1: Tak.
3: Mamy pieczątkę
2: Dziękuję.
3: Taką. Mamy pieczątkę i to jest prawdziwa łapka precelka zeskanowana i teraz precelek może też dawać autografy, więc na pewno dostaniesz, Marysiu, też książkę z precelka autografem.
0: To my już wiemy, jaki jeszcze jest przedmiot w tej psiej szkole. Pisanie.
1: Tak.
0: Pisanie łapą albo psim pazurkiem. Marysiu, bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, a jak już pies pojawi się w domu, to odezwij się do nas, dobrze? I opowiedz o tym swoim czworonożnym przyjacielu. Trzymaj się
2: Dziękuję.
0: I wszystkiego dobrego. Pa, pa.
4: O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana tu stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana tu stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza, nikt nie zastąpi.

0: A my tutaj mamy psa w studiu. Pies nazywa się Precelek, leży pod stołem, chyba sobie wybrał takie najlepsze miejsce, widzi nogi swojego pana i swojej pani i pewnie czuje się bardzo dobrze i bezpiecznie. Bardzo nas to cieszy zresztą, że tak się dobrze u nas czuje. A do nas muszę was poprosić, Marto, Mateusz, o założenie słuchawek, bo telefonuje do nas Julka. Halo, halo, dzień dobry, Julko.
1: Dzień dobry.
0: Jakie masz dobre wiadomości, Julko? Bo taki masz ożywiony głos, wesoły.
1: No, takie dobre.
0: Dobre, że na przykład masz psa.
1: Mam psa.
0: O, to opowiedz nam o swoim piesku. Chętnie posłuchamy i Precelek też nadstawił ucha.
1: Mój piesek ma na imię Maja i jest malutki.
2: Super.
0: Idealnie. Taki mały pies może wszędzie z tobą podróżować na wakacje, prawda? Brałaś go kiedyś na wakacje?
1: No właśnie jeszcze nie, ale teraz będziemy jechać na wakacje.
2: O, wspaniale. A gdzie jedziecie?
1: Nad morze.
2: O, okej.
0: Słuchaj, to powiem ci, że mam nadzieję, że książka, którą Marta za chwileczkę podpisze dla ciebie i dla Mai, twojego pieska, będzie idealnym przygotowaniem do takiej wakacyjnej, wspólnej przygody.

0: Bo Marto, to możemy zdradzić, jaki jest tytuł tej najnowszej części książki.
1: No pewnie. Prezel w podróży. I także to jest, idealnie.
0: To jest opowieść o podróży wakacyjnej właśnie?
1: Tak, tak, nawet nie jednej.
0: O, czyli będziesz wiedziała, jak się zachować, na co uważać, jak przygotować też Majkę do wspólnego wyjazdu. A kiedy wyjeżdżacie na te wakacje?
2: W sobotę.
0: W sobotę, to czy my zdążymy? Może zdążymy, jak się pospieszymy, to zdążymy. A jak nie, to książka będzie na ciebie czekała w domu, jak wrócicie z wakacji. I to też będzie świetna niespodzianka po powrocie z wakacji, zajrzeć do skrzynki i znaleźć tam paczkę od Polskiego Radia Dzieciom, no i od Precelka, bo słyszysz, że on potrafi się podpisać łapką.
2: To fajnie.
0: To ci dopiero. A czy ty masz jakiś pomysł, Julko, na przedmiot, psi przedmiot w szkole? Już mamy WF, mamy matematykę, lekcje pisania psim pazurkiem. Coś jeszcze byś nam dorzuciła?
2: Gimnastykę.
0: Dobrze, czyli poza WF-em będzie jeszcze gimnastyka. Na WF-ie Precelek z kolegami i koleżankami będą biegać, skakać i czołgać się, a na gimnastyce co będą robić?
2: No i jeszcze nauka pisania.
0: Nauka pisania, tak.
2: Czytania.
0: O. Myślałam, że nauka języków obcych na przykład. Koci. O, lekcja tak. Kociego.
1: Dałby radę, myślisz?
2: Myślę, że tak.
1: Dobra.
0: Ja sobie wyobrażam, jakby pies się dogadywał po kociemu z kotami. Być może nie byłoby...
2: Ja kiedyś miałam kota.
0: I psa jednocześnie, czy tylko kota?
2: Tak, i kota.
0: Aha, no i jak dogadywały się?
2: No tak średnio.
0: No właśnie, tutaj znajomość języka kociego mogłaby się przydać psu. No i odwrotnie, ale myślę, że koty trochę trudniej zmobilizować do nauki psiego, szczekania.
2: Tak.
0: Byłoby to trochę trudniejsze. Dobrze, to mamy gimnastykę i naukę czytania i naukę języka kociego. Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł na psi przedmiot w szkole dla psów, to proszę dać znać 226452055. Ja nie wiem, te psy będą bardzo wykształcone, jak skończą tę szkołę.
1: Tak, tak. Naprawdę, plan lekcji będą miały bogaty.
0: Profesor Precel. O, kto wie, może z niego wyrośnie taki psi profesor. Julko, bardzo ci dziękujemy za miłą rozmowę. Książka już do ciebie będzie frunęła, być może jutro albo na początku przyszłego tygodnia. Także spodziewaj się upominku. No i mam nadzieję, że ta książka pomoże ci we wspólnym spędzaniu czasu i wakacji z twoim pieskiem Majką. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Do widzenia, do usłyszenia.
0: A ja przypomnę, że dzisiaj w studiu gościmy Martę Maj i Mateusza Rusa. Mateuszu, ty też jesteś związany z tymi książkami i to bardzo, prawda?
3: Tak, tak. Jestem związany zarówno jako bohater, jeden z głównych bohaterów wszystkich książek o Preclu, ze względu na to, że jestem opiekunem Precla.
0: Po brodzie cię poznałam od razu,
3: tak,
0: powiem ci.
3: Dokładnie. No ja teraz mam taki dylemat i ja nie mogę tej brody zgolić, bo już będzie wtedy trudno mnie rozpoznać w książce, więc ta broda już będzie takim ze mną już cały czas, takim moim atrybutem.
0: Ale w przypadku Precla, gdybyś zgolił brodę, to myślę, że Precel tak czy inaczej w tłumie mężczyzn bez brody rozpoznałby ciebie na pewno.
3: Tak, myślę, że nie byłoby takiego problemu, więc tak, tutaj jestem silnie związany, chociażby dlatego właśnie, że trafiłem do książek o Precelku.
0: Ale szczęściarz, Marto, naprawdę, ty to masz rękę.
1: Wszystkich tam wprowadzam, których znam.
0: A jak brzmią te opowieści o Preclu, to teraz będzie szansa posłuchać. Kto jeszcze nie zna tych historii, ten usłyszy jedną z nich. Precel idzie na spacer. To będzie historia, którą przeczyta dla was Jakub Jamrozek. Posłuchajcie.
4: Przygody psa Precla. Precel idzie na spacer. Książka Marty Maj. Czyta Jakub Jamrozek, Polskie Radio. Cześć! Mam na imię Precel. Jestem małym brązowym kundelkiem i uwielbiam spacerować. Chodzę w różne zakątki. Na plażę, do parku i wokół miejskich bloków, ale moimi ukochanymi miejscami na długie przechadzki są ziemie.

0: zielone lasy i rozległe łąki pełne kwiatów. To właśnie tam spotkały mnie niesamowite przygody. Teraz ci o nich opowiem. Ale, zanim do tego przejdziemy, pokażę ci, w co ubierają mnie moi opiekunowie przed wyjściem na zewnątrz i co zabierają do swojego plecaka. Mój wyjściowy zestaw. Długa linka treningowa. Obroża.
1: To był fragment jednej z historii o precelku, spisanej przez Martę Maj, a czytał ją dla was Kuba Jamrozek. O, przepraszam, Jakub Jamrozek. Tak troszkę poważniej przedstawię mojego radiowego kolegę. A ja przypomnę raz jeszcze. 226452055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom, do audycji Letnie Poczytanki. Czekamy na wasze pomysły. Jakie przedmioty, czyli jakie przedmioty mogłyby być w szkole dla psów? Już mamy, poczekajcie, mamy tak, matematykę, jest gimnastyka, jest WF, jest pisanie i lekcje języków obcych, czyli na przykład kociego. I coś jeszcze mieliśmy?
2: Gimnastyka mówiłaś?
1: Gimnastyka, mówiłam tak, i czytanie. O, psy czytają.
2: Czytanie.
1: A czym czytają psy? Może ktoś z naszych słuchaczy wie, czym pies czyta najlepiej na świecie?

0: Letnie poczytanki.
1: To my w każdy czwartek między godziną 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom. Zostało już tylko 28, jak mało czasu nam zostało. Ciekawa jestem, w jakich jednostkach mierzą czas psy. W kościach? W przyjemnościach?
2: W drzemkach.
1: W drzemkach.
2: Pretel lubi drzemki, to krótkie, długie.
1: To Mateusz Rus powiedział, a Marta Maj też jest tuż obok. Natomiast precelek śpi sobie, albo raczej drzemie właśnie pod stołem. Psy potrzebują dużo snu, jak uważacie?
3: Tak, tak, bardzo dużo snu potrzebują. Nie wiem, czy tutaj mówić, czy może ktoś ze słuchaczy jakby miał pomysł, ile te pieski powinny spać. Podpowiem, że dużo.
1: Tak, dziennie, tak?
3: W ciągu całego dnia, w ciągu doby, która ma 24 godziny.
1: O, to pomyślcie.
3: Tak, więcej niż połowę, tak tylko podpowiem.
1: Policzcie i dzwońcie do nas. 226452055. Jest szansa na rozmowę z autorką książki o przygodach psa Precla. Powiedz, Marto, skąd ty bierzesz te opowieści? Chyba ci je Precel do ucha wyszeptuje wieczorami.
3: Tak, tak. Tak się trochę śmieję, że Precelek mi o tych opowieściach opowiada, mówi. Ale rzeczywiście są to opowieści prawdziwe. Każda jest prawdziwa. I każdy bohater też jest prawdziwy. Także wszystko jest z życia wzięte.
1: A Buba też jest gdzieś?
3: Buba?
1: Buba?
3: Tak, tak. Buba jest w książce i Buba to był piesek,

0: moich rodziców, który żył właśnie z nimi przez 15 lat. Niestety nie ma go już z nami.
1: Ale z pracelkiem się Buba przyjaźniła.
0: Bardzo się lubili właśnie. Tak, i my chcieliśmy, żeby Buba już po prostu był z nami na zawsze. I
1: no dlatego jest go w książce. Też
0: jest w książce i my o nim czytamy, wszyscy inni o nim czytają, którzy nasze książki znają. No i ta pamięć o Bubie zostanie, więc właśnie książki mają w sobie tą moc, że zatrzymują wspomnienia też.
1: A zdarzyło ci się kiedyś, że poznałaś na spotkaniu z czytelnikami jakiegoś chłopca albo jakąś dziewczynkę i też wpasowała się w książkę? Czy jeszcze czytelnik do książki nie trafił w ten sposób?
0: Czytelnik nie trafił, ale za to do książki trafiła postać, którą czytelnicy wymyślili. Na jednym ze spotkań autorskich, na jednej premierze, tworzyliśmy razem postać, która trafiła do tej książki. I mogę podpowiedzieć, że to jest postać, która jest w najnowszej książce. To jest Precel w podróży.
1: No, ponieważ książka jest świeżuteńka, ukazała się ile to dni temu?
0: 10 dni temu, tak, dokładnie.
1: Ma 10 dni, to tak jak taki noworodek.
0: Tak.
1: Jest takim noworodkiem.
0: Świeżutka.
1: Ale już jest ukształtowanym noworodkiem, takim gotowym do spotkań z wami i do podróżowania, więc możemy do was taką książkę przesłać. O, i zdaje się, że Filip będzie miał taką szansę, żeby zdobyć książkę. Cześć Filipie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. Filipie, czy ty też jesteś opiekunem jakiegoś psiaka?
2: Nie, nie jestem opiekunem psów, ale jestem opiekunem kotów.
0: O, kotki też są fajne.
1: I ty posiadłeś umiejętność mówienia w języku kocim?
2: Nie, nie. Akurat takie umiejętności to się jeden posiada.
1: A, no tak. Ale pewnie się dogadujecie jakoś ze swoimi kotami, prawda?
2: Tak, dogadujemy. Ale czasem koty się ze sobą akurat nie dogadują.
1: No bywa. Bywa i tak, to tak jak wiesz, jak w świecie ludzi. Dogadujemy się, potem się troszkę posprzeczamy, a potem się znowu dogadujemy i wszystko wraca.
2: Tak.
1: Prawda? To tak samo chyba działa w świecie zwierząt. Czy ty dzwonisz do nas, Filipie, z odpowiedzią na pytanie Marty o liczbę godzin, które przesypia pies?
0: No, czy może wiesz?
2: Dzwonię w sprawie tego, żeby opowiedzieć o przedmiotach, które mogłyby być w szkole psów.
1: Ja już myślałam, że lista została wyczerpana, ale widzę, że wasza wyobraźnia nie zna granic. No to co tam jeszcze ci przyszło do głowy, Filipie?
2: Przyszło mi do głowy kolejna nauka języków, czyli nauka języka ludzkiego.
0: O, proszę.
1: Ale by było, jakbyśmy spotkali takiego psa, który opanował język ludzki. Ja znam takiego psa, słuchajcie. On się pojawił w książce o Ferdynandzie Wspaniałym. O, to był dopiero pies. Trochę podobny jest do niego precelek, powiem wam.
0: Troszeczkę.
1: Prawda? Do tego Ferdynanda. Mm-hmm. No tak, tak pan Kern go opisał, że taki troszkę młodszy brat Ferdynanda. To byłoby... Chociaż, czy ja bym się nie przestraszyła, jakby jakiś pies nagle do mnie podbiegł i zapytał... O co mógłby mnie zapytać pies, Filip? Jak myślisz?
2: Proszę, bo nie słyszałem.
1: O co mógłby mnie zapytać pies? Jakby znał język ludzki, podszedłby do mnie albo do ciebie, to jakie mógłby mieć pytanie na przykład do ciebie jakiś pies?
2: Dlaczego ty w schroniskach z mamno w klatkach, a nie... Dlaczego na przykład w schroniskach ty trzymano w klatkach, a nie puszczało się je wolno?
1: Czy byłeś kiedyś w schronisku dla psów, Filipku?
2: Nie, nie byłam. Mhm.
1: No tak, to takie mocne przeżycie. Ja też nie byłam, ale znam dużo osób, które są wolontariuszami w takich schroniskach dla psów i myślę, że to jest najlepsza pomoc. Jeśli nie można przygarnąć takiego psiaka ze schroniska, to najlepszą pomocą jest właśnie taka opieka, którą możemy od czasu do czasu psom zapewnić, bo jestem przekonana, że wszystkie tęsknią do spacerów i do kontaktu z człowiekiem, albo przynajmniej zdecydowana większość takich psów. psów. Ale pytanie wymyśliłeś dla tego psa. No nie wiem, czy jest jakiś człowiek, który byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Chociaż wiem, że są takie psiaki, które mają takie klatki w domach i czują się w tych, to się nazywa kennel?
0: Tak, tak. Tylko te klatki kennelowe, no to do czego innego służą niż takie klatki, jak właśnie Filip mówiłeś, w schroniskach. Bo kennelowe to są takie klatki, jakby, które służą za takie posłanie, takie miejsce do wyciszenia się pies.

0: domków, że on ma tam właśnie to bezpieczne miejsce, do którego może pójść, jak właśnie mu się coś w domu nie podoba. No to całkiem co innego.
1: Co innego, bo te klatki w schroniskach są ich mieszkaniem po prostu.
0: Tak, po prostu. No.
1: Są ich mieszkaniem. Filipie, a jak tam te twoje koty się miewają dzisiaj wieczorem? Kłócą się, czy drą koty, czy nie?
2: Ja właśnie teraz jestem w aucie. A więc nie wiem, jak się teraz zachowują. I my mamy takie z kotami rzeczy, takie, że my mamy taką sąsiadkę, która też ma dwa koty. Tak samo jak nasze, my też mamy dwa koty. I jak my gdzieś jedziemy, to właśnie ta sąsiadka przychodzi do nas. No i zwrotnie jest tak jakby też jak tak jak jest, że ta sąsiadka gdzieś wyjeżdża, a my do niej przyjeżdżamy. Znaczy nie przyjeżdżamy, tylko przychodzimy.
1: Zaglądacie, żeby koty miały towarzystwo, prawda?
2: Tak.
1: Bo koty sobie wybierają, czy chcą, czy nie chcą się...
2: Znaczy nie dlatego, żeby koty miały towarzystwo, tylko żeby je nakarmić i posprzątać ich kuwetę.
1: Tak, ale myślę, że dla kotów, które zostały same w domu, taka obecność człowieka, nawet który zagląda tam dwa razy dziennie i troszkę z nimi posiedzi, to też jest ważna sprawa, prawda?
2: Tak.
1: Czyli twoje koty pewnie na wakacje z wami nie jeżdżą, Filipie?
2: Nie jeżdżą.
1: Myślę, że też nie wszystkie zwierzęta lubią takie podróże, prawda? Dla nich to też jest pewnie jakieś przeżycie.
2: Tak.
1: Jak nagle muszą odnaleźć się w zupełnie nowym miejscu. A jak podróżuje się z psem, Filipie, no to będziesz miał okazję się tego dowiedzieć z książki, którą Marta, nie wiem, już podpisałaś, Marto?
0: Jeszcze nie, ale zaraz ci podpiszę.
1: Zaraz będzie dedykacja w książce i będziemy ją do ciebie wysyłali, Filipie. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dziękuję.
1: I dziękujemy ci za opowieść, za rozmowę, no i za ten pomysł. Język ludzki w szkole dla psów, co dopiero.
0: Tak, to by było coś.

0: Noga Pana Blues. Jestem przekonana, że niektórzy słuchacze zastrzygli uchem, kiedy ten dyszkant odezwał się w piosence, bo to był pies Pankracy oczywiście, który był bardzo muzykalnym psem. A w studiu taka gwiazda właśnie, celebryta, precel, który został bohaterem książki, cyklu książek pisanych przez Martę Maj. Właśnie kilka dni temu ukazała się siódma już część przygód psa Precla, a podobno będzie tych przygód jeszcze troszkę.
1: Tak, planujemy 20 z serii przygody psa Precla, bo w międzyczasie powstają pomysły na kolejne dla starszych dzieciaków trochę. Także będzie ich dużo, ale z tej głównej serii będzie ich 20. I każda będzie o innej psiej przygodzie.
0: Precelek wyszedł spod stołu i Mateusz powiedział, że zrobił to, co zawsze robi po drzemce.
2: Tak, zawsze precel po drzemce robi psią jogę, czyli musi się porozciągać. To jest jego taki rytuał, czy to byłaby krótka, 5-minutowa drzemka, czy całonocny sen, to zawsze musi się porozciągać.
0: Był w pozycji psa.
2: Tak, dokładnie.
0: Tak wygląda pozycja, jogowej. Właśnie, jogowa pozycja psa, czyli jak się przeciąga po drzemce, a ma też jakieś inne ćwiczenia, którym się oddaje po innych czynnościach?
2: Myślę, że na pewno po jedzeniu musi się wytarzać i to wytarza się na dywanie, na kocu. Ma taką też przypadłość, że zawsze po jedzeniu.
0: Znam ludzi, którzy po jedzeniu muszą zawsze wytrzeć nos.
2: Tak.
0: Nie, zwłaszcza jeżeli jedzenie było troszeczkę ostrzejsze, a on się tarza po dywanie.
2: Dokładnie. To jest, myślę, i w nowych miejscach też tak ma. Myślę, że większość piesków tak ma, że w nowych miejscach musi się wytarzać, żeby zebrać zapachy.
0: Zebrać i zostawić pewnie też trochę swojego zapachu. A czy tarzał się tutaj w studiu?
1: Chyba tarzać się nie tarzał. Nie zauważyłam.
0: A może, słuchajcie, on się tarzał, kiedy był tutaj jakiś czas temu i od tamtej pory jeszcze ten zapach gdzieś został i w związku z tym stwierdził, że...
1: Wystarczy.
0: Że to już jest miejsce wytarzane.
1: Może wytarzane, i tak, czyli... chyba, że my nie przeuważyliśmy i się wytarzał rzeczywiście gdzieś.
0: Czyli swojskie. W tej serii książek z psem Preclem w roli głównej, w roli głównego bohatera, pojawia się dużo takich informacji, które właśnie mogą się przydać tym, którzy nigdy psa nie mieli, a bardzo by chcieli psa i chcą się do tej opieki nad psem i przyjaźni z psem dobrze przygotować. Rozumiem, Marto, że czerpiesz ze swojego bogatego doświadczenia, bo Precelek nie jest pierwszym psem w twoim życiu.
1: Tak, ja od zawsze miałam jakieś zwierzaki, pieski, kotki, kurki, kaczki, bo wychowałam się w małej miejscowości i tam mieliśmy różne zwierzaki. I rzeczywiście, jak byłam dzieckiem, tych zwierząt było dużo, ale... No, byłam wtedy dzieckiem, więc to nie ja się opiekowałam tymi zwierzakami, tylko moi rodzice. A wiedza, którą przekazuję w książkach, no to ja ją nabyłam poprzez czytanie różnych innych książek, poprzez naukę tego psiego zachowania. I tak naprawdę to się narodziło tak bardziej wtedy, kiedy wzięliśmy Precelka. Tak, i wtedy zaczęłam się interesować, jak to właśnie zrobić, żeby ten Precel miał z nami jak najlepiej. I dlatego zaczęłam się tego uczyć i postanowiłam też to przekazać dalej, to co po prostu ja wiem i czego się nauczyłam.
0: Mm-hmm. Żeby Precel dobrze się rozwijał, żeby był takim psem mądrym, czującym się bezpiecznie. Tak?
1: O to chodziło, tak. I też, też chodziło o to, żebyśmy my jako opiekunowie rozumieli jego różne sygnały. Co on do nas mówi, no bo pieski, no tak jak wiemy, nie mówią ludzkim językiem, ale może się nauczą, jak pójdą do szkoły,
0: właśnie,
1: to już wiemy.
0: To pomysł Filipa.
1: Od Filipa. No ale mówią swoim językiem i bardzo dużo tym, znaczy swoim ciałem i bardzo dużo tym swoim ciałem mówią. I jeżeli my się nauczymy tego, jak rozpoznawać te różne sygnały, które z ich ciał pochodzą, no to na pewno będzie nam

0: wtedy łatwiej razem żyć.
1: Mały, chociaż sięgający prawie do kolana, brązowy, jak to powiedziałaś,
0: wilczasty
1: kundelek wskoczył do książek. Precel, zapamiętajcie to imię, bo będzie jeszcze wiele okazji, żeby się z precelkiem spotkać. Jak słyszycie, to nie ostatnia

0: dziękuję i dziękuję, że przeprowadziliście Precelka. Mam nadzieję, że wyjdzie zadowolony z tej audycji, z nowymi przyjaciółmi. W końcu dzwoniła tutaj i Marysia ze swoją siostrą Zuzią, i Julka, i Filip się odezwał. Tak. Więc rośnie grono fanów precelkowych. No i też mam nadzieję, że rośnie grono tych, dzięki tym książkom, którzy potrafią zaopiekować się psem i czują się w jego towarzystwie równie dobrze, jak pies czuje się w ich towarzystwie.
1: Mamy nadzieję, że tak jest. I dziękujemy ślicznie za zaproszenie.
0: Marta Maj, Mateusz Rus.
2: Dziękujemy.
0: I Precelek. Gdzie jesteś, Precelku? Poczekajcie, muszę go
2: odnaleźć.
0: Tak,
2: Precelek tutaj drzemkę ucina kolejną.
1: Stołem, słuchajcie, cały czas.
0: No proszę bardzo, jak mu tu dobrze u nas. Kto wie, może zostanie troszkę dłużej. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: 8 minut zostało do godziny 20.
1: Letnie poczytanki.
0: A w naszej audycji oczywiście nie może zabraknąć fragmentu książki. Będzie ją czytał dla Was Mikołaj Wachowski.
2: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach. Autorstwa Katarzyny Kucewicz. Wydawnictwo Frajda. Czyta Mikołaj Wachowski.
3: Słowo tajfun nie pojawiło się przez przypadek. Tak miał na imię pies, żywiołowy biały kundelek przypominający wilka, z którym dziadek mieszkał na Mazurach. Kiedy w środku wakacji dzieci z mamą odwiedziły dziadusia, tajfun od razu rzucił się na powitanie. Choć był bardzo łagodny, Marcelinka niespecjalnie przepadała za pieskami. Dziewczynka schowała się za mamę. A Marcelinka wciąż boi się psów? Zapytał dziadek, witając się z rodzinką. Nie boję się, tylko nie lubię, gdy liżą mnie po twarzy, wytłumaczyła. Chociaż tak naprawdę trochę się bała tego białego wilka. Spokojnie, wszystko w swoim tempie, stwierdziła mama, wypakowując plecaki z samochodu. Było wyjątkowo ciepło, więc dziadek zaproponował spacer, aby, jak to ujął, rozprostować kości po podróży. Jego dom znajdował się nieopodal małego lasku i właśnie tam wybrały się dzieci, dziadek i tajfun. Mama została w domu, żeby rozpakować walizki. Marcelinka kocha

0: przyrodę i kąpiele leśne. Powolne przyglądanie się drzewom, krzewom i mchom, patrzenie na grzyby i wszelkie rośliny, których w lesie tak dużo. I ten zapach niesamowity, głęboki, magiczny. Dziadek, Benio i Tajfun szli przodem, a Marcelinka z tyłu, zachwycając się wszystkim dookoła. Ściółka, runoleśne, podszyt, korony drzew. Potrafiła wymienić wszystkie piętra roślinności. W pewnym momencie zobaczyła małą żabkę. Ukucnęła. Jedna żabka, druga, a nieco dalej przyglądała jej się duża ropucha. Marcelinka trochę się przestraszyła, jednak z zaciekawieniem przyglądała się skaczącym po mokrych liściach płazom. Jedna nawet wskoczyła jej na rękę. Ojej! To takie fascynujące. Jedne są zielone, a drugie brązowe. Ach, jakie wspaniałe. Dziadku, a dlaczego one mają różne kolory? Zapytała Marcelinka. Ale nikt jej nie odpowiedział. Dziewczynka podniosła się i rozejrzała. Obok niej nie było nikogo. Zorientowała się, że stoi sama w środku lasu i nie ma pojęcia, w którą stronę się udać. Oblał ją zimny pot. Co zrobić? Poczuła, że jej serce bije jak oszalałe. Starała się nie wpadać w panikę, ale bardzo się przestraszyła. Dziadku, dziadku, tu jestem! Krzyczała, ale odpowiedziało jej tylko echo. Przełknęła ślinę i usiadła na pieńku. Chciała być odważna, ale ten piękny las nagle wydał się przytłaczający i obcy. Z każdą sekundą bała się coraz bardziej. Wiedziała jednak, że musi zostać w tym miejscu i poczekać, aż znajdzie ją ktoś dorosły. Chociaż próbowała być dzielna, rozpłakała się. Schowała twarz w dłoniach i się skuliła. Siedziała tak przez chwilę, kiedy nieoczekiwanie coś zaczęło ją delikatnie szturchać. Na policzku poczuła mokry nos. Przerażona podniosła wzrok i okazało się, że to Tajfun! Zawołała, przytulając pieska z całych sił. Kundelek szczekał w odpowiedzi wesoło i głośno. Jakby krzyczał, tu jest zguba, znalazła się! Hał, hał, hał! Dawał znać, aż na horyzoncie, wśród drzew, pojawili się dziadek z Beniem. Tu jesteście! Zawołał dziadek. Biegli w stronę Marcelinki, która tuliła się do psa, swojego wybawcy. Dziadek objął mocno wnuczkę. Przepraszam, zagadaliśmy się! Zawołał. A ja zamiast trzymać się was, zapatrzyłam się na żabki, wymamrotała. Dobrze, że jest Tajfun, krzyknął Benio. Właśnie, Tajfun. Marcelinka to najlepszy przykład na to, że z minuty na minutę można pokochać pieska. Jejku, dziękuję ci, Tajfunku, powiedziała i znowu przytuliła się do mięciutkiej jak puszek sierści. Polizał ją po policzku, ale tym razem to zupełnie nie przeszkadzało dziewczynce. I chociaż zwykle nie lubiła takich psich czułości, dzisiaj poczuła wielką wdzięczność i podziw dla niego. Był mądrym i kochanym czworonogiem.
1: Był to fragment książki wydawnictwa Frajda, Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz. Czytał Mikołaj Wachowski. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
2: A będzie to fragment trzeci tej opowieści, dzięki której do naszej psiej gromadki dołączył jeszcze jeden psiak, Tajfun, przyjaciel Marcelinki, jak słyszeliście. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wpadło do waszych głów, a być może nawet do waszych planów czytelniczych kilka nowych tytułów książek, po które chętnie sięgniecie podczas tegorocznych wakacji. Może czasu przed wami, może czasu na czytanie. Justyna Majchrzak, Daria Brzezińska, życzymy wam dobrego wieczora, wakacyjnego wieczora. No i pożegnam się tak, jak zawsze się żegnamy z wami w tych audycjach. Do poczytania albo do zaczytania.
3: Letnie poczytanki.
4: Na półkach z książkami mieszkają krasnale, a gdy zasypiamy, nie kładą się wcale, lecz kryją się blisko przy naszych poduchach.

0: porażka będzie skończona.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Chyba jestem trochę zmęczony.
3: Też mi się tak wydaje.
4: To jak się położę na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
3: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
3: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: A można by było jakąś straszną?
3: Ale taką, co przerazi wszystkich, czy tylko najmłodszych, czy też te starsze dzieci?
4: Nie no, aż taka to nie, trochę jakby mniej.
3: No dobrze, a co jest dla ciebie straszne? Czego się boisz, Michasiu?
4: Jak ktoś z tyłu krzyknie, albo coś upadnie, albo się wywróci, albo jak jest burza.
3: Boisz się tego, co nagłe i niespodziewane?
4: No, ale tylko tak trochę.
3: No wiem, jesteś przecież tak naprawdę bardzo odważnym niedźwiedziem.
4: No, ale przecież wszyscy mogą się czegoś wystraszyć, prawda? Wszyscy.
3: No oczywiście, każdemu może się zdarzyć, a czasem to nawet specjalnie.
4: Jak to? Nie rozumiem.
3: Zamykaj oczy i posłuchaj. A wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
4: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
3: Dawno, dawno temu. No, może nie tak dawno, może nad morzem, a może niedaleko gór lub nad jeziorami.
4: To gdzie w końcu?
3: Tu, na poduszce.
4: Jak to na poduszce? To bajka poduszkowa?
3: Połóżcie głowy na poduszce. Zamknijcie oczy, żebym mógł zacząć opowieść z magicznej krainy skrzatów na najwyższych półkach biblioteki.
4: No nareszcie.
3: Jak pamiętacie, w skrzatowie było wszystko. No, to co w każdej ludzkiej osadzie, wiosce czy miasteczku. No, prawie, bo ludzie przestali szanować rzeczy. Przestali je zupełnie szanować. Kiedyś naprawiali, a dzisiaj zazwyczaj wyrzucają, bo sklepy muszą sprzedawać nowe i

szaty w tych sprawach są bardziej staroświeckie. Bez potrzeby niczego nie wyrzucają. Młodsi nosili ubrania po starszych, meble tak samo było można wymienić, a jeśli się porysowały czy połamały, naprawiało się. A jeśli czegoś nie potrzebowano, przerabiano na coś innego. I tak przedłużano życie większości przedmiotów. Wszystko toczyło się tak, jak u ludzi. No, prawie. W Skrzatowie były miejsca, gdzie rosły warzywa i owoce. Warsztaty, w których naprawiano buty, tam, gdzie szyło się ubrania. Wszędzie stały ławki, na których można było odrobić lekcje, poczytać, wydziergać szalik na drutach, czy złożyć latawiec. Większość Skrzatów miało wiele zainteresowań i zdolności. Kazimierz szył i kleił buty, ale umiał zaplatać też piękne warkocze. Berenika szyła ubrania, suknie, kaftany, spodnie i płaszcze, ale umiała też skomponować piosenki i zagrać je. Petronella gotowała zupy. Przygotowywała i przyprawiała pyszną zapiekankę, ale potrafiła też wyleczyć zapalenie ucha piaską i kotą. Co więcej, Skrzaty nie potrafiłyby żyć bez sztuki. No, to prawda. Niezwykle często można było zobaczyć Patryka wracającego przez park z teczką z biura, który raptem odkładał teczkę na ławkę, porywał siedzącą, robiącą na drutach babcię Brunhildę i tańczył z nią między kwiatami. Dlatego, że oprócz liczenia w biurze, Skrzat Patryk był instruktorem tańca i akurat przyszedł mu do głowy nowy krok taneczny. A że większość Skrzatów doskonale tańczy, to babcia Brunhilda doceniła pomysł Patryka i nawet pomogła mu jeszcze poprawić ów nowy taniec. No, wszyscy uwielbiają najróżniejsze rodzaje sztuki. Śpiewają, rzeźbią, malują, tańczą, piszą wiersze. Wymyślają wspaniałe budynki, pomniki, alejki, chodniki. Ze starych przedmiotów robią zupełnie nowe. Czasami niestety do niczego nikomu niepotrzebne. Ale uwielbiają występować, tym bardziej im więcej Skrzatów siedzi na widowni. Lubią chodzić do teatru, do opery, na balet, na występy taneczne, kabarety, na wystawy malarskie, rzeźbiarskie i wszystko mieli w Skrzatowie. Tak, nie było supermarketów, nie marnowali na chodzenie po nich cennego czasu, ale mieli operę i balet. Nie było tam tylu różnych sklepów, w których kupować mogliby niepotrzebne rzeczy, ale mieli teatry i kluby ze scenami. Dzień był, jak zawsze w wakacje, znacznie spokojniejszy niż w roku szkolnym. Po bibliotece leniwie przechadzali się ludzie w poszukiwaniu książki na wyjazd nad morze, ale czytelnia, zwykle zapełniona do ostatniego miejsca, świeciła pustkami. Lato, rozgrzane powietrze, leniwie mielące powietrze, obracające się wiatraki pod sufitem i upał. No nie do wytrzymania. Przez szklane płachty dachu widać było przesuwające się ciemniejące chmury, zwiastujące deszcz. No chyba dopiero w nocy, na pewno nie wcześniej niż wieczorem, no bo chyba nie za chwilę. Oho, a jednak niebo coraz bardziej ciemniało. Skrzaty zatrzymywały się w drodze do domu, podnosiły wzrok ku górze i coraz częściej przyglądały się biegnącym coraz szybciej chmurom. Stały i kiwały na boki głowami, cmokając z zaciekawieniem. Ciekawe, kiedy będzie deszcz. Będzie czy nie będzie? Zagrzmi, czy zobaczymy pioruny, czy wszystko się rozejdzie? No, nie powinni przecież się niczego bać, bo przez dach i ściany deszcz nie spadnie do środka biblioteki. A grat i pioruny zostaną też poza Skrzatowem, zatem nie ma się czego bać, kochani. A jednak, kiedy nagle zaczęło błyskać, zamarli w oczekiwaniu. Za chwilę usłyszeli dziwny, niespotykany dotąd grzmot, długi i drgający, jakby z wielkiego, olbrzymiego bębna. Kolejny błysk i grzmot, taki bardziej metaliczny, jakby ktoś uderzał w wielkie, puste garnki, a do tego jeszcze przerażający dźwięk, jakby tłukącego się szkła, szklanek, wazonów, porcelanowych kubków, filiżanek. Bardzo nieprzyjemne odgłosy, oj, bardzo. Ci najbardziej strachliwi schowali się pod ławki, odważniejsi pod dachy, ale niektórzy zaczęli się uśmiechać, a po chwili wybuchnęli śmiechem. Tych wesołków zaczęła tak rozsadzać radość, że ich wspólny śmiech brzmiał głośniej niż te słyszane przed chwilą grzmoty. Wśród tego hałasu Skrzaty zauważyły Puchatka. Skrzata Puchatka, który wypadł z budynku, w którym przechowywano naczynia kuchenne, garnki, szklanki i kubki. Puchatek to Skrzat wiecznie głodny, który uwielbiał jeść. Był pulchnym, sympatycznym grubaskiem. Trochę niezgrabnym i trochę roztrzepanym. Mówiono o nim, że jest jak słoń w składzie porcelany. Dlatego, kiedy kogoś odwiedzał, zazwyczaj chowano wszystkie mogące się stłuc przedmioty. No, chyba już wiecie, co się stało.

Puchatek pomylił drzwi i wszedł po ciemku do magazynu. Zaczepił brzuszkiem o półkę, na której stały kuchenne naczynia i tak Puchatek zapewnił wszystkim skrzatom prawie teatralne doznania. Występ jak w filharmonii, operze czy w teatrze. Oj, dali się nabrać, biorąc hałasy wywołane przez Puchatka za odgłosy prawdziwej burzy. Dlatego, kiedy usłyszycie ogromny hałas, nie bójcie się. Jeśli usłyszycie wycie, krzyki, wrzaski czy inne nieprzyjemne dźwięki, nie bójcie się, nie ma czego. Rozejrzyjcie się, czy to aby nie skrzat, albo ktoś, kto przypadkiem potrącił stos pudełek, garnków, puszek, a najlepiej w ogóle nie zwracajcie na to uwagi. Oho, widzę, że ta straszna opowieść ukołysała Michasia. Nie wystraszył się ani burzy, ani piorunów, ani hałasów spadających garnków. Położył głowę i cicho pochrapuje. A wy? Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: gałązka, burzowy wakacyjny dzień. Czyta Patryk Bartoszewski. Wakacyjny poranek rozpoczął się cudownie. Mania cieszyła się na ten dzień, ponieważ poprzedniego wieczoru z obozu w końcu wrócił jej brat. Choć sama się zdziwiła, bardzo stęskniła się za nim. Mieli więc w planach wspólne bieganie po swoim ukochanym lesie, podglądanie żab przy małej domowej sadzawce i objadanie się czereśniami na hamaku. Zapowiadał się piękny dzień. Halo, wstawaj, pobudka, chyba się już wyspałeś, krzyknęła Mania, wbiegając do pokoju Maćka.
1: Jeszcze troszkę sobie pośpię, odpowiedział zaspany Maciek.
0: Nie ma mowy, idziemy, mamy napięty grafik, powiedziała stanowczo Mania i z poważną miną wyciągnęła brata z pościeli. Zjedli pyszne śniadanie, przygotowane przez babcię, a Maciek opowiadał w tym czasie swoje przygody z obozu. Skończyli jeść i zaczęli się zbierać, chcąc zrealizować zaplanowany wakacyjny dzień. Nie oddalajcie się dziś zbyt daleko od domu, coś wisi w powietrzu. Czuję nosem burzę, powiedziała babcia. Nie przejmując się przestrogą babci, postanowili ruszyć do lasu, by, tak jak zaplanowali, spędzić wspólnie dzień. Gdy tylko wychylili głowy z domu, spadła pierwsza kropla deszczu, potem kolejna i kolejna. Z zawziętymi minami, w kaloszach i płaszczach przeciwdeszczowych kierowali się w stronę furtki. Mieli już chwycić za klamkę, gdy niebo podzielił na pół potężny błysk.
2: Raz, dwa, trzy,
0: powiedziała babcia stojąca w progu domu i usłyszeli potężny grzmot.
2: Burza jest od nas niecały kilometr. Zapraszam z powrotem do domu. Dziś dzień spędzimy w środku.
3: Och, to niesprawiedliwe, że akurat teraz musiała przyjść burza,
0: powiedziała, zawracając do domu smutna Mania. Zgadzam się, dodał niepocieszony Maciek.

0: Maciek, ale ciekawi mnie to, skąd babcia wiedziała, jak daleko jest burza. Weszli do domu oboje, zastanawiając się, skąd babcia wie tyle o burzy oraz jak spędzą resztę tego deszczowego dnia. Dzieciaki, chodźcie szybko do salonu, zawołała babcia. Co tu robią te wszystkie poduszki? Zapytał zdziwiony Maciek. I koce? Dodała Mania. Pogoda jest jaka jest, ale my nie zrezygnujemy z zabawy. Czas zbudować bazę, odpowiedziała podekscytowana babcia. Przystąpili więc do pracy. Przestawili fotele w salonie tak, żeby zawiesić między nimi a kanapą koce. Sprawiało to wrażenie wielkiego namiotu, którego podłoże wypełnili ogromną ilością poduszek. Babcia dorzuciła też kilka dodatkowych kocy, wielki dzbanek wypełniony herbatą z cytryną i sokiem malinowym, a do tego upieczone tego ranka jagodzianki. Mogli się już ukryć w tym miejscu we trójkę przed całym światem. A aktualnie przynajmniej przed szalejącą za oknami burzą. Babciu, tu jest cudnie. Kocham tę bazę, powiedziała szczęśliwa Mania. Opowiedz nam teraz jakąś historię. Najlepiej o burzy. Tak, o burzy, dodał Maciek. Dobrze, już dobrze, a więc historia o burzy, zgodziła się babcia. Usiądźcie wygodnie w naszej bazie i słuchajcie. Dawno, dawno temu pewna dziewczynka chodziła po lesie i zbierała jagody. Wieczorem mama dziewczynki miała zrobić na kolację pierogi z jagodami, więc z racji tego, że uwielbiała jagody, wybierała tylko najpiękniejsze okazy. Spędziła spacerując i wrzucając do słoika leśne owoce już sporo czasu, a zatracona w tym zajęciu nie zauważyła nadciągającej burzy. Nagle w lesie zrobiło się ciemniej, ptaki ucichły, a drzewa zaczęły coraz głośniej szumieć. Przestraszona dziewczynka chciała wrócić czym prędzej do domu, ale zaczął padać potężny deszcz i nie widziała już swojej ścieżki. Schowała się więc pod drzewem i czekała, aż burza ustąpi. Niestety, na to prędko się nie zapowiadało. Burza przybierała na sile. Halo, kto tam siedzi pod drzewem w taką burzę? Zawołał nieznajomy głos. Chodź tu szybko, dziewczynko. Mała dziewczynka wstała i pobiegła do pana w kapeluszu i zielonym mundurze. Jestem leśniczym i wyszedłem w tę burzę, ponieważ moja krowa Lucyna, przestraszona donośnym grzmotem, uciekła ze stodoły. Lucyny jeszcze nie znalazłem, ale odnalazłem ciebie. Bardzo niebezpieczne jest spędzanie burzy w lesie, a szczególnie pod drzewem. Należy znaleźć jak najszybciej schronienie w budynku lub innym bezpiecznym miejscu. Widziałaś ten piorun? Teraz policzymy sekundy. Do momentu grzmotu. 1, 2, 3, 4, 5. I rzeczywiście usłyszeli głośny grzmot. Chodźmy już. Musimy się gdzieś schować. Burza jest niecałe 2 kilometry stąd, dodał leśniczy. Ruszyli razem, by znaleźć jak najszybciej wyjście z lasu. Na szczęście leśniczy doskonale znał drogę powrotną. Deszcz i grzmoty przybierały na sile. Gdy tylko wyszli z lasu na ścieżkę, usłyszeli głośne muczenie. Ujrzeli biegnącą krowę, a za nią biegnącego dziadka dziewczynki, który próbował ją dogonić. To krowa Lucyna i mój dziadek, powiedziała zdziwiona dziewczynka. Łapcie ją, próbuję ją złapać już odkąd przebiegła pod naszym domem w szaleńczym prawie że galopie, powiedział zasapany dziadek. Na szczęście leśniczy złapał już swoją krowę Lucynę, która widząc go trochę się uspokoiła.
1: Dziękuję bardzo za pomoc. Widzę, że ja znalazłem

a złem kogoś panu bliskiego, wnuczkę. Powiedział leśniczy: chodźcie wszyscy do mnie na gorącą herbatę, bo coś czuję, że ta burza jeszcze nie pokazała swojego najgorszego oblicza. Tak też zrobili. Leśniczy, dziewczynka oraz dziadek z krową Lucyną poszli do leśniczówki. Gdy weszli, poczuli woń aromatycznej herbaty przygotowanej przez żonę leśniczego. Dotarli w ostatniej chwili, ponieważ burza rozszalała się na dobre.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie polskie.

0: ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Słuchacie polski?

coraz głębiej. Ból, ból, ból, lepiej bierzcie przykład ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: To specjalny sezon podcastu Mama do kwadratu, w którym rozmawiam z gośćmi i gościniami o tym, jak okiełznać, poznać, zaprzyjaźnić się ze swoimi emocjami, ale też jak ułożyć emocje wszystkich członków naszej rodziny. A w tym podwójnym rodzicielstwie, macierzyństwie to wszystko bywa trudne. A dzisiaj ze mną gościni wyjątkowa, która pomoże skupić się trochę na nas, mamach, bo często w tym pędzie zapominamy o sobie. I mam nadzieję, że dzisiaj to będzie taka rozmowa, która będzie jak gorąca czekolada i która sprawi, że będziecie mogły usiąść, pomyśleć o sobie z czułością, z uważnością i poczuć się po prostu trochę lepiej. Ja się nazywam Karina Terconi, a ze mną jest Stefania Kumor, seksuolożka i położna, która współpracuje z Fundacją Cześć Ciało, a wyjątkowość jej eksperckości polega właśnie na tym, że łączy te dwa światy. Z jednej strony seksuologia, z drugiej strony położnictwo, czyli myślę, że taka holistyczna, kompleksowa opieka nad nami, kobietami. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Chciałam cię po pierwsze zapytać, dlaczego tak jest, że ta wiedza podstawowa o nas, o naszym ciele, o tym, jak powstaje nowe życie, jest tak bardzo nieznana. Latamy w kosmos, a tak niewiele wiemy o sobie. Myślisz, że to są braki w edukacji, czy to jest tabu? No właśnie, co?
6: Myślę, że jedno i drugie. Obwiniałabym jednak system edukacji. Zdecydowanie. Bo tej edukacji brakuje. Jest teraz ogromna dyskusja przecież na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół, która miała być obowiązkowa, a ostatecznie nie będzie. Więc nadal to będzie kwestia wyboru i prawdopodobnie niewiele osób będzie z niej korzystać, z tej opcji. A program jest wspaniały. Przeanalizowałam go na wszystkie możliwe strony i uważam, że naprawdę ktoś do tego przysiadł, zrobił to bardzo rzetelnie i edukacja zdrowotna, gdyby była prowadzona przez właśnie specjalistów, ekspertów według tego programu, myślę, że rzeczywistość nas wszystkich mogłaby się zmienić. I życie... No, chciałabym powiedzieć kobiet, ale absolutnie bez względu na płeć. Myślę, że jakość tego życia mogłaby się poprawić, bo bylibyśmy jako społeczeństwo bardziej świadomi. A w związku z tym, że tego nie ma, to ciężko jest oczekiwać od ludzi, żeby uczyli się wszystkiego na własną rękę. No, to jest tak, że niemożliwe. Jeśli nie siedzi się w jakimś temacie głęboko, to nawet nie ma się takiej refleksji, że coś mogłoby być istotne i staje się istotne, kiedy zaczyna dotyczyć nas i wtedy bardzo często bywa już za późno. Albo nie za późno, ale jest to wtedy bardzo stresujące. Więc no przede wszystkim widzę tutaj

0: absolutne braki w edukacji, takiej powszechnej, a tematy tabu, no na pewno też. No jeżeli o czymś się nie mówi od samego początku, od dziecka, no to potem trudno jest o tym rozmawiać, po prostu. To nawet nie chodzi o to, że to są tematy tabu, bo one są jakieś niesmaczne, no bo bywa tak, że jeżeli mówimy o seksualności, to ludzie się krępują, no są pewne obszary, które ogólnie uważa się za tematy tabu. No dla mnie osobiście takich nie ma, ale w społeczeństwie jak najbardziej są. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest właśnie problem w tym, że nie mówi się, bo się nie wie i uważa się,
1: że... I koło się zamyka.
0: I koło się zamyka, tak.
1: Pytam cię o to dlatego, że mam wrażenie, że właśnie ten brak wiedzy, co się dzieje dokładnie z naszym ciałem w trakcie ciąży, później w trakcie porodu, później w połogu, w tych pierwszych miesiącach macierzyństwa, sprawia, że po pierwsze nie mamy takiego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, bo jak czegoś nie znamy, to często nas to stresuje i nie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest normalne, normatywne, tak. Czy to jest symptom czegoś złego, choroby. Po drugie, często głupio nam zapytać, bo wydaje się, że powinnyśmy wiedzieć. A po trzecie, myślę, że to jest łatwa droga do tego, żeby właśnie zgubić kontakt ze swoim ciałem, co jest... strasznie przykre, no bo z jednej strony mamy ten wyjątkowy czas, kiedy ten kontakt z ciałem powinien być najlepszy i najbardziej intensywny, najbardziej intymny i taki najpiękniejszy, a często właśnie jest zupełnie odwrotnie.
0: A mówisz teraz o ciąży?
1: Tak, no mówię o ciąży, tak. Zacznijmy od ciąży.
0: No tutaj pojawia się znak, we mnie znak zapytania, bo powiedziałeś, że to powinien być czas, kiedy
1: znaczy,
0: my jakoś...
1: Powinien to jest złe słowo, bo wiadomo, że każda z nas czuje różne rzeczy inaczej.
0: Tak.
1: Ale gdzieś, no dobrze by było być w kontakcie ze swoim ciałem.
0: Tak, z tym się absolutnie zgadzam. Tak, tak, absolutnie nie neguję tego, co powiedziałaś, tylko faktycznie jest tak, że ciąża jednak dla... Nie chcę tak generalizować, no ale naprawdę dla, myślę, że większej części kobiet jest trudna dlatego, że to ciało się zmienia. I ciężko jest zaakceptować to, że ciało na różnych etapach życia wygląda inaczej i że decydując się na posiadanie dziecka, decydujemy się również na wiele różnych zmian, które będą dotyczyły wielu obszarów naszego życia, bo to będzie dotyczyło naszej fizyczności i to będzie się przekładało na wszystko, na samoocenę, na poczucie własnej seksualności, na zadowolenie z życia tak ogólnie, ale będzie się też potem przekładało na relacje. Ta relacja też się zmienia. No, nie ma takiej możliwości, żeby relacja dwojga ludzi, którzy decydują się na dziecko, albo się nie decydują, tylko posiadają, mają dziecko, ona nie uległa jakiejś transformacji. Bo tutaj nie mówimy o tym, że ona się zmienia i ona zawsze na gorsze, tylko że po prostu to jest taki etap ogromnych zmian. To mogą być zmiany na lepsze, na gorsze i oczywiście chcemy dążyć do tego, żeby to była zmiana na lepsze, albo żeby po prostu odnaleźć się w tej zmianie. Bo to też jest kolejny aspekt do zaopiekowania, żeby po prostu najpierw się odnaleźć, a potem zaakceptować te zmiany, które się zadziewają. I to nie jest proste. No więc myślę, że w ogóle... no że to nie jest takie jednoznaczne... Nie da się tego na to jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć, że jakoś być powinno, tylko fajnie by było zdawać sobie sprawę z tego, że ciąża i okres ten okołoporodowy i po ciąży, tych zmian jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
1: O ile tak sobie wyobrażam, chociaż nie mam porównania, no bo jestem mamą bliźniaczek i nie mam innej perspektywy, więc nie wiem, jak to jest być w pojedynczej ciąży, ale tak sobie wyobrażam, że w pojedynczej ciąży może być trochę bardziej komfortowo ze względu na to,

0: że po pierwsze mamy więcej znajomych nam kobiet, które mają to doświadczenie za sobą i które tworzą jakąś taką naszą mniejszą lub większą wioskę i możemy skorzystać z ich doświadczeń. Po drugie jest, chciałabym powiedzieć, że jest więcej materiałów, ale one po prostu są, a o ciąży mnogiej ich w języku polskim po prostu nie ma.
1: Nie ma.
0: I my po prostu, no nie wiemy, co się z nami dzieje i czy to jest okej, czy nie, czy to dobrze, że w pierwszym trymestrze przytyłyśmy, nie wiem, 5 kilo, czy to za mało, czy to za dużo. Wiadomo, że każda z nas jest inna, ale jednak tak sobie myślę, że te ramy, wiedza, dostępność do informacji sprawia, że mamy więcej spokoju w sobie.
1: Tak, na pewno tak jest. No, im więcej wiemy, tym mniej się boimy. Mhm. Zawsze jest tak, że strach jest generowany przez niewiedzę, to czego nie znamy. Ale no, na pewno masz rację, że tej literatury w Polsce jest bardzo mało i raczej jeśli szukamy tej swojej wioski, to szukamy jej, no nie wiem, w internecie, czyli tam, gdzie po prostu wiemy, że znajdzie się ktoś, kto miał podobnie do nas i podzieli się swoim doświadczeniem. I też będąc w ciąży bliźniaczej, kobiety są traktowane, że to jest ciąża wysokiego ryzyka. I od samego początku jest zasiewane w tej kobiecie takie ziarno niepewności. No że trzeba bardziej uważać, bardziej zwracać uwagę, że może być większe ryzyko tego, tamtego. Jakby tyle jest, wszystko jest bardziej, no nie? I myślę, że to jest bardzo trudne i tak ja osobiście sobie myślę, że jeśli nie ma takiej literatury, a faktycznie jest jej mało, no bo wszystko odnosi się do ciąży po prostu pojedynczej, bo to jest pewna fizjologia. Fizjologiczna jest ciąża pojedyncza, a od razu jak jest ciąża
0: mnoga, to jest patologia.
1: To od razu jest patologia.
0: No i w ogóle to słowo, no nie? Jak ja usłyszałam na pierwszej wizycie, to ja po prostu, wiesz, zmroziło mnie.
1: Tak, bo od razu sobie myślisz, że coś jest z tobą nie tak.
0: Tak, że już powinnam jechać do szpitala.
1: Tak. No oczywiście, no niestety ta nomenklatura medyczna, ona jest, z jednej strony ja mam sobie do niej dużą dawkę wyrozumiałości, bo wiem, że ona jest potrzebna, żeby jakoś w tym medycznym świecie się odnajdywać, a z drugiej strony ja też widzę to, że ona bywa bardzo trudna do przyjęcia przez osoby pacjenckie, no bo ona jest właśnie taka nieprzyjazna. I sprawia, że od razu coś w nas się uruchamia, taki niepokój. I dlatego właśnie to, co chciałam powiedzieć na początku, jakoś tak przydługo wyszło, ale że po pierwsze myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że jeżeli czujemy się od samego początku, jak dowiadujemy się o tym, że będziemy mieć bliźniaki, żeby przegadać to ze swoją osobą partnerską, ze swoim partnerem i zastanawiać się, co to zmienia. Bo na początku bardzo często jest jakiś taki rodzaj żałoby po tym, że nie mamy takiej ciąży, jak ludzie
0: jak
1: zakładają.
0: Wymarzyliśmy.
1: Wymarzyliśmy, bo nie dla wszystkich, myślę, że dla mniejszości ciąże bliźniacze to jest takie, o, bliźniaki świetnie, nie ma sprawy. Raczej nie.
0: No w ogóle myślę, że zawsze to są skrajne emocje.
1: Tak.
0: Albo jest euforia, no i refleksja przychodzi później.
1: Tak.
0: Albo jest takie, o matko, i co my teraz zrobimy?
1: Tak. No i wtedy właśnie myślę, że jak już te pierwsze emocje opadną, to że warto się zastanowić, to jest moja rada dla par, które przeżywają to, żeby tak sobie usiąść i przeanalizować. To znaczy, z czym to się będzie wiązało? Właśnie, że te zmiany będą duże, że wszystko będzie bardziej, że wszystko będzie pomnożone, że różne ryzyka też będą znacznie większe, że zmiany w ciele też będą większe, no bo te maluchy muszą się pomieścić w tym brzuchu, więc od razu skala jest jakaś taka większa.

0: No i potem przychodzi moment porodu i połogu, który również będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa trudniejszy, niż gdyby to było jedno dziecko. I jak do tego podejdziemy jako para? No bo to jest tak, że bardzo często kobiety mierzą się z tym same, dlatego że to one są w ciąży. No, nikt nie wejdzie w ich skórę. Partner, nawet gdyby miał najszczersze chęci, to nie będzie czuł tego, co czuje ona. I może warto by było pomyśleć o jakimś wsparciu, nawet doraźnym, na przykład terapeutycznym, żeby przygotować się na te zmiany, które czekają tę parę. I na to, że ta opieka nad dwójką dzieci jednocześnie będzie no, jakaś taka bardziej skomplikowana albo, nie wiem, obarczona większym stresem, bo to na pewno.
1: Ale dobrze, że o tym mówisz, bo ja nie wiem, jak do tego doszło, ale ja w ogóle zapomniałam o sobie na etapie całej ciąży, czyli słuchajcie, 8 miesięcy w ogóle o sobie nie myślałam. Oraz gdy sobie tam planowaliśmy z moim partnerem, który jest mega zaangażowanym tatą i od początku to było jasne, że on będzie we wszystkim uczestniczył i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale
1: my oboje w ogóle nie pomyśleliśmy w tym wszystkim o mnie, że na przykład po porodzie może być mi nieco ciężko zająć się od razu dwójką dzieci, a w naszym szpitalu nie było opcji, żeby wykupić usługę położnej, która byłaby tylko dla mnie i która by mnie mogła wspierać. Później to samo w domu. Akurat tak się złożyło, że jak ja wróciłam ze szpitala, to mój partner wyjechał na 3 dni w delegację. Ja zostałam sama z dwójką dzieci. I wiesz, że ja nie pomyślałam o tym, że ja w tym wszystkim mogę na przykład źle się czuć po cięciu cesarskim, że ja będę w połogu, no bo w ogóle połóg to, no jakieś tam hasło, wiedziałam, że jest, ale co to takiego dokładnie, to też nie do końca. No i właśnie mam takie wrażenie, że prawdopodobnie w każdej ciąży, ale w tej mnogiej szczególnie, tak bardzo orientujemy się na ten główny cel, czyli żeby zadbać o tę ciążę, żeby nic się nie wydarzyło, bo też no, najczęstszym powikłaniem ciąży mnogiej jest przedwczesny poród.
0: Tak.
1: I tak się fiksujemy na dzieciach, że ta mama gdzieś ucieka nam.
0: No zdecydowanie.
1: Czy twoje pacjentki mówią coś o tym? Czy to jest jakieś moje doświadczenie i inni ludzie tak nie mają?
0: Nie, no myślę, że nie wiem, czy to cię pocieszy.
1: Ja bym wolała, żeby tak nie mieli oczywiście, ale domyślam się, że może być więcej takich osób jak
0: nie,
1: ja.
0: Nie, no zdecydowanie. W ogóle wydaje mi się, że jednak jest to historia wielu kobiet, że okres ciąży, a potem połogu, a potem czasami wielu lat kolejnych, to jest odłączenie się od siebie, co jest koszmarnie przykre. I z jednej strony działają hormony i jest to jakieś takie, no nie wiem, automatyczne działanie tych kobiet, które po prostu mają teraz cel, podchodzą do tego zadaniowo i tym celem i tym zadaniem jest zadbanie najpierw o dziecko, które jest w brzuchu, a potem o dziecko, które pojawia się na świecie najlepiej jak się da, bo każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że ten dostęp do różnych, no nazwijmy to usług, które mogą pomóc takiej młodej mamie, no jest po prostu jest bardziej dostępny.
1: Ale masz teraz na myśli na przykład nianię, czy bardziej położną,
0: no lekarza, w pierwszej kolejności,
1: terapeutę?
0: No w pierwszej kolejności na pewno terapia. Mam naprawdę, no to są takie myśli, które nachodzą mnie każdego dnia w mojej pracy, ale też nie tylko, bo jak siedzę w domu i myślę sobie o swojej pracy, to też te myśli kłębią mi się w głowie, że opieka nad kobietami, które są w ciąży, taka opieka oferowana przez państwo jest niewielka. Niestety.

0: bo to powinno być zagwarantowane. Nie jest. No ale dobrze. Ale możemy szukać. Zawsze są jakieś opcje, grupy wsparcia, ośrodki, nie wiem, interwencji kryzysowej. Tutaj już mówię o jakichś bardziej no, nie wiem, trudnych przypadkach. Nie wiem, położna środowiskowa. Mało kto w Polsce wie, że położna środowiskowa to nie jest tylko kobieta, która przychodzi do domu po porodzie i ma do tutaj cudzysłów, do odbębnienia jakieś tam swoje obowiązki. Mm-hmm. Musi sprawić to, tamto i do widzenia. Jest to osoba, która w poradni przyjmuje pacjentki będące w ciąży. Można się do niej zgłosić na edukację przedporodową. Jest to darmowe. I przysługuje absolutnie każdej kobiecie. I mało kto o tym wie i mało kto z tego korzysta, bo w Polsce nie jest to rozpowszechnione. Mało się o tym mówi. A tak naprawdę przez całą ciążę można się spotykać z taką położną i dzielić się z nią różnymi swoimi przemyśleniami i ona może je w sposób merytoryczny jakoś tam moderować, może odpowiadać na pytania i tak dalej. Nie jest to bardzo częste, takie mało kobiet, niewiele kobiet z tego korzysta, ale jest to opcja. Fajnie jest też, w końcu mamy 9 miesięcy na to. Z mojego doświadczenia też wynika, że mnóstwo kobiet szuka tej pomocy położnej już na sam koniec. Czyli szukam położnej do porodu. A może fajnie by było poszukać położnej na samym początku i umówić się z nią na jakiś rodzaj edukacji, na rozwianie różnych wątpliwości, na przygotowanie do porodu. Bardzo często, nawet jeżeli chodzimy na zajęcia szkoły rodzenia, co jest super cenne i uważam, że powinno się chodzić na zajęcia ze szkoły rodzenia, bo to pomaga obniżać lęk. Są na to badania. Im więcej wiemy, tym mniej się boimy. A kobiety boją się porodu i połogu, więc fajnie jest wiedzieć o nim coś więcej niż tylko to, co przeczytamy w internecie. Ale bardzo często też szkoły rodzenia to są duże grupy, w których ludzie boją się zadawać pytania, bo są skrępowani, bo jest 14 innych par i jest to ograniczone czasem, więc trzeba się spieszyć. Natomiast jak się znajdzie jakąś taką zaufaną położną, a takich położnych w Polsce jest mnóstwo, jest strasznie dużo fajnych dziewczyn, które wykonują swoją pracę z pasją i są gotowe być przy tych rodzicach, wtedy absolutnie można się zgłaszać z każdą wątpliwością. I tutaj wracamy do tego tematu, że jednak ciąża bliźniacza nie jest ciążą fizjologiczną. W Polsce położne mogą prowadzić ciążę fizjologiczną, ale nie mogą takiej ciąży, która jest uważana za patologiczną, prowadzić. To tym się zajmuje lekarz. Więc no, tutaj musi być ta kooperacja między lekarzem a położną, ale da się to zrobić, tylko trzeba się tym wcześniej zainteresować i nie robić tego na ostatnią chwilę. Bo im bardziej jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym, co zdarzy się na późniejszych etapach, tym jest łatwiej przez to przejść. Więc no myślę, że tych dróg jest bardzo dużo, wbrew pozorom, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, że niestety musimy polegać w dużej mierze na sobie, no bo od państwa tej pomocy nie ma zbyt wiele. Jest, ale nie ma jej zbyt wiele. Niestety.
1: Ja niby wiedziałam o tym, że można korzystać ze wsparcia położnej w czasie ciąży. Nie wiem czemu. Nie zrobiłam tego. Mhm. No nie wiem dlaczego, ale nie skorzystałam. I teraz tak sobie myślę, o ile milej, bezpieczniej, fajniej i efektywniej byłoby, gdybym ja z tego skorzystała i gdyby po porodzie przyszła do mnie położna, którą ja znam,
0: tak,
1: która już wie, jakie są moje, nie wiem, lęki, obawy, też jakieś zasoby, która wie, jak wygląda moje mieszkanie, która może mi pomóc, jak ogarnąć przestrzeń do opieki nad dwójką dzieci, no to by było super. Więc jeżeli jesteście

0: ciąży i słuchacie nas, skorzystajcie z tego, bo to jest jakaś wspaniała opcja. No, ja chodziłam na szkołę rodzenia, ale no ona prawie w ogóle nie była dla mnie. Mm-hmm. Bo po pierwsze, ja od razu wiedziałam, że ja będę miała cięcie cesarskie, a w tej szkole rodzenia no coś tam było o cięciu cesarskim, ale
1: dużo jest o porodzie naturalnym.
0: Tak, ale bardzo, bardzo mało. Więc ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda połóg po cięciu cesarskim. Hmm. Wiele rzeczy, które dotyczyły dziewczyn w pojedynczej ciąży u mnie się nie sprawdzały albo wyglądały po prostu inaczej. A tak jak powiedziałaś, no głupio mi było zadawać moje insajderskie pytania, a jak to jest przy bliźniakach, skoro na sali było, nie wiem, 25 osób i wszystkie miały pojedynczą ciążę. Dokładnie. I teraz ja będę marnować ich czas na moje pytania, które ich w ogóle nie interesują, nie dotyczą i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo czuję to, o czym mówisz. Tak. A co my możemy zrobić, jeżeli to jeszcze nie jest taka sytuacja, że czujemy, że potrzebujemy wsparcia specjalisty, czyli na przykład terapeuty, ale chcemy utrzymać właśnie kontakt ze sobą i ze swoim ciałem, bo tak sobie myślę, że dużo łatwiej pielęgnować ten kontakt niż później odbudować.
1: Bardzo to jest trudne pytanie, bo wszystko zależy od, no to bardzo jest indywidualna kwestia, dlatego że wszystko zależy od tego, z jakiego punktu startujemy. To znaczy, jak się mamy ze swoim ciałem jeszcze przed ciążą. I naprawdę bardzo różnie to bywa, no bo są kobiety, które całe życie mają problem z zaprzyjaźnieniem się ze swoim ciałem. Mhm. Jakoś nie potrafią tego zrobić. I potem ciąża dodatkowo je jakoś tak obciąża. I to jest takie zagadnienie, którego myślę, że tutaj na szybko nie rozwiążemy, no bo to ja mogę mówić o takich prostych rzeczach, które można robić. To znaczy,
0: no tak, bo to jest w ogóle o tym, jaką mamy relację ze sobą, tak?
1: Tak.
0: Ale często jest tak, że nawet gdy ta relacja jest dobra,
1: poprawna,
0: no bo to też wiadomo, że każdy z nas ma lepsze i gorsze okresy w swoim życiu i bardziej się ze sobą przyjaźni albo mniej.
1: Tak.
0: Ale no, z wieloma kobietami rozmawiam o tym, że zwłaszcza po porodzie mamy takie uczucie dziwne, jakby to nie było nasze ciało.
1: Tak, to jest bardzo częste. To się bardzo często z tym spotykam, dlatego że to jedno to jest ciało, ale ciała nigdy nie można odłączać od głowy. To jest bardzo ważne, że jeżeli w głowie stałyśmy się matkami, to ciężko jest wrócić do tej myśli, że możemy być też żonami, kochankami, partnerkami, przyjaciółkami, córkami i tak dalej, że to gdzieś schodzi na dalszy plan. I w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, a potem pojawia się dziecko, jesteśmy matkami i myślimy sobie przez ten pryzmat. Okej, byłam w ciąży, więc teraz mam takie piersi, a miałam zupełnie inne. Mam brzuch, który zupełnie nie przypomina mojego brzucha, który miałam jeszcze parę miesięcy wcześniej. Te zmiany też zachodzą, mimo że to jest 9 miesięcy ciąży, to jest bardzo szybko, bo to się zadziewa jakoś tak, no, tak kaskadowo to po prostu się zmienia. Więc często te 9 miesięcy, tak jak patrzę się z boku, to że o matko, masz tyle czasu, a potem się okazuje, że to jest strasznie mało czasu i że jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle w głowie trzeba sobie poukładać, a jeszcze dużo takiej logistyki codziennej przecież wchodzi tam w grę. No, że to jest wszystko trudne, więc wydaje mi się, że to jest tak, że powinnyśmy myśleć o sobie w ten sposób, że dla dziecka jestem matką, ale dla innych ludzi nadal spełniam te inne role społeczne. I pytanie, i to już każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie, czy jestem w stanie to zrobić sama, bez pomocy osób z zewnątrz. Czy to jest tak, że faktycznie umiem to jakoś przeformułować w swojej głowie, czy potrzebuję do tego pomocy?

0: bo to nie jest takie oczywiste, że po porodzie potrafimy spełniać te inne role.
1: I też mam wrażenie, że otoczenie często nam nie pomaga.
0: No totalnie, no bo oczywiście.
1: Bardzo często jest tak, że nagle tracimy swoje imię, tylko już jesteśmy nazywane ej, mamuśka, tak. Mama i tak dalej.
0: Tak.
1: Mama Stasia, Jagody. Często same sobie to robimy. Ja trochę z zaskoczeniem, ale też i ze zrozumieniem obserwuję, jak niektóre moje koleżanki zmieniają sobie nazwę profilu, na przykład na Instagramie. I już nie są Basią Kowalską, dajmy na to, tylko na przykład stają się mamą Anielki. I to też jest niby takie błahe, ale z drugiej strony bardzo symboliczne gubienie siebie.
0: Tak, tak, tak, tak, ja się z tym zgadzam. No i pytanie, czy to jest okej, to znaczy jak ona się z tym czuje, jak to wpłynie na jej relacje z partnerem i jakie to przyniesie skutki, może nie teraz w tym momencie, tylko na przykład za parę miesięcy czy parę lat. Bo jeżeli jesteśmy tak bardzo uwiązane do tych dzieci, które się pojawiają na świecie, no dzieci nie są dla nas. To znaczy, to jest taka moja opinia. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, być może wiele się ze mną nie zgodzi. No ale jak decydujemy się na posiadanie dziecko, to cały czas z tyłu głowy, mimo że spędzamy z tym dzieckiem wiele lat, musimy pamiętać o tym, że te dzieci kiedyś sobie pójdą i są zupełnie niezależnymi jednostkami i że my potem zostaniemy jeśli tego chcemy, z tym partnerem, z którym żyjemy i musimy potem na nowo się odnaleźć w tej relacji. I jeżeli dzieci wypełniają jakieś takie nasze braki, jakieś takie luki emocjonalne, czy jakieś takie, że czujemy, nie wiem, że mamy za mało miłości w życiu, więc te dzieci nam wypełniają tę miłość, ale potem sobie pójdą i zostaniemy bez nich, niejako bez nich, no z pustym, w pustym domu, no to musimy się potem jakoś na nowo zbudować. I to nie jest takie łatwe, jeśli od samego początku o to nie dbamy. No bo bardzo to jest fajne, że też podkreślasz o tym, że jednak to jest rozmowa o mamach, ale w tym wszystkim są też te osoby partnerskie, no nie?
1: Tak, tak podkreśliłam mamę pewnie ze względu na ciążę.
0: No tak.
1: Bo tak jak powiedziałaś, no mimo, że na szczęście coraz częściej i coraz bardziej partnerzy są tacy wspierający, współodczuwający, no to jednak nikt za nas nie przeżyje naszego życia
0: nie,
1: w tym ciąży.
0: Oczywiście.
1: Dlatego tak powiedziałam o tych mamach, ale rzeczywiście no to jest tak, że to jest sprawa całego związku, a później całej rodziny. I oczywiście zgadzam się z tym, że no ta baza jest niesamowicie ważna, żeby pamiętać o tym, że no najpierw była miłość, związek i decyzja o tym, że akurat z tym konkretnie partnerem chcemy tę rodzinę budować. No i to skoro już mówimy o partnerstwie, no to chciałam przejść do życia intymnego i do seksu, bo to też jest taka część, którą mam wrażenie, że łatwo zgubić już na etapie ciąży.
0: Zdecydowanie. Szczególnie tak jak rozmawiamy o ciąży bliźniaczej, tak, gdzie ten seks jest po prostu trudniejszy. Tak technicznie.
1: Technicznie też, ale właśnie to obciążenie pewnie też jest trudne, bo no gdzieś tam pojawia się po prostu strach.
0: Tak.
1: A gdy dzieci już są na świecie z kolei, no to często chęć odpoczynku czy snu po prostu tak, wygrywa oczywiście. Z opcją jakichś spotkań intymnych, seksu czy nawet jakiejś chwili na przytulanie i tak dalej, po prostu na czułość. No i znowu tak sobie myślę, że łatwiej pielęgnować niż zgubić to i po paru latach sobie przypomnieć, dobra, no to chodź teraz wrócimy do naszego życia seksualnego, bo to musi być już strasznie trudne.
0: Mm-hmm. Tak, tak. Od czego by tu zacząć? Co by tu powiedzieć? Tak sobie myślę, że przed posiadaniem dzieci,

0: dzieci. Często to wygląda tak, że mamy ochotę na różne eksperymenty. No dużo osób też nie ma. Wiele osób nie ma ochoty na eksperymenty. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby eksperymentować tak własną seksualność i sobie ją eksplorować. Ale że jest na to przestrzeń. No i potem jest ciąża, pojawiają się dzieci czy dziecko i nagle już tej przestrzeni jest, albo jej nie ma, albo nie ma tej chęci. I moim zdaniem super jest wykorzystać ten czas ciąży, połogu i potem tego, no nazwijmy to wczesnego rodzicielstwa, na to, żeby spróbować inaczej. To znaczy, żeby tę intymność pielęgnować inaczej, żeby to już nie było okej, kochamy się i dążymy koniecznie do orgazmu, tylko że robimy sobie z tego zabawę albo relaks, że całe nasze ciało jest seksualne, więc możemy się pieścić, dotykać w takich miejscach, w jakich do tej pory nigdy się nie dotykaliśmy. Spróbować gadżetów, których nigdy wcześniej nie używaliśmy, spróbować masażu z jakimiś olejkami, ze świecą, spróbować takich rzeczy, które do tej pory wydawały nam się, to jest jakieś nudne, po co tutaj? Bardzo wiele jest takich...
1: Od razu do rzeczy.
0: Tak, od razu do rzeczy i jedziemy. A tutaj bardziej zachęcam pary, które nie mają dzieci, które są w ciąży oraz takie, które mają dzieci, czyli ogólnie wszystkich, do tego, żeby więcej czasu poświęcać na tę drogę, a nie na sam cel. No bo orgazm to może być bardzo miły dodatek do seksu, ale seks może być satysfakcjonujący i absolutnie przyjemny, bez osiągania orgazmu i bez skupiania się cały czas na genitaliach. My jednak mamy, jak ludzie mają takie przekonanie w swoich głowach, że seks równa się tutaj jakieś działania w obszarze genitaliów, coś tam będziemy robić.
1: I musi być orgazm.
0: I musi być orgazm. A ja zachęcam, żeby to odłożyć na bok i spróbować inaczej.
1: Ale to jest uwalniające.
0: Prawda? Że można... Bo często właśnie jak kobieta jest w ciąży, koniecznie ta para dąży do tego seksu, ale nie wiedzą, jak to zrobić technicznie. Tu jest niewygodnie, tu boli, tu uciska, tak się nie da, tu nie wchodzi, jakby różnie bywa. Żeby po prostu zostawić to i spróbować popieścić piersi, plecy, szyję, uszy, twarz, dłonie. Jakby jest tyle miejsc na naszym ciele, które mogą sprawić, że będzie nam super przyjemnie, że będziemy czuć intymność między nami i no, dadzą nam, będą substytutem tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Poszerzenie tego repertuaru jest, no myślę, że bardzo otwierające. I chyba niewielu osobom nadal mieści się to w głowie, że w ogóle da się inaczej niż tak, jak jest, nie wiem, pokazane w popkulturze. Tak.
1: No super, że o tym mówisz, bo z jednej strony myślę, że w ogóle to jest otwierające i też dla związków wieloletnich myślę, że to może być takie odświeżenie. Z drugiej strony jest to fajny pomysł na to, żeby właśnie utrzymać tę bliskość, tę intymność w momentach, które mogą być trudne dla nas, chociażby z przyczyn fizyczno-technicznych, na przykład gdy jest zaawansowana ciąża mnoga. Ja się śmieję, że na etapie takiego mocnego zaawansowania mojej ciąży to mogłam ciuchy pożyczać od Obelixa. A z trzeciej strony tak sobie myślę, że to jest też super narzędzie, żeby do tej bliskości wrócić, że jak ona już gdzieś tak, wiesz, nawet przez lata gubiła nam się, potem jakoś tak głupio było do niej wrócić, no bo co, nie uprawialiśmy seksu rok, dwa, trzy i teraz dobra, no to dzisiaj. A że właśnie na przykład taki masaż jest no fajnym wstępem i nie od

0: Od razu musi się kończyć na tym grande finale i myślę, że to jest dla wszystkich takie wspierające. Dla mnie to jest, ta rozmowa jest bardzo uwalniająca i dziękuję ci za nią.
1: Cieszę się bardzo. Też tak myślę sobie właśnie, że jak wracamy do takiego życia intymnego, seksualnego po porodzie, no to to, co na pewno muszę powiedzieć, bo myślę sobie, że to jest mój zawodowy obowiązek, no to, że absolutnie nic na siłę i że tutaj przekonywanie, zmuszanie, namawianie, kiedy jeszcze jedna ze stron nie jest gotowa, to się nigdy nie uda. Więc wszystko w swoim czasie. I myślę sobie właśnie tak, że stopniowo. Na przykład, że kobieta po porodzie, tak wiele w jej ciele się zmieniło, że może w ogóle nie wiedzieć. To znaczy właśnie tak jakby ona w ogóle się nie znała. Tak jakby musiała poznać się na nowo, swoje ciało, swoje potrzeby. Często jest tak, że jakaś stymulacja jakichś miejsc w ciele, która wcześniej przynosiła satysfakcję, jakąś tam przyjemność, może się okazać, że w ogóle teraz to już nie działa. I fajnie jest na przykład, żeby zdjąć z siebie tę presję, to żeby jak rozmawiamy o tym, okej, czy wracamy do seksu, kiedy wracamy do seksu, żeby na przykład kobieta powiedziała, okej, ale zanim zaczniemy razem, to ja na przykład chciałabym sprawdzić sama. I za pomocą masturbacji, za pomocą właśnie gadżetów, żeby ona sobie sama poeksplorowała swoje ciało i potem na przykład powiedziała swojemu partnerowi, że no to się zmieniło i to się zmieniło. Tutaj kiedyś lubiłam tak, a teraz chyba wolałabym inaczej. Żeby to nie było tak, że to jest pod presją, że okej, teraz jesteśmy we dwójkę razem w sytuacji łóżkowej, to teraz tak, ty mnie eksploruj i ja ci będę mówiła. Można tak, jeżeli w parze obie strony uznają, że to jest w porządku, to ja nie mam nic przeciwko, ale jeśli, bo często kobiety po prostu czują, że jakoś powinny, że to już jest ten czas, że no nie, właśnie chciałabym, żeby czuły, że nic nie powinny, że mogą wszystko w swoim tempie, że nie ona jedyna ma z tym problem, że to jest kwestia, która dotyczy nas wszystkich, że to jest bardzo taka kobieca taka sprawa, że to jest coś takiego bardzo siostrzeńskiego i że możemy się z tym jakoś wszystkie utożsamiać i że każda może to sobie przeżywać po swojemu, we własnym tempie. Tak, to tak mi się wydaje, że to jest też ważne, żeby nie narzucać sobie nic.
0: Presji.
1: Tak. Żeby trudne. Nie oczekiwać. Wiem. Wiem, że to jest trudne,
0: bardzo
1: dlatego
0: trudne,
1: też ja namawiam.
0: Dobrze, że o tym mówimy.
1: Tak, ja wiem, że to jest trudne i dlatego ja oczywiście tutaj mówię tak teoretycznie i tak bardzo optymistycznie, ale ja też wiem, bo pracuję z takimi kobietami, które jednak mają problem z tym, żeby wrócić do życia seksualnego po porodzie, odnaleźć się we własnym ciele i wtedy też oczywiście zachęcam, żeby korzystać z usług osób, które się w tym specjalizują i mogą pomóc. No i też, że to jest proces. No i że to nie jest tak, że ja teraz w tym tygodniu sobie postanowiłam w poniedziałek i ja już w piątek to osiągnę. Tylko, że to może się po prostu przedłużyć i że to też jest normalne.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś.
1: Cieszę się.
0: Bo no w ogóle myślę, że jest taka duża presja wszystkich aspektów, we wszystkich aspektach życia matki,
1: tak,
0: żeby być naj, super wyglądać, mieć świetną figurę, robić najlepsze śniadania do szkoły, przedszkola.
1: Tak, lunchboxy.
0: Tak.
1: Śniadaniówki.
0: No właśnie, mieć super życie seksualne, być super żoną, partnerką i tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego jest tak dużo, że czasami czujemy się tym przygniecione. Więc bardzo dobrze, że powiedziałaś o tej wolności. Dziękuję, że znalazłaś czas i że nakleiłaś ten flasterek.
1: Ja też dziękuję.
0: I myślę, że bardzo wspierające było wszystko to, co powiedziałaś, bo w tym pędzie rodzicielskim łatwo zgubić siebie.
1: Tak, zgadzam się. I też tak sobie myślę, słucham

0: Mam też ciebie i dzielisz się takimi swoimi malutkimi kawałkami z własnego doświadczenia, ale naprawdę podziwiam i chciałabym jakoś uważnić to wszystko, czego doświadczacie jako mamy bliźniaków, ale nie tylko, wszystkie mamy są super i wszystkie robicie dobrą robotę i naprawdę podziwiam z całego serca i to jest takie fajne, że prowadzisz takie rozmowy, żeby też pomóc innym kobietom. To jest piękne.
1: Dziękuję. Był czas, kiedy czułam się bardzo samotna w swoim macierzyństwie. Postanowiłam to zmienić, dlatego tworzę taką wioskę podwójnych rodziców. Stefania Kumor dzisiaj była gościnią podcastu Mama do Kwadratu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję też.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do Kwadratu. Emocje.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.